na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że gdzieś na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus i w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, jak, znaczy ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Wirus, każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa, ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet kod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się tego. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No, przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha. No, DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA. I RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, i jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją. A w prawym dolnym rogu ten piękny gruby sznur to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy, nawet nie miliony, miliardy są wszędzie, zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ
ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak zbudowany i jak działa, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusów. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas i tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę, no na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole, retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6, grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA. To jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białka. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA, to jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie, są takie RNA, takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. To są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste
fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę.

inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrody Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Hershey, to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to Nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt bakteriofa, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja. Nie będziemy się poczytać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji.

0: gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopniach bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, to pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie ich bakteriofagi otrzymały Nagrody Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helicę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i został, dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również to to my mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność pod jednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja, że ja pamiętam Frankiera Konradza, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u mnie w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankel Konrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydzielić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa. To jest enzym przenoszący fosfor z tyrozyny lub nabierający fosfor z tyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, że podziwiam takich ludzi, Temin badając tego typu wirusy zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa mięsaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, co należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat nie wiedzieć, że ma wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tam tego wirusa, nie widzimy tam tego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomne wirusy. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, tym samym nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem. I do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypoczkowują nowe gotowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami, GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy, kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu 90-tych chyba latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera i pani Barre-Simoussi. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego Gallo w Stanach Zjednoczonych, preparat tkanki kogoś chorego. I Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków, w związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, ja wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem. I ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barre-Simoussi, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1, one bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej około 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach, niemieckich, francuskich, umarło na zdjęciu sobie sala szpitalna dla żołnierzy, widać jaka to była masowa sprawa, więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zawiózł.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów. Więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest. Ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA, przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj. I żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym jak się żyło, nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się te dwa białka, nazywają się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna, ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej Lambdy, tego DNA, też DNA Lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga Lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie, wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjną małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworu, na razie znaleźliśmy tylko w małpach, no ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z Lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotworu po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano. Właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i Lambda DNA jest tu niewątpliwa. Bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusa, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą i nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą. Ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o o koronawirusie, to już dzisiaj, po pół roku istnienia, rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyślić, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono tu dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest gdzieś, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COVID-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. Tu jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No ale to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki po Warszawie. Dziękuję bardzo.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele

0: Ale leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech i coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w W 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy, zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego, w niedzielę myślę o tym, że
1: cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: W poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść, tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi, spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę i robimy tam aktywne różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych 10-leciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las, Dlaczego? Bo moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zmiatanie mułu na przykład. To może być, może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą w dotyku, od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, Chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj spotykamy się na naszej audycji, takiej specjalnej, bo naszym też i specjalnym gościem jest ojciec Dariusz Paszyński, przełożony prowincji warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli potocznie mówimy, że jesteście redemptorystami. Prawda, ojcze Dariuszu?
1: Tak, to prawda. Witam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy i was, państwo w studiu.
0: My również witamy ze studia, witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Ojcze Dariuszu, chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o misjach. Jak to się zaczęło, że redemptoryści te misje na całym świecie mają?
1: No to jest takie pytanie bardzo
0: szerokie,
1: bo warto wspomnieć już na samym początku, że nasz założyciel, święty Alfons Liguori, zanim założył Zgromadzenie Redemptorystów, będąc kapłanem diecezjalnym, miał głębokie pragnienie wyjechania na misję do Chin. Nawet interesował się właśnie kulturą czy tym tematem. Oczywiście nie doszło do tego, jak wiemy, ale wszystkich współbraci, którzy wstępowali do Zgromadzenia Redemptorystów, przypomnę, ono zostało założone w Scala, to są południowe Włochy, niedaleko Neapolu, w 1732 roku. To jest wszyscy współbracia, którzy wstępowali do zgromadzenia, składali ślub, że wyjadą, by ewangelizować niewierzących. Tak. A więc powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, że wyjadą na misję, by głosić dobrą nowinę. Później oczywiście zgromadzenie się rozwijało i to akurat przyrzeczenie, czy ta przysięga nie weszła w kanon ślubów. Zostały i do dzisiaj trwają trzy śluby, czyli ślub życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz przyrzeczenie, przysięga wytrwałości jest składana. No ale pierwsze misje możemy mówić już o świętym Klemensie.
0: Tak.
1: To jest święty, który, redemptorysta, który przeprowadził, jak to my tu mówimy między sobą, zgromadzenie przez Alpy, czyli z Włoch do Polski, jak się okazało. W 1787 roku to było. Oczywiście on był posłany przez zgromadzenie na tereny misyjne. Mówi się o tym, że miał dotrzeć na tak zwane wybrzeże szwedzkie do Stralsundu. Też się mówi, że w pierwotnych planach miał dotrzeć też na tereny, powiedzmy, dzisiejszej Kurlandii czy dzisiejszej Łotwy, ale z powodów pogodowych zatrzymał się na chwilę w Warszawie, a że nastąpiła sroga zima, więc poradzono mu na chwilę zostać. No a ta chwila zamieniła się na prawie 21 lat, bo do 1808 roku pozostał w Warszawie, posługiwał i powstała piękna, wspaniała misja nieustanna przy kościele świętego Benona. I powiedzmy, to była pierwsza misja jakby zagraniczna redemptorystów właśnie w Polsce, w Warszawie. I on, gromadząc ciągle nowych współbraci przy klasztorze, tam otworzył też seminarium i cały proces formacyjny kandydatów, szukał nowych możliwości misyjnych, więc zakładał placówki, chociażby w dzisiejszej Jelgawie, to jest na Łotwie, wtedy to się ta miejscowość nazywała Mittawa, czy później w innych miejscach w Europie otwierał domy. Oczywiście te misje miały różne swoje historie, niektóre trwały dłużej, niektóre krócej. Ale później inni nasi współbracia, wystarczy wspomnieć chociażby świętego Jana Neumana, to redemptorysta, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podążył za migrantami, którzy w XIX wieku licznie przejeżdżali tam, szukając swojego miejsca na ziemi. Towarzyszył im, tak na marginesie dodam, że święty Jan Neumann, Czech z pochodzenia, został pierwszym świętym Stanów Zjednoczonych.
0: No to ciekawe.
2: To nie wiedziałam. Tak. On jest moim patronem na ten miesiąc.
1: No proszę. Tak, to taka tylko ciekawostka. A do niego dołączył i z nim współpracował też redemptorysta Franciszek Xawery Seylos. I w XIX wieku możemy mówić o tym, że działalność Kościoła katolickiego na tych terenach była stricte misyjna. Później rozwijały się inne misje zagraniczne, chociażby prowincje, które powstawały w Europie, stawały się prężne. Irlandia, Anglia, Holandia, Belgia, Francja, Portugalia. To już jest koniec XIX i początek XX wieku. Wysyłają swoich misjonarzy w różne części świata, chociażby właśnie kraje afrykańskie czy azjatyckie. Prawie każda prowincja otwierała, bo tak się nazywają te rejony w naszej strukturze zgromadzenia, wysyłały w różne rejony świata właśnie te misyjne misjonarzy i te misje w XX wieku, a szczególnie pod koniec XX wieku i teraz właśnie aktualnie stają się samodzielne, czyli osiągnęły swój jakby cel założony u początku, bo celem każdej misji takiej stricte zagranicznej jest to, aby pomóc kościołowi lokalnemu stanąć na własnych nogach, aby kościół lokalny miał już swoje siły, że tak powiem, personalne, czyli swoje powołania, swoich kapłanów, swoje struktury. I w momencie, kiedy misjonarze widzą, że kościół sobie daje radę bez nich, to w zasadzie mogą ruszać dalej w drogę w inne miejsce.
0: Tak.
1: No ale jak się domyślamy, dzieło postawienia, mówiąc tak kolokwialnie, na nogi
0: nie jest takie
1: kościoła
0: proste.
1: Gdzieś tam na misjach, to wymaga poświęcenia całego życia. To nie jest kwestia roku, 5 lat, nawet nie jest to kwestia 20 lat.
2: Ojcze, ojciec ma też takie doświadczenie, 20-letnie, jako misjonarz.
1: Tak, posługiwałem na wschodzie. Większość czasu to w Rosji, na Uralu, w Orenburgu, w Orsku. Byłem też przez chwilę w Taliatki, to jest miasto na Wołdze, położone, znane z tak zwanego przemysłu motoryzacyjnego,
0: no właśnie, tak.
1: Z produkcji samochodów Łada. A później jeszcze przez pewien czas byłem w Kazachstanie, w północnym Kazachstanie, w Pietropawłowsku. Więc te tereny są mi bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu.
2: Jak ojciec sobie tam radził?
1: No to był czas, kiedy otwieraliśmy tę misję szczególny. To był początek lat 90. A więc wtedy, kiedy upadł Związek Radziecki i otworzyła się furtka dla funkcjonowania wszelkich organizacji religijnych, również i dla katolików. I wtedy biskupi, którzy tam byli ustanowieni przez papieża Jana Pawła II Świętego, na przykład w Rosji było ich dwóch, jeden był w Moskwie, drugi w Nowosybirsku, i ten w Moskwie obejmował swoją działalnością europejską część Rosji, a ten w Nowosybirsku azjatycką część Rosji, więc to były dwie największe diecezje na świecie wtedy.
0: No tak.
1: Po latach one uległy podziałowi. I wtedy biskupi zwrócili się z prośbą do różnych biskupów, również do prowincjałów różnych zgromadzeń o pomoc. Bo chodziło o to, aby to życie kościoła katolickiego, które było do rewolucji październikowej, czyli do momentu, kiedy zostało jakby to życie zatrzymane, a nawet zlikwidowane, żeby je próbować jakoś odbudować.
0: Tak, żeby się odrodziło.
1: Żeby się odrodziło. I wtedy biskup Tadeusz Kondrusiewicz był w Moskwie, zwrócił się tutaj z prośbą do prowincjała w 90-tych latach o pomoc. I tutaj był taki ojciec, który ma korzenie, był jeszcze klerykiem, ma korzenie właśnie tam wschodnie, pochodzi, jego rodzice pochodzą z terenów, powiedzmy, to są tereny Białorusi, Brasławszczyzny, czyli tereny Widz, Obsy, Brasławia, czyli od Wilna na południe. Ojciec Grzegorz Rukszteło Wtedy został wysłany przez ojca prowincjała do dyspozycji biskupa Kondrusiewicza. I biskup Kondrusiewicz w rozmowie zaproponował 3 miejsca. No, to potężne miasta, właśnie to była Samara, Ufa i Orenburg. I zasugerował, że najpilniejsza potrzeba według jego rozeznania jest w Orenburgu. Dlatego ojciec Grzegorz, będąc neoprezbiterem, a nawet jeszcze wcześniej jako diakon już tam pojechał rozeznać sytuację, tak. A później już jako kapłan neoprezbiter udał się tam do Orenburga. Jak się okazało, właśnie pilność polegała na tym, że stał kościół katolicki, oczywiście była w nim zrobiona fabryka butów, i przyszedł akurat w tym momencie czas, że fabryka się wyprowadzała do budynku wybudowanego gdzieś w innym miejscu i rozpoczęła się batalia o przejęcie tego
0: kościoła, budynku. Tak.
1: Wtedy jeszcze właśnie jak pofabrycznego, i biskup, chcąc nie utracić tej możliwości, posyła tam naszego współbrata, by próbował ten kościół odzyskać, i mu się to udało. Z Bożą pomocą, wiadomo, z różnymi trudnościami też to wszystko się dokonywało. No i po roku ja zostałem tam skierowany do pomocy. Tylko tak na marginesie powiem, bo to też taka ciekawostka. Wiadomo, że jako redemptoryści działamy we wspólnocie i nasz prowincjał, podejmując decyzję, że pośle ojca Grzegorza już jako kapłana, porozmawiał ze mną. Ja byłem wtedy już diakonem, bo jestem o rok młodszy od ojca Grzegorza, święceniami kapłańskimi. I zapytał mnie: słuchaj, jak będziesz wyświęcony, dołączysz do ojca Grzegorza, no tak, czy nie? A ja mówię: no oto jestem, jak najbardziej. I właśnie w tej perspektywie został ojciec Grzegorz wysłany, a ja po roku dołączyłem do niego. Co ciekawe, na początku tej misji w Orenburgu uczestniczyły też osoby świeckie. To nie było tak, że ojciec Grzegorz sam jeden pojechał. Były różne osoby. Pani Marta Stuchowa, potem taka pani Teresa z Białorusi, z Wic. Ona teraz jest siostrą służebniczką dębicką. I potem jeszcze dołączyły inne panie, między innymi też pani Anna Starnowa, jeszcze pani Anna Zbraniewa, więc to było działanie takie
2: obopólne,
1: zespołowe. I praca oczywiście polegała nie tylko na tym, żeby, jak to się mówi, odremontować czy odrestaurować kościół,
2: ale trafić do tych ludzi.
1: Przede wszystkim właśnie, żeby zebrać tych ludzi, którzy byli pochowani, rozsiewani po tych przestrzeniach, bo Orenburg, no to jest miasto, powiedzmy, obwodu, który jest raczej, ma krajobraz stepowy, i tam po tych różnych miastach, miasteczkach czy wioskach żeśmy szukali, i dalej trzeba szukać tych ludzi, katolików, którzy tam żyli przez te lata prześladowań. Też taka ciekawostka, kiedy przybyliśmy, bardzo często ludzie nie dowierzali nam, że my jesteśmy prawdziwymi księżmi.
2: A jak było?
1: Jeden pan, taki też pan pochodził pod Wilna, z Ejszyszek, pan taki Jarosław Zienkiewicz, no to mówił nam, że ja tak sobie myślałem, no już po pewnym czasie, jak stwierdził, że jednak to można zaufać nam, powiedział, że my tutaj jesteśmy jakby jakimiś takimi agentami, których zadaniem jest wyłapać wszystkich wierzących, którzy gdzieś tam potajemnie wyznają swoją wiarę, żeby później z nimi się można było jakoś tam rozprawić. Bo te zmiany, które się dokonały, oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu mówimy 89 rok, czy 91, upadek Związku Radzieckiego, ale te lata 90 to jeszcze tak dla ludzi nie było takie oczywiste. Był jeden wielki chaos, też prawny, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wiele rzeczy było też niejasnych, niezrozumiałych, I ludzie zastanawiali się, o co tu chodzi, do czego to
2: doprowadzi. Ale też komu zaufać.
1: I komu zaufać, oczywiście. A tu przyjeżdżają dwaj młodzi, mieliśmy po 20 parę lat. Potem jeszcze dołączył do nas kolejny ojciec.
0: I zaufać teraz wam, nie?
1: Zaufać, czy to jest prawda, czy nieprawda. Oczywiście ten pan Jarosław był katolikiem, który uczęszczał na potajemne spotkania, bo te wspólnoty mimo wszystko, pomimo tego, że były prześladowane, czy były, ich istnienie było zabronione, to jednak spotykały się co niedzielę na sprawowanie, mówiąc w cudzysłowie, mszy świętej. Tu jest wiele takich ciekawostek, różnych historii.
0: No właśnie, te ciekawostki są najcenniejsze. Ojcze,
1: no to opowiem coś takiego, że ten pan Jarosław, bo on mieszkał, no już w świętej pamięci, mieszkał w Orsku. I on uczęszczał, to znaczy Polakiem był, tak jak powiedziałem, spod Wilna, z Jejszyszek, z krwi i kości, i kiedy w latach 50. tam trafił w ramach Związku Radzieckiego, zaczął szukać wspólnoty katolickiej. Wiedział, że gdzieś oni się spotykają, no ale ponieważ się ukrywali, nie było to łatwe ich odnaleźć. Ale jak ich odnalazł, to był zdegustowany, bo okazało się, że ta wspólnota katolików modli się, ale po niemiecku.
2: O, no to rzeczywiście.
1: A on był Polakiem. I tak opowiadał mi właśnie, że takie miał dylematy. Przecież to są Niemcy, nie? No to byli potomkowie Niemców nadwołżańskich, których Stalin w trakcie wojny, jak Niemcy zaatakowali Związek Radziecki w 1941 roku, Stalin pod pretekstem tego, że oni, którzy żyli nad Wołgą, stworzą drugi front, powiedzmy, i od tyłu uderzą w armię radziecką, rozrzucił wszystkich tych mieszkańców nadwołżańskich właśnie po różnych miastach Syberii, Uralu i w Kazachstanie. No i właśnie między innymi wtedy trafiło kilka tysięcy Niemców do Orska, czyli tam na południowy Ural, i oni tam pielęgnowali właśnie swoją wiarę, spotykali się. No i właśnie opowiada pan Jarosław, że postanowił jednak chodzić do kościoła, bo powiedział, że przecież to są katolicy, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy się modlą po polsku, czy po niemiecku.
0: Ważne, że w tej wierze.
1: I opowiadał, jak sobie radził. Mówi tak, jak oni brali różaniec do ręki i mówili gegrüßet seist du Maria, to on po polsku odmawiał sobie pod nosem i pod tym polskim wąsem, miał takiego wąsa jak Piłsudski, to odmawiał po polsku zdrowaś Maria. A jak słyszał bitte für uns, powtarzane monotonie i wymieniane imiona, no to sobie myślał, to jest litania do wszystkich świętych, więc odpowiadał, módl się za nami, nie? A jak widział, że jakąś książeczkę wyciągają z napisem Bibel, no to miał swoją Biblię, otwierał ją i czytał teksty po polsku. I tak latami to trwało, aż do momentu, kiedy tam też redemptoryści nie rozpoczęli swojej działalności misyjnej. Też opowiadał, jak odprawiali właśnie te msze święte w cudzysłowie. Nakrywali w mieszkaniu stół białym obrusem. Kładli na nim świece, Pismo Święte i pasyjkę, czyli krzyż. I stułę kapłańską, która gdzieś tam była zachowana. No bo też warto wiedzieć, że w momencie, kiedy były niszczone kościoły, czy przerabiane na te różne fabryki, czy jakieś magazyny, no to generalnie wszystkie rzeczy kościelne, obrazy, świętości
0: były niszczone, różne, tak.
1: Niszczone albo gdzieś tam przez parafian chowane na czas, aż
2: będzie
1: wszystko
2: można.
1: Przeminie. Tak. No i właśnie czytali mszę świętą według książeczki, tak jak tam mieli to wszystko zapisane. aż do momentu przeistoczenia. W momencie, kiedy miało być przeistoczenie, następowała cisza. Wszyscy klękali i właśnie pan Jarosław mówi, że słychać było, no jak pod nosem szlochali jakieś łezki, no płakali po prostu z przejęcia. I po pewnym czasie ktoś zaczynał dalej mszę świętą od słów. Oto wielka tajemnica wiary. Więc w taki sposób trwali w takiej mocnej wierze i w tym przekonaniu, że to przecież wszystko ma sens i że to wszystko kiedyś doczekają, jakoś minie.
0: Tak, że tak. Doczekają do...
2: Ale to też coś takiego, ojcze, jak wy przyjechaliście, to dla nich taki cud był. Coś takiego wydarzyło się, że przyszli kapłani.
0: No tak, przyjechało dwóch agentów Pana Jezusa, tak można powiedzieć, i się zaczęło.
1: Tak, chociaż jeśli chodzi o agentów, to jeden z urzędników państwowych, no bo byliśmy oczywiście tam, musieliśmy się rejestrować, wiadomo, odpowiednie pozwolenia uzyskiwać. Bardzo sympatyczne to były rozmowy z tymi różnymi urzędnikami. Oczywiście to byli urzędnicy z czasów Związku Radzieckiego, oni dalej kontynuowali swoją pracę. To właśnie takie pytania zadawali, czy to jest wywiad izraelski, czy amerykański? Dla kogo pracujemy? A na odpowiedzi, jakie tam udzielał ojciec Grzegorz Czyja, że no przecież jesteśmy księżmi, tak naprawdę to dla Pana Boga, to oni się uśmiechali. Tak, no dobra, okej, dobrze, no, tak, tak musicie mówić.
0: I tak wam nie wierzymy.
2: A często musieliście przychodzić i odpowiadać na takie pytania, raz w miesiącu was kontrolowano, czy rzadziej?
1: Nie, nie. To znaczy, to generalnie te spotkania odbywały się w związku z otrzymywaniem pozwolenia na pobyt.
0: Czyli na początku.
1: Na początku, ale te pozwolenia były czasowe. Najpierw na pół roku, później na rok, ale później te sprawy się jakoś tam prostowały, bo też warto wiedzieć, że na początku 90. lat na wschód w ogóle można było wjechać bardzo łatwo. Nie trzeba było żadnej wizy mieć. Wystarczyło mieć tak zwaną pieczątkę AB, którą wydawał wojewoda, polski wojewoda. Pieczątkę AB i tam była data postawiona, podpis wojewody. I na tej podstawie można było przejeżdżać granice. No a później po 2000 roku bodajże to było, zostały wprowadzone wizy dla Polaków, dla wielu krajów w Europie, więc Rosjanie wprowadzili, no, uporządkowali powiedzmy procedurę przebywania obcokrajowców na ich terenie. Z czasem przyszła właśnie taka sytuacja, że wydawali różnego rodzaju wizy, na przykład wiza misyjna, czyli na działalność misyjną, czyli to przedstawiciele kościoła katolickiego, protestanckiego, czy jakiegokolwiek innego, na taką wizę, jak wjeżdżali, mieli prawo zajmować się taką działalnością. No i przy okazji właśnie załatwiania tych spraw były różne ciekawe, sympatyczne rozmowy z tymi różnymi osobami.
2: Ojcze, a jak ojciec wspomina te pierwsze momenty zderzenia się z tymi ludźmi? Bo to też i musieliście dość dobrze mówić po rosyjsku, ale no, to naprawdę było takie, no, coś trudnego.
1: To znaczy, trzeba mieć świadomości to, że my byliśmy młodzi i entuzjastycznie podchodziliśmy do sprawy.
0: To wtedy jest dużo łatwiej.
2: Byłoby inaczej.
1: Dużo rzeczy, o wielu sprawach nie zdawaliśmy sobie sprawy. No bo skąd? Bez doświadczenia.
2: Czyli na żywioł.
1: Na pewno na żywioł i też z takim przekonaniem, które zawsze musi towarzyszyć misjonarzom, że to ma sens, że warto i że pomimo różnych trudności, czy takich powiedzmy materialnych, czy trudności organizacyjnych, chociażby z tymi wizami, z różnego rodzaju rejestracjami, czy właśnie z takimi nawet trudnościami.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, Dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Nościami duszpasterskimi, bo chciałoby się zawsze, żeby było więcej ludzi. Więc nie zrażaliśmy się tym i praca szła duszpasterska. Wspólnota się gromadziła. To był taki szczególny czas, 90. lata, tak jak wspomniałem, kiedy Związek Radziecki upadł i pozwolono na działalność wszystkich organizacji religijnych, już oficjalnie. Pośród bardzo wielu mieszkańców pojawiła się ciekawość właśnie, co to było z tą religią, że była zabroniona. I to nie tylko chodziło tutaj o wiarę katolicką, o Kościół katolicki, ale też i o muzułmanów, o Kościół prawosławny. Dlatego wszystkie organizacje religijne wtedy, można tak powiedzieć, przeżywały na tych terenach
0: taki renesans,
1: boom. Właśnie. Bardzo dużo ludzi było zaciekawionych. Przychodzili, pytali, rozmawiali. Ja pamiętam taki pan Wiktor Antonowicz, jego imię i ojczyzna, no bo to w Rosji tam zawsze jest używane, przyszedł do nas i mówi, że chce się ochrzcić. I co zrobić?
2: A wy na to jak?
1: No oczywiście rozmowa, przygotowanie. No i w czasie tego przygotowania, no bo to nie można tak z dnia na dzień, takie pytanie postawiłem, dlaczego u nas, u katolików? Przecież pan ma korzenie tutaj z tej ziemi, pochodzi. A on odpowiada tak. Proszę ojca, w czasie komunizmu wszystkie religie były zabronione i prześladowane, ale najbardziej prześladowani byli katolicy.
0: No i dlatego.
1: I dlatego ja tak sobie wydedukowałem, że skoro ich najbardziej prześladowali, to tu musi być najprawdziwsza prawda, jeśli tak można powiedzieć. Nie?
2: Mądrze
1: to
2: myślę.
1: Był dla niego taki argument przekonywujący, nie? Że tutaj nie tak bardzo męczyli tu też, ale katolików to zdecydowanie. Przynajmniej takie miał doświadczenie, bo też muszę tu powiedzieć, myślę, że dla sprawiedliwości, że wszystkie kościoły, wszystkie religie ucierpiały. Ta ziemia, powiedzmy, na której był Związek Radziecki, ociekała krwią dziesiątków, jeśli nie setki tysięcy męczenników, również za wiarę, również kapłanów prawosławnych, duchownych muzułmańskich, oczywiście katolickich także. Więc wszyscy uczestniczyli właśnie w tym takim prześladowaniu, doświadczyli tego prześladowania.
2: Czyli mamy dużo orędowników.
1: Tak, bez wątpienia. Na przykład jesteśmy w parafii też w Kazachstanie, o którym wspominałem, w Pietropawłowsku. Tam kapłan wraz z parafianami w 30-tych latach został rozstrzelany. Po prostu, ponieważ nie wyrzekł się swojej wiary i wraz z ludźmi został rozstrzelany. I takich historii jest bardzo dużo. Są one przejmujące i też taką, niech będą przestrogą pewnie na dzisiejsze czasy, bo różnie to bywa.
0: Właśnie, bo ta wiara nie jest nam dana raz na zawsze, prawda? I też musimy jej bronić przede wszystkim. Ojcze Dariuszu, chcielibyśmy też zapytać ojca, bo o ojca Zbigniewa Kotlińskiego. Mieliśmy okazję go poznać tutaj w Toruńskim Sanktuarium Najświętszej Marii Panny i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Na pewno poznaliście się, prawda? Jaką rolę
2: odegrał jako misjonarz?
0: Jako misjonarz, bo on był nie tylko był w wielu miejscach, z tego co wiemy. Ojciec Zbigniew. No,
1: muszę powiedzieć, że tu Duch Święty kieruje tą audycją, bo słuchajcie, w tym tygodniu ojciec Zbigniew Kotliński, który ma 93 lata, uwaga, proszę się skupić, wyjeżdża na misję.
0: Tak?
2: Naprawdę? No to
1: jest wyjeżdża na misję. Kazachstanu, do Pietropawłowska.
0: Ja bym się tego nie spodziewał, naprawdę. Bo
1: nikt się tego nie spodziewał, z tym, że właśnie to jest prawdziwy misjonarz, który całe życie przeżył na misjach i chce do końca swoich dni, póki jest sprawny, posługiwać dla ludzi. Jego motywacja, by wyjechać teraz, on 4 lata temu wrócił do Polski, bo musiał podreperować swoje zdrowie. Tak. Potem, kiedy już podreperował, no to posługiwał w sanktuarium, o którym wspomnieliście, ale później znów troszeczkę się sprawy zdrowotne pogorszyły, więc jest teraz w Tuchowie, w naszym sanktuarium i w klasztorze, ale jest sprawny fizycznie. Wiadomo, 93 lata,
0: tak, to już oczywiście.
1: Wiadomo, umysłowo sprawny i chce być pożyteczny dla ludzi. I taką rzecz piękną powiedział. Powiedział, że chce, żeby jego grób też ewangelizował.
0: A, czyli żeby pozostał tam w Kazachstanie, tak?
1: Tak, i to jest właśnie misjonarz z krwi i kości. Oddany sprawie na śmierć i życie. Podobnież mówił błogosławiony Władysław Bukowiński. Pewnie znacie jego historię.
0: Tak.
1: Który też będąc w Polsce, mając 80 chyba lat, parę, odradzano mu powrot do Kazachstanu. A on mówił, słuchajcie, ja tam muszę wrócić. On tam zmarł na początku 70 lat. Więc to były jeszcze czasy prześladowań. Powiedział, ja tam jestem potrzebny, czy żywy, czy martwy. I to naprawdę ta obecność tych kapłanów, którzy tam właśnie oddali swoje życie, spoczęli, była niesamowitą siłą dla ludzi wierzących, którzy potajemnie właśnie wyznawali swoją wiarę. Też taka ciekawostka, pewnie wiecie, ale tam, gdzie nie można było się spotykać, to często ludzie przychodzili na cmentarze i na grobach kapłanów modlili się. Odwiedzać groby nie było zabronione, więc szli właśnie w różne święta, czy nawet w niedzielę, po to, by na cmentarzu przy grobie kapłana wspólnie się modlić.
0: No tak, na poświęconym,
1: wspólnie świętować.
0: Na poświęconym miejscu.
1: Tak.
2: No, to jest. Ale proszę zauważyć, jak ci ludzie te takie znaki rozpoznawali. Bo nie każdy w tej chwili tak by do tego podchodził. Jak silna musiała być w nich wiara, żeby tak postępować.
1: No tak, oczywiście i to też oznacza, że jak pokolenie to, które doświadczyło prześladowań, jak umiało przekazać wiarę swoim dzieciom, które tą pałeczkę
0: przejęły. Tak,
1: tak i właśnie te znaki umieli rozpoznać. Jaka była ważna ta wiara w życiu codziennym że to nie była jakaś tylko pewna wiedza,
2: czy
1: tradycja taka pusta, ale że za tym szło coś więcej, nie?
0: Mhm.
2: No, a ojcze, a tutaj tak zapytam, wejdę w słowo, bo jednak 20 lat tam był ojciec. Czy w tej chwili, gdyby ojcu zaproponowano wyjazd na misję w tamtę stronę, pojechałby ojciec i pozostał? I jakie pozostały jednak więzi z tymi ludźmi?
1: No, to jest dobre pytanie. To znaczy... No wiadomo, jeśli by mnie prowincja skierował do takiej posługi, to oto jestem.
2: Mm-hmm.
1: Na pewno teraz pojechać do Rosji jest trudno, z wiadomych powodów,
0: tak.
1: ale Kazachstan jest otwarty i tam mamy na razie jedną placówkę tam w Pietropawłowsku. Właśnie ojciec Zbigniew Kotliński ten Pietropawłowsk
0: sobie wybrał.
1: Wynalazł, jak to się mówi, zaproponował, prowincjał wtedy ówczesny zgodził się, tam by redemptoryści posługiwali, więc jeśli by przyszedł taka decyzja, to myślę, że tak, że powróciłbym. Ale chciałbym wrócić do ojca Kotlińskiego, bo
0: właśnie, tak.
1: Zadaliście to pytanie,
2: tak.
1: A ja tak troszeczkę nie do końca odpowiedziałem.
0: Mhm.
1: No niesamowity misjonarz. Przez długie lata pracował najpierw w Ameryce Południowej.
0: Tak, bo wiem, Argentyna.
1: Argentyna, Boliwia. I potem, bodajże po 20 paru latach, powrócił do Polski na chwilę i rozpoczął właśnie poszukiwanie, to było na kanwie zmian politycznych, właśnie upadku Związku Radzieckiego, rozpadu i tych różnych. Właśnie rozpoczął działalność najpierw króciutko na Białorusi, a potem tam w Kazachstanie. I ponad 20 lat też tam pięknie posługiwał, zorganizował parafię, właśnie zebrał tych ludzi, którzy tam w tym mieście byli i też w wioskach okolicznych. Tam zawsze było dużo wiosek, do których ojcowie nasi, współbracia jeżdżą. Nawet do dzisiaj jest chyba z 15 miejscowości, które odwiedzają w ciągu miesiąca, bo to jest niemożliwe
2: to
1: nawet w niedzielę. Tak. Oczywiście to są wspólnoty niewielkie. Niekiedy to są dwie, trzy rodziny, niekiedy jest troszkę ich więcej, ale każdy się liczy, każdy jest ważny. Nie można machnąć ręką i powiedzieć, że to się nie opłaca, więc tam nasi współbracia, jak to się mówi, trwają na posterunku. No i ojciec Zbigniew wybudował kościół, doprowadził też do tego, że ten kościół został tam w Kazachstanie, w Pietropawłowsku, ogłoszony Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i do dzisiaj on tam pięknie funkcjonuje, a za parę dni on dalej w tym kościółku, w tym kościele, w sanktuarium będzie posługiwał.
0: A to już teraz wyjeżdża ojciec Zbigniew, tak?
1: Tak, w tym tygodniu.
0: A, w tym tygodniu.
1: Dosłownie w tym tygodniu, nie powiem teraz dokładnie, dziś mamy 22, więc myślę, że za... A może i po poniedzieli, 25.
2: A, czyli poniedziałek. 6. W poniedziałek.
1: Tak, tak. Tak, tak.
2: W tygodniach. Ale to też jest daleka droga i że on da radę.
1: Jest sprawny, a poza tym mamy w Polsce połączenia bezpośrednie do Kazachstanu, z Warszawy. Więc
0: to jest łatwiej.
2: A jak długo się właśnie, ojcze, jak długo jedzie się do Kazachstanu, tak jak tutaj ojciec Zbigniew będzie jechał?
1: No to samolot leci. Obecnie.
0: Kiedyś to pewnie było.
1: Kiedyś oczywiście na początku naszej działalności to myśmy jeździli samochodami. To były wyprawy kilkudniowe. Samochodami z tego powodu, że trzeba było wszystko
0: zabrać ze sobą.
1: Przywieźć albę, ornaty, rzeczy liturgiczne, czy cokolwiek. Tam naprawdę nic nie było, trzeba było wszystko od początku budować i zwozić. Też te lata po 90. no to czas, kiedy w sklepach było ciężko cokolwiek kupić, nawet takie materiały budowlane konieczne do prac remontowych, czy instrumenty. Ja pamiętam, że Betoniarkę nawet wiozłem z Polski. Samochodem osobowym. Samochodem osobowym.
0: To gdzie ojciec ją zmieścił?
1: No bo to były takie betoniarki pomarańczowe na 220 V,
0: które wiem, taką mieliśmy, tak, też taka mała.
1: Rozmontować i do paczki, do pudła włożyć.

0: tak docenia dziadków, seniorów, przecież papież Franciszek cały czas o tym mówi, no bo oni wiedzą dokąd mają właśnie to doświadczenie i razem można właśnie robić wielkie rzeczy.
1: Ojcze, ale też macie coś takiego jak patronat misyjny u was, u redemptorystów, czyli możemy albo za was się modlić, tak, ewentualnie, jak to wygląda?
0: Tak, jest taka, powiedzmy, jakby to powiedzieć, akcja, która już od kilku lat trwa, że każdy, kto chciałby wesprzeć misję czy misjonarza, może się zadeklarować i wybrać jednego misjonarza, za którego będzie się modlił, za którego ewentualnie będzie też, na którego będzie składał tam jakieś ofiary. I jakby ktoś chciał, to mamy na stronie internetowej naszej redemptor.pl taką zakładkę zatytułowaną Misje zagraniczne. I tam w misjach zagranicznych jest informacja zatytułowana Patronat Misyjny Zgromadzenia Redemptorystów. I tutaj jest regulamin tego patronatu, później jest tak zwany arkusz, że można przez internet, właśnie wypełniając arkusz, dołączyć do tej wspólnoty ludzi wspierających misje zagraniczne. A więc jest to objęcie duchową lub materialną opieką misjonarza bądź placówki misyjnej, w której posługują redemptoryści.
1: A jak zachęcacie młodych ludzi, żeby wstąpili do takiego wolontariatu, byli misjonarzami? Bo na pewno też macie takie doświadczenia.
2: No, może później zostaną też i
1: kapłanami
2: czy
1: redemptorystami?
0: Oczywiście mamy to doświadczenie przez te lata ostatnie, szczególnie tam na wschodzie. Wiele osób właśnie świeckich, wolontariuszy przybywało, posługiwało. Też mamy taką grupę, tak to się nazywa oficjalnie, Zespół Misyjny Wschód. Jest to ekipa młodych i nie tylko młodych, ludzi zaangażowanych właśnie w to, by uczestniczyć w procesie ewangelizacyjnym, jak sama nazwa mówi, właśnie na wschodzie. I to ona została założona, ten zespół został założony przez ojca Grzegorza Luksztełę. Tak też dodam, że on teraz też jest na misjach, pracuje w Rosji, w Penzie, to jest miejscowość za Moskwą, jakieś 500 kilometrów. I ta grupa, ten zespół misyjny Wschód przez wiele lat właśnie w okresie wakacyjnym wysyłał różne ekipy, by przeprowadzały szczególnie rekolekcje, tak zwane wakacje z Bogiem dla dzieci. I właśnie oni byli i w Rosji, i na Białorusi, i w Litwie, i w Ukrainie. I właśnie poprzez taką działalność pomagali w tym w ewangelizacji.
2: Tak.
0: Oczywiście Zespół Misyjny Wschód też otwiera się na inne kierunki. Wiem, że też byli w Rumunii, że mieli akcję ewangelizacyjną w Mołdawii, bodajże nawet w Albanii byli. Więc to są ludzie, którzy chcą ewangelizować przez pewien okres w ciągu wakacji. Czyli w ciągu całego roku istnieje tak zwana formacja, przygotowywanie się, przygotowanie programów, tematów i sami się też wiadomo formują, by w ciągu dwóch, trzech miesięcy wakacyjnych przeprowadzić jakąś jedną długą akcję. Ale są właśnie też tacy, którzy wyjeżdżają na dłużej, na pół roku czy na rok. Oczywiście teraz to troszeczkę zostało przystopowane, ale w dalszym ciągu myślimy o tej możliwości wolontariatu misyjnego na naszych misjach.
1: No tak, bo to włączacie młodych ludzi, tak? I są kobiety i mężczyźni. To jest taka, co innego ma do powiedzenia kobieta, co innego ma mężczyzna, inaczej odczuwa, a to takie połączone razem dużo dobra może z tego wyniknąć.
0: Oczywiście, oczywiście. Poza tym to jest taka szkoła życia też, bo
2: Tak,
0: to
2: dokładnie.
0: jest wyrwanie się z pewnej rzeczywistości.

0: tutaj naszej
1: Spod
0: i
1: klosza?
0: zobacz, tak, spod klosza bardzo często i tam zmierzenie się z różnego rodzaju trudnościami, zaczynając od języka, poprzez kulturę, poprzez warunki, w których się przebywa.
2: Czy nawet pogodę, prawda, też.
0: Tak, poprzez zrozumienie człowieka, jego problemów, czy poglądów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno taka szkoła życia. Warto wyjechać na jakiś czas, oddać, zadedykować właśnie, jak to pięknie się mówi, swoje życie, czy parę tygodni, czy miesięcy dla jakiejś dobrej sprawy. Wolontariat w ogóle w kościele jest teraz bardzo taki popularny. Różne zgromadzenia też proponują właśnie pracę czy posługę na misjach w różnych krajach świata. U nas jest najbardziej właśnie ten rozwinięty zespół misyjny Wschód, który jest właśnie ukierunkowany generalnie na kraje byłego Związku Radzieckiego, czy kraje, które były w tym bloku
2: wschodnim, tak, komunistycznym.
0: Wschodnim.
2: Ojcze Dariuszu, myślę, że tych tematów jest na tyle dużo, że chyba spotkamy się jeszcze następnym razem. Co ty myśli?
1: Za jakiś czas?
0: No mamy 22 października, niedzielę misyjną.
1: Tak, równo za miesiąc.
2: Równo za miesiąc.
0: Aha, rzeczywiście.
1: 22.
0: Tak. Przedostatnia niedziela października to zawsze jest niedziela misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny, więc myślę, że
2: moglibyśmy.
0: Najbardziej.
2: No dobrze.
1: I nam będzie bardzo miło.
0: Bo ja tylko tak dodam, że jako redemptoryści to jesteśmy obecni w wielu krajach świata i że można powiedzieć, że dzisiaj co trzeci redemptorysta, co trzeci pracuje na misjach.
1: Dużo.
0: Zazwyczaj jesteśmy kojarzeni z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam, czy z misjami.
1: A to może odkłamujemy dzisiaj.
0: A okazuje się, że my też ten akcent, taki rys misyjny mamy bardzo mocny. Właśnie Brazylia, Boliwia, Argentyna, Burkina Faso, właśnie Wschód, o którym żeśmy mówili. Mm-hmm. Teraz otworzyliśmy niedawno placówkę na Ukrainie, w Mościskach. To przy granicy od Przemyśla niedaleko, chyba z 30 kilometrów.
2: Tak, to blisko bardzo jest.
0: Tak, później kraje chociaż nie są w Europie, no ale traktujemy je już jakoś jako misyjne, chociażby Dania, Czechy, potem no jesteśmy w innych krajach europejskich, no w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Jeśli się nie mylę, chyba w 18 krajach świata, więc ten
2: sporo
0: rysun
2: liczba,
0: misyjny
2: tak.
0: jest taki charakterystyczny dla nas, redemptorystów.
1: Dlatego chcieliśmy, żeby ojciec z nami porozmawiał. I tak ojciec myśli, że to będzie 22, nie wiem jaki to dzień, ale
0: to jest niedziela.
1: To jest niedziela, czyli...
0: To jest właśnie, rozpoczyna się tydzień misyjny.
1: Czyli wcześniej możemy się przed niedzielą spotkać. Też na taką przedpołudniową rozmowę. Co ojciec o tym myśli?
0: No jak najbardziej.
1: No i już jesteśmy umówieni.
2: Bardzo się cieszymy.
1: A naszym gościem był...
2: Tak, a naszym dzisiejszym gościem był ojciec Dariusz Paszyński, przełożony prowincji warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli potocznie redemptorysta. Bardzo dziękujemy i dziękujemy również naszym słuchaczom za uwagę. Do następnego spotkania, za chwileczkę dalszy ciąg programu.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam was wszystkich i was w studio i wszystkich słuchaczy.
3: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

I tylko to, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę, a tematem, tak jak wspomniałem, będzie wpływ Księżyca na nasze życie. No, ten pomysł powstał wczoraj. Moja przyjaciółka Marta przysłała mi takie pytanie, czy zrobię program na temat wpływu Księżyca, no na wszystko, ale konkretnie na życie, na to, jak zdrowie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i wgryzłem się dzisiaj, moi drodzy, w ten temat, wgryzłem się i okazuje się, że żeby tak naprawdę przedstawić go wam, to trzeba dużo, dużo czasu, zatem zaczynamy. Czy Księżyc może naprawdę wpłynąć na nasze życie? Takie zadałem sobie pytanie. I Księżyc od zarania naszych dziejów cały czas zajmuje nasz umysł. Przez wieki ludzie na całym świecie czcili go jako ważne bóstwo, wiedząc i wierząc, że ma realną moc wpływania na ich życie i na zdrowie. Czy to naprawdę jest prawda? Dowiemy się dzisiaj troszeczkę. Księżyc obserwował niejako Ziemię z bliska, dłużej niż jakakolwiek inna planeta. Musiał być świadkiem wszystkich zjawisk zachodzących i wszystkich tych aktów, które działy się na Ziemi. Naturalny nasz satelita zawsze fascynował ludzkie umysły. Od wieków ludzie czcili Księżyc, badali go, odwoływali się do niego, aby przewidzieć kierunek swojego życia i stan zdrowia. Ta fascynacja Księżycem trwa cały czas. W tym roku świętowaliśmy rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu, już 50. A NASA planuje wysłać kolejną ludzką załogę na Księżyc w roku 2024. Księżyc wpływa na życie na Ziemi i naturalne mechanizmy w sposób, który musiał wydawać się naturalny setki i tysiące lat temu. Podczas pełni Księżyca na przykład koralowce uwalniają jaja w swoim reprodukcyjnym cyklu, a przyciąganie grawitacyjne między Księżycem a Ziemią powoduje przypływy i odpływy mórz i oceanów. Ponieważ Księżyc wpływa na takie mechanizmy życia na Ziemi, ludzie wierzyli również, że może wpływać na różne aspekty zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale w jakim stopniu? No i tego dzisiaj chcemy się, moi drodzy, dowiedzieć. Zaczynamy od Księżyca, no i od pań, od płci pięknej, a konkretnie od cyklów menstruacyjnych. Niektórzy ludzie nadal nazywają cykle menstruacyjne cyklami księżycowymi, a wielu pozostaje przekonanych, że istnieje pewna synchroniczność między fazami księżyca a żeńskimi miesiączkami. Zresztą sama nazwa miesiączka, miesiąc, prawda? Księżyc tak był kiedyś nazywany w Polsce również. Mnóstwo stron internetowych i aplikacji na smartfony ma pomóc nam śledzić, czy też paniom śledzić cykl księżyca lub osiągnąć taką pełną synchronizację między miesiączkami a fazami księżyca. Niektórzy nawet doradzają czytelniczkom czy słuchaczkom, jak zmaksymalizować swoje szanse na zajście w ciążę, biorąc pod uwagę fazę księżyca. Ale czy to prawda, że faza księżyca może wpływać na płodność? To pytanie akurat dzisiaj zostawimy do rozstrzygnięcia, ten temat. Ale pogląd, że cykl menstruacyjny i fazy księżyca są w jakiś sposób powiązane, wywodzi się z koncepcji, że właśnie cykl menstruacyjny u pań trwa średnio 28 dni, czyli mniej więcej tyle samo, co cykl księżycowy. Księżyc potrzebuje dokładnie 27 dni, 7 godzin i 43 minuty na wykonanie jednego obrotu wokół Ziemi i 29,5 dnia na cykl faz księżyca. W latach 70., 80. i 90. różne badania sugerowały, że te okresy i fazy owulacji u pań pokrywają się odpowiednio z fazą jasną w okresie poprzedzającym pełnię księżyca i z fazą ciemną, czyli wtedy, gdy księżyc jest w nowiu. Niektóre z tych badań wykazały również korelacje między fazami księżyca, zmianami poziomu melatoniny, czyli hormonu, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, oraz fazą
cyklu miesiączkowego. Jeszcze w 2005 roku jedno z badań, badano tutaj panie z Nepalu, wykazały, że kobiety, których faza owulacji zbiegała się z pełnią księżyca i które zaszły w ciążę podczas pełni, częściej rodziły dzieci płci męskiej. Te panie, które poczęły przed pełnią księżyca, częściej rodziły dzieci płci żeńskiej. Jedno jest mało prawdopodobne, aby większość okresów synchronizowała się z określonymi fazami księżyca, no chyba że przez przypadek. Cykle miesiączkowe mogą trwać w dowolnym okresie i tutaj ten czas jest bardzo różny, od 21 do 35 dni, a ich długość może również zmieniać się wraz z wiekiem, no i z czynnikami hormonalnymi. Nowsze badania 74 kobiet w wieku rozrodczym z kolei zaprzeczało poglądowi, że księżyc ma coś do powiedzenia w cyklach menstruacyjnych. Badanie nie wykazało żadnej korelacji między miesiączką, płodnością i fazami księżyca. A co ze snem, moi drodzy? Bo często się mówi, że nie mogę spać, bo jest pełnia, albo nie mogę spać, bo jest snów, albo odwrotnie, na każdego to działa trochę inaczej. Powszechnie uważa się, że pełnia księżyca zakłóca sen, przez co ludzie są bardziej podatni na bezsenność. No i tutaj tak trochę czytałem na ten temat, oczywiście to w kolejnych programach rozszerzę. Jest takie coś atrakcyjnego w przekonaniu, że księżyc może wpływać na tak intymne aspekty naszego życia jak sen. Ktoś, kto powie, że pełnia księżyca rzeczywiście zakłóciła jego sen, to może też równie dobrze powiedzieć, że jest coś romantycznego takiego w budzeniu przez światło księżyca, no ale można też kupić na przykład grubsze zasłony albo zasłonić okno czym innym i wtedy nie będziemy widzieć. I co wtedy? Ale czy jest coś w tym wyobrażeniu, czy też stało się taką samospełniającą się przepowiednią dla tych ludzi, którzy mają konkretne wyobrażenia na temat wpływu pełni księżyca? Tutaj, moi drodzy, te po raz kolejny dowody też nie są zbyt, nie ma ich zbyt dużo, nie są zbyt obfite i opierają się głównie na badaniach na małą skalę. Ale nawet te małe badania wydają się sugerować, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu dla danej osoby. W badaniu opublikowanym na przykład przez magazyn Sleep Medicine w roku 2014 oceniono jakość snu 319 uczestników w różnych fazach księżyca. No i badanie to wykazało, że podczas pełni księżyca badani mieli niższą wydajność snu. Oznaczało to, że przez większość czasu spędzonego w łóżku nie spali albo byli w stanie takiego snu płytkiego. Tym się jeszcze dzisiaj też zajmiemy. Być może intuicyjnie można obwinąć bezsenność, jak niektórzy to robią, za jasne światło księżyca i za brak ciężkich zasłon, ale nie do takiego wniosku doszli badacze z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii. W 2013 roku dr Kajo Shen wraz z zespołem przeprowadzili analizę danych zebranych kilka lat wcześniej w ramach eksperymentów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. No i tutaj w eksperymencie wzięło udział 17 zdrowych ochotników w wieku 20 do 31 lat i 16 zdrowych ochotników w wieku 57-74 lata. Wolontariusze zgodzili się spać w ciemnych pokojach bez okien przez okres 3,5 dnia. I co się okazało? W tym czasie naukowcy zmierzyli zmiany w strukturze snu, aktywność mózgu podczas snu, a także poziom melatoniny i kortyzolu. Zespół wpadł na pomysł, aby przyjrzeć się korelacjom z fazami księżyca dopiero później, bo pomyśleliśmy o tym po drinku w lokalnym barze pewnego wieczoru przy pełni księżyca lata temu po zakończeniu badania, piszą w swoim artykule. Analiza przeprowadzona przez badaczy sugerowała, że tuż przed pełnią księżyca i po niej uczestnicy zasypiali średnio o około 5 minut szybciej, a czas ich snu skrócił się o około 20 minut.
Ich sen był również lżejszy niż zwykle, a poziom melatoniny również spadł blisko pełni księżyca. To zauważyli naukowcy. Ale też nie byli w stanie wyjaśnić tych zmian przez wystawienie na jasne światło księżyca, ponieważ uczestnicy spali w całkowicie ciemnych, kontrolowanych środowiskach. Cykl księżycowy wydaje się wpływać na sen człowieka, nawet jeśli nie widzimy księżyca i nie jesteśmy świadomi jego obecności, czy też w jakiej fazie się znajduje, to wniosek badaczy ze Szwajcarii. Teraz może chwilka muzyki dla Państwa, a zaraz zajmiemy się zdrowiem psychicznym, moi drodzy, zdrowiem psychicznym. A któż nam umila dzisiejszą audycję, to zespół Apokaliptika. Dobrze, wracajmy do naszego tematu. Księżyc i zdrowie psychiczne. Inna, szeroko rozpowszechniona opinia głosi, że księżyc wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, a zwłaszcza pełnia księżyca może sprawić, że ludzie stają się bardziej agresywni. W folklorze pełnia księżyca wyzwalała przemianę człowieka w wilkołaka mitycznego, stwora, który odzwierciedlał naszą nieustanną fascynację takim zwierzęcym potencjałem ludzi. Wampiry, już kiedyś mieliśmy program o wampirach, nawet, moi drodzy, na naszej antenie. Bardzo zresztą ciekawy, ale zajmiemy się czym innym. Angielskie słowa oznaczające szaleństwo lub ekscentryczność, takie jak księżyc, czyli lunatic lub lunatycy, mają staroangielskie lub łacińskie korzenie oznaczające właśnie księżyc, ale o tym jeszcze za chwileczkę Państwu opowiem. Badanie z roku 1984 zasugerowało, że wskaźnik przestępczości prawdopodobnie wzrośnie w nocy z pełnią księżyca. Spadła mi tu słuchawka, ale to nieważne. Jego autorzy stwierdzili, że może to być spowodowane ludzkimi falami pływowymi, tak to określili dokładnie, powodowanymi przez przyciąganie grawitacyjne księżyca. Nowsze badania z kolei z roku 2009 zasugerowały, że placówki psychiatryczne przyjmowały więcej osób podczas pełni księżyca niż zwykle. To były badania, w których przeanalizowano dokumentację 90 pacjentów z gwałtownymi i ostrymi zaburzeniami zachowania. Wykazało to badanie, że 25% tych przyjęć miało miejsce rzeczywiście podczas pełni księżyca. To było w przybliżeniu 2 razy więcej niż w przypadku innych faz naszego satelity, piszą naukowcy w swoim artykule badawczym. Jednak też musimy zwrócić uwagę na to, że inne badania zaprzeczają poglądowi, że pełnia księżyca zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie wyrządzą krzywdę sobie i innym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychiatria w 1998 roku. Tam napisano z kolei, że nie znaleziono żadnego znaczącego związku między jakąkolwiek fazą księżyca, a wzrostem zachowań agresywnych. Późniejsze badania, robione w 2019, to naukowcy ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali dane prawie 18 tysięcy osób leczonych na 15 różnych oddziałach psychiatrycznych w ciągu 10 lat. I tutaj w tym badaniu

własne zachowanie. To taka konkluzja naukowców. Jednak pomysł, że cykl księżycowy może wpływać na zachowanie ludzi, przypominam, sięga tysięcy lat wstecz. No i tak powoli zostaje raz odrzucony przez naukę i medycynę, raz zasymilowany. Jednak najnowsze badania sugerują, że w tych starożytnych teoriach może być jednak sporo prawdy. Teraz przejdźmy do takich przykładów już bardziej konkretnych, moi drodzy. 50-letni mężczyzna siedzący w klinice psychiatrycznej Davida Averiego był inżynierem. Lubił rozwiązywać problemy, wspomina Avery. A problemem, który wprowadzał go w zakłopotanie, kiedy został przyjęty na oddział psychiatryczny w Seattle, gdzie Avery pracował w roku 2005, były jego nastroje, które gwałtownie przeskakiwały z jednej skrajności w drugą, czasami obejmujące fantazje samobójcze lub widział i słyszał rzeczy, których tam nie było. Schemat snu tego mężczyzny był podobnie nieregularny, zmieniający się od prawie całkowitej bezsenności do 12 godzin na dobę. Będąc inżynierem, czyli takim rozwiązywaczem problemów, mężczyzna prowadził bardzo, bardzo skrupulatny zapis tych wzorców, starając się to wszystko zrozumieć. Avery dokładnie przestudiował te jego zapisy, zapisywał to na płytach, no i potocznie podrapał się po głowie. Bo to właśnie rytmiczność zachowania tego pana inżyniera go zaintrygowała, mówił. Dla niego wyglądało to bardzo podobnie do wzorców nastroju i snu pacjenta, tak jakby śledzącego wznoszenie się i opadanie ziemskich oceanów, napędzanego grawitacyjnym przyciąganiem księżyca. Wydawało się, że w nocy, kiedy czas snu był krótki, miały miejsce przypływy, mówi Avery. Początkowo odrzucił swoje przeczucia, że ten człowiek jest szalony, że jest, no po prostu mówiąc potocznie, wariatem. Nawet jeśli cykle nastrojów mężczyzny były zsynchronizowane z księżycem, nie miał on żadnego dowodu, żadnego mechanizmu, który by to wyjaśnił, ani też żadnych pomysłów, co z tym zrobić dalej. Bo pacjentowi, czyli temu 50-letniemu mężczyźnie, przepisywano leki, fototerapię w celu ustabilizowania nastroju i snu, po czym wypisywano go ze szpitala do domu. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. Ale przypomniał sobie o tym. Ale chwilka muzyki dla Państwa. Tym razem też apokaliptyka. No tak, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przysypiacie tam zaraz. Troszeczkę obudzę Was, mam nadzieję. Ale teraz przechodzimy do naszego tematu. Do naszego tematu przypomnę. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. 12 lat później znany psychiatra Thomas Weir opublikował artykuł opisujący 17 pacjentów z szybko nawracającą chorobą afektywną dwubiegunową. Formą choroby, w której ludzie szybciej niż zwykle przełączają się między depresją a manią, którzy podobnie jak pacjent Averiego wykazywali niesamowitą prawidłowość w swoich epizodach choroby. Tą prawidłowość związaną... No właśnie. Tak opisuje Thomas Weir. Uderzyło mnie w tych cyklach to, że wydawały się niewiarygodnie precyzyjne w sposób, którego niekoniecznie można by się spodziewać po procesie biologicznym, mówi Weir. Emerytowany profesor psychiatrii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego Bethesda w Stanach Zjednoczonych. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy te cykle działają, czy na te cykle działał jakiś zewnętrzny wpływ, na przykład ze względu na

0: historyczne przekonania, że to księżyc wpływa na ludzkie zachowania. I też oczywistą rzeczą do rozważania było to, czy istnieje rzeczywiście jakiś wpływ księżyca na nasze zachowanie. Od wieków ludzie wierzyli, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie. Słowo obłęd wywodzi się właśnie z łacińskiego luminaticus, co oznacza oszołomiony, a zarówno grecki filozof Arystoteles, jak i rzymski przyrodnik Plinius Starszy wierzyli, że szaleństwo i epilepsja były spowodowane przez księżyc. O tym już mówiliśmy wcześniej. Też twierdzono, że właśnie kobiety w ciąży częściej rodzą w czasie pełni księżyca, ale wszystkie dowody naukowe na to, zebrane z zapisów urodzeń w różnych fazach księżyca, są niestety niespójne. Są też dowody na to, że cykl księżycowy zwiększa przemoc wśród pacjentów psychiatrycznych lub więźniów, chociaż jedno z ostatnich badań sugeruje, że działalność przestępcza na świeżym powietrzu, czyli incydenty mające miejsce na ulicach lub w naturalnych warunkach, takich jak na przykład miasta, plaże, ulice itd., może być wyższy, gdy jest właśnie więcej światła księżyca. Istnieją także pewne dowody na to, że sen zmienia się w zależności od cyklu księżycowego. O tym już też Państwu wspominałem. Na przykład badanie przeprowadzone w 2013 roku w ściśle kontrolowanych warunkach laboratorium wykazało, że ludzie zasypiali średnio o 5 minut dłużej i spali o 20 minut mniej w okolicach pełni księżyca w porównaniu z resztą miesiąca, mimo że nie byli wystawieni na żadne światło księżyca. Tymczasem pomiar aktywności ich mózgu sugerował, że ilość głębokiego snu, którego doświadczali, spadła o dużo, 30%. Mimo to w badaniu uzupełniającym tych wyników nie udało się powtórzyć. To jest duża ciekawostka, jeśli chodzi o to. Kluczowym problemem, jak mówi Władysław Wiazowski, tutaj nie jest to polskie nazwisko, tylko pisane przez V, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest to, że żadne z badań nie monitorowało snu poszczególnych pacjentów przez cały miesiąc księżycowy lub przez wiele miesięcy. Jedynym sposobem podejścia do tego jest systematyczne rejestrowanie tej samej osoby w czasie i w nieprzerwanie różnych fazach księżyca, dodaje. No i tu wracamy do naszego psychiatry. Otóż dokładnie zrobił to Weir w swoim badaniu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. W niektórych przypadkach, śledząc daty ich epizodów nastroju przez lata, ponieważ ludzie różnią się sposobem, w jaki reagują na te cykle księżycowe, nawet gdybyśmy mieli uśrednić wszystkie zebrane przez niego dane, to nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek byśmy znaleźli, mówi Weir. Jedynym sposobem na znalezienie czegokolwiek jest przyjrzenie się każdej osobie indywidualnie w czasie, a następnie zbudowanie jakiegoś wzorca. No i zajął się tym. Kiedy to zrobił, odkrył, że jego pacjenci zaliczali się do jednej z dwóch kategorii. Wahania nastroju u niektórych osób wydawały się następować po 14,8 dnia cyklu, a u innych po 13,7 dnia cyklu księżycowego, chociaż niektórzy z nich od czasu do czasu przełączali się jakby między tymi cyklami. Raz mieli cykl 14,8, a raz 13,7. To była duża ciekawostka. Księżyc wpływa na Ziemię na kilka sposobów. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest oczywiście zapewnienie nam światła księżyca, przy czym tutaj księżyc w pełni pojawia się co 29,5 dnia, a księżyc w nowiu następuje po 14,8 dnia. Dalszym sposobem, w jaki oddziałuje, to jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. patrząc na nasz układ planetarny, no to dojdziemy do wniosku, moi drodzy, że mamy największy księżyc w stosunku do masy planety, czyli masy Ziemi. Bo żadna inna planeta takich księżyców ogromnych nie ma. Zatem ta masa grawitacyjna wpływa naprawdę bardzo, bardzo mocno i tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Księżyc jest takim, razem z Ziemią tworzą jedną masę, jeśli chodzi o grawitację. Choć oddziałują na siebie w sposób bardzo zróżnicowany podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi, to jednak obracają się wokół Słońca. To przyciąganie grawitacyjne Księżyca tworzy pływy oceaniczne. To najbardziej widoczne zjawisko, które wznoszą się i opadają. I tutaj też cykl jest dokładnie wyznaczony, co 12,4 godziny. Wysokość tych pływów również jest zgodna z mniej więcej dwutygodniowymi cyklami, czyli 14,8 dnia i cyklem wiosenno, letnio, zimowo-jesiennym. No jest to dość skomplikowane. I te wszystkie cykle są napędzane przez połączone przyciąganie Księżyca i Słońca oraz z 13,7 dnia cyklem deklinacji, który jest z kolei napędzany przez położenie Księżyca względem równika Ziemi. Jest to naprawdę fizycznie dość i astronomicznie skomplikowane. Jeszcze spróbuję to później wyjaśnić może jakimś rysunkiem Państwu, ale to już dzisiaj tego nie zdążymy zrobić. No, w każdym razie tych cyklów jest sporo. I teraz nasz kochany psychiatra, pan Weir, wydaje taki werdykt. Wydaje się, że pacjenci Weira synchronizują się z tymi mniej więcej dwutygodniowymi cyklami na wysokość pływów. Nie chodzi tutaj o to, że przechodzą w depresję lub manię co 13,7 albo 14,8 dnia. Po prostu jest to przejście z depresji w manię, następuje nieco inaczej. To dzieje się jak w dawnych czasach. Zwykle pojawia się w pewnej fazie cyklu pływów Księżyca, tak jak to wcześniej zauważył dyrektor szpitala, czyli profesor Avery. Po przeczytaniu o badaniach Weira, Avery podniósł słuchawkę telefonu, zadzwonił do niego, a następnie ponownie przeanalizował dane inżyniera, stwierdzając, że on również wykazywał 14,8 wzorzec w swoich cyklach nastroju. Kolejnym dowodem na wpływ Księżyca na nastroje tych pacjentów jest odkrycie, że co 206 dni, dokładnie co 206 dni, te, jakby to powiedzieć, skądinąd regularne rytmy wydają się być przerywane przez inny cykl księżycowy. Ten, który odpowiada za tworzenie, na pewno się spotkaliśmy z tym określeniem, superksiężyców, superksiężyc. Często mówi się, zobaczcie, dzisiaj będzie superksiężyc, kiedy księżyc jest eliptyczny albo owalny, tak go widzimy, ukształtowany, jego orbita zbliża się szczególnie do Ziemi, wtedy jest tak zwany supermoon, superksiężyc. Może chwilka muzyki, bo mi w gardę zaschło. Ale tym razem trochę Was pobudzę. Temat z filmu Top Gun. Tak, a my wracamy do naszego tematu, moi drodzy, teraz o śnie. Annie Wirtz-Justice, chronobiolog ze Szpitalu Psychiatrycznego Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, opisuje dane Weira dotyczące związku między cyklami księżycowymi i maniakalno-depresyjnymi jako wiarygodne, ale złożone. Nie mam pojęcia, jakie to są mechanizmy, dodaje. Teoretycznie światło księżyca w pełni może zakłócać sen ludzi, co może wpływać na ich nastrój. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą efektywną dwubiegunową, w których epizody nastroju są często wywoływane przez zakłócony sen lub rytmy dobowe. 24-godzinne wahania w naszej biologii i zachowaniu, które mogą zostać zakłócone w wyniku pracy zmianowej albo na przykład długiego lotu. Istnieją nawet dowody na to, że sen można wykorzystywać do wydźwigania pacjentów z efektywną, afektywną, dwubiegunową chorobą i nawet z depresji. Popierając tezę, że księżyc może w jakiś sposób wpływać na sen pacjentów, Weir odkrył, że w miarę upływu dni ich czas budzenia przesuwa się stopniowo później, podczas gdy ich czas snu pozostaje taki sam. Co oznacza, że ilość czasu, przez który śpią, wydłuża się, aż nagle się skróci. Ten tak zwany skok fazowy jest często związany z początkiem manii. Mimo to Weir uważa, że pełnia księżyca to mało prawdopodobny kandydat do tych zmian. We współczesnym świecie jest tak duże zanieczyszczenie światłem i spędzamy tak dużo czasu w pomieszczeniach wystawionych na działanie sztucznego światła, że sygnał zmieniającego się poziomu światła księżyca został nam nieco przesłonięty, wyjaśnia. Podejrzewa raczej, że jakiś inny aspekt wpływu księżyca zaburza sen jego pacjentów, co ma wpływ na ich nastrój. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Jednym z pomysłów na to, że wyzwala to takie subtelne fluktuacje pola magnetycznego Ziemi, na które niektórzy ludzie mogą być wrażliwi. Oceany, moi drodzy, przewodzą elektryczność, ponieważ składają się ze słonej wody i płyną wraz z pływami, z którymi związane jest pole magnetyczne, mówi Robert Vickers, ekspert do spraw pogody kosmicznej z University College of London. Jednak efekt jest niewielki i nie jest jasne, czy wpływ księżyca na pole magnetyczne Ziemi jest wystarczająco silny, aby wywołać zmiany biologiczne. Z pewnością niektóre badania powiązały aktywność słoneczną ze wzrostem zawałów serca i udarów, napadów padaczkowych, napadów schizofrenii i samobójstw. Kiedy rozbłyski słoneczne lub koronalne wyrzuty masy uderzają w ziemskie pole magnetyczne, indukuje to niewidzialne prądy elektryczne wystarczająco silne, aby wyłączyć sieci energetyczne. Co może mieć i co według niektórych może również wpływać na bardzo, bardzo wrażliwe elektrycznie komórki w sercu i w mózgu. Kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się w naszym lokalnym środowisku, doświadczali spadku aktywności fal alfa w mózgu. Problem tutaj, moi drodzy, nie polega na tym, że nie jest to możliwe, aby takie rzeczy się wydarzały, ale na tym, że badania nad tym są bardzo, bardzo ograniczone. Więc bardzo trudno jest powiedzieć coś ostatecznego, wyjaśnia Vickers. Po pierwsze, w przeciwieństwie do niektórych ptaków, ryb i owadów, uważa się, że ludzie nie posiadają zmysłu magnetycznego. Jednak badanie opublikowane na początku zeszłego roku podważyło to założenie, bo okazywało się, że kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się po naszym lokalnym środowisku, jak wspomniałem, doświadczali silnego spadku aktywności fal alfa w mózgu. Tu muszę dodać, że fale alfa powstają, gdy nie śpimy, ale nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. Znaczenie tych zmian pozostaje dalej niejasne. Może to być nieistotny produkt uboczny ewolucji lub może zmiany magnetyczne w naszym środowisku. Mogą one tak bardzo subtelnie modyfikować chemię naszego mózgu w sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Ta teoria magnetyczna oczywiście przemawia do Weira, ponieważ w ciągu ostatniej dekady różne badania wskazywały, że w niektórych organizmach, takich jak na przykład muszki owocowe, Białko zwane kryptochronem może również działać jako czujnik magnetyczny. Kryptochron jest kluczowym elementem zegarów molekularnych, które sterują 24-godzinnym rytmem dobowym w naszych komórkach i tkankach, w tym w mózgu. Czyli ten zegar biologiczny. Kiedy to białko, czyli kryptochron, wiąże się z cząsteczką pochłaniającą światło, zwaną flawiną, nie tylko informuje to zegar dobowy, że jest dzień, ale także wyzwala reakcję, która powoduje, że kompleks molekularny staje się wrażliwy na pole magnetyczne. Bambos Karyakou, genetyk behawioralny z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii wraz z kolegami, wykazał, że narażenie na pola elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości może nam przestawić rytm dobowy, bo sprawdzano to chociażby na muszkach owocowych, prowadząc do zmian w porach ich snu. Gdyby te badania rzeczywiście rozszerzyć i gdyby tak było w przypadku nas, czyli ludzi, mogłoby to wyjaśnić nagłe zmiany nastroju obserwowane u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową Weyra i Averiego. Ci pacjenci mają dość dramatyczne zmiany w czasie ich rytmu dobowego, gdy przechodzą przez cykle nastroju, a także mają dość dramatyczne zmiany w czasie trwania snu, powiedział Weir. Chociaż to białko, czyli kryptochron, jest również niezbędnym składnikiem ludzkiego zegara dobowego, działa on nieco inaczej niż wersja działająca u muszek owocówek. Wygląda na to, że kryptochron człowieka i innych ssaków nie wiąże już flawiny, a bez flawiny nie wiemy, w jaki sposób uruchomiłaby się chemia wrażliwa magnetycznie, mówi Alex Jones, fizyk z National Physical Laboratory w Teddington w Wielkiej Brytanii. W związku z tym uważam, że jest mało prawdopodobne, aby ludzkie kryptochrony były wrażliwe na pole magnetyczne, chyba że w ludziach znajdują się inne cząsteczki, które mogą wykrywać pola magnetyczne. Inną możliwością jest to, że pacjenci Weyra i Averiego reagują na przyciąganie grawitacyjne Księżyca w taki sam sposób jak oceany poprzez siły pływowe. Powszechnym argumentem przeciwko temu jest to, że chociaż ludzie mają do 75% wody, posiadają jej znacznie mniejszej ilości niż ocean. Ludzie co prawda są zbudowani z wody, ale przyciąganie jest tak słabe, że trudno byłoby zobaczyć, jak to działa z fizycznego punktu widzenia, mówi Karyakou. Mimo to kiwa głową w stronę badań nad pewnym chwastem ułożonym za organizm modelowy, a ten chwast nazywa się Arabidopsis thaliana. Przez biologów badających rośliny kwitnące jest to organizm modelowy i sugerując tutaj, że korzenie tej rośliny rosną w cyklu 24,8 godziny. Tyle czasu zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi. Są to tak bardzo niewiarygodne małe zmiany, że można wykryć się tylko za pomocą niezwykle czułych urządzeń, ale teraz istnieje już, moi drodzy, ponad 200 publikacji, które to potwierdzają, mówi Joachim Fisan, biofizyk z Instytutu Fizjologii Roślin imienia Maxa Plancka w Poczdamie w Niemczech. I tak już na zakończenie. Ten badacz, czyli Fisan, modelował dynamikę skupisk cząsteczek wody w pojedynczych komórkach roślinnych i odkrył, że codzienne zmiany grawitacji spowodowane orbitą Księżyca wystarczyłyby do spowodowania utraty lub przyrostu cząsteczek wody w komórce. Objętość tych cząsteczek wody, nawet jeśli mieści się w zakresie nanometrów, reaguje z każdą niewielką zmianą grawitacji, mówi. W konsekwencji nastąpi ruch cząsteczek wody przez kanały wodne, co oznacza, że woda będzie przemieszczać się z wnętrza komórki na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od kierunku siły grawitacji, a to może mieć wpływ na cały organizm. Teraz naukowcy planują przetestować to w kontekście wzrostu korzeni, badając rośliny ze zmutowanymi kanałami wodnymi, aby sprawdzić, czy mają zmienione cykle wzrostu. Jeśli komórki roślinne naprawdę są wrażliwe na takie siły pływowe, to Fisan nie widzi powodu, dla którego komórki ludzkie nie miałyby robić tak samo. Biorąc pod uwagę, że uważa się, że życie zaczęło się w oceanach, niektóre organizmy lądowe mogą nadal zachować mechanizm przewidywania pływów, nawet jeśli nie służy to już praktycznemu zastosowaniu. Po prostu w trakcie ewolucji gdzieś to zostało odsunięte, odcięte. Nawet jeśli na razie mechanizm nam umyka, żaden z naukowców, z którymi rozmawiano w sprawie tego artykułu, nie kwestionuje podstawowego odkrycia Weyra, wahania nastroju jego pacjentów z chorobą dwubiegunową. Wiadomo, że są rytmiczne i że rytmy te wydają się być skorelowane, zgrane z pewnymi cyklami grawitacyjnymi Księżyca. Weir dla jednego utrzymuje otwarty umysł na temat mechanizmu i ma nadzieję, że inni zobaczą go jako zaproszenie do dalszych badań. I napisał tak: nie odpowiedziałem jeszcze, w jaki sposób ten efekt powstaje, ale myślę, że rzeczy, które znalazłem, rodzą kolejne pytania, powiedział. I na kolejne pytania będziemy starali się odpowiedzieć w następnym odcinku, który i tak nam się przedłużył ten.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

muzyka, pogoda. Na zegarach jest już 7. Czas na poranną prognozę pogody. Zapraszam. Złowieś małej okolice w tej chwili 14,6 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 13 stopni. Słońce zeszło o 4:49, a zajdzie o 20:56. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego, już o 51 minut. A dzisiaj czeka nas w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w wielu miejscach do 30 mm, a lokalnie w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski do 40. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu około 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, na wybrzeżu północno-zachodnie i północne, tylko na północnym wschodzie słabe i umiarkowane z kierunków południowych, na południu przechodzący wiatr słaby, zmienny, a w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. 2 minuty po 7, tyle prognozy pogody, a za chwilkę spojrzymy w kalendarz.

Spoglądamy w kartkę z kalendarza. 23 dzień lipca to 204 dzień tego roku. Przysłowie na dziś: jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. A imieniny obchodzą dzisiaj Brygida, Bogna, Apolinaria, Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystyn, Apolinary, Sławusz i Żelisław. Wszystkim życzymy spełnienia marzeń, a dla wszystkich upominek muzyczny. A dzisiaj w pierwszej godzinie porozmawiamy z bratem Pio Bergerem o kleszczach. Kleszcze cały czas jest lato, więc uważajcie Państwo na siebie, bo kleszcze mogą być w wielu miejscach. Zapraszamy.

0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Porozmawiamy dzisiaj z bratem Biobergerem o metodach ochrony przed kreszczami. Ja tu tak troszeczkę wyprzedziłem, bo musimy się najpierw przywitać. Ze studia witają się z Państwem
1: Marzena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski, a w Krakowie witamy
2: brat Pio, Bonifrater. Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Lato sprzyja takiej naszej dużej aktywności na zewnątrz, na łonie natury, gdy jest ciepło i wilgotno, tam gdzie występują niewysokie drzewa, krzewy, liście, trawy, czyli różnego typu ścieżki w parkach, w lasach, polanach, na łąkach, w parkach miejskich, okolice jezior, rzek możemy spotkać kreszcze. I tutaj nasuwa nam się pytanie.
1: Tak, bracie, co my w ogóle wiemy o kleszczach i czym one są?
2: No cóż, zapewne większość ze słuchaczy sporo czytała i studiowała różnego rodzaju opracowania i ma stosowną wiedzę. Nie będę tutaj siedzieć na jakiś wykład akademicki,

0: maja, szczególnie do sierpnia są bardzo takie aktywne. Gdzie można spotkać? No w zasadzie już pan wymienił te miejsca. Ja tu potwierdzę, że kleszcze występują w lasach liściastych, mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, paprociach, na terenach zieleni miejskiej, w parkach. Szczególnie kleszcze przyciąga ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Przebywając na roślinach, kleszcze sobie biernie tam siedzą, oczekują na swojego żywiciela, a gdy takowy się pojawi, wyczuwają to termicznie, czyli wyczuwają, że jest ciepło, zbliża się żywiciel,
1: tak.
0: I sobie na niego spadają i na nim żerują. Powoli, długo. Żywią się krwią i limfą. I tak dla przykładu ten pospolity klesz, o którym mówiłem, osiąga rozmiary od 4,5 mm do nawet 12 mm po takim optymalnym najedzeniu się, opiciu krwią.
2: To duże.
0: Duże, tak. No, jeżeli optymalnie się tą krwią napiją, to rzeczywiście bywają duże. Widziałem nawet u siebie, aż mnie zmroziło. To dawno temu, szczęście, i nic złego się nie działo. Ciekawą rzeczą jest, że kleszcze są bardzo, bardzo wytrzymałe na głód. Mówi się, że są w stanie w takiej formie hibernacji przetrwać nawet 1,5 roku.
1: No to bardzo długo.
0: Tak, pobierają pokarm, czyli krew danego żywiciela jednorazowo. Przez kilka dni, jak się już tam, prawda, opiją, to odpadają.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, czy kleszcze są groźne i czy należy się ich bać?
0: No niestety, choroby od kleszczy, większych tych naturalnych zagrożeń, które występują w naszym klimacie. Kleszcze mogą przenosić wiele groźnych chorób zakaźnych. Tych chorób jest mnóstwo i tutaj odsyłam oczywiście do fachowej literatury. Najbardziej znaną, ale też bardzo niebezpieczną jest borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgu. Liczba zachorowań na boreliozę, jak sprawdzamy, z roku na rok niestety zdecydowanie rośnie. Typowym, jeśli już mamy boreliozę, jej objawem są zmiany skórne, tak zwany alumin wędrujący, który początkowo ma kształt koła o średnicy tak około 1 do 1,5 cm i powiększa się do obwodu promienia około 5 cm. I blednie od środka i zwiększa swój promień, dlatego mówi się wędrujący, po czym po prostu zanika samoistnie, bez leczenia. Jeżeli chodzi o rumień, same objawy występują po 7, około 14 dniach. I pierwsze objawy, że jednak klesz był zakażony i niestety sprzedał nam chorobę, są to objawy grypopodobne, którym towarzyszy wysoka temperatura. Mogą trwać przez tydzień, nawet kilka tygodni, po czym nieleczone mogą zupełnie ustąpić. Choroba rozwija się w późniejszym okresie, pojawiają się dolegliwości stawowe, neurologiczne, czyli atakuje duże stawy, atakuje mózg, ale bywa też, że w zasadzie nie pojawiają się żadne objawy, nie mamy żadnych objawów, a niestety choroba postępuje. Sama borelioza jest chorobą taką wieloukładową, o szerokim zakresie objawów klinicznych, bardzo trudna w leczeniu i w diagnozowaniu. Sama diagnostyka boreliozy musi opierać się na, tu mówiąc sugerowo, klinicznych objawach i wywiadzie z pacjentem. Same testy odgrywają jedynie rolę pomocniczą i, że tak powiem, nie mogą przesądzić o stanie pacjenta. Na ten moment jedynym, niepodważalnym objawem zakażenia jest właśnie wspomniany odumień wędrujący, który pojawia się też, co ważne, nie zawsze w miejscu ukąszenia.
2: Może gdzie indziej być?
0: Samoistnie. Proszę?
2: Może gdzieś indziej się ujawni?
0: Tak, więc może wystąpić w innym miejscu, często takim, że my go po prostu nie zauważymy. I ten rumień może zniknąć i nawet nie będziemy wiedzieli, że on był. A to jest taka kwestia, jak chodzi o diagnostykę, oczywiście, no, mnóstwo badań, więc

0: pewnie to pytanie to już do lekarzy zakaźnych, do biologów. Ale też trzeba pamiętać, że ten rumień pojawia się niestety raptem w 25% wszystkich
1: Wszystkich
0: przypadków
1: przypadków.
0: infekcji. Tak, więc to niełatwo, tak jak mówię, jest go przeoczyć. Więc diagnostyka rzeczywiście bardzo trudna, a choroba bardzo podstępna, głęboko tak jak gdyby schowana w strukturach, w komórkach, że miewa takie formy uśpienia, formy przetrwalnikowe.
1: Nawet przez ileś lat pewnie, tak? Z tego co.
0: No niestety, niestety w swojej codziennej pracy z pacjentami w naszych bonifraterskich placówkach medycznych spotykam się często z przypadkami, że właśnie taka przewlekła borelioza, taka no, przechodzona, nieprzeleczona. Zresztą aktywna infekcja często utrzymuje się nawet po takiej dłużej antybiotykoterapii i pacjent nadal wymaga leczenia.
2: Ojcze, proszę mi powiedzieć, a jak się chronić przed kleszczami, żeby nie doszło do tego ukąszenia?
0: No cóż, profilaktycznie to bym zresztą proponuję w kontakcie z pacjentami z dobrym skutkiem picie czyska kreteńskiego. Czysta kreteński, fajna roślinka, silnie wzmacnia system immunologiczny. Liście są źródłem obfitej ilości przeciwutleniaczy, flawonoidów, tam beta-karoten, witamina C i F. Dlatego, że preparaty te można stosować długo i mają one zdolność ochrony czy odstraszania przed kleszczami, przed boreliozą, ale też tutaj szczególnie olejki eteryczne zawarte w czysku nie tylko chronią, ale również mogą hamować rozrost bakterii. To taka profilaktyka, chociaż jedna z wielu oczywiście. Natomiast może przede wszystkim takie czynności, działania, postępowanie na co dzień. Trzeba pamiętać, że kleszcze wyczuwają miejsca najlepiej ukrwione na ciele, bo one są po prostu najcieplejsze. Takie miejsca to oczywiście zakamarki typu pod pachami, to pachwiny, myślę okolice intymne, miejsca za uszami. No i tutaj, jak mówimy o tym, jak się zabezpieczyć, to warto pamiętać, wybierając się w ogóle na łono natury, w miejsca, gdzie potencjalnego kleszcza możemy spotkać, zachować, myślę, zasady co do ubioru. Takich kilka zasad, bardzo prostych, pewnie większość Państwa zna. Odpowiedni ubiór, czyli co? Czapka, nakrycie głowy, długie spodnie, koszula lub bluza z długim rękawem, taka przylegająca do ciała lub mająca zakończenie ściągaczami. Zakryte buty. To oczywiście maksymalnie jest ciało osłonięte, zabezpieczone. I warto, myślę, jasny kolor odzieży zakładać. Po prostu na jasnej odzieży będzie łatwiej
2: Są
0: zauważyć,
2: widoczne.
0: tak, że te kleszcze sobie wędrują. Po powrocie z takiej wyprawy do domu, po prostu zdjąć odzież. Mocno strzepnąć pod prysznicem, dobrze obejrzeć ciało, prysznic. I myślę, to jest podstawowa sprawa,
2: Dobrze.
0: której możemy tutaj.
1: Tak, ja się przyznam, że ostatnio
2: Właśnie, chcieliśmy przejść do tego, tak,
1: już
2: tematu.
1: ostatnio, no wyszedłem na chwileczkę, to znaczy dużo rzeczy, wiadomo, robimy tutaj na działce i no po prostu w ogródku coś tam robiłem i nagle przychodzę, po pewnym czasie patrzę, że tak tutaj na nadgarstku już w pobliżu, tak jak brat wspomniał, tych miejsc najbardziej ukrwionych, no umiejscowił się mały kleszcz i teraz oczywiście są różne metody na to, aby go wydostać, bo to kiedyś tam się wymyślało zupełnie co inaczej. Ludzie go wykręcali jakoś, chociaż przecież on nie ma tego aparatu gębowego takiego, że się wkręca, a po prostu wbija. I Bożenka ma pytanie z tym związane.
2: No i tak, to pytanie jest takie moje, co zrobić? Jak nasz już kleszcz wejdzie do nas, ukąsi, siedzi pod skórą, tak jak Piotr zauważył, kiedyś na przykład mówiono, że czymś go posmarować tłustym. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić i co robić dalej z tym.
0: Na pewno nie panikować. Jeżeli jest kleszcz w takim miejscu w miarę dostępnym, że jesteśmy w stanie sobie sami
1: poradzić,
0: to na pewno kluczowe w wyciąganiu kleszcza jest to, żeby mu tego odwłoka nie ścisnąć. Bity kleszcz, jak już trochę napity, to jest nic innego jak tubka z boreliozą.
1: Właśnie.
0: Prawda? I którą można po prostu sobie wcisnąć po skórę, jeśli się źle zabierzemy do tego tematu. Dlatego tutaj myślę, czytam, że pęsetę często się zaleca. No, tu byłbym ostrożny.
1: No właśnie, bo ona ma płaskie końcówki, prawda? I tutaj możemy ścisnąć.
0: Tak, do wyjęcia kleszcza musi być ostra i bardzo mocno wygięta. Tak. W taki sposób, żeby złapać tylko i wyłącznie za kleszczowy łeb. Mhm. I nie ścisnąć odwłoków. To jest raczej trudne, bo tam decydują milimetry często, prawda? Więc jeżeli nas zgadzasz mocniej opity, to się rzeczy możemy ten odok ścisnąć i sobie zrobić podskórny zaszczyt z boreliozy, a tego nie chcemy. Na pewno dużo lepszym sposobem i takim pewniejszym, bezpieczniejszym będą takie mini widełki. To taka pętelka też, coś w rodzaju lasu, prawda? Mhm. Zaciągamy tuż przy głupce, zupełnie nie ma możliwości
1: złapania za odwłok.
0: Jakoś za odwłok, tak. Mhm. Zacisnąć pętelkę czy widełki tylko i wyłącznie przy łebku i po prostu energicznym ruchem pociągnąć. I tak jak pan wspomniał, ten chyba hyposom się nazywa, czyli tak zwany ryjek,
1: tak.
0: To jest taki jakby skalpel tego kleszcza, którym on przecina skórę. To nie jest właśnie żaden
1: wkręt.
0: Świderek, tak. To nie jest wiertło nagwintowane, że trzeba byłoby odkręcać. Absolutnie nie. Po prostu prosto w miarę energicznie pociągnąć i tyle. I myślę, że nawet jak zobaczymy, że coś tam zostanie, jakaś końcówka łebka, ta część właśnie z tym hyposomem łebkiem jest wolna od patogenów. Więc tylko że to nas zarazi, jest nieduże. Często robi się z tego strupek i on sam odpadnie. Co najwyżej odkazić jeszcze. Mm-hmm. I aż tak. Natomiast, no tak, sam pamiętam z dzieciństwa różne sposoby
2: tak.
0: Wyciągania kleszczy, z tym smarowaniem włącznie, więc czy nawet przepalaniem. To nie jest dobry pomysł.
1: Nie,
0: a to z bardzo prostej przyczyny, bo to kleszcz jest w dużym stresie. No jak go przepalamy, smarujemy, a w stresie kleszcz po prostu wymiotuje. Mhm. Po prostu wymiotuje, bo tak naprawdę kleszcz to jest nic innego jak jelito, zaraz przy głowie, z wieloma uchyłkami i tam znajduje się cała ta substancja treść i on to wszystko nam ładnie wstrzyknie podskórny, a tego nie chcemy. Nie, żadnego przepalania, żadnych tego typu rzeczy, tylko i wyłącznie tak jak mówiłem. Oczywiście, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, jest nadwrażliwy, podjąć się dojmowania kleszcza, no to jak jest możliwość, to do najbliższego jakiegoś ośrodka, gdzie tam kto to ma. Także zdecydowanie taka metoda, bez kombinowania.
2: Czyli to
1: najprostsze.
2: Tak, ja sobie wyobraziłam taka pętelka, jak zakładamy do wyrywania zęba. I ciach, i już.
1: No coś w tym rodzaju.
0: Bo to się zaciska, wie pani.
2: Tak zacisnąć.
0: Bardzo malutkie, to są w aptekach takie specjalne nawet te pętelki.
2: Poważnie?
0: I one rzeczywiście są chyba dość fajny, albo też takie mini widełki do takiego podważenia, bo to też jak jest taka wąska szczelina w tych widełkach, wsuniemy tu pod główkę, to nawet przez tą główkę te widełki się nie przeskoczą do odwłoku, a jeśli nawet, to będzie ściskać od dołu do góry, więc co najwyżej tam ta zawartość tubki baryzowej to może z tyłu się wydostać, a nie do skóry, czego nie chcemy.
2: Bracie, a też moje takie pytanie, tak rzeczywiście wyciągamy i nic się nie dzieje, nie robi się czerwone, zatem nie musimy biec już z tym?
0: Myślę, że na pewno trzeba odkazić. Trzeba odkazić tam jakieś środki odkażające. Obserwować, bo no, nigdy nie wiemy. To też nie jest tak, że każdy kleszcz jest zakażony i zawsze po takim kleszczu jakimkolwiek ukąszeniu wystąpi borelioza. Trzeba obserwować. Ważne te objawy grypopodobne, pewna rumień się pojawi w tym miejscu. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to oczywiście idziemy już właśnie do lekarza.
1: Tak, no właśnie, bo mi tutaj na szczęście nie została tylko czerwona kropka, tak jak po ukąszeniu komara i nic się nie dzieje.
0: To także, jest normalne, tak, spokojnie, tu nie panikujemy w tym przypadku, oczywiście.
2: Bracie, tak nawiązując do tego tematu, bo i sam brat zauważył, że w dzieciństwie był nie raz, nie dwa ukąszony. My też ukąszony, no gdzieś wszedł ten kleszcz i nie było takich przypadków boleriozy. Nie zauważałam, być może nie wiedzieliśmy, że chorujemy na coś takiego, czy gdzieś teraz, w obecnych czasach więcej dzieje się takich przypadków z boleriozą? Czy jest to bardziej po prostu...
0: Być może, wie pani co, jest to bardziej monitorowane.
1: O. Właśnie, większa diagnostyka jest.
0: Dawniej nie było, bo przecież na wsi, kto tam się przejmował, że się wyciągnęło kleszcza?
1: No, nikt.
0: Nikt, nawet może dostał też gorączki, nic nie kojarzył po prostu z kleszczem, boreliozą, ale też to no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W ogóle borelioza jest bardzo złożoną chorobą, tu nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne, więc skażenie środowiska, no wiele jest przyczyn. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę brak długich, ostrych zim.
1: A to prawda, tak, bo...
0: I to wszystko, one, tak jak mówię, z uwagi na swój taki przejście w stan takiej hibernacji, są w stanie do półtora roku, więc jeżeli nie ma długo mrozu, takiego powyżej minus 10 stopni, ale nie dzień, dwa, noc, ale chociaż miesiąc, no to taka zima nic im nie robi. One po prostu przeżywają zimę.
1: Tak, tutaj
0: to jest też główna przyczyna, aczkolwiek pewnie przyczyn jest wiele.
2: Bracie, no tak, mamy już po tym ukąszeniu, wiemy, że częstą boleriozą skażeni są leśnicy. Jak sobie radzić już, jak jest oczywiście bolerioza u nas stwierdzona? Na pewno jako zakon bonifraterski macie w tym doświadczenie. Wiem, że jest taki u was produkt jak Bolerix Forte.
0: No tak, oczywiście na podstawie tak wielu prawda, obserwacji, kontaktu z pacjentami i właśnie z boreliozą stworzyliśmy coś, aby temu przeciwdziałać, bo jak wspomniałem, aktywna infekcja może być nawet po przeleczeniu antybiotykami, ale choroba nie ustąpiła i pacjent wymaga dalszego leczenia. Tak, prawda, uczestnicząc w wielu różnych szkoleniach, konferencjach czy kursach zielarskich, zbierałem informacje i montowałem sobie taką mieszankę, którą stosuję z dość dobrym skutkiem. One, te zioła występują też w tym produkcie, one mogą być do oparzenia. Może je wymienię, niech
1: no właśnie, niech ktoś
0: będzie zainteresowany.
1: Tak, może słuchacze skorzystają.
0: Oczywiście, no tutaj fajnie sprawdzi się andrografis paniculata. Brodziuszka wierchowata to jest synonim nazwy tej rośliny, bo często niektóre rośliny pod różnymi nazwami występują. Na pewno redestowic japoński, wspomniany czystek, jeśli mamy możliwość, to kretyński, w połączeniu jeszcze korzeń szczeci, korzeń omanu, krwiściąg lekarski, pilka kora, czyli koci pazur, tarczyca bajkarska, to taki mój standard. Oczywiście tutaj, jak wspomniałem, borelioza przechodzi w różne stany, gdzie atakuje duże stawy, na przykład jest ta faza taka już przewlekłej boreliozy, to warto jest włączyć na przykład hakorość rozesłaną. Będzie bardzo pomagać. Jeżeli mamy takie neurologiczne objawy, często z depresją, bo niestety borelioza to jest neuroborelioza, gdzie borelioza, czy tam te inne, prawda, jak Bartonella, przenikają barierę krew mózg, atakują mózg, no to pacjent niestety i to się często zdarza, neurologiczna bezsenność i depresja, i też przechodzą pacjenci, że są traktowani jak hipochondrycy, że szukają choroby, i to rzeczywiście jest depresja, jedna z takich odmian czy skutków neuroboreliozy, tej, gdzie już borelioza zaatakowała mózg. No to tutaj myślę, z takich adaptogenów warto byłoby zastosować różeniec górski, też różczyk kolczasty, ale tak jak mówię, no generalnie każdy pacjent jest inny i każdego trzeba indywidualnie
1: zbadać,
0: potraktować kompleksowo, bo trzeba zawsze rozważać choroby współistniejące, przyjmowane przez danego pacjenta leki, i czasem rozważa przeciwwskazania, żeby jakieś interakcje nie stworzyć, więc no tutaj zawsze indywidualnie, ale myślę, że ten standardowy zestaw dobrze się sprawdza, potwierdzony, i notowałem sobie to na różnych wykładach, konferencjach, szkoleniach, także to nie są wzięte z sufitu. Generalnie jak już, bo ta faza neuroboreliozy jest dość zawiła, skomplikowana, i tutaj trzeba pamiętać, że organizm chorego naprawdę bardzo ciężko pracuje, aby zwalczyć infekcję, i tak, potrzebuje odpoczynku, aby mógł się regenerować.
2: Czyli dobrze wysypiać.
0: Tak, to też pozorom ważne, bo dużo energii organizm zużywa na walkę z chorobą i tu trzeba mu pomóc. Więc ten odpoczynek generalnie jak najbardziej. No też nawet żywność jest dość istotna tutaj. No już nie będę tu jakoś tam wyszczególniał, ale na pewno unikać glutenu, cukru, natomiast dobrze sprawdzą się owoce, warzywa i o dziwo czekolada. Gorzka czekolada.
2: No, czyli gorzka,
0: no, to
2: Magnus.
0: Tutaj jest przyzwolenie na odrobinę przyjemności.
1: Tylko w przypadku kreszczy.
2: Bracie, bo borelioza ma też i coś takiego, swoje fazy. Czyli raz jest troszeczkę lepiej, raz gorzej, tak? Można troszeczkę wyciszyć tą chorobę?
0: No więc ona będzie poniekąd sama się uciszać też, bo ma taką formę uśpienia, jest dlatego bardzo podstępna, i tutaj by taka pierwsza faza, no to najczęściej po kilkunastu dniach od ukąszenia przez zakażonego kleszcza, kiedy powstaje ten rumień. Druga faza to już w ciągu kilku tygodni, kiedy ta borelia migruje do różnych organów, prawda, na przykład przemieszcza się zaśladziony do wątroby, na błonku układu nerwowego, i ona wtedy objawia się permanentnym osłabieniem, bólem głowy, sztywnością karku, bólem mięśni, czy wspomniane właśnie bóle kostno-stawowe, takie ogólne rozbicie. I później znowu jest, załóżmy, trochę spokojnie, pojawia się faza trzecia. To tak w granicach 20% chorych, te właśnie objawy neurologiczne, chroniczne nerwobóle już trwają dłużej, to nie są chwilowe, napadowe. Chroniczne trwają dłużej, to już niestety zapalenie mózgu, opon mózgowych, mózgowo-rdzeniowych. Po roku lub dwóch latach dochodzi niekiedy do stanu zapalnego, więc sprawa jest przewlekła i ciągnie się latami.
1: No i bardzo niebezpieczna zarazem.
2: Ale tak...
0: Tak, tu nie lekceważymy. Niestety, dlatego to mówię, że no borelioza, z uwagi na szczególnie tu niebezpieczne są te choroby mózgu, prawda, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo niestety to może nawet doprowadzić do śmierci, także nie lekceważymy tego.
2: Bracie, ale takie włączanie ziół, na pewno macie już w tym doświadczenie wieloletnie, zauważacie, jest duża poprawa, tak, u pacjentów?
0: Oczywiście, dlatego pozwoliłem sobie tu zachęcić do ziółek, bo
1: właśnie,
0: to nie jest taka chwilowa,
1: moda,
0: chwilowy kaprys, prawda, po prostu, no ja już sam w swojej pracy ponad 20-letni, no od wielu lat mam do czynienia z pacjentami z boreliozą i no ale tylko racja jest potrzebna dłuższa stosowanie, nie pomijając antybiotykoterapię, która no, w początkowej fazie jest wysoce skuteczna, natomiast przeoczona borelioza i zastosowanie później, po tygodniach, miesiącach antybiotyków, no nie zawsze daje
1: efekty.
0: Efekty, więc tu tym bardziej te mieszanki ziołowe stosować. No miałem pacjentkę ze Szwecji, która przez rok czasu parzyła zioła. Oczywiście tam zawsze zachęcam, zalecam krótkie przerwy i dopiero po roku zrobiła te wszystkie badania, takie już naprawdę konkretne, sporo ją to kosztowało, ale wykluczyły boreliozę. Mam nadzieję, że na stałe. Drugim przykładem pacjent z Katowic, no to po 8 miesiącach, po 6 ci pacjenci wracają. Jeżeli parzą regularnie, no widzą poprawę. Ale też zaprzestanie nawet tych ziół, jak się poczujemy lepiej po 3-4 miesiącach, powoduje, że właśnie ta forma uśpienia
2: powraca.
0: Przechodzi w formę aktywną niestety. Choroba jest trudna, dostępna. Tu nic nie jest jednoznaczne i niestety no, niczego nie można wykluczyć. Ciągle jest wiele, mnóstwo badań i szukanie przyczyn, skutków, więc temat nie jest zamknięty i ważne jest przynajmniej, jeżeli możemy zapobiegać, leczyć ziołami, które no z całym szacunkiem oczywiście do antybiotyków, ale no, nie są, nie mają tych działań ubocznych. No, wiemy, antybiotyki są konieczne, ale one tną bakterie złe, ale i dobre, prawda?
1: Tak, właśnie.
0: No później znowu to robi się błędne koło, bo spada odporność, a ona jest kluczowa w walce z boreliozą i w ogóle z chorobami systemu odpornościowego i immunologicznego. To jest nasza tarcza antybakteryjna, antywirusowa i ona musi działać z zarzutu. W przeciwnym razie wyleczymy boreliozę, a wykończy nas, no nie wiem, zwykła grypa.
1: Czy pospolity katar, tak. To też wszystko jest bardzo płynne, tak jak brat tutaj nam wspomniał.
0: No dlatego zastrzegam, że to nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne. Niestety różne są efekty, różne, wszystkiego się można spodziewać i trzeba mieć tego świadomość, że to niestety nie jest tak prosto z tą chorobą.
1: I musimy trzeba być ostrożni, musimy być ostrożni.
0: Być przede wszystkim zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.
2: Czyli takim,
0: i to jest kluczowe.
2: Bracie Pio, taką puentą dzisiejszej naszej audycji to tak. Przechodzimy ze spaceru, w ogóle wychodząc na spacer, ubieramy się odpowiednio i wracamy, sprawdzamy, czy gdziekolwiek nie ma kleszcza, a też umiejętnie musimy podejść do tego, jak mamy tego kleszcza wyjąć i będziemy, to już jakiś sukces.
1: No i musimy się obserwować, tak. To jest.
0: W zasadzie to jest kluczowe w tej pierwszej fazie, bo tutaj możemy zapobiec. Jak się choroba rozwija, to już tak łatwo niestety nie jest. A zapobiec możemy przez właśnie takie okrywanie ciała optymalne, na ile to możliwe, bo zwykle idziemy, kiedy jest ciepło, jest trudno, żeby się tutaj, prawda, ubierać zamkniętym, żeby człowiek nosa było widać, ale to jest niestety w przypadku kleszczy no, najlepsza metoda. No i właśnie później zdejmujemy, sprawdzamy, bierzemy prysznic i jesteśmy spokojni.
2: A brat też tak chodzi ubrany do lasu?
1: Oczywiście.
2: Ale przewrotne pytanie.
0: Nie, no, ja generalnie no muszę, ponieważ nie miałem wiele razy kleszcza w życiu, wyciągałem sam różnymi metodami, nie zawsze takimi, bo to było dawno. Teraz no, będąc w klasztorze, to trochę może mniej. Natomiast mnie kochają komary.
1: No, to brat
0: idzie grupka ludzi, wszyscy spokojni, a nade mną komary krążą, aż mlaskają, po prostu idzie żarełko, prawda? Więc ja się rzeczy muszę się zabezpieczać, bo inaczej to.
1: To ja brata bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam to samo. Jest. Wszyscy tak, idą dookoła i tam komara nie ma. A...
2: Od czegoś to zależy? Od krwi?
0: Tak, to też tam pewnie grupa krwi, też no, zapach potu, tak jak wspomniałem. Coś mam w sobie takiego, co przyciąga do mnie.
2: To ja jestem szczęściarą, bo nie mam.
1: Przysmak komarów i kleszczy.
2: Brat Pio i Piotr.
1: Tak. Też na P, obydwaj.
2: Bracie, dziękujemy za wyczerpujący wykład.
1: Tak, dziękujemy za wyczerpujący wykład. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom rozjaśniliśmy trochę temat kleszczy. Nie można się, moi drodzy, bać ich. Warto wychodzić na zewnątrz, warto iść do lasu, na działkę czy gdziekolwiek. Tylko trzeba zastosować oczywiście odpowiednie zabezpieczenia i możemy spokojnie sobie chodzić. Kleszcze były z nami pewnie były nawet jeszcze przed tym, jak ludzkość na Ziemi się pojawiła. Są, będą, więc dobrze. Musimy z nimi żyć.
2: Ale dobrze, ja jeszcze mam takie pytanie na koniec, może trudne, bracie Pio. Przecież są też i szczepienia.
1: Myślisz?
0: Tak, zetknąłem się tam. Nie chciałbym powiedzieć szczegóły w tej chwili. Nie znam szczegółów, ale są, pojawiają się, tak, na odkleszczowe zapalenie mózgu, więc to sprawa indywidualna i tam oczywiście w porozumieniu z lekarzem, tak, ale jest możliwość szczepienia, są szczepionki. Szczegółów nie znam, więc tutaj jakoś tam nie będę
2: opowiadał,
0: ale zetknąłem się tak, że pojawiają się szczepionki, więc oczywiście każdy
2: musi podać indywidualnie. No i tego trzymajmy się, drodzy państwo, ale tak jak brat Pio zauważył i tu Piotr i ja, ubierajmy się, sprawdzajmy po każdym spacerze. Przed nami okres letni, kiedy często wychodzimy, jesteśmy na zewnątrz, na łonie natury.
1: Nie zamykajmy się w domach, tylko wychodźmy na zewnątrz. Właśnie po to jest lato. Krótkie zresztą w naszym klimacie, więc trzeba skorzystać z tego i nie bać się, bo tak czy inaczej.
2: A zawsze są boni w radcy.
1: Trzeba.
0: Nie dajmy się zwariować. Tak. Boni w radcy, jesteśmy po to, aby wam pomóc. Także
2: tak.
0: Zawsze służymy radą.
1: I bardzo się z tego cieszymy. Naszym dzisiejszym gościem był brat Pio z zakonu braci Bonifratrów. Bardzo dziękujemy za rozmowę na temat kleszczy. A ze studia żegnają się z państwem
2: Bożena
1: i Piotr. A z Krakowa
0: brat Pio, wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Nie śnijmy o koszmaru, o kleszczach.
1: Tak jest.
0: Cieszmy się życiem, latem i dobrego, miłego nocy i wypoczynku i czasu.
1: I my również, życzymy naszym słuchaczom z Panem Bogiem. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 8:00. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. A dziś jest co komentować, bo koncentrujemy się na warunkach pogodowych kraju, a naprawdę jest na co się koncentrować. Będziemy pod wpływem płytkiego niżu elaktywnego opuszczającego południowo-wschodni Bałtyk i kierującego się na południowy wschód nad pogranicze polsko-białoruskie z tendencją do powolnego wypełniania się chłodnym powietrzem polarnym. Dominować będzie całkowite i duże zachmurzenie opadowe prowadzące przelotne opady deszczu, a od godzin południowych także burze z gradem stopniowo ustępujące z nad dzielnic zachodnich. Stosownie do położenia ośrodka niżowego zmieniać się będzie kierunek wiatru od południowo-zachodniego na północno-zachodni, wyraźnie zwiększając swoją prędkość z umiarkowanego na dość silny i silny w porywach dochodzący do 80 km na godzinę, a lokalnie jeszcze silniejszy w obszarach górskich nawet do 100 km na godzinę. Tylko dzielnice północno-wschodnie pozostaną z wiatrem umiarkowanym do słabego, zawiewającym od południowego zachodu i zmieniającym kierunek na południowy. Przed nami pogoda dynamiczna, na przykład w jednym miejscu opady mogą występować wielokrotnie, w innych wcale. W obszarach górskich Karpat niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem przy silnym wietrze porywistym dochodzącym nawet do 100 km na godzinę. W miarę upływu czasu, ale dopiero w godzinach popołudniowych, w dzielnicach północno-zachodnich opady będą zanikać. Nadal chłodno, jak na środek lata, temperatura tylko na krańcach zachodnich i wschodnich osiągnie 20-22 stopnie, natomiast w środku Polski przeważnie 16-18, lokalnie jeszcze niższa, zwłaszcza w obszarach, gdzie pojawią się intensywne opady. W nocy wspomniany środek niżowy po przesunięciu się nad Białoruś będzie się wypełniał zimnym powietrzem, zjawiska konwekcyjne będą stopniowo słabły, a w dzielnicach zachodnich zanikną, więc wiatr północno-zachodni też osłabnie, ale tylko na wschodzie kraju. Miejscami może pojawić się tam wiatrowa cisza. Temperatura przeważnie w przedziale od 10 do 12 stopni, w obszarach górskich niższa. Jutro nadal wschodnia połowa kraju będzie w zasięgu wspomnianego środka niżowego, a od godzin południowych pojawiać się będą burze, lokalnie nawet z gradem i silniejszym wiatrem. W dzielnicach zachodnich, gdzie lokalnie może się jeszcze pojawić opad deszczu, wiatr nadal północno-zachodni, umiarkowany. Trochę cieplej, zwłaszcza na zachodzie, tutaj 22-24 stopnie, a na wschodzie kraju około 20, ale to jutro. W sobotę nieco cieplej, w niedzielę jeszcze cieplej, ale w poniedziałek powrót chłodniejszej aury i później znowu cieplej. Taka przeplatanka nas, drodzy Państwo, czeka. A za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy, na którą serdecznie zapraszam.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy. Forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków. Z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: A oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa, to jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję, dzisiaj tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy, Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka. Ale to dopiero do buraczków, natomiast w rosole rzeczywiście te przyprawy są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion. Dlatego
0: no
1: lekko przysmażymy te warzywka. Zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka.
1: Tak. Będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: my
0: i tak dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać i jeść.
1: Wszystko, co tu włożymy, później zjemy. Nam się już...
0: No już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć. No,
1: zaczyna pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie...
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakuje nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: może dorybki, być. Odrobinę.
0: Tak, goździk zawiera naturalny lit, który jest też potrzebny naszemu układowi nerwowemu, więc to wszystko będzie służyć naszemu zdrowiu. Ziele angielskie też. To później dosypiemy Bertram Galgant,
1: tak jest,
0: żeby nie zasmucić tutaj brakiem tych ulubionych przypraw, tych,
1: czujesz,
0: którzy już
1: aromat?
0: Je znają. Tak. To jest zimbirowaty. Galgant podchodzi z zimbirowatych, więc jest bardzo taki ostry w smaku, więc nie za dużo może nas rozgrzać. Osoby, które mają dużo ciepła w sobie, nie tak jak ja, ciągle mi zimno, też powinny z galgantem uważać.
1: A jak się gotuje, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
0: Tak, właśnie, już nie wyciągniemy tego.
1: Do takich podsmażonych warzywek odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka. Za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
0: Aha, czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
1: Tak jest. Tak
0: bez
1: jest.
0: Niego w kuchni w ogóle.
1: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują, mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
0: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu za dużo.
1: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. Bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wcześniej, wychodząc do pracy, marynuję sobie rybkę.
0: Aha.
1: Mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad.
0: Gotowy obiad. Mhm.
1: Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
0: Wszystko jest tak.
1: Dozwolone.
0: Cytrynę, sok jakby, cytrynowy pobudza soki żołądkowe, to jakby, nam się łatwiej strawi.
1: Jakby co,
0: więc to będę cię hamować.
1: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej, jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc...
0: To ma smakować.
1: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
0: A, w ten
1: dlatego
0: sposób.
1: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
0: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
1: Odrobinę
0: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebę. My tutaj mamy czarny też dozwolony, natomiast pieprz kubeba jeszcze byłby tutaj zdrowszą alternatywą.
1: I tu mieliśmy jeszcze...
0: Sól kamienna, sól himalajska sprawdzą się w kuchni Hildegardy, natomiast już sól morska trochę mniej, bo ona ma dużo wilgoci, więc nie będzie aż tak prozdrowotna jak sól kamienna i to jeszcze nieoczyszczona, nierafinowana, więc z tymi wszystkimi mikro, makroelementami.
1: Robimy takich świeżego kopalnika.
0: Zieleninka musi być, tak. Im więcej warzyw, tym lepiej.
1: Rybkę mamy lekko zamacerowaną. Tak naprawdę, żeby rybka się zamacerowała, to ona potrzebuje około 6 godzin. Więc to jest też ten dobry pomysł właśnie. Jak mamy taki bulion, który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
0: I mamy
1: akurat gotowe. Po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania. Tak?
0: Jasne.
1: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc... Proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
0: Bo ona nam spęcznieje.
1: Musimy pamiętać, że kasza pęcznie, przynajmniej 3 razy.
0: Tak.
1: Nie? Dobry bulion to jak dobry rosół. Musi się trochę pogotować, tak? Nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać, nie? Żeby się pogotować.

0: Kładamy wszystko, bo trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować.
1: Mm-hmm.
0: Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
1: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
0: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
1: No
0: więc
1: właśnie, bo się rozwali.
0: 5 minut to max.
1: To max.
0: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, mm-hmm. przykryje, mm-hmm. wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie, nie?
1: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Tak? Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
0: ugotowana. Wiesz co, to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
1: No to dodaj do bulionu.
0: Odrobinę.
1: O, no właśnie.
0: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
1: Super, nie? Ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od
0: środka. Z tego, co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować,
1: tak?
0: A żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
1: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
0: Tak, ocet jabłkowy. Mm-hmm. Buraki same w sobie są słodkie, więc mm-hmm. nie trzeba tego dosładzać. No,
1: tak.
0: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
1: No, moja ulubiona.
0: Pięknie pachnie, nie?
1: Tak, moja ulubiona. Do
0: odrobinę
1: wszelkich sałat, nawet
0: tylko
1: do
0: od razu mówię, trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
1: Bo brudzi, tak. Tu uważajmy, bo jak się klapnie na...
0: sobie.
1: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę, właśnie poprzez kolor taki głęboki, brąz.
0: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
1: Seler też. I tak? Bulwiasty i naciowy jest tak? Super, tak.
0: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
1: Zamacerowany, no właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
0: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
1: No pięknie.
0: Buraczek
1: i zieloniutki
0: seler. Dobrze nam
1: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
0: To właśnie o to
1: chodzi.
0: Już bym
1: to chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
0: Tak jest. Odrobiny skórki, tym razem z limonki.
1: Z limonki. Jak ona pięknie pachnie.
0: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich pestek
1: dyni, tak. No? Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
0: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. I pamiętaj, jak wtedy byśmy użyli jakieś miazgi,
1: tak.
0: Nam się wszystko rozsypało,
1: to by
0: źle wyglądało, to by wyglądało jak jakiś taki rozgotowany krupnik.
1: Tak.
0: Dobry krupnik nie jest zły, ale...
1: Nierozgotowany.
0: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało, tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił, nawet to jak rosół wygląda, bo sandacz jest rybką taką dosyć tłustą.
1: Tak, no właśnie.
0: Więc on trochę oddał to do tego.
1: Jak szybko, właśnie, a często, widzisz, wylewane jest to.
0: Co wylewasz?
1: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to właśnie, a to wszystko oddaje
0: tak
1: i warzywa, i ryba do tego bulionu.
0: Dwa kawałeczki taki ładny ci wyjmę. Bo to
1: zupy, tak, zupy, proszę Państwa, nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
0: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
1: Tak.
0: Chrzan. Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu. On jest taka jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę coś spróbować.
1: No już patrzę, rzeczywiście.
0: To dawaj ty pierwsza.
1: Próbuję.
0: Kobiety pierwsze. Co?
1: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
0: No
1: teraz
0: masz
1: rybka.
0: Soczystego sandacza, nie?
1: No właśnie, teraz rybka.

0: Pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo. Bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę
1: Nie
0: warzyw.
1: zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak
0: A,
1: dziubię.
0: okej.
1: Ostrożnie.
0: A ja nie.
1: No. No pycha, naprawdę, proszę państwa. Sandacz wyborny,
0: Nieprzygotowany.
1: nieprzygotowany, nie rozpada się, konsystencja jest zwięzła,
0: Chrupie.
1: chrupie, syci to seler, chrupie, buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla państwa do
0: Łatwa do
1: wykonania w
0: zrobienia
1: domu.
0: w domu. Można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
1: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała.
0: Na
1: Dziękuję
0: pewno
1: bardzo.
0: będą zaskoczenia.
1: Dziękuję
0: Dzięki.
1: bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej
0: Cała przyjemność
1: przygodzie
0: po
1: z
0: mojej
1: Hildegardą.
0: stronie.

0: Czasem na radiową lekturę serdecznie zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Z Goręczyna zachowały się świadectwa Mirosławy Herbasz. Ze względu na mój wiek nie mam osobistych wspomnień związanych z okresem pobytu kapłana w naszej parafii. Ale chyba od dziecka wiedziałam, że ksiądz Zygmunt Rybowski był wikariuszem w Goręczynie. Moje wspomnienie nie dotyczy osobistego spotkania z księdzem, ale z osobami, które go znały. W młodości wiele razy pielgrzymowałam z Torunia na Jasną Górę. W roku 1990 wyjątkowo brałam udział w pielgrzymce z Gdańska do Częstochowy. Gdy zatrzymywaliśmy się u rodzin na posiłki lub noclegi, zazwyczaj pytano nas, skąd jesteśmy. Wszyscy zgodnie i z prawdą odpowiadali, że są z Gdańska, a ja mówiłam, że jestem z Goręczyna, które jest położone na Kaszubach w okolicach Kartuz, Wieżycy, Ostrzyc. Znajomi uważali, że powinna mówić, że jestem z Gdańska, ponieważ idę z grupą gdańską. Ale ja dalej przedstawiałam się jako osoba z Goręczyna. Jeden z noclegów przypadł w Bydgoszczy, a nasza grupa trafiła do dzielnicy Fordom. Tam rozdano nam karteczki z adresami rodzin, do których mieliśmy się zgłosić na nocleg. Wspólnie z koleżanką trafiłyśmy do wspaniałej rodziny. Jak weszłyśmy do mieszkania, przywitała nas mama z dziećmi. Podczas kolacji oczywiście padło pytanie, skąd jesteśmy? Koleżanka powiedziała, że jest z Gdańska, a ja, jak zwykle, powiedziałam o Goręczynie. Żywa reakcja tej pani na nazwę mojej miejscowości bardzo mnie zaskoczyła i poczułam się zakłopotana, sądząc, że pani pomyliła miejscowości. Próbowałam wyjaśnić, że chodzi o wieś na Kaszubach i chyba pani nie myśli o mojej miejscowości, ale pani wyjaśniła, że chodzi właśnie o to Goręczyno, które zna z opowiadań swojego księdza proboszcza Zygmunta Trybowskiego. Gdy usłyszałam to nazwisko, to od razu byłam pewna, że chodzi o moje Goręczyno, gdyż, jak wcześniej wspominałam, zawsze wiedziałam, że ksiądz Trybowski był u nas wikariuszem. Ta pani bardzo się cieszyła, że może gościć kogoś z Goręczyna, a jeszcze bardziej ucieszyła się, że wiadomość o tym na pewno bardzo ucieszy księdza proboszcza. Jakby tego było mało, wkrótce z pracy do domu wrócił ojciec rodziny. Jego żona z radością mi zakomunikowała, że jestem z Goręczyna. Bez dodatkowych wyjaśnień pan zareagował podobnie jak żona. Od razu wiedział, że to pierwsza parafia księdza Zygmunta. Żadna w tym moja zasługa, ale w tym domu poczułam się, jakbym była kimś wyjątkowym. Jakbym należała do rodziny ich księdza proboszcza. Nie zapamiętałam, co konkretnie ta rodzina mówiła o księdzu Trybowskim, ale zapamiętałam, że uważała go za wspaniałego kapłana i bardzo się cieszyła, że ma takiego proboszcza. Widać było, że ksiądz proboszcz był dla nich kimś bliskim i odniosłam wrażenie, że był człowiekiem otwartym i bliskim nie tylko dla tej rodziny, ale dla całej parafii. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół, książkę napisał ksiądz Piotr Wachowski. Do usłyszenia Państwu.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony, zboże świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby robić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie pomóc.
1: Uważam, bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie żałuję.
0: Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania cynamonu...
1: Już dobrze, nie?
0: Pewnie. Ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak? Się zagadamy, jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę, limonki i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic,
1: jeszcze nic
0: nie
1: zrobiłeś,
0: zrobić, a to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny...
0: Nawet przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: tak? To jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak, więc, wiesz, tutaj jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? Pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nim inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak, ładnie już to już można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda? Nie trzeba cukru.
1: Nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Pachnie pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza, więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakie soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie. To jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? A nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie.
1: Migdał orzech włoski szczególnie.
0: Migdał też u Hildegardy wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby tobie na
1: wystarczy,
0: pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ziół, dawaj, ile tylko możesz.
1: Tak? To jest... Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich
0: estetycznie
1: jakby...
0: Estetycznie wyglądało.
1: Tak, estetycznie.
0: Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: I idziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic
1: ale
0: nie stanie.
1: Zamacerowane.
0: Ale zamacerowane. O właśnie, to już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane, tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane. Tutaj, co Łukasz powiedział, ekologiczne. Wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może 4, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z lebiody, z łobody, przepraszam, ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: A zobacz, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czy ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę pytać o ten czas. Na oko Ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia
1: tak?
0: jak Ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Mm-hmm. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony.
0: Mm-hmm.
1: Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej
0: tak.
1: słono, mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać, ale ja bym zaryzykował, ponieważ mamy jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów.
0: Mm-hmm.
1: Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię i płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch, nie? I to będzie jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny, jak strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a Ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może?
1: No, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak
0: aha.
1: jak teraz robimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć, ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać sobie na talerzu.
0: Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że
1: taka, ja
0: mówię, jest odżywczy, tłustą, tłusty.
1: Taką okraszoną tymi migdałami, nie?
0: A czy szczypta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Mhm. Ale
0: znaczy,
1: można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec taki szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, tak, ale my tym właśnie sosem...
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę taki świeży i kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcza, piękny.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych ziółek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę...
0: Płateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa.
0: Mm-hmm.
1: Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje, już wiem, ulubione.
0: Ulubione, więc oliwy, ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak. Gdzie to mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.
1: Odrobinkę, tak, tutaj po wierzchu.
0: No pięknie. I to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie
1: karmelem
0: jest.
1: Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę tak. Świetny jest kuskus orkiszowy.
0: Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9 właśnie z
1: to
0: oleju
1: wszystko, to wszystko dodałeś?
0: To wszystko bogactwo dodałeś, tak.
1: Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa, z pieczonym jabłkiem, cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. To masz łyżeczkę, proszę.
0: Wiesz co, to ty spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować.
1: No dobrze, przekonałaś.
0: Czyli troszkę tego, troszkę tego.
1: Przekonałaś mnie, bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz się po prostu...
0: Po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę sobie kolanderkę.
0: I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę, mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj.
1: Dawaj,
0: spróbuję, dawaj.
1: Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra.
1: Z jabłkiem.
0: Tu mi ukroiłeś jabłko.
1: Masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby ten ładnie kolendry, było.
1: Bo ta kolendra robi tu robotę.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy, prostej. A tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować. Czy na słodko, czy na słono i na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła dziewiąta. Kolejna prognoza pogody przed Państwem. Złowieś małej okolice 15,9 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 15 stopni. Przypomnę, jeszcze słońce zeszło o 4.49, zajdzie o 20.56. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 47 minut. No, przepraszam, 51 minut już, tak. A dziś w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura dzisiaj maksymalna od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu około 16. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu północno-zachodni i północny, tylko na północnym wschodzie kraju słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Po południu przechodzący wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej 18 stopni i opady deszczu i burze mogą się pojawić, więc dzisiaj dynamiczna pogoda. A już za chwilkę porozmawiamy z dr Aldoną Fenyk i o przetworach domowych. Zostańcie z nami.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Witamy na naszej antenie dr Aldonę Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgły. Tak. Mhm.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodzinie rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest
0: troszeczkę stresujące.
1: Mhm. I możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po 2 tygodniach był cały obsypany pąkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę, i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie, o tym nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność. Wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą, jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, no, bo często tym...
1: kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Mhm. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc, no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy, i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem

0: owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
1: Tak, z tej rurki.
0: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii. I tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tam wodę z takich przetworów.
1: Są, wypiją.
0: Nie,
1: tak?
0: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
1: Przyznaję się, że sam wypiłem. Tak.
2: Nie polecasz.
0: A to lepiej wypić z kiszonych, bo z kiszonych tak, jak najbardziej.
1: To prawda.
0: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
1: Takie mętne już.
0: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
1: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
0: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
1: Tak, bo jest dużo soli.
0: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
1: Tak.
0: Jedni dają 2 łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z 2 łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach. I tam się dosyć mocno

0: wbijał, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
1: tak, to musi.
0: Wszystko było płynem zakryte,
1: tak.
0: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze
1: tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
0: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
1: Tak.
0: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy.
1: Jemy.
0: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
1: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
0: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
1: tak,
0: też
1: kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
0: Ja albo na przykład
1: nasiona kopru, no właśnie. Tak.
0: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
1: Sałatkową.
0: Nie trzeba będzie do niej praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
1: Aha, no to tak, ale ja akurat
0: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza, ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
1: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
0: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód, jak mają dużą beczkę.
1: A, jak beczka duża.
0: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
1: Nie, to też nie słyszałem o tym sposobie, nie.
0: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
0: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
1: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Taka mieszanka.
0: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój, tak. swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
1: O. I znowu się robię głodny.
0: Po jedzeniu. No ale to jest tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
1: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
0: Co wrzucić do chłodnika? To zależy, kto co lubi. szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Tutaj taka botwinka, tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka, wszystkie praktycznie te dyniowate, tak. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy, bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować i to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki i mamy wtedy na zimę.
1: Gotowe też.
0: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
1: No tak.
0: Wtedy na ciepło podajemy, możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, tak, i będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować, już mamy na zimę zupę.
0: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
1: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
1: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież natki pietruszki, tak, koperek, czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
1: zakonserwować, tak.
0: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów. Podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
2: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj w ciarblikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe. I potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
1: zagotować,
0: zagrzać.
1: Tak, zagrzać. Tak. Jeśli wystawimy zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz
1: zalewę.
0: Sok. Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet lepsze.
1: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
1: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
1: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórków, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
1: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, bo ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
1: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
1: papryka też, te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
1: dobra. No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też. do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie tego
1: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
1: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później to dopiero. Taką bazę.
0: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
1: No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
0: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona. Normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
1: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
0: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
1: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju, czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
1: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
1: Wielowarzywnej.
0: Tak, super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
1: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
0: dokładnie,
1: trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
1: A tutaj nie zauważyłem tego, nie, być może, bo ostrze było ze stali.
0: Nie, bo... Lepiej zrobić to nożem.
1: No właśnie, bo to też...
0: Wtedy tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
1: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, ale może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
0: Wyostrzony.
2: Oj, Naldonko.
1: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
1: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. To? No to tak, to dopiero początek sezonu.
1: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
1: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Aldonki.
1: Taki mus był.
2: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
1: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
1: A, w butelce był
2: a
1: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
1: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: Truskawki.
0: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie wy dostaliście chyba mus.
1: Taki mus był, tak.
0: Mus. Tak, tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
1: Mhm. Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez, zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje. Naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych, to pieczonych 8 na raz da się.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do wodzcie, też je robimy do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mięki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
1: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
1: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
1: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut i...
2: I były
1: bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Warto spróbować, do mięsa.
0: Mhm. Bo tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, no, prawda?
1: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
1: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
1: tak,
0: gruszki.
1: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, To dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: No tak, śliwki też są kwaśne. Też tam w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
0: Tak, pyszny.
1: Aromatyczny. Ale
0: co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
2: to coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo
1: jeśli się z nami spotkasz.
2: Jeśli się z nami spotkasz.
0: Oczywiście.
2: Dobrze.
1: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
2: Było za dużo ich tych.
1: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
1: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba to koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
1: to znaczy
2: zrobić.
1: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
1: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
1: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
1: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
1: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
2: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
2: No, ja też nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to na...
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: się na grzyby. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
1: Właśnie. A my będziemy trochę rozwiewać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
0: Tak, teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
1: Właśnie.
0: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
1: No to dużo.
0: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
1: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
0: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
1: Tak, dokładnie.
0: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca. Mhm.
1: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie.
0: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce. Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
1: Tak.
0: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli

0: ten organizm, jeden grzyb.
1: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
0: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnie na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
1: Tak.
0: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
1: Do jabłek, tak.
0: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
1: tak.
0: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
1: no
0: ale
1: właśnie,
0: ona nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły. Co roku praktycznie, ewentualnie może się
1: rozszerzy gdzieś tam, tak.
0: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
0: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
1: Tak, są takie.
0: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
1: Ojej.
0: To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duże, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
1: tak.
0: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
1: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
1: Nie.
0: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
1: I tak samo tutaj z tym.
0: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
0: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoce. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
0: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzmista.
1: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
0: Dokładnie, tak takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden z ważniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
1: tak, bo tam ten zawsze
0: widział,
1: piasek.
0: Wszystkie zakamarki, szczególnie starszy jak owocnik, tak, pełno jest tam igieł.
1: Jak gąbka tak trochę wygląda.
0: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
1: No to już teraz wiesz.
0: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
0: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
1: Tak.
0: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
1: A na zachodzie ale już jest trujący całkowicie.
0: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nas nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
1: to musimy je namoczyć.
0: To najczęściej je moczymy, mhm. ale tej wody już nie wylewajmy.
1: Właśnie, bo tej wodzie jest tak. Cenna. Bardzo cenna.
0: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, mhm. trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki. Oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli najlepsze po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
0: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk.
1: Właśnie.
0: Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
0: To jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać.
1: Właśnie.
0: Wykręcamy,
2: czy wycinamy,
1: tak.
0: Dokładnie.
1: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
0: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
1: teorii.
0: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
0: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
1: możemy
0: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru, kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
0: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
1: to mamy możliwość porównania.
0: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
1: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze. Ale ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
0: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
1: To rozkopię zaraz dziurę.
0: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
0: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież, ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, tak. Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
1: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
0: Mogą być następne.
1: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
0: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chromofarze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, gdzie tam są połączone korzenie drzew, połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony, czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod, na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelotworze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
0: Podstawa.
1: Podstawa.
0: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chmelotworze rurkowatym, czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia, jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
0: Trzeba o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chmelotworze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
0: To dosyć
1: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże
1: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: Mówię, na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo już się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne.
2: Tak już,
0: państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
0: Takie wielkie, olbrzymie
1: tak.
0: Purchawki.
2: Tak,
1: rosną u nas też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
0: Oprócz tego, właśnie. Że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie dam rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką
1: tak.
0: Sprawdźmy, czy to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja
2: tak.
0: Powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami.
1: Mm-hmm.
0: Tak było na przykład przebadane właśnie przy okieńce tej właśnie menowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy okieńce, oczywiście okieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. i można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. Mhm. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
0: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu, czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą, czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
1: szkodników.
0: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
1: No to pewnie,
0: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję, nie urosną.
0: Dokładnie, cudów nie będzie.
1: Nie.
0: Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać na grzybnie, bo to
1: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
1: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew.
1: Tak.
0: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
1: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
1: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
2: Tak,
1: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
1: Czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z lodami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też Tak,
1: takie pytanie nam
2: tutaj... przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, przy na przykład przy muchomorze ziarnkowym to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe, tak. A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
1: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
0: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
1: oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
1: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
2: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak.
0: Jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
1: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżywą, gdzie jest sucho, ale czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
1: Tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciw bakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego to, co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
1: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: Teraz ewentualnie to jest cała...
2: Cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy... Przełożymy na przyszły tydzień.
0: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
1: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
1: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli masz typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też raczej.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam, bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
1: O właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
1: tak.
0: Typowy koźlarz lubi brzozę.
1: Tak. Właśnie, pod to brzozami. Właśnie.
0: Koziarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
1: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
1: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłemu, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
1: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czy bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej, bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
0: czerwony.
2: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś dostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
1: Czarka wygląda, tak.
0: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
1: Pięknie wygląda, tak tutaj sobie.
0: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
1: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: się. Ale ona jest...
1: Chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj...

Jako dzisiaj w historycznej Kuropatwie temat, którym się już wcześniej zajmowaliśmy, moi drodzy, zajmowaliśmy się już podróżami w czasie, ale dzisiaj troszeczkę w innym kontekście, też i kosmicznym, ponieważ różnego typu informacje do nas docierają, zresztą sami ich szukam. Jednym z takich najbardziej cenionych scenariuszy science fiction jest wykorzystanie czarnej dziury jako takiego portalu do innego wymiaru czasu lub wszechświata. No i czy to rzeczywiście jest tylko science fiction, czy ta fantazja może być bliższa rzeczywistości niż nam się wydaje, niż sobie wyobrażamy? Czarne dziury to prawdopodobnie najbardziej tajemnicze obiekty we wszechświecie, są konsekwencją grawitacji miażdżącej umierającą gwiazdę bez ograniczeń, co prowadzi do powstania prawdziwej osobliwości. Co ma miejsce, gdy cała gwiazda zostaje skompresowana, ściśnięta do jednego punktu, w wyniku czego powstaje obiekt o nieskończonej gęstości. Ta gęsta i gorąca osobliwość wybija niejako dziurę w samej tkance czasoprzestrzeni, prawdopodobnie otwierając okazję do podróży nadprzestrzennych. To znaczy, że co? Skrót przez czasoprzestrzeń, pozwalający na podróżowanie w kosmicznych odległościach w krótkim czasie, czy może co innego? Wcześniej naukowcy myśleli, że każdy statek kosmiczny próbujący wykorzystać czarną dziurę jako portal tego typu będzie musiał liczyć się z naturą w jej najgorszym wydaniu. Gorąca i gęsta osobliwość spowodowała, że cokolwiek się zbliży, że statek kosmiczny zniósłby sekwencję coraz bardziej niewygodnych rozciągań i ściskań, zanim zostanie całkowicie odparowany, rozerwany. Więc co, można przelecieć przez tą czarną dziurę, czy też nie? No i tutaj trochę może wyjaśnień. Zespół naukowców z University of Massachusetts Dartmouth i naukowcy Georgia Gwinnett College wykazali, że wszystkie czarne dziury nie są sobie równe. Nie, nie. Jeśli czarna dziura, taka jak Sagittarius A, one mają swoje nazwy, oczywiście tak jak gwiazdy, znajdująca się w centrum naszej własnej galaktyki, jest duża i obracająca się, to perspektywy dla statku kosmicznego zmieniają się dramatycznie. To dlatego, że ta osobliwość, z którą musiałby się zmierzyć statek kosmiczny, jest bardzo delikatna i może pozwolić sobie na bardzo spokojne przejście. Powodem, dla którego jest to możliwe, jest to, że odpowiednia osobliwość wewnątrz obracającej się czarnej dziury jest słaba, a zatem nie uszkadza obiektów technicznych, które w nią wchodzą w interakcję. Na pierwszy rzut oka ten fakt może wydawać nam sprzeczny z intuicją, ale można o tym myśleć jako o takim analogicznym do doświadczenia. Doświadczenia szybkiego przesuwania palca przez płomień świecy, no, który ma temperaturę prawie 2000 stopni tutaj. Pamiętajmy o tym. No i bez poparzenia, więc przechodzimy, zrobimy sobie takie doświadczenie w domu, można sobie zrobić bez problemu. Fizykę czarnych dziur naukowcy badają od ponad dwóch dekad. W 2016 roku Caroline Murray, zainspirowana przebojowym filmem Interstellar, postanowiła sprawdzić, czy bohaterowie tego filmu mogą przetrwać upadek w głąb Gargantui. No tam w tym filmie taka fikcyjna, supermasywna, szybko obracająca się czarna dziura o masie około 100 milionów razy większej od naszego Słońca była. Interstellar, czyli ten film, powstał na podstawie książki napisanej przez laureata Nagrody Nobla, astrofizyka Kuipa Thorna.
a fizyczne własności Gargantui są kluczowe dla fabuły tego hollywoodzkiego filmu. Opierając się na pracy wykonanej przez pewnego fizyka Amosa Ori dwie dekady wcześniej i nasza pani profesor była uzbrojona w dużą moc obliczeniową, jeśli chodzi o komputery. Profesor Malary zbudowała model komputerowy, który uchwycił większość podstawowych efektów fizycznych na statku kosmicznym lub innym dużym obiekcie wpadającym w dużą, obracającą się czarną dziurę, taką jak na przykład nasz Sagittarius A. Co by tam było? Odkryła, że w każdych warunkach obiekt wpadający do obracającej się czarnej dziury nie doznałby nieskończenie dużych efektów po przejściu przez tak zwaną osobliwość wewnętrznego horyzontu czarnej dziury. Tak to się nazywa fachowo. Jest to osobliwość, której obiekt wchodzący do obracającej się czarnej dziury nie może już niczego zrobić, nie może manewrować ani ominąć, po prostu tam wlatuje. Mało tego, w odpowiednich okolicznościach efekty te mogą być pomijalnie małe, pozwalając na dość wygodne przejście przez tą osobliwość, czyli przez czarną dziurę. W rzeczywistości może nie być żadnych zauważalnych efektów na spadającym w osobliwość obiekcie. Co za tym idzie, zwiększa to możliwość wykorzystania dużych, obracających się czarnych dziur jako portali do podróży nadprzestrzennych. Mallory odkryła również cechę, która nie była wcześniej w pełni doceniana, fakt, że skutki osobliwości w kontekście obracającej się czarnej dziury skutkowałyby gwałtownie rosnącymi cyklami rozciągania i ściskania statku kosmicznego. Ale w przypadku bardzo dużych czarnych dziur, takich jak właśnie ta filmowa Gargantua, siła tego efektu byłaby naprawdę bardzo mała. Tak więc statek kosmiczny i wszystkie osoby na pokładzie nawet by tego nie poczuły. Najważniejsze jest to, że te efekty nie rosną bez ograniczeń. W rzeczywistości pozostają one ograniczone, mimo że naprężenia statku kosmicznego mają tendencję do nieskończonego wzrostu w miarę zbliżania się do czarnej dziury. No i tutaj istnieje kilka ważnych założeń upraszczających i wynikających z nich zastrzeżeń w kontekście modelu dr Mallory. Głównym założeniem jest to, że rozważana czarna dziura jest całkowicie odizolowana, a zatem nie podlega ciągłym zakłóceniom powodowanym przez źródło, takie jak na przykład inna gwiazda w jej sąsiedztwie, czy nawet padające promieniowanie. Chociaż to założenie pozwala na istotne uproszczenia, to warto zauważyć, że większość czarnych dziur jest otoczona materią kosmiczną, czyli pyłem, gazem, promieniowaniem. Dlatego naturalnym rozszerzeniem pracy Mallory byłoby przeprowadzenie podobnego badania no już w bardziej realistycznych warunkach astrofizycznych. Tutaj oczywiście to podejście dr Mallory polegające na użyciu symulacji komputerowej do badania wpływu czarnej dziury na obiekt jest bardzo powszechne w dziedzinie fizyki czarnych dziur. No nie trzeba dodawać, że nie mamy jeszcze możliwości przeprowadzenia prawdziwych eksperymentów w tych osobliwościach, czyli w czarnych dziurach lub w ich pobliżu, więc no, naukowcy mogą uciekać się tylko do teorii i symulacji, by rozwinąć zrozumienie, dokonując przewidywań i nowych odkryć. No to takie wprowadzenie. Chwilka przerwy teraz i wracamy za moment. Tak, to temat filmu. Powrót do przyszłości. No to jak z tymi podróżami w czasie, moi drodzy. Czy są możliwe, czy nie? Koncepcja podróży w czasie zawsze pobudza wyobraźnię zarówno fizyków, jak i laików, ale
Czy to naprawdę możliwe? Czy możemy to zrobić teraz? Wszyscy tak naprawdę robimy to. Wszyscy podróżujemy w przyszłość co sekundę, tak sekunda za sekundą, godzina, minuty i tak dalej. Ale nie o tym myślimy. Czy możemy podróżować znacznie dalej w przyszłość? Gdybyśmy mogli podróżować z prędkością zbliżoną do prędkości światła lub w pobliżu, jak wspomnieliśmy, czarnej dziury, czas zwolniłby, umożliwiając nam podróżowanie dowolnie daleko w przyszłość. Ale czy możemy się cofnąć w przeszłość, jak w tym filmie Powrót do przyszłości? Był taki dawno temu serial telewizyjny Carla Sagana, Kosmos, z roku 1980. Tam były różne pomysły kreatywne, mniej kreatywne. Teoria względności Einsteina 20 lat później. Oczywiście te wszystkie teorie były już znane w zupełnie inny sposób. Czy możemy podróżować, czy możemy zbudować wehikuł czasu przy użyciu jakiejś prostej konstrukcji? Ogólna teoria względności Einsteina dopuszcza możliwość wygięcia czasu w tak wysokim stopniu, że w rzeczywistości składa on się na siebie jakby, co skutkuje taką pętlą czasową. Teraz wyobraźmy sobie, że podróżujemy po tej pętli. Oznacza to, że w pewnym momencie znaleźlibyśmy się w przeszłości i zaczęlibyśmy doświadczać tych samych chwil od tamtej pory. Trochę jak déjà vu, z wyjątkiem tego, że nie zdawalibyśmy sobie z tego sprawy. Takie konstrukcje są często określane jako zamknięte krzywe czasu albo zamknięte krzywe czasu przestrzeni. W literaturze naukowej i popularnej nazywane wehikułami czasu. Wehikuły czasu są produktem ubocznym schematów podróży szybszych od światła, a ich zrozumienie może poprawić kiedyś nasze zrozumienie działania wszechświata. W ostatnich kilku dekadach znani fizycy, tacy jak Kip Thorne czy Stephen Hawking, stworzyli przełomowe prace nad modelami związanymi z wehikułami czasu. Ogólny wniosek, jaki wyłania się z poprzednich badań, w tym Thorna i Hawkinga, jest taki, że natura zabrania pętli czasowych. Być może najlepiej to wyjaśnia przypuszczenie o ochronie chronologii. Ochronie chronologii Hawkinga, które zasadniczo mówi, że natura nie pozwala na zmiany w swojej przeszłej historii, oszczędzając w ten sposób wszelkim paradoksom, które mogą się pojawiać, gdyby podróże w czasie były możliwe. O tym już mówiliśmy podczas ostatniego programu. Być może najbardziej znanym wśród tych paradoksów, które pojawiają się w wyniku podróży w czasie, w przeszłość, jest tak zwany paradoks dziadka, w którym podróżnik cofa się w przeszłość, zabija własnego dziadka. To zmienia bieg historii w taki sposób, że pojawia się sprzeczność. Podróżnik nigdy się nie urodził, a zatem nie może istnieć. Było wiele filmów, fabuł filmowych, filmów, powieści opartych na paradoksach wynikających z podróży w czasie. Być może jednymi z najbardziej popularnych to chociażby Powrót do przyszłości. W zależności jednak od szczegółów, różne zjawiska fizyczne mogą interweniować tak jakby, aby zapobiec powstawaniu zamkniętych krzywych przypominających czas w układach fizycznych. Najczęstszym jest wymaganie określonego typu, w cudzysłowie, egzotycznej materii, która musi być obecna, aby zaistniała pętla czasu. Mówiąc ogólnie rzecz biorąc, materia egzotyczna to materia, która ma ujemną masę. Problem polega na tym, że jak na razie my tej materii nie znamy. W naszej przyrodzie nie znamy materii, która ma ujemną masę.
Może taka materia istnieje, ale my jej w tej chwili dodam, nie znamy. Może kiedyś poznamy. Takie modele wehikułów czasu wymagają właśnie egzotycznych materiałów o masie ujemnej, no i wtedy oferują bardzo prostą konstrukcję. Możemy to na przykład zrobić w postaci dwóch bardzo długich samochodów zbudowanych z może mniej egzotycznego materiału o dodatniej masie, zaparkowanych równolegle. Jeden samochód jedzie szybko do przodu, pozostawiając drugi zaparkowany. W takim układzie ta pętla czasu znajduje się w przestrzeni między dwoma samochodami. Więc co? Można zbudować wehikuł czasu na podwórku swoim może? No tu jest pewien haczyk. Te modele samochodowe wymagają, aby środek każdego samochodu miał nieskończoną gęstość. Oznacza to, że zawierałyby one obiekty zwane osobliwościami o nieskończonej gęstości, temperaturze i ciśnieniu. Co więcej, w przeciwieństwie do osobliwości, które są obecne we wnętrzu czarnych dziur, co czyni je całkowicie niedostępnymi z zewnątrz, te osobliwości w modelach samochodowych, o których tutaj wspomnieliśmy, są całkowicie widoczne i obserwowalne, a zatem mają prawdziwe efekty fizyczne. Fizycy tutaj nie spodziewają się, że tak osobliwe obiekty będą istniały w przyrodzie, więc no, przykro mi, niestety nie zbudujemy takiego sobie na razie przynajmniej wehikułu czasu z dwóch samochodów bardzo długich na podwórku. Chwilka przerwy. Tak, wracamy do naszych podróży w czasie dzisiejszego programu. Nasze współczesne rozumienie czasu i przyczynowości wywodzi się właśnie z ogólnej teorii względności. Teoria Einsteina łączy przestrzeń w czas i czas w jedną całość. W czasoprzestrzeni dostarcza niezwykle skomplikowanego wyjaśnienia, jak obie działają na poziomie nieporównywalnym z żadną inną uznaną teorią. Ta teoria istnieje już od ponad 100 lat i została zweryfikowana eksperymentalnie z niezwykle wysoką precyzją, więc fizycy są dość pewni, że dostarcza ona dokładnego opisu przyczynowej struktury naszego wszechświata. Od dziesięcioleci fizycy próbują wykorzystać ogólną teorię względności, aby dowiedzieć się, czy te podróże w czasie są możliwe. Okazuje się, że można wypisać równania opisujące podróże w czasie, które są w pełni zgodne z teorią względności. Ale fizyka to nie matematyka, a równania nie mają sensu, jeśli nie odpowiadają niczemu w rzeczywistości. Jakie są więc argumenty? Istnieją dwa główne problemy, które każą nam sądzić, że te równania mogą być no po prostu nierealne. Pierwsza kwestia jest praktyczna. Zbudowanie wehikułu czasu wydaje się wymagać egzotycznej bardzo materii, czyli materii o ujemnej energii. Teraz jej nie znamy. Być może taka istnieje, nie wiemy tego, nie znamy. Jesteśmy na jakimś etapie poznania fizyki i materii. Cała materia, którą widzimy w naszym codziennym życiu, ma taką dodatnią energię. Materia z negatywną energią, czyli ta antymateria, nie jest czymś, co można po prostu znaleźć gdzieś tam. Z mechaniki kwantowej wiemy, że taką materię można teoretycznie stworzyć, ale w bardzo małych ilościach i na zbyt krótki okres czasu. Nie ma to tutaj jednak dowodu na to, że nie da się wytworzyć tej egzotycznej materii w wystarczających ilościach. Co więcej, można odkryć inne równania fizyczne, które pozwalają podróżować w czasie bez konieczności stosowania tej egzotycznej, w cudzysłowie, nazwy materii. Dlatego ten problem może być po prostu
ograniczeniem naszej obecnej technologii, wiedzy lub ogólnie zrozumienia mechaniki kwantowej i fizyki. Druga kwestia główna jest mniej praktyczna, czyli bardziej istotna jest to obserwacja, że podróże w czasie wydają się zaprzeczać logice w postaci tych paradoksów, o których już wspomniałem dzisiaj. Istnieje kilka rodzajów takich paradoksów, ale najbardziej problematyczne są te paradoksy spójności czasu. Ten popularny trop w filmach science fiction, te paradoksy spójności zdarzają się zawsze, gdy następują pewne wydarzenia, które prowadzą do zmiany przeszłości. Ale sama zmiana zapobiega temu wydarzeniu w pierwszej kolejności. No rozważmy na przykład taki scenariusz, w którym, albo inaczej, weźmy ten film Powrót do przyszłości, tak znany nam wszystkim, wchodzimy do wehikułu czasu, używamy go do cofnięcia się w czasie o 5 minut i niszczymy maszynę, gdy tylko dotrzemy do tej przyszłości. Teraz, kiedy zniszczyłem wehikuł czasu, 5 minut później nie mógłbym z niego skorzystać. Ale jeśli nie mogę użyć wehikułu czasu, to nie mogę cofnąć się w czasie i go zniszczyć. Dlatego nie jest zniszczony, więc mogę cofnąć się w czasie i go zniszczyć. No i tak możemy rozważać to w kółko. Innymi słowy, wehikuł czasu zostaje zniszczony wtedy i tylko wtedy, gdy nie zostanie zniszczony, ponieważ nie można go zniszczyć i nie zniszczyć jednocześnie, więc taki scenariusz jest w ogóle niespójny, no i paradoksalny naprawdę. Oczywiście w filmach science fiction panuje błędne przekonanie, że paradoksy można stworzyć, podróżnicy w czasie są zwykle ostrzegani, aby nie dokonywali znaczących zmian w przeszłości, unikali spotkania z przeszłością właśnie z tego powodu. Przykłady tego można znaleźć no właśnie w takich filmach jak znana trylogia Powrót do przyszłości. Ale w fizyce paradoks nie jest zdarzeniem, które faktycznie może się wydarzyć. Jest to czysto teoretyczna koncepcja, która wskazuje na niespójności samej teorii. Innymi słowy, paradoksy spójności nie tylko sugerują, że podróże w czasie są niebezpiecznym przedsięwzięciem, ale sugerują, że po prostu są niemożliwe. Była to jedna z motywacji fizyka teoretycznego Stephena Hawkinga do sformułowania hipotezy ochrony chronologii, która stwierdza, że podróże w czasie powinny być niemożliwe, jednak to przypuszczenie jak dotąd pozostaje nieudowodnione. Co więcej, wszechświat byłby o wiele ciekawszym miejscem, gdybyśmy zamiast eliminować podróże w czasie z powodów paradoksów, moglibyśmy po prostu wyeliminować same paradoksy. I to tyle w dzisiejszym programie. Moi drodzy, może temat dość skomplikowany, ale starałem się Państwu go przybliżyć w taki sposób bardziej popularno-naukowy. To druga część tematu o podróżach w czasie. Może jeszcze kiedyś do niego wrócimy.

0: Wszystko to, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą analogową kuropatwę. Witają się z Państwem dzisiaj
1: Marta
0: i Piotr. Postanowiliśmy z okazji minionych już świąt, choć okres świąteczny cały czas trwa, podejmujemy się w analogowej kuropatwie przypomnieć Wam i sobie oczywiście też o życiu Jezusa z Nazaretu, czyli Jezusa Chrystusa. Pomyślicie, że temat taki jest stary, jak stary jest Stary i Nowy Testament i wszyscy wszystko wiemy, a jednak czy nie umykają nam na co dzień pewne fakty z życia Zbawiciela? Jak, Marta, myślisz?
1: Być może są wśród słuchaczy teologowie i oni wiedzą, użyję tutaj pejoratywnie słowa, wszystko, ale zapewne większość z nas pamięta tylko mniej więcej, jak to wszystko było. Postaramy się z Piotrem, aby po serii trzech odcinków na temat życia Pana Jezusa wiedzieli Państwo już nie mniej, a więcej, rozważając wspólnie z Radiem Kuropatwa większość faktów z życia Jezusa z Nazaretu.
0: Właśnie w dzisiejszej analogowej kuropatwie pierwszy odcinek z serii trzech pod tytułem Narodzenie i dzieciństwo Jezusa Chrystusa.
1: Co wiemy na ten temat?
0: Właśnie, co wiemy na ten temat? Pierwszy odcinek z trzech naszych rozważań o życiu Jezusa Chrystusa.
1: Część pierwsza z tego cyklu nosi tytuł Narodzenie i dzieciństwo Jezusa Chrystusa. No to co? Zaczynamy?
0: Zaczynamy, oczywiście.
1: Jezus, jakby nie było, postać historyczna, dla chrześcijan Mesjasz, Zbawiciel, wiele tysięcy lat wyczekiwany, przepowiadany przez licznych proroków, Syn Boży, mający narodzić się z dziewicy, by potem wiele wycierpieć i umrzeć na krzyżu jako ofiara przebłagalna dla odkupienia ludzkości. Jan Chrzciciel tak mówił o Jezusie. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
0: No tak, a zatem jak to było z tym narodzeniem?
1: Rodzicami Jezusa byli Maryja i Józef z Nazaretu. Co wiemy o Maryi? Pismo Święte mówi o niej niewiele. Nazywa ją pokorną służebnicą. Kecharitomene, czyli pełna łaski. Archanioł Gabriel, przychodząc do Maryi, mówi: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Wiemy z Pisma, a także objawień świętych Kościoła katolickiego, że Maryja była zwykłą dziewczyną, nastolatką, oczywiście niepokalanie poczętą, nieskażoną grzechem, a jednak spotkanie z Archaniołem Gabrielem twarzą w twarz musiało być dla niej co najmniej niezwykłe.
0: A czemu tak sądzisz?
1: Możemy się tego domyślać po słowach Archanioła, który zaczyna swoją wypowiedź do Maryi słowami.
0: No właśnie, ja wnioskuję i myślę, że Państwo zresztą też, nasi słuchacze, że dla Maryi to spotkanie z Archaniołem, a także jego nowina, jego wieść musiała być dla samej Maryi, tak przecież pełnej wiary, bardzo niezwykłe, skoro zaczął on zdanie od słów: nie bój się, Maryjo. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
1: No tak. Któż z nas by się lekko nie wystraszył?
0: No pewnie.
1: Widząc nagle przed sobą istotę na pewno wyglądającą inaczej niż człowiek. Ale odkryłam też, że w rozmowie Archanioła Gabriela z Maryją możemy zauważyć, że gdy anioł oznajmia Maryi, co ją czeka, ona w zasadzie nie ma żadnych wątpliwości w to, co słyszy. Pyta tylko, jak się to stanie, skoro nie zna męża. Całą resztę od razu przyjmuje za jakby taki pewnik.
0: To znaczy, do czego zmierzasz?
1: Tak hipotetyzuje, że Maryja mogła wiedzieć już wcześniej, że jest taka wyjątkowa, niepokalanie poczęta. A skąd takie moje wnioski?
0: No właśnie.
1: Czytałam kiedyś fragmenty książki pewnej mistyczki, Dzieło nosi tytuł Mistyczne Miasto Boże, czcigodnej służebnicy Bożej Marii z Agredy.
0: Tak.
1: I tam jest sporo treści na temat życia Maryi i one sugerują, o ile dobrze pamiętam, że Maryja wiedziała o swojej wyjątkowości.
0: Czyli była tego świadoma.
1: No tak, tam troszeczkę sugeruje to dzieło. Ciekawostka związana z Marią z Agredy, ciekawostką związaną z Marią z Agredy jest fakt, że jej proces beatyfikacyjny w Kościele katolickim rozpoczął się w 1673 roku i nadal nie został zakończony.
0: To bardzo długo.
1: Tak, zobaczmy, jak długo Kościół niekiedy ogarnia pewne sprawy. Tak jakby dosłownie czas dla niego nie istniał. Nie spieszą się. Dobra, no to może powiem, o co mi chodzi. Tak. Zmierzam tu troszkę do tego, co jest napisane w drugim liście świętego Piotra na temat paruzji, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I to właśnie często możemy odnieść do działań w Kościele.
0: Właśnie, tak się dzieje. Zainteresowanych książką oczywiście, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby poznać Mistyczne Miasto Boże o żywocie Maryi, odsyłamy do Marii z Agredy, a my rozważamy dalej. A co dalej? W dalszej części zwiastowania, jak mówi Pismo, Maryja odpowiada: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Maryjne fiat, czyli jej zgoda na propozycję Boga, zaowocowała zstąpieniem Ducha Świętego, poczęciem i w późniejszym czasie narodzinami Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czyli jak mówimy w credo, On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
0: Tak, ale najpierw Maryja musiała stać się matką. Przejdźmy może teraz do świętego Józefa, bo o nim najmniej jest w Piśmie Świętym. Święty Józef, mąż Maryi, opiekun i przybrany ojciec Jezusa, ale kim był w zasadzie święty Józef?
1: Więc tak, Pismo Święte mówi o nim. Był człowiekiem sprawiedliwym. My możemy wnioskować, że tak jak Maryja miał głęboką wiarę, gdyż wystarczyło, aby anioł pański ukazał mu się we śnie, by święty Józef natychmiast zmienił swoje plany względem brzemiennej Maryi i nie oddalał jej od siebie nawet potajemnie. Biblia podaje, że anioł Boży dla pewności i wiarygodności nawet tłumaczy świętemu Józefowi we śnie poczęcie jego małżonki Maryi z Ducha Świętego tymi słowami.
0: No właśnie, a stało się to wszystko, by wypełniło się słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Emanuel. To oznacza Bóg z nami.
1: I święty Józef dał temu wszystkiemu wiarę i w to uwierzył, co usłyszał we śnie.
0: Teraz pomyślmy wszyscy, czy my potrafimy tak zawierzać snom, by zmieniać swoje plany? Święty Józef miał na tyle wielką wiarę i zaufanie do Boga, aby to uczynić. Kościół katolicki nazywa świętego Józefa opiekunem świętej rodziny, patronem małżonków, rodzin, ojców, sierot, cieśli oczywiście, bo taki miał zawód, i wszystkich pracujących. A przez wstawiennictwo świętego Józefa samotne kobiety czy mężczyźni modlą się często o dobrego męża czy żonę.
1: Święty Józef, podobnie jak Maryja, to wzór człowieka pokornego, o wielkiej wierze, wzór ojca i głowy rodziny, który chronił jak mógł dzieciątko Jezus i jego matkę. Jak wiemy z Biblii i uznanych objawień Kościoła katolickiego, ciężko pracował jako cieśla i uczył zawodu swego przybranego syna Jezusa.
0: Właśnie, a my wracamy do Państwa za chwilkę. Wrócimy teraz do narodzin Jezusa Chrystusa.
1: Piotr, no to jak było dalej z narodzinami Jezusa?
0: Wiemy już, że święty Józef ze wskazówką anioła pańskiego nie oddalił brzemiennej Maryi. W międzyczasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta o spisie ludności. W całym świecie, oczywiście tym znanym wówczas przez Izraelitów, święty Józef wyruszył zatem razem z Maryją, swoją małżonką, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem.
1: A czemu akurat do Betlejem?
0: Ponieważ pochodził z domu rodu Dawidowego, a Betlejem było miasteczkiem tego rodu, a zatem udali się tam z Maryją, aby się tam w nią, razem z nią zapisać, po prostu.
1: Tym sposobem znaleźli się w Betlejem. A tak się składało, że dla Maryi przychodził już czas rozwiązania, czyli jak mówimy współcześnie, po prostu moment porodu. Mhm. Jak wiemy z Pisma Świętego, Maryja z Józefem byli bardzo ubodzy. Nie mieli w obcym miasteczku zapewnionego żadnego zakwaterowania, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, a tym bardziej godnego kobiety wkrótce mającej urodzić dziecko. Chodzili, szukali, ale niestety nikt ich nie chciał przyjąć. I tak, jak pisze ewangelista święty Łukasz, nie było dla nich miejsca w gospodzie.
0: Właśnie, i tutaj święty Józef jako taki opiekuńczy i zarazem zaradny mąż Maryi, nie mając już wyjścia, bo naprawdę szukał wszędzie, ulokował swoją rodzinę w opuszczonej po prostu szopce, a w zasadzie możemy powiedzieć w stajni, ponieważ wiemy o tym miejscu tyle, że było tam siano, żłób i pewnie też i zwierzęta.
1: No tak, tam też w największym ubóstwie począł się sam Bóg. Dzieciątko Jezus. Pismo Święte mówi: porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
0: Tak, a co było dalej w tej historii?
1: Świętą rodzinę wstające odnaleźli i odwiedzili mędrcy ze wschodu, którzy

0: Najczęściej należeli oni do stanu kapłańskiego i z powodu swojej tajemnej wiedzy cieszyli się poważaniem na wschodzie, a tym samym u samego Heroda. Również ich poważanie było ogromne.
1: Król Herod, przerażony faktem, że do Jerozolimy przybyli szanowani mędrcy i poszukują narodzonego nowego króla żydowskiego, zwołał wszystkich arcykapłanów, uczonych ludu oraz magów i wypytywał, gdzie ma się narodzić. Ci mu odpowiedzieli słowami napisanymi przez proroka. I tu jest taki cytat właśnie z Pisma Świętego. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela.
0: Tak, i wtedy wydarzyło się coś, o czym dokładnie wiemy, bo Herod potajemnie, tak pod pretekstem, posłał mędrców, aby pojechali i wywiedzieli się dokładnie, czy naprawdę narodziło się owe dziecię oraz gdzie, i właśnie pod pretekstem, że sam niby chce się do niego udać i oddać mu pokłon, poprosił o to mędrców.
1: Oczywiście wiemy, iż nie była to prawda i Herod miał zupełnie inne zamiary.
0: Właśnie.
1: Mędrcy mieli zalecone przez Heroda, aby po odnalezieniu dzieciątka powrócić do niego z informacjami. Jednak oni we śnie otrzymali nakaz, lub jakbyśmy dziś to nazwali objawienie, by tego nie robili. I udali się inną drogą powrotną, ale już do swego kraju, nie wracając do Jerozolimy.
0: A co wydarzyło się tuż po tym, jak mędrcy oddali pokłon dzieciątku i odjechali do swych krain, dowiemy się po krótkiej przerwie. Wydarzenia, jakie miały miejsce tuż po narodzinach Jezusa, a mianowicie to, co działo się po tym, jak mędrcy, oddawszy pokłon w stajce betlejemskiej, odjechali, to...
1: No to święty Józef otrzymał w nocy kolejny sen, może?
0: Tak, właśnie. Tym razem z nakazem, aby uciekać z dzieciątkiem i Maryją do Egiptu, gdyż Herod wpadł na pomysł, skoro mędrcy nie wrócili do niego, aby zabić wszystkie dzieci do lat dwóch w Betlejem i okolicach, po tym właśnie, jak mędrcy go zawiedli, nie wracając do niego z informacjami o miejscu pobytu dzieciątka.
1: Biblia podaje, że wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza, które brzmiały: krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.
0: No dobrze, i co było dalej?
1: Święty Józef wraz z Maryją uciekli do Egiptu, jak polecił im anioł we śnie, i pozostali tam do czasu śmierci Heroda. Tak spełniło się, jak pisze święty Mateusz, kolejne słowo, które Bóg powiedział przez proroka, a brzmiało: z Egiptu wezwałem syna mego. Okej, co było dalej ze świętą rodziną?
0: No właśnie, po pewnym czasie święty Józef otrzymał, jeśli tak można nazwać, kolejny sen, aby już powrócili do Izraela i osiedlili się w mieście Nazaret. Ewangelia według świętego Mateusza podaje nam takie słowa: tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem.
1: Kolejno, jak podaje Ewangelia według świętego Łukasza, i tu cytuję: dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. I tu przechodzimy do dzieciństwa Jezusa Chrystusa.
0: No właśnie, ale co wiemy więcej o latach dziecięcych małego Jezusa?
1: Niestety, Ewangelia aż do 12 roku życia Jezusa nic o tym nie wspomina. Możemy się domyślać, że byli rodziną bardzo pobożną, oddaną Bogu, tym bardziej, że wychowywali dziecko, które poczęło się z Ducha Świętego.
0: Właśnie wiemy też, że święty Józef był cieślą i uczył swego syna tego właśnie zawodu, a on wraz z nim ciężko pracował, oczywiście w pokorze i cichości.

0: zasadzie możemy podejrzewać, że Ewangelia, nic nie mówiąc nam o latach dziecięctwa Bożego, czyli wczesnych latach dorastania małego Jezusa, robi to z natchnienia Ducha Bożego celowo. Używając słowa celowo, mam na myśli właśnie tę pokorę i cichość ich życia, jako ubogiej, skromnej rodziny, której codzienne losy nawet nie znalazły się na kartach Pisma Świętego jako coś tak zwyczajnego, co nie wymaga od nas żadnej szczególnej uwagi.
1: No właśnie, być może właśnie ten brak jakichkolwiek informacji w Biblii na temat wczesnych lat dzieciństwa i życia Jezusa Chrystusa ma nam uświadomić coś. Ich cichość, skromność i zwyczajność na tle innych rodzin, to, że na zewnątrz nie wyróżniali się niczym i wiedli proste, zwyczajne życie w tak zwanym ukryciu.
0: Tak, życie owiane tajemnicą Bożą. Natomiast to, że byli niezwykli, musieli wiedzieć w sposób pokorny w swoich własnych sercach oni sami. A jednak, jak wnioskuję z tego, co piszą ewangeliści, nie do końca to, co się dzieje w ich życiu, rozumieli i w pokorze rozważali w swoich sercach na pewno, ale nie obnosząc się z tym.
1: No tak, ale jak myślisz, skąd wiemy, że sami tego mogli do końca nie rozumieć?
0: A choćby z przypowieści o odnalezieniu 12-letniego Jezusa w świątyni, kiedy to wraz z rodzicami udał się on, jak co roku, na święto Paschy z Nazaretu do Jeruzalem i przyprawił zmartwienia swoim rodzicom, gdyż nie uprzedziwszy ich, pozostał po skończonych uroczystościach w świątyni jerozolimskiej między nauczycielami i zadawał im pytania.
1: Właśnie, podaje Ewangelia według świętego Łukasza, wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami.
0: No właśnie. I tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, skąd wiemy, że nawet Maryja i Jezus mogli do końca nie rozumieć swojej życiowej sytuacji, jak i samego Jezusa. Tak, gdyż odnaleziwszy go w końcu po 3 dniach poszukiwań i zadaniu mu pytania, czemu im to uczynił, usłyszeli jedynie enigmatyczną odpowiedź, która brzmiała: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? I ewangelista święty Łukasz opisuje na końcu o Maryi i Józefie jakby właśnie ich reakcje na te słowa wypowiedziane przez Jezusa i puentuje te reakcje takim zdaniem. Cytuję. Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Święty Łukasz pisze wprost. Nie rozumieli.
1: Nie rozumieli, tak.
0: Dalej, czytamy w piśmie taki fragment. Matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu.
1: No właśnie, to myślę, że wniosek z tych wydarzeń oraz z tych treści, jakie dzisiaj Państwu przedstawiamy, jakie czytamy i czytamy w Piśmie Świętym, jest taki, że Maryja i Józef jako ludzie bardzo wierzący i pokładający nadzieję w Bogu, wiernie, pokornie i można by powiedzieć tak trochę na ślepo wręcz wypełniali wolę Bożą jako rodzice Jezusa, ale często sami nawet nie rozumiejąc swojego losu i tego, jaki jest ich Syn, Syn Boży, bo to, że stał się Synem Bożym, wiedzieli na pewno, choćby na podstawie wypełniania się słów proroctw, a także własnych przeżyć, prawdopodobnie już począwszy od zwiastowania. Ta sytuacja i też te, które przytoczyliśmy wcześniej o odnalezieniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej pokazuje nam po raz kolejny, jak wielką wiarę w Boga i proroctwa mieli Maryja i Józef.
0: Wierzyli w coś, czego nawet, jak to się dziś mówi, ich rozum nie obejmował.
1: Właśnie. A kto z nas ma dziś tak wielką wiarę? Czy może zastanówmy się, czy pamiętamy na co dzień, a szczególnie w tych takich trudnych sytuacjach na wzór wiary Maryi i Józefa, że dla Boga da się ogarnąć, że Boga nie da się ogarnąć żadnym ludzkim rozumem, a Boże myślenie bardzo często nie jest także jak ludzkie i sięga dużo dalej, oraz że Bóg zawsze widzi sobie znany sens, który jest dla nas często owiany tajemnicą Bożą.
0: Niestety, w dzisiejszych czasach trudno nam odgadnąć w swoim życiu wolę Bożą, a co dopiero wiedzieć, czy ją wypełniamy i czy robimy to tak poprawnie, jak robiła to święta rodzina z Nazaretu.
1: A my wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Wracamy do dzieciństwa Pana Jezusa.
0: Święty Łukasz tak kończy swoje pisanie o dzieciństwie Chrystusa. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
1: I tyle wiemy z Pisma Świętego. Jezus do 30 roku życia pozostawał w życiu ukrytym, życiu, można by powiedzieć, w posłuszeństwie swoim rodzicom, w cieniu Maryi i Józefa, a wszystko z woli Boga Ojca, która, jak sam powiedział, przyszedł tutaj wypełniać w doskonałym posłuszeństwie.
0: Czyli Jezus znał wolę Bożą?
1: Oczywiście znał wolę Bożą swojego Ojca, nawet z przekazów wielu świętych i mistyków. Możemy powiedzieć tyle, że mimo posiadania niemowlęcego czy później dziecięcego już ciała, był w tym ludzkim ciele wszystkiego świadomym, jakby jako dorosły Bóg, człowiek, zdał sobie jednak na wolę Bożą, w tym na opiekę, jaką dawała mu Maryja i Józef, także z woli Bożej jego rodzice na ziemi. Błogosławiony Kościoła katolickiego, czyli Honorat Koźmiński, w swoich listach tłumaczył to tak. Dziecko o sobie nie myśli. Zostawia wszystko tym, którzy mają opiekę nad nim. Takie dziecko Boże nie troszczy się o siebie, nie męczy się tysiącznymi pragnieniami, troskami, niepokojami. Nie wie nawet samo, co by pragnąć miało, bo jego wola, zlana z wolą Bożą, jest przekonana, że On w każdej chwili daje mu sam to, co jest najlepsze, choćby szło o najważniejszą rzecz dla niego. Gotowy jest wyrzec ani słowa, nie zrobić żadnego kroku we własnej sprawie.
0: Czyli był niemowlęciem, a umysł i postrzeganie miał Boże i jakby dorosłe?
1: Podobno tak było, tak napisał Honorat Koźmiński. To tłumaczy też jego niezwykłą mądrość, o którym wspominał święty Łukasz podczas odnalezienia w świątyni.
0: Niesamowite.
1: No, naprawdę niesamowite. I praktycznie chyba nie do ogarnięcia ludzkim umysłem.
0: Tak, a jeszcze bardziej niesamowite są fakty z życia dorosłego Jezusa Chrystusa, o których w Piśmie Świętym jest już nieco więcej, nawet dużo, dużo więcej, a także w literaturze Kościoła katolickiego.
1: Tak, zdecydowanie masz rację. Myślę jednak, że to już materiał i temat na następny odcinek analogowej Grupatwy, na którą zapraszamy wszystkich za tydzień. Informacji jest tak dużo, takie mnóstwo i tak naprawdę najważniejsze omówiliśmy dzisiaj, a za tydzień postaramy się Państwu przedstawić właśnie drugą część. Jak myślisz?
0: Tak, trudno jest opowiedzieć o nieskończonym Bogu w 3 okołogodzinnych odcinkach, ale staramy się to
1: Masz rację, zdecydowanie trudno. A my bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy wszystkim naszym słuchaczom, życzymy Państwu miłej reszty wieczoru. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek analogowej Kuropatwy już za tydzień, też o tej samej porze w poniedziałek.
0: Tak, a za tydzień ten kolejny odcinek analogowej Kuropatwy z serii o życiu Jezusa Chrystusa będzie nosił tytuł Działalność Jezusa Chrystusa. To jeszcze chciałam tak dopowiedzieć od siebie.
1: Właśnie, woli ścisłości. Tak właśnie dopowiadamy. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękujemy za poświęcony nam czas, za ten dzisiejszy wieczór. Mogliśmy być w Państwa domach, mieszkaniach, samochodach, być może w pracy, wszędzie tam, gdzie dociera Radio Kuropatwa. Bardzo gorąco za to dziękujemy, a za uwagę dziękuję Państwu.
0: Marta
1: i Piotr.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy dopiero co była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym. Ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji. No bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia. Ale to już ocenę pozostawiam Państwu i proszę po prostu wysłuchać do końca wykładu tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach i skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie. No bo konie to jest tak, konie to są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak dalej, ale również i w celach militarnych. I w zasadzie, jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które jak łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj na obrazku, to myślę, że nawiązuje do pewnie wyobrażenia wielu osób o tym, jak mogło kiedyś wyglądać wojsko i właśnie, że żołnierze poruszali się przede wszystkim na koniach, konno, nie tylko pieszo. Tak naprawdę te zwierzęta nie miały żadnego wyboru, bo zwierzę poddaje się człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który hoduje te zwierzęta i koń czy jakieś inne zwierzę robi po prostu to, co człowiek mu każe. I trzeba powiedzieć o tym, że zwierzęta były wykorzystywane w różnych wojnach i uczestniczyły w tych wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie. Czyli traciły życie, w zasadzie uczestnicząc w czymś, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie zawsze towarzyszyły człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie, żebyśmy od też naszych korzeni zaczęli i troszeczkę opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata, natomiast no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą husarią. Otóż przede wszystkim no, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo, jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj, jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta, żeby móc sobie zakupić takie zwierzę, to no niestety był to duży bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym no to też pokazuje, że husaria to była ta taka najznakomitsza część armii, bardzo zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie jest niedopuszczalne tak przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend. I rzeczywiście no, bycie husarzem powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone, one nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać, one musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem. Mało tego, musiały to być konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria, trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami? Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z husarią. Tymczasem takim podstawowym wyposażeniem husarzy i czymś, z czym powinniśmy kojarzyć husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o husarii, tylko chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a film został nagrany też w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista z tego tematu, pan doktor habilitowany Konrad Bobiatyński właśnie dokładnie przedstawił różne fakty i mity dotyczące husarii, więc ja nie będę tutaj mówił o tym, bo też jakby nie jestem specjalistą z tego działu, więc nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć, odsyłam i zachęcam do tego, żeby wysłuchać, bo rzeczywiście wykład jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący, także z niego się Państwo bardzo wiele dowiedzą. Natomiast zakończę tylko to o husarii, powiem tylko tyle, że to było wojsko, które rzeczywiście było postrachem wśród innych armii i było naprawdę potężne. To było to przez 200 lat mniej więcej, ta husaria po prostu rozbijała w drobny mak przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii. Ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między ułanem a koniem bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział osobista nawet relacja i u nas w wojsku rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z koni, bo przecież tutaj, tak jak na zdjęciu są widoczni ułani 7 Pułku Lubelskiego, to poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni czy kanonierzy, to się mówiło o DAK-u, czyli Dywizjonu Artylerii Konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać i jeszcze przedstawić taki bardzo ciekawy ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę. Pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w II Rzeczypospolitej i taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze, do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były raz, że no tak wyszkolone, rzeczywiście nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i bardzo mocno silnie związane z tym wojskiem. I tu jeszcze chciałbym opowiedzieć o pewnym swoim spotkaniu z powstańcem warszawskim, który był ułanem, najprawdziwszym ułanem. Pan Witold Grzybowski, pseudonim Kot, opowiadał mi, bo zapytałem go, miałem okazję właśnie z nim porozmawiać, zapytałem go, jaka była jego relacja z jego koniem, bo przecież był ułanem, więc na koniu jeździł, maszerował. I powiedział mi tak, że bardzo dobrze wspomina swojego konia, nie miał żadnego imienia ten koń, ale rzeczywiście koń był dla niego bardzo ważnym zwierzęciem i zaznaczył, że koń go 3 razy uratował. Raz taka zwyczajna ludzka potrzeba, po prostu zatrzymał się za potrzebą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa razy. To się zdarzyło 2 razy. Natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez poszukując swojego właśnie też szwadronu i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu. Zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do całego szwadronu, ale koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że pan Witold powiedział, że to były naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas ze sobą byli. Mało tego, trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież takie zwierzę nakarmić, napoić, co było...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: istotne. Były konkretne pory, kiedy karmiono te zwierzęta. Wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczy o takiej wielkiej gospodarności. No, kiedyś zresztą wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych wojennych czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzut. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, na pojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie konie były pojone. Też trzeba było koniom zapewnić ruch, w związku z tym odpoczynek oczywiście, i o to też dbali właśnie sami kawalerzy.

pasowało, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach. Może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał, i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował, miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem, do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście Kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się Fantazją, ale później została przemianowana na Kasztankę, to właśnie ta słynna Kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła, i jeszcze 11, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na Kasztance, i później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane. O ile w Armii Polskiej, jak widać, generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany, i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano, jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej armii, w całej Francji żyło około 3 milionów koni i mułów. Tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1/3 całej w ogóle populacji koni francuskich. Tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowała mniej więcej 1/3. No i nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków. To trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny itd., itd. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie. Ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nie przystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. A wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów również. Wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta pierwsza wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne, dużo większe odległości niż konie i żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 kilometrów. Znów odwołam się do słów pana Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500 kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć na, żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 kilometrów pokonali mniej więcej w

0: 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie 20, 15, 20, 30 kilometrów, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie? Oczywiście, że tak. Natomiast przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały. I one nawet były zabijane, znaczy były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem. Natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z wycieńczenia, bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że wojsko wykorzystywało konie nie tylko tak jak tu widzimy na zdjęciu, to są wojska francuskie w drodze do Verdun. O jeszcze Verdun dzisiaj będę opowiadał. No to znana z historii bardzo taka dramatyczny epizod, bardzo takie zacięte walki. Przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdun. Natomiast warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład 1,5-tonowe działo ciągnęło aż 6 koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to niestety nie cały tabór, który był też właśnie, który był zmechanizowany, to nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie, konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla koni. Oczywiście zwierzęta, tak jak powiedziałem wcześniej, padały od po prostu z wycieńczenia, nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały, nie były w stanie często odpocząć należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku, nie było na to czasu. W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpoczęcia. I dlatego też wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany, normalnie tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć słowa historyka wojskowości, pana profesora Rainera. Tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia. Popinkę, tak mi się wydaje. Natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front, a przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli błękitny krzyż. To jest taki odpowiednik czerwonego krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na błękitny krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów, na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze, jak widzimy, 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską, tam były mniej więcej około 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak? I stracono w zasadzie połowę. Także, także tutaj no, i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną, ogromną stratą. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety, ale zwierzęta bardzo często, te, którym udało się przeżyć wojnę, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to no bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał je taki smutny los, że po prostu było dobijane, także niestety bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły wojnę. Pytanie teraz nasuwa się takie, czy II wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, bardzo dużo, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w pierwszej wojnie światowej, ale okazuje się, że w drugiej wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt. Oczywiście też bardzo dużą rolę odegrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny światowej, widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem, oczywiście, pierwsza linia frontu, to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty, ale ta druga linia frontu, w tym drugim szeregu, te tabory całe, były właśnie transportowane, spoczywały, można by powiedzieć, na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości w armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia, już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80%, mimo tej wielkiej mechanizacji, opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, one musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że w wojnach też dbano o zwierzęta, żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi, dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była oczywiście wiadomo, to znamy, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie w drugiej części naszego wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. Tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy ułanów, a Niemcy to i ci ułani nasi atakowali wojska niemieckie, czołgi, prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców tak samo było. Tutaj w ogóle warto, tutaj się, tutaj przytoczę może taki cytat, że od września 1939 roku do maja 1945 roku do walki za Niemcy wyruszyło łącznie prawie 3 miliony koni, osłów i mułów. Także jest to naprawdę ogromna liczba, jak widzimy, i też niemieckie wojska, co widać tutaj chociażby na tej fotografii, też właśnie wykorzystywały, nawet w kampanii wrześniowej też właśnie wykorzystywały konie. Konie oczywiście bardzo dobrze się sprawdzały, niemniej jak widać też bardzo dużo musiały się namęczyć podczas tej wojny, bo były, kiedy transportowały wszystko to, co było potrzebne wojsku, one również miały swoje wielkie trudności, kiedy musiały przechodzić na przykład przez taki teren i ciągnąć jeszcze ze sobą jakieś wozy. Tutaj jest na tej fotografii przedstawione takie zjawisko, które się nazywa rasputica, czyli to jest, przede wszystkim dotyczy krajów wschodnich, czyli Rosji, Białorusi i Ukrainy, i to jest taki okres w roku, on wypada jesienią i wiosną, kiedy drogi gruntowe praktycznie w ogóle stają się nieprzejezdne. To ciekawe, że w tamtych krajach właśnie specjalnie powstało nawet takie określenie, które właśnie opisuje, jakie panują aktualnie warunki, nazwijmy to drogowe, i że praktycznie drogi są w tym momencie, no nie da się nimi poruszać. I to jest właśnie widoczne tutaj na zdjęciu. Oczywiście te takie właśnie trudności terenowe zatrzymywały wiele różnych wojsk. To nie tylko tak, że Niemcy mieli tutaj potężne problemy, również i Napoleon wcześniej też miał z tego powodu bardzo liczne problemy i podejrzewam, że wiele, wiele innych różnych wojsk też przeklinało ten czas właśnie w roku. Ale widać, że konie tutaj naprawdę muszą się solidnie namęczyć, bo chodzenie po tak grząskim terenie dla zwierząt, które nie są do tego dostosowane, jest po prostu katorżniczą pracą. To jest zdjęcie, które udało mi się znaleźć gdzieś właśnie na Wikimedii i bardzo cieszę się, że mogę je pokazać, bo niestety dużo było, znajdywałem takich zdjęć, ale to były takie zdjęcia, których nie mogłem tu wykorzystać. Natomiast to zdjęcie pokazuje bardzo dobrze właśnie taką drogę, pobocze, i widać, że właśnie tutaj jest bardzo dużo koni poległych, które leżą gdzieś przy drodze, oczywiście już nieżywe konie. I to jest bardzo powszechny widok z czasów wojny, niestety, szczególnie I wojny światowej. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do słowa pewnego żołnierza, który zapisał w swoim pamiętniku: gdyby słowo męczennik można było odnieść do zwierząt, właśnie tego powinniśmy użyć. Wierzchowce dały nam wszystko do ostatniego kroku, do ostatniego tchnienia. Jeżeli chodzi o straty tylko w Wehrmachcie, to od 22 czerwca 1941 roku, czyli nie od samego początku wojny, te straty u koni wyniosły ponad 1,5 miliona. Ponad 1,5 miliona koni zginęło. Oczywiście konie też były nękane przez różnego rodzaju choroby, a z racji tego, że było tak dużo tych zwierząt, to trzeba było również wcielać w szeregi wojska również i weterynarzy, których okazuje się, że było, łącznie z kowalami, około 120 tysięcy w samym Wehrmachcie. I co ciekawe, nie tylko konie cierpiały, ale okazuje się, że również i bardzo duże straty odnotowano wśród na przykład weterynarzy, bo statystyka pokazuje, że co szósty weterynarz wracał z wojny do Niemiec. A teraz przejdziemy do kolejnej grupy zwierząt. Oczywiście o koniach można byłoby dużo więcej powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj jakby naświetlić pewien problem, pewien ważny temat dotyczący właśnie wykorzystania koni, bo mówię, koń to jest takie no, zwierzę, które w wojskowości jest od zawsze i w zasadzie do dzisiaj konie są wykorzystywane. Już może nie w takich celach militarnych, tak nie pełnią może już tak istotnej roli jak kiedyś. Dzisiaj na przykład bardzo ważna rola, to jest taka rola reprezentacyjna, prawda? Te konie właśnie na różnych paradach występują i to jest bardzo, bardzo pięknie to wygląda, więc takie konie oczywiście służą, już nie bezpośrednio gdzieś na froncie, ale no, o ile konie wydają nam się takim oczywistym zwierzęciem, to o tyle słonie, a szczególnie w naszym kraju, to już jest zwierzę bardzo egzotyczne i może niezbyt często łączymy te słonie z wojną. A okazuje się, że jak najbardziej na wojnie również słonie występowały. Kiedyś były bardzo często wykorzystywane. No teraz to chyba już nie, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdzieś słonie były wykorzystywane w jakiejkolwiek wojnie, ale warto właśnie powiedzieć, że w czasach starożytnych jak najbardziej, oczywiście tu chyba ze słoniami najbardziej się kojarzy Hannibal, no i właśnie mamy na przykład w bitwie pod Zamą, tam właśnie słonie pełniły bardzo ważną rolę, to było takie decydujące starcie, które kończyło II wojnę punicką, starcie między Rzymianami a Kartaginą i tam właśnie słonie odegrały dosyć istotną rolę, chociaż jak się okazuje, no nie pomogły Kartagińczykom wygrać, natomiast one, tam w ogóle mówi się o tym, że takim ważnym elementem tej bitwy była wręcz szarża słoni kartagińskich. Widzimy, że te słonie są przygotowane do bitwy solidnie. Przede wszystkim takim najważniejszym wyposażeniem to była ta wieża. No, wieża była świetnym miejscem dla łuczników, dawała bardzo dobre widzenie na całe pole bitwy. Można było rzeczywiście razić żołnierzy wroga z tych słoni. Natomiast słonie też niestety miały pewną wadę. Ja o tej wadzie za chwileczkę powiem, ale tylko chciałbym skończyć tutaj temat właśnie tego starcia. Rzymianie wygrali. Ostatecznie Rzymianie wygrali. Tutaj Kartagina poniosła porażkę, ponieważ słonie się tutaj nie sprawdziły. Tutaj udało się spłoszyć te wojska. Właściwie to zwierzęta, które niosły na swoich grzbietach dużą część właśnie żołnierzy. Ponieważ tutaj Rzymianin Scypion rozkazał wojskom hałasować, tak żeby właśnie spłoszyć zwierzęta. Te zwierzęta się spłoszyły i niestety nie wyrządziły wielkiej krzywdy Rzymianom. Jak przewidywał Scypion, one po prostu wbiegną między Rzymian, nie robiąc im żadnej krzywdy, po prostu rozstąpią się szyki i tam wbiegną te zwierzęta i tak właśnie się stało. Później z kolei te zwierzęta też wbiegły w ogóle w Kartagińczyków i po prostu oni ponieśli też straty. I tutaj właśnie dochodzimy do ważnego momentu, kiedy to słoń jest naprawdę bardzo dobrym zwierzęciem do zatrzymywania piechoty. Ponieważ łucznicy atakowali z góry, wszystko dobrze widzieli. Słoń poza tym jest gigantycznym zwierzęciem, ma ogromną siłę, w związku z tym mógł przełamywać linię wroga, mógł tratować, taranować. Był też odpornym zwierzęciem, także rzeczywiście ciężko było tutaj stawić czoło takiemu zwierzęciu, ale oczywiście tutaj na przykład Juliusz Cezar miał taki sposób na słonie, że rozkazał nawet legionistom, żeby atakowali bezpośrednio nogi słonia i też dlatego właśnie legion, który właśnie się wsławił w trakcie bitwy, kiedy właśnie atakowano te nogi słonia, przejął właśnie wizerunek tego zwierzęcia, stał się niejako symbolem, tak? Tu widzimy ten legion piąty, widać, że stał się symbolem tych żołnierzy. No ale niestety Słonie miały dużą wadę, przy tych wszystkich zaletach miały taką wadę, że niestety łatwo popadały w panikę. I takie zwierzęta, które wpadły w panikę, to no, ta panika słoni bardzo skutecznie hamowała wolę walki wszelkich jednostek wojskowych, również na przykład samych Rzymian, którzy uchodzą za żołnierzy bardzo takich zdyscyplinowanych, ale mimo wszystko to jakoś powodowało, że ci żołnierze po prostu jakoś odstępowali i od walki. I no niestety, to była taka wada słoni, że one w momencie, kiedy wpadły w tą panikę, co właśnie wrogie wojska zawsze wiedziały o tym i starały się właśnie to wykorzystać, żeby zwierzę wpadło w panikę, bo wtedy tratuje nawet swoich żołnierzy. A o to chodziło właśnie wrogowi. Trzeba było po prostu słonia atakować w takie czułe punkty, na przykład właśnie w trąbę. Co tutaj zresztą widzimy na fotografii, tu jest taki element wyposażenia słonia, to jest oczywiście nie na trąbę się zakłada, tylko na ciosy, po to, żeby była większa siła rażenia, ale ta trąba była właśnie tym punktem takim bardzo newralgicznym i trzeba było właśnie słonia atakować trąbę, żeby te czułe miejsca, po prostu żeby on wpadł w panikę. Jak słoń wpadł w panikę, po prostu leciał na oślep i tyle. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słoń, martwy słoń też powodował bardzo dużą taką przeszkodę, nazwijmy to terenową, dla wojsk, także To też było dosyć istotne w trakcie prowadzenia wojen właśnie z wykorzystaniem słoni. No i to tyle o słoniach. Oczywiście wiadomo, też moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, ale zawsze o każdym zwierzęciu możemy coś więcej powiedzieć. Ja po prostu mam też ograniczony czas, więc przechodzimy do kolejnych zwierząt. Będą to muły. Czym jest muł, w ogóle trzeba sobie powiedzieć, bo o ile konie, słonie każdy zna, no to muła już może niekoniecznie wiemy dokładnie, jakie to jest zwierzę. Otóż jest to po prostu mieszaniec. Jest to zwierzę wynikające ze skrzyżowania klaczy konia domowego, o którym przed chwilą mówiliśmy, z ogierem osła. I one są takimi zwierzętami, które znoszą złe warunki pracy, wysoką temperaturę, więc mogą też więcej unieść na przykład niż osioł. Dlatego też bardzo dobrze sprawdziły się w bitwie na przykład pod Monte Cassino i tutaj o tym świadczą słowa pewnego historyka, który wypowiedział się w taki sposób. Bez mułów nasza zimowa kampania w Italii byłaby niemożliwa. Na płaskim terenie pojazdy mechaniczne utykały w błocie, jakby jadąc na jałowym biegu. No wiadomo, trzeba było się też wspinać, prawda, na wzgórza Monte Cassino, dlatego też wykorzystywano, do tego właśnie głównie wykorzystywano muły. A dlaczego muły? Bo okazuje się, że pod te stromizny koniom było bardzo ciężko iść, a z kolei muł był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, muł mógł zabrać więcej niż osioł. Dlatego był takim bardzo dobrym zwierzęciem. I szacuje się, że liczba mułów, które wzięły udział właśnie w ataku na Monte Cassino, znaczy wiadomo, w ogóle tych ataków było kilka, tak, ale w armii sprzymierzonych było, szacuje się, że służyło 14,5 tysiąca mułów i oczywiście je trzeba było w ogóle sprowadzać z najróżniejszych części nawet świata, bo nawet i z Afryki. Tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do słów żołnierza brytyjskiego, który został ranny właśnie w tej bitwie pod Monte Cassino. George Groom pisze następujące słowa. Z trudnością schodziły z góry wąską ścieżką, oczywiście muły. Niektórzy ranni zabijali się, spadając razem z mułami staczającymi się z góry, kiedy te traciły równowagę. Niestety, takie sytuacje też miały miejsce. Muły też oczywiście ginęły. Bardzo smutne były sytuacje, kiedy muły ginęły, a były mocno związane z żołnierzami. Okazuje się, że one były, nadawano im imiona. Tutaj również ta relacja między mułem a żołnierzem była bardzo bliska. Tutaj mogę powiedzieć taki dramatyczny opis, ale może go przytoczę, bo tutaj pewien świadek opisywał, jak to dojrzał pewnego, po odgłosie wybuchu, ujrzał takiego muła, który no, był na tyle ranny, że mu wnętrzności zaczęły wypadać i zobaczył, że przy nim leży wręcz płaczący jego opiekun, przytulał go i zwracał się do niego po imieniu. Więc to pokazuje, jak mocna była relacja między tymi zwierzętami. Żołnierze wiedzieli, że bardzo dużo tym zwierzętom zawdzięczają. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że stworzono, proszę zwrócić uwagę na fotografię, ja się cieszę właśnie bardzo, że udało mi się znaleźć tę fotografię, bo ona bardzo dokładnie pokazuje, jak transportowano rannych żołnierzy, no bo rannego żołnierza nie można było na przykład na saniach, prawda, tak jak to w okopach często bywało, nie można było na saniach prowadzić, w związku z tym trzeba było go jakoś zawiesić na tym mule, no ale to było dosyć niebezpieczne, więc robiono taką właśnie jakby kołyskę na grzbiecie muła i po jednej stronie było takie leżące miejsce dla rannego żołnierza, ale żeby stworzyć przeciwwagę, to drugi żołnierz się siadał po drugiej stronie muła. Także te zwierzęta naprawdę musiały dużo, dużo przenieść, duże ciężary przynosiły, dwóch ludzi plus to całe wyposażenie, no to jest naprawdę niemałe wyzwanie, a przecież musiały iść po bardzo trudnym terenie. I tutaj jeszcze taka słuszna uwaga, taka ciekawostka, że wyczytałem, że nawet tutaj Polska pomoc, bo przecież wiadomo, że Polacy, co też jest naszą chlubą kolejną już dzisiaj, o której mówię, nie tylko husaria, ale również i żołnierze, którzy walczyli o Monte Cassino, również się wsławili. To, i trzeba powiedzieć to wprost i wyraźnie, że to właśnie dzięki naszym żołnierzom zdobycie Monte Cassino stało się możliwe, ale warto też jeszcze podkreślić w kontekście naszego wykładu, że również ofiara polskiego żołnierza by nie wystarczyła, gdyby nie pomoc mułów. I muły tutaj naprawdę przynosiły ogromne ilości materiału, pozwalały transportować wszystko tam, gdzie żołnierze nie dawali rady i nie mógł podjechać żaden pojazd. I naprawdę muły tutaj się też, tutaj trzeba honor oddać tym zwierzętom i pamiętać, że one też miały swoją wielką zasługę w tym zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. O Monte Cassino jeszcze sobie dzisiaj raz powiemy przez krótką chwilę i jeszcze do Monte Cassino, kiedy indziej wrócimy, bo też jeszcze będzie, pojawi się kolejne zwierzę, które również tam miało bardzo, bardzo ciekawy epizod, a my przechodzimy już do ostatniej grupy zwierząt dzisiaj, czyli do gołębi, bo gołębie też odegrały bardzo istotną rolę w dziejach konfliktów zbrojnych. Dzisiaj niestety na gołębie mówi się, że to są latające szczury albo szczury ze skrzydłami i tak dalej. Bardzo, no, myślę, że większość z nas niezbyt chętnie odnosi się do gołębi, niezbyt lubimy. Są to ptaki, które roznoszą choroby, brudzą i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie spojrzą Państwo na gołębie zupełnie z innej perspektywy i może nawet i zachwycą się tymi gołębiami, ponieważ gołębie mają niezwykłe umiejętności, które były wykorzystywane właśnie w wojsku. Tutaj powiem tylko o dwóch takich głównych cechach, oczywiście ich jest dużo więcej, bo to są generalnie naprawdę ptaki, które bardzo dobrze latają, ale przede wszystkim dwie takie cechy, które były zauważone w wojsku. Potrafią wracać do swojego domu i zawsze znajdą drogę. Zawsze, to trzeba podkreślić. No wiadomo, może gdzieś gołąb zostać upolowany, może gdzieś się zagubić, jasne, że tak, ale generalnie rzeczywiście gołębie potrafią wracać w miejsce, z którego zostały wypuszczone, do swojego właśnie domu. Natomiast Znaczy źle powiedziałem, że z miejsca, z którego zostały wypuszczone. Pod warunkiem, że było to miejsce, w którym gołąb się na przykład wychowywał, tak? Oczywiście, bo to nie jest tak, że wypuścimy gdziekolwiek gołębia i on zawsze wróci nam do tego miejsca, z którego został wypuszczony. No nie, chodzi o to, że on jakby wraca do domu. O, tak to określmy po prostu. Zawsze wraca do domu. Cokolwiek tym domem jest, tak? Natomiast co jeszcze? Szybko lata. Gołębie potrafią rozwijać prędkość 100 km na godzinę. Także jest to ptak, który szybko potrafi przetransportować wiadomości, a właśnie do tego były, one właśnie do tego służyły. Jak popatrzymy sobie tak historycznie, w jakim stopniu były wykorzystywane gołębie, to trzeba powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu i od bardzo dawna, bo okazuje się, że jak popatrzymy, na przykład zerkniemy do historii biblijnej Noego, to już się dowiemy, że właśnie Noe wypuścił gołębia, który przecież przyniósł gałązkę oliwną, tym samym zaświadczając, że odnalazł jakiś ląd. Jakieś miejsce docelowe, które nie zostało, które jest bez wody, tak? Gdzieś, gdzie jest jakieś życie na lądzie. Chinggis Khan okazuje się, że też już wykorzystywał gołębie i wysyłał za pomocą gołębi wiadomości przez morze. Juliusz Cezar, który już dzisiaj był wspomniany przy okazji słoni, również wykorzystywał gołębie, informując o swoich podbojach. Grecy i Egipcjanie, czyli w starożytności widzimy, że były gołębie już wykorzystywane. Ale tutaj taka ciekawostka, że wiadomość o klęsce Napoleona pod Waterloo również dotarła na nodze gołębia. To też taka ciekawostka. I chyba nie muszę mówić już o tym, że w pierwszej i drugiej, co warto zaznaczyć, wojnie światowej, gołębie odegrały ogromną rolę i dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o tych przykładach niezwykłych, niesamowitych i wręcz bardzo takich, myślę, że nastrajających optymistycznie i pokazujących, że gołębie są naprawdę niezwykłymi ptakami. Zatem zaczynamy tę ciekawą opowieść o tych skrzydlatych bohaterach i gołąb, tak jak mówiłem, no przeszedł dosyć taką ciekawą ewolucję, bo kiedyś był uważany za wręcz bohaterów wojennych, o czym będę właśnie za chwilę opowiadał, a tymczasem dzisiaj uznawane są po prostu za zmorę podwórek, miast, zabytków itd., itd. Ale dlaczego w ogóle sięgnięto po gołębie? Dlaczego w ogóle gołębie pojawiły się na froncie? I dlaczego tak licznie były wykorzystywane właśnie w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Przecież były na przykład linie telefoniczne, bo ile wiadomo, że w czasach Juliusza Cezara czy Chinggis Khana nie można było wykorzystać linii telefonicznych. Sygnały optyczne, no powiedzmy, że też jakieś może by dało radę wykorzystać. O tyle w pierwszej wojnie światowej było tak najbardziej możliwe. Telefony, sygnały świetlne, oczywiście, że tak, ale te rozwiązania mają swoje wady. Linie telefoniczne można przeciąć. I wtedy już się stają totalnie bezużyteczne. Zaś sygnały optyczne w czasach wojny, kiedy było już dużo dymu, kiedy było dużo wybuchów, pyłu, to niestety sygnały optyczne były niewidoczne. No i teraz powstaje pytanie, komunikacja między wojskiem musi być, jak to zrobić, żeby się skutecznie komunikować. I okazuje się, że na ratunek przychodzą właśnie gołębie. I gołębie towarzyszyły ludziom praktycznie we wszystkich chyba armiach świata, to znaczy mówię tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to rzeczywiście wykorzystywali żołnierze bardzo chętnie te gołębie, pełniły ogromną rolę, nawet do tego stopnia, że były specjalne budowane samochody, w których właśnie gołębie były przewożone i transportowane na front. To były takie właśnie samochody gołębniki, jak tutaj widzimy na tej fotografii. Ale nie tylko samochody były gołębnikami, bo oczywiście przy twierdzach różnego rodzaju były również specjalne, były budowane budynki, które były takimi gołębnikami, takimi całymi wręcz stacjami, w których były przetrzymywane gołębie i w razie potrzeby je wysyłano właśnie z cennymi wiadomościami. Tutaj przykładem jest już teraz na terenach polskich, bo wtedy to były Prusy, ale dzisiaj twierdza Bojen w Giżycku, która właśnie odegrała podczas I wojny światowej ważną rolę. Właśnie ta twierdza, z niej wysyłano w odległe części kraju różne informacje. Był to oczywiście w te miejsca, gdzie właśnie Prusy miały swoje terytoria, czyli Szczecin, Wrocław. Tam właśnie kierowano różnego rodzaju wiadomości z twierdzy Bojen, gdzie właśnie znajdowały się różnego rodzaju gołębniki i gołębie trzymano. Jednym z najciekawszych przykładów, kiedy gołąb został wykorzystany i była to bardzo dramatyczna walka w zasadzie do samego końca i gołąb tutaj rzeczywiście wypełnił swoją misję, co prawda zginął, ale wypełnił swoją misję. Ale niestety jego ofiara, można by powiedzieć, poszła na marne, ponieważ nie przyniosła pożądanych skutków, nie doszło do tego, czego życzyli sobie żołnierze, którzy gołębia wypuścili. Otóż 1 czerwca 1916 roku Niemcy otoczyli Fort Vaux. To był właśnie jeden z fortów, który otaczał miasto Verdun. Powiedziałem, że dzisiaj wspomnę jeszcze o Verdun, zatem właśnie teraz ten moment nastał. I Francuzi, którzy się dzielnie bronili, nie za bardzo wiedzieli, jak mają dać znać, żeby przysłano posiłki. W związku z tym kapitan, też znalazłem jeszcze bo tutaj właśnie to warto powiedzieć, w innych źródłach znalazłem, że major, także nie wiem dokładnie jaki miał dokładnie stopień ten żołnierz. W każdym razie major bądź kapitan Renal, dowodzący właśnie fortem, wysłał jednego gołębia, I niestety tutaj posiłki nie nadeszły i został mu już ostatni gołąb. Gołąb nawet zyskał miano śmiałego, voyant po francusku, tak był nazywany. I ten gołąb był już ostatnią nadzieją, która miała przynieść wyzwolenie tym żołnierzom, jakieś wsparcie, posiłki. Oczywiście wiadomość została przyczepiona do nóżki gołębia, gołąb został wysłany. Gołąb oczywiście zaraz po wylocie wrócił do fortu, ponieważ zwyczajnie bał się. Bał się, że zginie. Poza tym było dosyć ciemne niebo. Nie mógł się zorientować, gdzie lecieć. I w tych wszystkich oparach, w tym całym zamieszaniu, zawierusze tej wojennej, on się po prostu zwyczajnie przestraszył, wrócił. Ale podjęta została próba ponownego jego wysłania i tym razem gołąb doleciał, niestety zakończył swoje życie z racji silnego zatrucia gazami bojowymi, ale wiadomość dostarczył. Natomiast, tak jak powiedziałem, posiłki nie dotarły niestety do żołnierzy francuskich i gołębiowi nawet została ufundowana taka specjalna tablica, jemu właśnie poświęcona, powieszona właśnie w tym miejscu, gdzie toczyły się walki i tam, gdzie właśnie z miejsca, z którego wysyłał właśnie major bądź kapitan Renal tego gołębia. Natomiast, co jeszcze ciekawe tutaj, Niemcy, którzy obserwowali, jak Francuzi opuszczali fort, oddali im honory, oddali honory tym żołnierzom francuskim. I to jest taki symbol właśnie odwagi i oporu francuskich żołnierzy na czele właśnie z gołębiem o imieniu Voyant. A tutaj mamy już kolejny przykład, i tutaj mamy gołębia, który to zdjęcie, które tu przedstawia, rzeczywiście jest tym gołębiem, który faktycznie kiedyś żył i kiedyś latał. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nóżki, zaraz o tym powiem, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj też imię francuskie w tłumaczeniu na język polski drogi przyjaciel brzmi cher ami, i ten gołąb uratował bardzo wielu żołnierzy, a nie dopuścił do tego, żeby żołnierze ostrzelali swoich żołnierzy, a dotyczy to żołnierzy z zagubionego batalionu, którzy właśnie mogli zostać ostrzelani ogniem artyleryjskim własnych sił zbrojnych, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie, czyli tak zwanego friendly fire, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie żołnierze wysłali gołębia o imieniu cher ami po to, żeby poinformował, aby wstrzymać atak i żeby nie ostrzeliwać właśnie pociskami artyleryjskimi tego miejsca, w którym znajdują się żołnierze. I okazuje się, że gołąb w ogóle dotarł bardzo szybko do gołębnika, bo zajęło mu to 30 minut, a lot to była odległość mniej więcej jakieś 40 kilometrów, także niewiele, odległość nieduża, ale jakże dramatyczna. Ten ptak podczas tego lotu utracił w jednym oku w ogóle wzrok, został ranny w pierś oraz skrzydło, natomiast wiadomość wisiała dosłownie na nóżce, ta nóżka praktycznie się oderwała, wisiała tylko na jednym ścięgnie. I do tego właśnie, do tej nóżki, która już prawie była oderwana od reszty ciała, była przytroczona wiadomość. Oczywiście gołąb spełnił swoją misję, udało się ocalić tych żołnierzy, natomiast otrzymał również drewnianą protezę i spokojnie gołąb dożył swoich dni, został wyleczony, doszedł do zdrowia. No i kiedy już zakończył swój żywot, to został ten gołąb spreparowany, przekazany do National Museum of American History i jest dzisiaj taką częścią wystawy. To, co widzimy tutaj, to jest właśnie ten gołąb, który jest częścią wystawy Price of Freedom, Americans at War. Tak to się nazywa dokładnie. I kolejny przykład, bardzo ciekawy, gołębica, w zasadzie nie gołąb, a gołębica, tutaj odegrała istotną rolę o imieniu Winky. I co zrobiła Winky? Kiedy w ogóle może zacznę od tego, że RAF wprowadził taką zasadę, czyli Royal Air Force wprowadził taką zasadę, że do każdej akcji, do której leci bombowiec, w każdym bombowcu muszą znajdować się przynajmniej dwa gołębie. Właśnie na wypadek różnych wydarzeń losowych, żeby była jakaś łączność ze światem, bo radiostacja mogła zawieść, a gołąb nie. Także, znaczy też w skrajnych wypadkach, wiadomo, też mógł zostać upolowany, zastrzelony i tak dalej, mógł zginąć po drodze. Ale pokładano w nim wielkie nadzieje. I kiedy doszło do katastrofy samolotu Bristol Beaufort, który rozbił się na Morzu Północnym, załoga, radiooperator zdążył tylko wysłać sygnał SOS, ale nie można było dokładnie zlokalizować tej załogi. Załoga oczywiście przeżyła, ale no, musiała znowu walczyć o życie, żeby przetrwać w ogóle na morzu i musiała czekać na jakiekolwiek wsparcie. Wysłano gołębicę o imieniu Winky, która doleciała do gołębnika oddalonego o 200 km. Była w bardzo słabej kondycji, w bardzo złym stanie, umazana ropą, smarem i innymi zabrudzeniami, bardzo była zmęczona, ale udało się dokładnie uratować, po prostu rozbitkowie podali dokładne miejsce, w którym się znajdowali i w związku z tym udało się rozbitków ocalić. Gołębica została odznaczona takim specjalnym odznaczeniem, które nosi nazwę Deakin, i my o tym sobie powiemy już na następnym wykładzie, bo gołębie były bardzo często właśnie tym medalem honorowane. A tu kolejny gołąb o imieniu bardzo ciekawym G.I. Joe. I G.I. Joe odegrał bardzo ważną rolę, pomógł uratować około 1000 żołnierzy. Ponieważ lotnictwo amerykańskie miało bombardować taką małą miejscowość na południu Włoch, Calvi Vecchia, o ile dobrze mówię. Tutaj niestety dzisiaj jest dużo różnych nazw w językach obcych i nie zawsze mogę dobrze mówić, ale mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. W każdym razie mała miejscowość na południu Włoch, która miała być bombardowana przez Amerykanów, ale bardzo szybko została zajęta przez Brytyjczyków. W związku z tym doszłoby znowu do ataku wojsk na własne wojska. No generalnie sprzymierzonych, prawda? Amerykanie, Brytyjczycy. Czyli Amerykanie zbombardowaliby Brytyjczyków, krótko mówiąc. Trzeba było nawiązać jakąś łączność i trzeba było uratować Brytyjczyków i dać im dać sygnał Amerykanom, żeby nie bombardowali miasteczka. Jak to zrobić, kiedy była przerwana zupełnie łączność? Trzeba wysłać gołębia. I tak właśnie się wydarzyło. Czyli gołąb został wysłany. Niestety musiał się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ odległość była niewielka, tylko 30 km. Ale w zasadzie już można powiedzieć, że silniki bombowców już się grzały, już były uruchomione i w momencie, kiedy już miały startować, gołąb doleciał i udało się wstrzymać ten atak. Oszacowano, że gołąb musiał lecieć z prędkością mniej więcej 100 km na godzinę. Nalot oczywiście został odwołany. Czyli G.I. Joe przyczynił się do tego, że około 1000 brytyjskich żołnierzy został ocalony. Oczywiście, jak były gołębie, to różne wojska stosowały też i tych, którzy mogą zapolować na gołębia. Czyli tutaj najlepszym przykładem jest sokół wędrowny. Sokoły wędrowne fantastycznie polują na gołębie. Ten sokół wędrowny, który żyje w Warszawie na Pałacu Kultury, też poluje na gołębie, z pewnością, których jest w Warszawie dużo i one są świetnie do tego dostosowane. Ale gołębie mają możliwość uniknięcia, ujścia z życiem przed takim sokołem wędrownym. Kiedy zrobią unik, kiedy sokół wędrowny uderza takim w tym locie nurkowym, ma już uderzyć gołębia, to gołąb w pewnym momencie, ale to są ułamki sekund, musi zrobić unik. I niektóre gołębie potrafią coś takiego zrobić i wtedy zyskują cenne sekundy albo nawet dziesiątki sekund tylko, żeby móc podjąć ucieczkę. I jednym z takich gołębi była Mary of Exeter i ona właśnie potrafiła bardzo dobrze reagować na takie ataki sokoła wędrownego i kiedy Niemcy właśnie wypuszczali te sokoły wędrowne, to Mary of Exeter potrafiła właśnie idealnie uciekać i mówiło się nawet, że ona zawsze po prostu potrafi wrócić do bazy. Zawsze wraca. Nawet jak ranna, ale zawsze wróci. To był taki właśnie niezwykły gołąb. Natomiast tutaj się skupię jeszcze parę słów. Chciałbym poświęcić właśnie sokołom wędrownym, bo Brytyjczycy doszli do wniosku, że no wysyłając swoje gołębie, no niestety gołębie nie tylko natrafiają na te niemieckie, ale z niemieckimi, znaczy niemieckie sokoły wędrowne, ale z niemieckimi sokołami wędrownymi nic nie mogą zrobić, ale przecież żyją też sokoły wędrowne naturalnie i one są naturalną barierą. Co w takim momencie trzeba zrobić? No i tutaj niestety Brytyjczycy wpadli na taki pomysł, że po prostu trzeba pozabijać wszystkie te sokoły, które żyją naturalnie I tym samym dali drogę swoim gołębiom do tego, żeby spokojnie przelatywały, ale jednocześnie nie mieli właśnie swojej jakby takiej naturalnej bariery ochronnej. I pozbawiając się sokołów, stracili możliwość właśnie, że ich sokoły będą atakowały na przykład gołębie niemieckie, wypuszczane właśnie przez niemieckie wojska. No, zdarzały się też takie przypadki, że sokoły wędrowne szkolono, żeby wychwytywały tylko na przykład niemieckie gołębie, po to, żeby chwytały je i wracały z nimi, po to, żeby właśnie takim gołębiom przechwytywać wiadomości, co było bardzo cenne. Brytyjczycy nawet poszli o krok dalej i podrabiali te pojemniczki, w których były wiadomości na kształt niemieckich, i robili nawet coś takiego, że wylatywali samolotami gdzieś w pobliże Niemiec czy terenów objętych właśnie przez Niemców i upanowanych przez Niemców, i tam zrzucali gołębie takie trochę słabsze, czyli te, które na mniejsze odległości latały, może były trochę gorszej kondycji, i te gołębie nie wracały do Wielkiej Brytanii, ale leciały do najbliższych gołębników, bo takie sytuacje też się zdarzają, były słabe, więc nie podejmowały dalekiej drogi, ale leciały do najbliższych gołębników. W związku z tym były tam im przekazywane wiadomości niemieckie, i kiedy Niemcy wypuszczali gołębie, te właśnie brytyjskie, myśląc, że to są ich gołębie, już na zawsze tracili wiadomość i wiadomość nie docierała do Niemców, ale właśnie gołębie wracały do Wielkiej Brytanii już. Także też była taka ciekawa taktyka na wykorzystanie gołębi, które docierały do niemieckich gołębników. Dobrze, oczywiście Niemcy też mieli też taką, stosowali taką obronę, że po prostu strzelali zwyczajnie do gołębi, zabijając je, te, które właśnie przenosiły informacje aliantów. D-Day, czyli największy desant w historii wojen światowych. Ogromna liczba, z tego co wyczytałem, szacuje się, że około 156 tysięcy żołnierzy łącznie wzięło udział właśnie w tym desancie i wykorzystano też około 7 tysięcy ptaków podczas samej tylko tej operacji D-Day. To znaczy, właściwie operacja nazywała się cała Overlord, tak? Ale tu mówimy konkretnie tylko o właśnie tym, tej akcji D-Day. I oczywiście wiadomo, to była bardzo tutaj zacięta walka i również tutaj ptaki odgrywały bardzo istotną rolę, na co są tutaj dwa przykłady. Jeden to w zasadzie z samego początku tylko desantu, drugi to już zdecydowanie później, ale pierwszy z nich jest bardzo ciekawy, ponieważ pewien batalion miał zniszczyć taką baterię artyleryjską i było to niezbędne do tego, żeby właśnie mógł się odbyć desant. Tylko niestety, jak wiadomo, wszystko docierało drogą powietrzną i niestety sprzęt, który łączności radiowej, wylądował w zupełnie inne miejsce niż ten batalion, który został powołany do zniszczenia tej baterii artyleryjskiej, i dlatego też byli pozbawieni wszelkiej łączności. A ta łączność była o tyle istotna, że po wybrzeżu pływał pancernik Aretuza i w momencie, kiedy...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To też świadczy o tym, że te baterie były bardzo ważne, żeby je zniszczyć, bo w momencie, kiedy nie udałoby się temu batalionowi zniszczyć tej baterii artyleryjskiej, to pancernik miał ostrzelać, żeby zniszczyć te działa, tak żeby desant mógł dojść do skutku. I co się wydarzyło? No, batalion rzeczywiście opanował, zniszczył te baterie, natomiast trzeba było powiadomić pancernik, bo znowu by doszło do ostrzelania własnych wojsk. Dlatego też wysłany został książę Normandii, czyli gołąb. Gołąb właśnie został wysłany i udało się ocalić tych żołnierzy, którzy opanowali baterię, zniszczyli, ale właśnie nie zostali też ostrzelani przez własny pancernik. Kolejny przykład, z kolei spod Arnhem, czyli też zawiodła tutaj łączność radiowa, jak to zwykle bywało w tamtych czasach. Dlatego też wysłano 19 września, czyli mówię już dużo później niż sam D-Day, wysłany 19 września 1944 roku został gołąb, który miał pokonać aż 400 km. I uwaga, pokonał tę odległość w 4 godziny, a przyczynił się do, czyli leciał rzeczywiście szybko, tak jak mówiłem na początku, gołębie rzeczywiście potrafiły bardzo szybko latać, potrafią dalej przecież szybko latać. I uwaga, ten gołąb przeszedł do historii, ponieważ przyczynił się do tego, że została uratowana, udało się ocalić 2000 żołnierzy i jeden gołąb ocalił tylu żołnierzy, nazywał się Wilhelm Orleański, przepraszam.

nazywała Lucia D. Lammermoor i ta właśnie gołębica powróciła do aliantów z bardzo ciekawą wiadomością, czyli gdzieś po drodze została schwytana zapewne przez Niemców i kiedy Amerykanie odpakowali ten pojemniczek i wysłali, i odczytali, co było napisane, sądzę, że no może się uśmiali, może byli też wściekli, ale przeczytali: zwracamy wam gołębia, mamy co jeść, niemieccy żołnierze. Także takie sytuacje też miały miejsce. I powiedzmy sobie jeszcze o tych żołnierzach, którzy noszą bardzo nam znajome już mundury. Jak na nie popatrzymy, to widzimy, że są to żołnierze noszący polskie mundury, bo przecież Polacy nie gęsi i własne gołębie też mają. Można by sparafrazować znane powiedzenie. Jak to było z Polakami? Otóż okazuje się, że wcale nie byliśmy daleko w tyle i też gołębie hodowaliśmy i też w gołębie w naszym kraju, gołębie pocztowe też wykonywały bardzo ważną rolę, pełniły ważne funkcje, do tego stopnia, że dnia 2 kwietnia 1925 roku uchwalona została w ogóle cała ustawa o gołębiach pocztowych. Czyli widać było, że w naszym kraju też to się rozwija, to przesyłanie wiadomości właśnie przez gołębie i w zasadzie takie typowo wojskowe gołębiarstwo pocztowe w Polsce zaczęło się po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I tu widzimy przykład, wcześniej pokazywałem, jak to były samochody, gołębniki, a tutaj u nas mamy taki wóz konny i też właśnie przy okazji wykorzystanie konia, prawda, do transportowania takich gołębników. Tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, że na przykład były wykorzystywane również i psy do takiego transportu, bo psy na przykład przenosiły właśnie gołębie. Takie sytuacje też miały miejsce, ale o tym więcej powiem na drugiej części naszego wykładu, kiedy właśnie zacznę o wykład od psów. To już tylko mogę tak delikatnie zareklamować. Jeżeli ktoś chce posłuchać o psach, to w następnej części będzie całkiem sporo. I niestety w czasie II wojny światowej nasze gołębie dla naszego wojska odegrały bardzo małą rolę. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego kraju, oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, jak ważną misję mogą pełnić gołębie. Chcieli nam to udaremnić, dlatego też odbywała się na szeroką skalę zabieranie, rekwirowanie gołębi pocztowych w całej Polsce i był zakaz w ogóle hodowli gołębi, nie można było trzymać gołębi i oczywiście, jak się łatwo domyślić, załamanie takiego zakazu, co było ciężkie, prawda, bo ciężko jest ukryć hodowlę gołębi, wręcz podejrzewam, że nawet niemożliwe, a złamanie, że ktoś, kto właśnie hodowałby gołębie, od razu by się wystawiał na widok. No bardzo byłoby łatwo się zorientować, że ktoś trzyma te gołębie. I złamanie tego zakazu powodowało, była jedna kara, tylko kara śmierci. Także niestety tutaj no nasze gołębie w czasie II wojny światowej raczej wielkiej roli nie odegrały. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo okazuje się, że wykorzystywano też gołębie po to, żeby zdjęcia fotograficzne, żeby właśnie fotografować to, co się dzieje na terenie wroga. I świetnie się do tego nadawały gołębie, które nosiły tutaj na piersi taki mały aparacik fotograficzny i kiedy gołąb leciał, to mógł właśnie... Była ustawiona taka czasowa migawka, ona właśnie wykonywała zdjęcia i już w zasadzie w 1907 roku niemiecki aptekarz jako pierwszy właśnie wykorzystywał
zaczął wykorzystywać gołębie do takiej fotografii, a wcześniej korzystał, tutaj też ciekawe zastosowanie, bo wykorzystywał gołębie do dostarczania leków. Ale on jako pierwszy zaczął już pracować nad tym, natomiast w 1932 roku okazuje się, że już Niemcy mieli takie osiągnięcia, że na przykład gołąb, który przeleciał dany fragment, mógł zrobić nawet podczas jednego lotu aż 200 zdjęć. Także naprawdę imponujące.

liczba. Natomiast też w 1932 roku z kolei Francuzi też opracowali kamery filmowe. Natomiast z tego, co wyczytałem, to generalnie te kamery raczej nie odegrały wielkiej roli w czasie II wojny światowej, a jak w czasie II wojny światowej nie, to później już sądzę, że też nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie znalazłem przynajmniej żadnych informacji, które by mówiły o jakichś spektakularnych doniesieniach odnośnie właśnie pracy gołębi, żeby gołębie się przyczyniły do tego, żeby jakieś znaczące, bardzo ważne z militarnego punktu widzenia obiekty były sfotografowane, ale na pewno jest to jako ciekawostka, dlatego też właśnie tutaj to pokazuję. I ostatni slajd, który już nie jest związany jest z wojną, a taki miły, sympatyczny obrazek, kiedy to dziewczynka bardzo tutaj zajęta gołębiami, pewnie je dokarmia, taka pewnie jest i też domyślam się bardzo zachwycona tymi ptakami, może właśnie jest bardzo bliska z nimi tutaj przebywać i myślę, że jest to taki obrazek, którym kończymy nasz wykład, a jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie inaczej już patrzeć na gołębie. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem zgłębiać wiedzę, tą, którą dzisiaj tu Państwu przedstawiłem, zacząłem dowiadywać się, odszukiwać te wszystkie historie, zupełnie inaczej patrzę na gołębie. Nie to, że wcześniej jakoś ich nie szanowałem, ale wiadomo, no, to był taki ptak, który bardzo jest pospolity wszędzie i nam po prostu spowszedniał. A mam nadzieję, że teraz podczas spaceru, na przykład na jakąś starówkę, gdzieś jakieś stare miasto i tak dalej, gdzie jest mnóstwo gołębi, już inaczej będziemy na nie patrzeć z pewnym też szacunkiem, taką powagą. I mam nadzieję, że ten wykład się w jakimś stopniu, chociaż niewielkim, do tego przyczynił. Bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Tak jak mówię, to jest jeszcze tylko część naszego wykładu, bo kolejna, druga część poświęcona również innym zwierzętom i również myślę, że taki temat bardzo zajmujący, ciekawy, także zachęcam do tego, żeby kolejną część wysłuchać. Będzie o wielu różnych zwierzętach, pewnie troszeczkę więcej niż dzisiaj. I mam tego świadomość też, że nie powiedziałem bardzo wielu również istotnych rzeczy. Natomiast no, musiałem tutaj wybrać to, co było takie najważniejsze. W związku z tym tu jest właśnie tak w pigułce podane to, jak te zwierzęta były w różnych konfliktach zbrojnych wykorzystywane. A teraz jeszcze tylko zerknę na czat. Co tam, co Państwo napisali?

dostać w trąbę, czy się wzięło od tych słoni. Nie wiem, ale możliwe. Możliwe, że jak się mówi właśnie dostać w trąbę, to może i od tych słoni się wzięło, ale to no, ciekawe. No, na pewno jest to właśnie, tak jak mówiłem, ten element wrażliwy u słonia. I tam żołnierze doskonale wiedzieli, że należy właśnie drażnić tego słonia w trąbę, bo wtedy on może wpaść w panikę, a wtedy już droga prosta do tego, żeby tratował wszystko, co staje znajduje się na jego drodze. A, faktycznie, szczury. Ja o tym nawet nie pomyślałem. Może rzeczywiście w drugiej części o tym opowiem, bo przecież szczury w okopach to była rzecz powszechna. Nawet zjadano też szczury przecież, także to też jest dosyć ciekawe. Myślę, że tym, co napisał Majki, możemy podsumować z pewnością cały nasz wykład, czyli każda wojna to porażka człowieka. Tak jest, a w tym wypadku widzimy, że również i często niestety porażka również i, czy porażka, niezasłużona śmierć również wielu zwierząt.

Jeżeli chodzi o tu, o pytanie jest, jak wygląda sytuacja ze zwierzętami dzisiaj, współcześnie, jak się wykorzystuje, więc no tutaj na przykład powiedziałem o tych koniach, tak, że konie generalnie już wiadomo, że na pierwszą linię frontu nie idą i dzisiaj właśnie pełnią na przykład takie funkcje reprezentacyjne. Natomiast oczywiście są, jasne, że tak, bo Francuzi dalej na przykład hodują gołębie i to cały czas funkcjonuje, ale nie pełni już takiej roli. Przecież psy dalej się wykorzystuje. Ja trochę więcej będę mówił również na kolejnym naszym wykładzie, także tu może nie będę już o tym opowiadał, ale też delfiny, oczywiście, że tak, o delfinach też będzie i owady też na przykład są stosowane do różnego rodzaju działań, ale to mówię, może zostawmy to na kolejny wykład.

Tak, delfiny jako saperzy. Rzeczywiście, były takie, ale to mówię, o delfinach będzie później, także to na razie zostawimy. No i tutaj właśnie już Majki wspomniał o tym, co na pewno będzie. Rosjanie szkolili biedne pieski, żeby wysadzały czołgi. No tak, ale pieski wracały i sami wiecie, jak ta myśl rosyjska się dla piesków i Rosjan kończyła. Dokładnie tak było. Ja temat oczywiście rozwinę i powiem więcej na kolejnym naszym wykładzie. Dobrze, to tyle. To dobrnęliśmy do końca tutaj tego czatu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zakładałem, że się zmieścimy w 1,5 godziny. Idealnie. 18:30 wybiła. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejną część, która już niebawem. Do widzenia.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Oddanie się Bogu to jest właśnie oddanie wszystkiego z miłością. To jest duże słowo, miłość i duże słowo oddanie. Ale właśnie czasem takich dużych słów należy użyć i powiedzieć, że właśnie chcemy Ci, Panie Jezu, nie tylko to dziś, ale i to, co było wczoraj, i to, co będzie jutro, chcemy Ci oddać z miłością.
2: Jan Paweł II już pisał, że trzeba dokonać radykalnego wyboru życia i powołania też życia i wiary. I właśnie w tym odniesieniu tak patrzę na swoje życie, na swoją konsekrację, właśnie w duchu takiej wiary. Siostra Bożena Brandenburg ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Wracając do początku, na nowo uświadamiam sobie, że wiara rodzi się ze spotkania. I to właśnie to spotkanie ze zmartwychwstałym, spotkanie z Jezusem jest czymś najważniejszym dla mnie w życiu zakonnym. I właśnie w konsekracji, bo to właśnie relacja z Jezusem, ta relacja miłości wciąż musi na nowo odżywać. I jeszcze bardziej i może jeszcze mocniej okazją do tego, żeby Mu zaufać. Bo życie zakonne nie jest tylko pasmem drogi usłanej różami, ale też trudności, które się na tej drodze spotyka. I to właśnie ta relacja z Jezusem prowadzi do tego, żeby wszystko na nowo ożywić. Chociażby codzienne życie modlitwy, które jest tak bardzo związane z życiem zakonnym, jest dla mnie codziennie nową radością, gdy właśnie teraz w życiu konsekrowanym zastanawiam się nad tą moją relacją z Jezusem. Okazuje się, że modlitwa może być i jest taką siłą napędową i do życia, i do pracy. Okazuje się, że mam więcej czasu też dla siebie, że Jezus dba o to, żebym ja też również o siebie zadbała. I przez to też potrafię patrzeć na innych.
1: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
3: Siostra Barbara.
4: Siostra Ernesta.
5: Siostra Edyta.
6: Siostra Alma.
5: Ja pochodzę z parafii, gdzie siostry pracowały i pracują do dzisiejszego dnia. I mogę powiedzieć, że jestem, można powiedzieć, owocem modlitw sióstr właśnie o powołania. Kiedy przyszłam do zgromadzenia, to po kilku latach dowiedziałam się od sióstr, że kiedy widziały mnie jako dziewczynkę, później wzrastającą panienkę, to powtarzały sobie i modliły się, że Pan Jezu, daj temu dziewczęciu powołanie. No i później tak się właściwie nawet dziwiłam, że to tak, można powiedzieć, bez żadnych jakichś takich trudności, może dużych, jakby udało się wstąpić do zgromadzenia, ale myślę, że właśnie, że to było też owocem właśnie modlitw sióstr. Na pewno jest darem od Pana Boga, takim też niezasłużonym. Często zastanawiałam się, dlaczego akurat ja, dlaczego nie moje koleżanki, które też przecież byłam w gronie takiej grupy oazowej i też było wiele osób, które też i modliły się i może bardziej gorliwiej nawet niż ja. Coraz to bardziej w ciągu tych lat pobytu w zgromadzeniu odkrywam, że jest to łaska właśnie taka niezasłużona i tajemnicą Bożego Serca jest to właśnie akurat dlaczego ja, dlaczego nie inne osoby właśnie chociażby z tej mojej grupy. Także jest to wielka tajemnica, wielka łaska też, za którą Pan Bogu jestem bardzo wdzięczna.
4: Dla mnie być oddanym Jezusowi to znaczy odpowiadać tak jakby wyprzedzać Jego myśli, starać się zrealizować wszystko to, co On pragnie, starać się tak jakby iść cały czas za Nim i spełniać Jego wolę, to co On chce. Nie liczy się wtedy to, co ja, to co jest we mnie, co jest mojego, ale skoro chcę oddać się Jemu, to przede wszystkim liczy się dla mnie On. Liczy się dla mnie spełnienie Jego woli, realizacja Jego pragnień.
3: Życie Ewangelią na co dzień, którą Pan Jezus nam zostawił, w codziennych obowiązkach i pracach i modlitwie, żyć coraz bardziej bliżej Jezusa i żyć Ewangelią, to co nam wskazał jako drogowskaz.
7: Nam się czasem wydaje, że takie oddanie to musi być coś takiego niezwykłego, dokonywanie jakichś takich heroicznych czynów, a to nasze oddanie przejawia się w najdrobniejszych czynnościach naszego życia, bo nawet zwykłe obieranie ziemniaków, czy sprzątanie, porządki, pranie, to są prace, które wykonują wszyscy ludzie, ale w zależności od tego, jaką ja będę miała intencję, czy nawet jakieś gorsze samopoczucie danego dnia, czy jakieś, powiedzmy, zostaje postawiona przed sytuacją, która jest dla mnie zaskoczeniem, ktoś pokrzyżuje moje plany, no ale z miłości, Panie Jezu, dla Ciebie, no właśnie, skoro Ty tego chcesz, idę tam, robię to, ale właśnie z tą świadomością, że ja to robię nie dla siebie, dla swojej chwały, tylko właśnie dla Ciebie, przyjmij to wszystko, cokolwiek ja robię, wyjdzie mi coś, bądź uwielbiony, nie powiedzie mi się, no trudno, przyjmij, Panie Jezu, akurat to moje upokorzenie. Może było Ci to akurat potrzebne.
8: Życie konsekrowane, życie zakonne, to jest takie totalne powierzenie się Panu Bogu. Ksiądz Tomasz Łukaszuk. Kiedy wyjeżdżałem 10 lat temu, czy tam już 11 będzie, na Madagaskar, to tak naprawdę wyjeżdżałem w ciemno. Nie wiedziałem, co tam jest. Przecież nigdy nie byłem na Madagaskarze. Znałem tylko jednego człowieka, salezjanina, księdza Krzysztofa. I to była jedyna osoba, którą znałem. W ogóle wyobrażenie Madagaskarze, Afryka. to jest powierzenie się Panu Bogu, że On mnie wciąż prowadzi. Po 5 latach przełożony poprosił mnie, żebym wyjechał na studia. I też trzeba było powierzyć się Panu Bogu, bo jak już się zapytał, jakie byś chciał studia, no to ja mu powiedziałem, on mi wybrał w ogóle całkiem inne. Jaki uniwersytet, ja już sobie pomyślałem, a on powiedział całkiem inny uniwersytet w innym kraju. Jak już zostałem zapisany na uniwersytet, to się okazało, że nie ma miejsca we wspólnotach przy uniwersytecie. Gdzieś tam muszę się zalokować obok. I byłem w efekcie w parafii, zaangażowany w parafii konkretnej, w duszpasterstwie parafialnym. I przy okazji studia robiłem. A też nie wiedziałem. Wyjeżdżałem, w czwartek przyjechałem i współbraciom, no to w niedzielę już odprawisz mszę po włosku, powiesz kazanie. A ja takie oczy zrobiłem, ale ja... Nie, no dobrze będzie. Pan Bóg jakoś tak prowadzi, tylko trzeba mu zaufać. Te 2 lata też jakoś mnie odmieniły. Mój sposób spoglądania też na młodych w Europie, bo po 5 latach ja już widziałem zmianę, a jeszcze we Włoszech to już w ogóle. No i teraz jak przyjechałem w 2015 roku, po raz kolejny trzeba było zaufać Panu Bogu, bo miałem operację i po operacji co dalej? Zostałem w Polsce na rok i teraz co będzie dalej? Też nie wiem. To jest takie totalne powierzenie się Panu Bogu, zawierzenie Jemu. Uwierzenie, że On nas prowadzi. Mimo naszych słabości, mimo naszych planów, On tam ma swoje plany i realizuje, co tam On potrzebuje w wielkim planie zbawienia. I teraz życie zakonne to jest zaufanie Panu Bogu, ale takie totalne, 100%, jeśli nie 105. Co nie jest takie proste. Potrzeba modlitwy, potrzeba z mojej strony jakiegoś takiej wrażliwości na Słowo Boże, żeby odkrywać, no, gdzie jest droga i ciągłego takiego czuwania nad własnym sercem. Czyli oby na pewno ja realizuję Twoją wolę, Panie Jezu.
6: Trzeba powiedzieć, że dla ojca Honorata Koźmińskiego słowo konsekracja istniało właściwie tylko w kontekście Eucharystii. W tamtym czasie jeszcze nie używane było to sformułowanie życie konsekrowane i dlatego, kiedy czytamy jego teksty, to widzimy, że ojciec Honorat pisze, odwołując się właśnie do mszy świętej, do konsekracji w czasie przeistoczenia. Natomiast widzimy u niego taką niesamowitą rzecz, że patrząc na jego powołanie, on ciągle odwołuje się do daru, że on został przez Boga poświęcony, że on się Bogu ofiarował.
9: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Kiedy ja się Tobie ofiarowałem? Ja o tym nie wiem, ani pamiętam, ani przy wstąpieniu, ani przy uroczystych ślubach, ani byłem przejęty, ani rozumiałem, co robiłem, choć robiłem ochotnie. Wiem tylko, żem był grzesznikiem i bluźniercą i nieprzyjacielem Twoim. Wiem, żem był przynaglony łaską Twoją i gnany do klasztoru, ale dziś wdzięczny jestem i ofiaruję się. Zawsze czuję wielką wdzięczność za łaskę powołania i zawsze pamiętam, iż nic nie uczyniłem takiego, co by Boga mogło pobudzić do tego, a bardzo wiele czyniłem takich rzeczy, które by do odrzucenia pobudzić mogły.
10: Trzeba podkreślić jego żywą wiarę w Boga, który wskrzesił Chrystusa, czyli wiarę w życie wieczne i w zmartwychwstanie Chrystusa. Brat Tomasz Płonka, kapucyn z klasztoru w Zakroczymie, klasztoru starego, można powiedzieć. Ojciec Honorat, składając ofiarę ze zgromadzeń, od których był odsunięty, zgromadzeń ukrytych, tak zwanych sióstr zjednoczonych, które składały śluby proste, czystości ubóstwa i posłuszeństwa, ale żyły w domach. Ojciec Honorat powiedział, że wierzę, że potrafisz wskrzesić te twoje dzieła oczyszczone przez moje upokorzenie. To jeżeli Honorat traktował wielkie dzieło swojego życia, zgromadzenia ukryte, jako dzieło Boże, a nie jako swoje dzieło, czyli nie zawłaszczał tego dzieła. Wyznał wiarę w Boga, który potrafi wskrzesić te dzieła, właśnie oczyszczone przez upokorzenia, jakie ojciec Honorat doznawał, mając udział w upokorzeniach Chrystusa. Ojciec Honorat też ofiarował właśnie wzgardę, jaki doznawał w ostatnich latach, także kiedy był posądzany o sprzyjanie matce Felicji Kozłowskiej, założycielce Mariawitów, podczas gdy on od razu uznał jej objawienia za fałszywe. Także ojciec Honorat był człowiekiem wielkiej wiary i patrzył w perspektywie życia wiecznego. Także potrafił nawet czynić akt heroiczny oddania za duszę czystowe, ofiarować się na cierpienia w czystu dłuższe, by, jeżeli taka będzie wola Boża, by służyć zbawieniu innych ludzi według woli Bożej i ofiarę swoją ojciec Honorat zawsze składał Chrystusowi, ale zawsze przedstawiając to Matki Bożej, jako niewolnik Matki Bożej. Także był wielkim czcicielem Matki Bożej i pokładał wielką nadzieję właśnie w modlitwie, w stawiennictwu Maryi i oddawał się Maryi, ofiarowywał właśnie, by ona nim rozporządzała według swojej woli, czyli według woli Bożej.

Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 15. Na zegarach to czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: I nagle ujrzałam Pana Jezusa żywego na ołtarzu naszym w postaci, jako jest namalowany na obrazie tym. Jednak czułam, że siostry i cały lud nie widzieli Pana Jezusa tak, jako ja Go widzę. Jezus spojrzał się z tak wielką łaskawością i radością na Ojca Świętego i pewnych kapłanów. I całe duchowieństwo i lud i zgromadzenie nasze.

0: Lećmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach i intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno.
1: Módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński.
1: Módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę, a Państwa zapraszamy na kolejną przygotowaną audycję o roślinach trujących. Porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiodorowiczem.

0: Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog zatrudniony w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia pan Grzegorz jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i zarazem popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Pan Grzegorz jest także wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi tam wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki. Witamy, panie Grzegorz.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne, mogą być szkodliwe? Często sadzimy różne rośliny, bo nam się podobają, a później nie wiemy, co z nich może wyrosnąć. Co za ziółko może z nich wyrosnąć?
1: To jest akurat dosyć złożony problem, bo generalnie wszystkie rośliny bronią się przed niewłaściwym użytkowaniem. Rośliny muszą wydać owoce, czyli muszą jakoś się obronić. Przed zwierzętami najczęściej, tak. W tym wypadku w ogrodzie takim największym zwierzakiem jest człowiek. I zwierzęta też, rośliny również muszą zabezpieczyć się chociażby swoje owoce przed zjedzeniem w niewłaściwej porze, ewentualnie jakieś przed zniszczeniem na przykład liści. Dlatego część roślin zbroi się w różnego typu kolce, ciernie, jakieś włoski parzące, żeby odstraszyć drapieżców, a przy okazji nas też zniechęcić. Ale o tych roślinach akurat dzisiaj sobie nie będziemy rozmawiać. Mhm. Ale również są rośliny, które wytwarzają różnego typu substancje chemiczne, które mogą nas albo mają właściwości fotouczulające, ewentualnie mogą nas zatruć.
0: Tak.
1: Dokładnie, czyli są takie dwie grupy roślin. I tutaj w zależności od właśnie tego mechanizmu, czy to są rośliny fotouczulające, czy typowo trujące, różnie z takimi roślinami postępujemy. A szczerze mówiąc, większość roślin ozdobnych, które mamy w ogrodzie, są to rośliny trujące. Oczywiście niektórzy mówią, że to są też rośliny lecznicze, ale kwestia dawki.
0: Właśnie, kwestia dawki.
1: Jeżeli niewielkiej ilości spożyjemy, to jak najbardziej możemy wykorzystać to jako roślinę leczniczą, ale przy niewłaściwym użytkowaniu, przypadkowym spożyciu, chociażby owoce konwali majowej, bardzo ładne, czerwone jagódki. Dzieci czasami mogą się zainteresować, coś ładnego, czerwonego, podobnego do, załóżmy, porzeczki. Zjedzą kilka owoców i już będzie problem niestety dosyć poważny. Czyli z roślinami trzeba uważać, dobrze wiedzieć, na jakie rośliny trzeba zwrócić uwagę, których się troszkę bać. Od razu mówię, nie wyrywajmy ich z ogrodu, ale...
0: Niech one sobie rosną.
1: Dokładnie, niech sobie rosną, niech sobie nas cieszą swoim widokiem, swoim zapachem, ale niektórych roślin lepiej nie dotykać. I takim przykładem chyba najlepszym roślin, których nie należy dotykać, jest dyptam jesionolistny, czyli tak zwany krzew mojżeszowy. Mm-hmm. Sporo osób zna, uprawia to roślinę w ogrodzie. Przepięknie pachnie, przepięknie kwitnie. Obecnie już w ogrodzie akurat u mnie ma wykształcone owoce. Ale jest to roślina, która w swoich olejkach lotnych posiada funarokumaryny, czyli substancje o charakterze fotouczulającym, które powodują nawet oparzenia podobne do oparzeń słonecznych. Czyli jeżeli przy takiej pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, plus 30 stopni, dotkniemy niech to właśnie dyptam jesionolistny, to na skórze mogą pojawić się bąble. Jeżeli będzie to tylko lekkie dotknięcie, to w dobrych układach pojawią się plamy przebarwienia, ale te plamy przebarwienia mogą na dłoniach utrzymywać się nawet przez 2-3 miesiące.
0: To bardzo długo.
1: A bąble, dokładnie, bardzo długo. A bąble niestety są dosyć nieprzyjemne, tak jak typowe poparzenie słoneczne albo chemiczne. Sam swego czasu, kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie znałem tej dokładnie rośliny, też miałem w ogrodzie, w takim bardzo ładnym miejscu, przy samej alejce, w piękny, słoneczny dzień, coś tam robiłem, Przy okazji też zabiłem dłonią komara na plecach. Później wieczorem okazało się, że cały przedramię to jest jeden wielki bąbel. No niestety promienie słoneczne podziałały tak na właśnie funaro kumaryny. Tak, dokładnie, na te substancje uczulające, a na plecach miałem odcisk dłoni. No tak na dłoni było i tak jak się uderzył komara
0: tak
1: na
0: pozostało.
1: Tak, tak pozostało. Czyli rzeczywiście z dyptanem jesionolistnym uważajmy, jest to roślina ozdobna, która przepięknie wygląda, jak już mówiłem, również jest wykorzystywana do suchych bukietów.
2: Ma pan rację, panie Grzegorzu, śliczna jest. Taki kolorowe małe kwiatki, zajrzałam.
1: Kwiaty różowe, tak. Dorasta nawet do 90 cm wysokości.
2: Czyli do wazonu.
1: Do wazonu. Znaczy, świeżego bym nie dał do wazonu.
2: No tak, ale można sobie pomyśleć.
1: Tak, oczywiście, ale no, raczej w rękawiczkach i nie dotykać, szczególnie jak się dobrze przyjrzymy, to na kwiatach, na pąkach kwiatowych widać takie małe jakby punkciki, takie igiełki wstają. Tam są właśnie gruczoły z olejkami losnymi, które niestety nas uczulają. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa dyptom, to znaczy krzew mojżeszowy, ta potoczna nazwa? Ponieważ te olejki przy wysokiej temperaturze mogą ulegać samozapłonowi. Rzeczywiście krzew może się sam zapalić.
2: Bomba.
0: Ale ja sobie tak przypominam, panie Grzegorzu, taką sytuację z mojego dzieciństwa. Otóż mój brat starszy latem właśnie posmarował

0: substancja zawarta właśnie w dziurawcu, hiperycyna, ma właściwości fotoczulające i wtedy właśnie na skórze mogą pojawiać się różnego typu przebarwienia, jakieś wysypki, ale również bąble. Czyli jest to rzeczywiście niebezpieczne. Co ciekawe, taką rośliną, która podobne właściwości ma, jest również rupa. Też roślina czasami w ogrodach uprawiana jako roślina tak. ozdobna. Nawet nieraz widziałam na rynkach do kupienia właśnie jako roślinę leczniczą, ozdobną. Też niestety ma funaro kumaryny i może powodować fotouczulenia, ale co ciekawe, na tej roślinie ta roślina jest żywicielem dla gąsienic pazia królowej, czyli bardzo ładnego motyla, dużego, jednego z większych naszych motyli. I właśnie na tej narucie takie ładne gąsienice możemy obserwować. Chociażby w ubiegłym roku w Biesowie właśnie w herbinarium była wysadzona ruta i w krótkim czasie po wysadzeniu latem pojawiły się właśnie przepiękne, duże gąsienice. Oczywiście im nie szkodzi.
1: Tak, bo to jest...
0: Dokładnie. One się ewentualnie uodparniają i nie są w tym momencie zjadane przez ptaki, ale rzeczywiście takiej roślinki już, takiej gąsienicy raczej nie należy
1: dotykać. Tak.
0: Dokładnie dotykać, ale jeżeli jesteśmy przy fotouczuleniach, to najbardziej klasycznym przykładem jest oczywiście barszcz sosnowskiego.
1: O właśnie.
0: Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy znają. Co gorsza, czasami zdarza mi się spotkać gdzieś tam na forach osoby, które taką piękną roślinę chciałyby posadzić w ogrodzie. Bo ona rzeczywiście wygląda przepięknie.
1: Tak, jest przepiękną rośliną.
0: Zgadza się, do 3 metrów wysokości, wielkie kwiatostany, wielkie liście, ale oprócz tego, że powoduje fotouczulenia, o tym niektórzy mówią, przecież my wiemy, nie będziemy dotykać, będzie rósł sobie pojedynczo na środku ogrodu. Tutaj jeszcze mamy inny problem też w ogrodach, rośliny inwazyjne, czyli właśnie gatunki obce, które u nas doskonale się rozprzestrzeniają i właśnie barszcz sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która niestety po zakwitnięciu, wydaniu owoców doskonale się rozsiewa i te owoce w glebie mogą nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeleżeć i co roku sukcesywnie będą nam piełkowały.
2: Czekają na warunki.
1: Zarośnie nam.
0: Już tak łatwo go nie pozbędziemy się, a niestety bardzo doskonale się rozrasta. Czyli generalnie radzę unikać tej rośliny, a z roślin bardaszkowatych, tak jak właśnie barszcz sosnowskiego, jeszcze jest jedna roślina, która też mało kto wie, że uprawiana w ogrodzie może powodować problemy. A jest to roślina, którą chyba wszyscy znają, jest to pasternak.
2: Tak, panie Grzegorzu, jak zadałam pytanie, to wszyscy oczy na mnie zrobili. O czym mówię? Teraz dokładnie, zamieniam się w słuch.
0: Dokładnie. Pasternak, czyli wszyscy znają korzeń pasternaku.
1: Tak.
0: Czasami w sklepach
1: sprzedawany jako pietruszka.
0: Czy celowo, czy przypadkowo z pietruszką, nie będę wnikał w szczegóły, chociaż uprawa pasternaku jest zdecydowanie tańsza niż pietruszki i łatwiejsze jest w uprawie, ale tutaj problem jest z liśćmi, czyli z częścią nadziemną. Tu również są pochodne kumaryny, które powodują fotouczulenie, tak samo jak u barszczu sosnowskiego. Obecnie coraz więcej jest doniesień w prasie rolniczej, właśnie w takim tonie ostrzegawczym, żeby uważać przy uprawie pasternaku, szczególnie przy pracach na polu. Generalnie nie zaleca się, odradza się pracy w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu. Jeżeli już to pracujemy tylko i wyłącznie w dni pochmurne, z długim rękawem, z rękawicami, czyli w długich spodniach, czyli trzeba zabezpieczyć skórę przed kontaktem z liśćmi. I niestety na to trzeba zwrócić uwagę. W ogródku coraz więcej

0: Więcej osób sieje pasternak, a później może być przypadek, że taka ładna roślinka, to jakieś tam chwasty rosną, wyrwiemy kilka chwastów, wypijmy grządkę z pasternakiem, a wieczorem są problemy ze skórą.
1: No tak, bo przy okazji,
0: nie wiemy, o co chodzi.
1: Przy okazji dotykamy pasternak.
2: Nie pomyślałabym.
0: Zgadza się, czyli w ogrodzie na pasternak też zwracamy szczególną uwagę.
2: Rękawice. Już zapisuję.
0: Generalnie trzeba zasłonić skórę, żeby skóra nie miała kontaktu z olejkami właśnie zawartymi w pasternaku, z tymi substancjami chemicznymi. I też taka, zawsze też mam pytanie, co zrobić, jak już ktoś dotknie?
1: Tak, bo to ważna kwestia jest.
0: Roślin, które fotouczulają. Oczywiście, jeżeli to są od razu fotouczulenia, fotodermatozy, czyli różnego typu wypryski, pęcherze, tego typu rzeczy. Najprostsza rzecz to zasłonić to miejsce przed działaniem promieni słonecznych. Czyli owijamy szczelnie, jak najszybciej, idziemy do domu i dopiero wtedy w pomieszczeniu, gdzie nie ma bezpośrednio padających promieni słonecznych, przemywamy, robimy opatrunek i dobrze jest przez 1-2 dni nie wychodzić na słońce silne, nie wystawiać tej części ciała na silne działanie promieni słonecznych. Jest szansa, że silnych objawów nie będziemy mieli po prostu bąbli tego typu, a ewentualnie tylko skończy się na zaczerwieniu lub na przebarwieniach.
1: Ale przemywamy zwykłą wodą, tak, panie Grzegorzu?
0: Tak, w tym momencie, ale oczywiście nie na polu.
1: No nie, oczywiście nie na polu, bo to...
0: Dokładnie w domu, czyli jak najszybciej zawinąć, żeby nie było dostępu promieniowania słonecznego, nie było dostępu promieniowania UV i wtedy spokojnie idziemy do domu, dalej postępujemy i powinno to skończyć się nie tak groźnie. Ale najlepiej unikać takich roślin. Szczególnie teraz, jeżeli nam klimat troszkę się ociepla, jest coraz więcej ciepłych, słonecznych dni i przy takiej właśnie, szczególnie latem, tak jak było ostatnio, temperatura 30 stopni, piękne słońce, bezchmurne niebo, no ja do domu już nie podchodzę przy takiej temperaturze, nawet w taką stronę nie idę, szczerze mówiąc.
1: Lepiej patrzeć na niego z daleka.
0: Lepiej nie kusić.
1: Tak, lepiej nie kusić. Dokładnie. Te rośliny uczulające, panie doktorze, co to za rośliny są? Wspomniał pan też na początku naszej audycji.
0: To znaczy jeszcze mogą też niektóre gatunki powodować różnego typu uczulenie po spożyciu szczególnie albo po zastosowaniu. Na przykład takie typowe uczulenie, fotouczulenie, czyli mamy jakąś wysypkę, mamy zaczerwienienie, nie powstają tam pęcherze, tak jak na przykład u barszczu, czy w przypadku barszczu sosnowskiego, czy w przypadku pasternaku, ale też mogą czasami powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, większość roślin z rodziny astrowatych właśnie ma takie
1: właściwości,
0: że mogą przy silnym promieniu słonecznym powodować alergię. Taki typowy fotoalergiczny wyprysk kontaktowy i z tych roślin to jest chociażby rumianek pospolity, wszystkim doskonale znany, krwawnik, nagietek, bylica, wrotycz, również arnika czy nawłoć pospolita. Co ciekawe, przy niektórych kremach, szczególnie na przykład nagietek zalecany jest do smarowania w kremie, ale proszę dokładnie poczytać, najczęściej są to kremy na noc.
1: No tak,
0: kremów na noc nie stosujemy na dzień, bo mogą powodować różnego typu fotouczulenia. Między innymi, ale też trzeba przy takich silnie słonecznych dniach też właśnie uważać z takimi kremami czy wyciągami właśnie czy z krwawnika, czy z rumianku, czy z nagietka lekarskiego. Generalnie na to należy zwracać uwagę. Tu już o takich roślinach uczulającej, jak dziurawiec wspominałem, ale również niektóre rośliny ogrodowe mogą powodować osobniczo, czyli u niektórych różnego typu uczulenia, chociażby aksamitka, jeżeli zrywamy, pielęgnujemy, słońce, przesadzamy, dokładnie czasami mamy kontakt z sokiem tej rośliny, może być jakaś zmiana skórna, dalia zmienna, przepiękne rośliny, jak zrywamy do wazonu, czasami gdzieś tam sok kapnie na dłonie, też czasami, może rzadko, ale może zdarzyć się jakieś zmiany zapalne skóry. Tak samo jest chociażby z goździkiem brodatym, z goździkiem chińskim, to jest właśnie, też mam problem z sokiem, ale również z hiacyntem, z hiacyntami. Też może powodować alergię. Szczególnie trzeba uważać, jak ktoś sadzi łuski cebul, mogą właśnie powodować alergię.
2: Nawet? Czyli
0: takie, tak, tak. To, że większość roślin powoduje coś tam zawsze, ale przy hiacyntach trzeba uważać. Ale to jest bardzo krótki kontakt. Jeżeli z tym nie siedzimy kilka godzin, to jest krótko wsadzamy do ziemi.
1: Dobrze, wsadzamy do ziemi.
0: W rękawiczkach oczywiście pracujemy, czyli wszystko jak najbardziej można zabezpieczyć się i nie trzeba się tych roślin bać, później możemy spokojnie podziwiać.
1: Ja mam do pana doktora takie pytanie, bo u nas w ogrodzie jest dużo takich roślin, które po prostu zasadziły się, powiem wprost, no może nie same, co zasadzone zostały przez ptaki, a to tylko dlatego, że chcieliśmy ten ogród utrzymać w takim jakimś bardziej leśnym, takim dzikim środowisku, bo te, które sadziliśmy, nie chciały za bardzo rosnąć. I teraz to są rośliny, które rosną no, zupełnie dziko w lesie. Jak na nie też oczywiście trzeba zwracać uwagę na pewno.
0: Oczywiście takie typowe rośliny dziko rosnące, które w ogrodach występują w takich miejscach właśnie też przekształconych przez człowieka, miejscach ruderalnych, innych. Jak najbardziej możemy spotkać również na przychaciach gdzieś na poboczach dróg. Sporo roślin tego typu jest również trujących. Jedną z nich jest chociażby szczwół plamisty. Jest to roślina z rodziny badaczkowatych, czyli selerowate obecna nazwa rodziny. Bardzo ładna, okazała, duża roślina. Pędy, przepięknie przebarwione, tak z czerwonymi plamami. Można powiedzieć, że jest ozdobna wręcz. Na szczęście ma zapach mysiego moczu.
1: Czy już jest odstrasza.
2: To już tak.
0: Nie zbliżaj się do mnie dokładnie, bo mogę być niebezpieczny. Niestety może być czasami mylona z korzeniem pietruszki, czasami z liśćmi pietruszki, a jest to roślina trująca. Jest to roślina, która w skrajnych przypadkach może powodować nawet uduszenie. Poprzez podrażnienie układu oddechowego.
1: Szczerze powiedziawszy, skrajnie niebezpieczna.
2: A ja go niekiedy chyba zrywałam.
0: Dlatego tych dzikich, takiego dzikiego koperku lepiej nie zrywajmy. Dzikiej pietruszki też lepiej nie zrywajmy. Mówię, to roślinę trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, ale mówię, tutaj zwracam uwagę na czerwone plamy na łodydze. Jak coś czerwonego na łodydze u takich roślin baldaszkowatych, tak podobnych do kopru kwitnącego, nie zrywajmy.
1: Nie zrywajmy, bo już sam kolor.
0: Dla nas będzie to bezpieczniej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna roślina, też taka troszkę podobna do pietruszki. Jest to blekot pospolity. Też roślina na szczęście o specyficznym zapachu, takim troszkę mysim, ale siewki bardzo podobne do pietruszki. Nasiona można pomylić spokojnie z oczywiście z pietruszką, a owoce można z kminkiem pomylić, ale na szczęście nie ma zapachu kminku.
1: Tak.
0: Niestety ma podobne alkaloidy, które występują chociażby u szaleju jadowitego, czyli gatunku rzeczywiście bardzo silnie trującego. Po spożyciu blekotu mamy początkowo zaburzenia jelitowe, później mogą być problemy z układem nerwowym, a ostatecznie może dojść nawet do porażenia mięśni oddechowych. Czyli niestety nie są to zbyt przyjemne rośliny. Jeżeli czegoś nie znamy, to naprawdę nie jedzmy. Ja wiem, że obecnie jest moda na tak zwaną dziką kuchnię.
1: Tak, jest taka moda.
0: Generalnie wszystko, co jest dzikie, jemy. Jeżeli nie znamy roślin, to proszę uważać. Podagrycznik podejrzewam, że wszyscy dadzą radę rozpoznać, no i raczej znają z własnego ogrodu. Też dzika roślina, ale w tym wypadku bardzo smaczna. I polecam jeść w każdej postaci, ale innych bardaszkowatych w ogrodzie dziko rosnących radzę nie zbierać. Chyba że ktoś rzeczywiście troszkę poświęci czasu, przyjrzeć się dokładnie cechom i będzie już umiał rozpoznać te gatunki trujące. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa lepiej innych roślin bardaszkowatych nie zbierać po prostu. Tak, będzie to zdrowie dla nas.
1: Będzie to zdrowie dla nas, tak. To będzie wtedy...
2: Panie doktorze, oprócz szczawiu, który rośnie też na łące.
0: Szczawiem chyba nie jest nic, chociaż... Czy ja wiem, czy można pomylić szczaw z czymś jeszcze?
2: Chyba nie.
0: Jakby ktoś się uparł, pewnie tak.
1: Pewnie liście można pomylić.
0: Mam nadzieję, że to jest szczaw rosnący na gdzieś na grządce, to nie będzie problemu. Ale w ogrodzie też może być przyniesiona przez ptaki psianka słodkogórz. To jest taki mały półkrzew z rodziny psiankowatych, czyli spokrewniona z ziemniakiem, z pomidorem. Kwiat rzeczywiście fioletowy, podobny do kwiatów pomidora czy ziemniaka, taki niewielki. Owocem jest czerwona jagoda, ale też roślina silnie trująca. Czyli właśnie taka, no, trzeba uważać na nią, a jest niepozorna. W miejscach wilgotnych, gdzieś nad brzegami wód, bardzo często można ją spotkać. U mnie osobiście na działce wybrała sobie miejsce pod jabłonką i z uporem maniaka co roku wspina się na jabłonkę, próbuje troszkę gdzieś tam zaistnieć, ale rośnie, wiem jak wygląda, nie zbieram, czyli może sobie dalej rosnąć. Natomiast jakby były dzieci, to szczerze mówiąc bym się zastanowił, czy zostawić tą roślinę w ogrodzie, bo owoce są bardzo kuszące, takie malutkie pomidoreczki, bardzo drobne.
1: Tak, takich kuszących owoców jest więcej, jest sporo.
0: Dokładnie, takich kuszących owoców, jak już jesteśmy przy owocach, już wcześniej wspominałem, konwalię majową.
1: Tak.
0: Przepiękna roślina, pachnąca, wszyscy znają kwiaty, mało kto zwraca uwagę na owoce. Tam substancją taką leczniczą, toksyczną są saponiny i glikozydy nasercowe. Oczywiście jest to roślina lecznicza, ale już kilka owoców może spowodować śmierć u dziecka. A owoce to takie małe jagódki czerwone.
1: Tak, wiemy, bo u nas też to rośnie. Tak, apetyczne.
0: Dokładnie, dokładnie. A mówię, na szczęście nie zawsze owocuje. W ogrodach, szczerze mówiąc,
1: rzadko.
0: Owocujących dosyć rzadko. Najczęściej kwiaty są zrywane. Ale na to trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie malutkie owoce, uważajmy. Kolejne owoce, znaczy tutaj trudno powiedzieć o owocu, bo botanicznie jest to są nasiona otoczone tak zwaną osnówką, czerwoną osnówką, jest to cis.
1: Tak.
2: Tak.
0: Zgadza się, przepięknie wygląda. Cała roślina, oczywiście silnie trująca, śmiertelnie trująca, zaczynając od igieł, przez nasiona, drewno, ale ta część czerwona jest jadalna. Z tym, że, czyli właśnie osnówka jest jadalna, jest taka słodkawa w smaku, ale trzeba pamiętać, że nie można rozgryźć nasion. Nasiona są trujące.
1: Właśnie.
0: Jeżeli tak byśmy połknęli w całości osnówkę z tym nasionkiem w środku, no to układ pokarmowy strawi osnówkę, nasiono zostanie w całości, wyjdzie z drugiej strony nienaruszone, nic tam się nie stanie.
1: Ale już przegryziemy.
0: Dokładnie. Gorzej, jeżeli przegryziemy, wtedy nasiona też ulegną strawieniu, następnie ulegniemy zatruciu. Ale rośliny wytworzyły tą osnówkę taką kolorową, mięsistą, apetyczną po to, żeby zwierzęta, ptaki rozsiewały nasiona. Ta część jadalna jest wykorzystywana przez ptaki. Ptaki połkają to w całości, jest to trawione, a z drugiej strony wyratują nam nasiona, które mogą sobie w odległości nawet kilometrów od krzewu matecznego gdzieś sobie wykiłkować.
2: Sprytne.
0: Dokładnie wyrosnąć, czyli roślina też troszkę wykorzystuje zwierzęta, w tym wypadku dosyć perfidnie, bo jeżeli zwierzak nadgryzie, no to może ulec zatruciu. Już będzie wiedział na drugi raz, że nie można nadgryzać. No, z człowiekiem jest troszkę inaczej. Trzeba się nauczyć, że niestety w tym wypadku ucisa nasion nie jemy, nie połkamy. Najlepiej te osnówki sobie wydrylować, tak jak chociażby wiśnie. I wtedy spokojnie możemy osnówkę zjeść, nasionka wyrzucamy.
1: Tak, bo te osnówki są takie, no, wyglądają bardzo ładnie, soczyście, są takie lepkie po rozstarciu.
0: Ja oczywiście w każdym roku próbowałem, rzeczywiście przepyszne.
1: Tak? Ja nie próbowałem, słodka, powiem szczerze.
2: Żyje pan.
0: Słodkie są, żyje, nie ma problemu. Że osnówka jest jadalna, nawet gdzieś widziałem przepis na taki kisiel właśnie z osnówek.
1: Bo one same w sobie są kisielowate, tak.
0: Dokładnie, tak, jak najbardziej. A przy okazji, jak już jesteśmy przy owocach takich czerwonych, to jeszcze jest jedna roślina, kolejna, też dziko rosnąca w lasach liściastych, ale coraz częściej sadzona w ogrodach, jest to wawrzynek wilczołyko.
2: Tak.
0: Dokładnie. Przepięknie wiosną kwitnie, wczesną wiosną, już gdzieś tak luty, marzec, zakwita jeszcze w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe w ogrodnictwie już można nawet spotkać o kwiatach białych, odmiany. Przepięknie pachnie, taki zapach podobny do bzu lilaka mniej więcej. Niektórzy porównują z tym. Jak wiosną coś pachnie w lesie, to najczęściej jest to właśnie wawrzynek wilczołyko. W ogrodach przepięknie się rozrasta, a później latem wytwarza owoce o barwie czerwonej, które również są trujące.
1: Ale piękne.
0: Czyli niestety,
1: apetyczne.
0: Kilka takich jagód to jest dla dziecka dawka śmiertelna. O. Czyli te piękne rośliny można mieć w ogrodzie, ale warto wtedy edukować dzieci, że samemu nic się w ogrodzie nie zbiera.
1: Tak, bo u moich rodziców rósł cis i ja od już najmniejszego, najmłodszych swoich lat byłem uczulony przez tatę i mamę, żeby tam się nie zbliżać do tej rośliny, nie jeść, nie dotykać i to mi zostało, chociaż mamy też dwa cisy obok domu, ale pamiętamy o tym, żeby jeśli cokolwiek robimy przy niej, żeby ją pielęgnować w rękawicach i z daleka.
0: Dokładnie. I to są właśnie takie nawyki wyniesione z domu, są tak. Najlepsze. Ja kiedyś akurat spotkałem się na takim wyjściu wspólnym w grupie właśnie poznawania przyrody wiosną i było też właśnie małżeństwo z gdzieś tak 5-letnim synkiem, który uwielbiał liście. Liście drzew, młode liście drzew, ale tak. To były liście tylko i wyłącznie zrywane przez mamę. Nikt obcy nie mógł już zerwać. Sam też nie zrywał. Było tylko, czasami była awantura. Mama, daj liścia klonu. Ja chcę liścia klonu.
1: Sam jadłem takie liście
0: bardzo też. Bardzo smaczne, ale sam wiedział, że nie zrywa, bo może się pomylić jeszcze. Czyli już jeżeli takie małe dziecko nauczymy, że jak najbardziej rośliny możemy wykorzystać, ale trzeba wiedzieć jak, a jeżeli jesteśmy, załóżmy, jeszcze za młodzi, to zdajmy się na rodziców, właśnie. Oni będą wiedzieli, co nam dać, to będzie najlepsze dla nas, ale również dla dzieci. Czyli też właśnie uczymy dzieci, jeżeli mamy ogród, co jest jadalne,
1: Co jest trujące.
0: Dokładnie. Co możemy dotykać, czego nie możemy dotykać.
2: Panie Grzegorzu, ale tu pan dotknął ważnej sprawy, że my kulejemy z edukacją. Ponieważ...
0: Zgadza się.
1: Tak, to jest prawda, ale to też z czego wynika? Z tego wynika, że sami to obserwujemy dookoła nas. Jeśli ktoś buduje, załóżmy, dom, to on wycina wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, sadzi tuje i trawnik
0: I się truje
1: i nie ma się z czego nauczyć. Nie ma, bo gdzie nauczyć dzieci?
0: Zgadza się.
1: No.
0: Zgadza się. Tak przy okazji rzuciłem, że sadzi ten żywopłot stój i się truje, bo niestety żywopłot zachodni wydziela olejek eteryczny, w którym jest tujon. Mhm. Oczywiście w niewielkich ilościach nie jest on szkodliwy, jest nawet leczniczy. Ale w dużych ilościach działa drażniąco na błony śluzowe. Działa również depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może uszkadzać nerki, układ krwionośny. Również działa poronnie. Czyli zgadza się, a szczególnie jest on wyczuwalny, jeżeli mamy tak dosyć dużo tych żywotników w jednym miejscu skumulowanych, nasadzonych, w słoneczny dzień. Tam zazwyczaj jest na... jest trawniczek nisko przycięty, gdzie te słońce rzeczywiście się nagrzewa, rośliny się nagrzewają, jak sobie chodzimy albo stoimy przy takim żywotnikach, właśnie przy tym żywopłocie, rzeczywiście czujemy zapach tego olejku lotnego. Niestety jest to już dla nas niebezpieczne. Jeżeli dłuższy okres przebywam w takim miejscu, możemy mieć podrażnienie błąd śluzowych, zaczerwienienie oczu, jakaś chrypka, bóle gardła, podrażnione właśnie oczy, ale również działa to na inne układy, chociażby na nerki, na układ krwionośny. Czyli niestety, jeżeli możemy, unikajmy żywopłotów z żywotnika. Poza tym mamy tyle pięknych roślin liściastych, iglastych, które możemy wykorzystać na żywopłot.
1: Właśnie tych rodzimych roślin.
0: Rodzimych, dokładnie. Przy okazji te żywopłoty będą miejscem zamieszkania różnego typu ptaków, również owadów. Przecież możemy zrobić żywopłoty z różnego typu krzewów, które wytwarzają owoce jadalne. Przy okazji zaprosimy chociażby...
1: Rokitnik na przykład bardzo piękny jest.
0: Nikt raczej tego nie przejdzie, ale również na przykład bardzo fajna jest świdośliwa, doskonała na nalewki. Już owocuje, można owoce zbierać obecnie. A to jest gatunek, który u nas również można spotkać, rosnący. Czyli naprawdę jest z czego wybierać. Niekoniecznie muszą być tatuje.
2: Panie Grzegorzu, tematów mamy tak dużo, że myślę, że my się umówimy na kolejną audycję. Co pan myśli?
0: Ale nie ma problemu.
2: Tak?
0: Nie ma problemu. Później mogą być jeszcze jakieś nasiona dziwne, trujące, a jadalne. I bo panie, też akurat nie zrozumiałem powiedzieć.
1: Tak, i panie Grzegorzu, i też bardzo ważną rzeczą, którą pan wspomniał o tej edukacji, dzieci to są też i grzyby, bo tutaj no już się pojawiają w lasach, a chodzimy często na grzyby i nie wiemy, co zbieramy, albo zbieramy takie, które po prostu, których nie powinniśmy w ogóle zbierać. No i to wszystko przez to, że nie wiemy. Nie mamy...
0: Dokładnie. A z dziećmi na grzyby naprawdę trzeba iść bardzo rozważnie, bo osobiście miałem taką sytuację, że przybiegło do nas małżeństwo z kilkoma owocinkami w ręku. Co to jest? Bo dziecko jest właśnie w szpitalu, coś w lesie, coś rosło, złapało za to, wzięło do ust i połknęło.
1: I tragedia.
0: No właśnie, co to będzie? Na szczęście okazało się, że w tych, które były widoczne owocnikach, były to grzyby niejadalne, czyli po prostu po płukaniu żołądka nic się nie powinno stać i wszystko było w porządku, ale...
1: Czyli dolegliwości żołądkowe tylko, tak.
0: Dokładnie. Znaczy, pierwsza rzecz to jest właśnie reakcja rodziców odpowiednia. Jeżeli już coś takiego się zdarzyło, od razu jedziemy do szpitala, puszczamy żołądek, bo gdyby to uległo strawieniu, a gdyby tam był na przykład grzyb jakiś trujący, to te substancje weszłyby już do krwiobiegu. Jeżeli to szybko zostało usunięte z organizmu, to jesteśmy, powiedzmy, że w miarę bezpieczni. Ale z grzybami to rzeczywiście jest duży
1: bardzo
0: problem.
1: Bardzo szeroki temat.
0: Chociaż obecnie jest coraz więcej gatunków, które zaczynamy jeść. I na przykład niektóre warto polecać. Bo grzyby naprawdę warto jeść, są bardzo prozdrowotne. Nie tylko takie typowe grzyby kapeluszowe, ale również czasami w kształcie miseczek. Ja na przykład w tym roku jadłem przepyszne czarki austriackie. Polecam, w razie czego. Ale to zbieramy wiosną.
1: Bardzo nam było miło. A naszym dzisiejszym gościem był pan Grzegorz Fiodorowicz, biolog, botanik, mykolog. Spotkamy się za tydzień. Tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Ja chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, jak to jest mieć uszy zamiast oczu, to znaczy niezupełnie chodzi o skomplikowaną operację plastyczną, tylko o to, jak to jest, kiedy trzeba użyć uszu zamiast oczu, to znaczy posłużyć się słuchem, a nie wzrokiem. Rzecz polega na tym, mówiąc pokrótce, że to, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest portret Nocka Bechsteina. To jest taki gatunek z wielu względów okropnie interesujący, między innymi dlatego, że jest to gatunek, którego w naszym kraju jest okropnie mało. I to nie tylko w naszym kraju, w ogóle w Europie jest go bardzo niewiele. Niewiele o nim wiadomo, bo to są stwory takie, które chowają się w szczelinie pod odstającą korą, w pęknięciu pnia, o takich miejscach, czy jakiejś dziupli w lesie. Także rozumiecie Państwo, że znajdować ich normalnie nie znajdujemy. Latają sobie w tym lesie i nigdzie specjalnie daleko się nie ruszają. Jest ich okropnie mało w tej chwili, a tacy, co to się grzebią w tych różnych kosteczkach, które się znajduje na dnie jaskiń, powiadają, że parę tysięcy lat temu to ich było przeszło połowa. Przeszło połowa wszystkich tych, które oni znajdują tam w tych kosteczkach, to jest Nocek Bechsteina. Wygląda na to, że mamy do czynienia z gatunkiem, który wymiera tak zupełnie naturalnie. No, wiele nam gatunków wymarło na naszej planecie i chyba ten właśnie robi to samo. Ale dlaczego chciałem Państwu go pokazać? Bo co to znaczy, że trzeba użyć uszu zamiast oczu? Gdybyśmy poszli odwiedzić naszego Nocka Bechsteina, to nie zobaczylibyśmy go zapewne tak, tylko tak raczej byśmy go zobaczyli. No bo albo byłoby tak, że jest noc, kiedy on właśnie wyleciał znaleźć sobie obiad i jest ciemno. Albo jest dzień, kiedy on śpi w swojej dziupli i tam jest ciemno. Albo jest zima, kiedy on w ogóle całą przesypia w jakiejś jaskini czy innej głębokiej piwnicy i tam jest ciemno. Więc zobaczyć się z nim w gruncie rzeczy byłoby dość trudno. Natomiast on sobie musi jakoś poradzić w tych warunkach. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest Nocek Rudy z kolei, do niego jeszcze wrócimy. Czym się nasze nietoperze żywią? Jakby tak miał sobie taki Nocek Rudy coś zjeść na obiad, to co on by zjadł? Owady oczywiście. No, z taką dokładnością, że jakby zjadł jakiegoś pająka czy wija, które nie są owadami, no to też by mu specjalnie nie przeszkadzało. Istnieją takie nietoperze, które potrafią, niekoniecznie muszą łapać coś, co lata. Potrafią też zebrać z trawy albo z ziemi, także zjedzenie czegoś, co nie ma skrzydeł i nie fruwa, też jest możliwe. Ale to są wszystko takie odrobiazgi. I teraz w odróżnieniu od ptaków, których jest cała masa jedzących owady, jak Państwo widzicie, ptaka niedużego z takim dziobem tego kształtu, to na ogół znaczy właśnie, że on żywi się owadami jakimiś, no ale on je po prostu widzi. Widzi, leci, goni, łapie, zjada. Jest najedzący. Tymczasem nasze nietoperze, na przykład nasz Nocek Rudy, muszą to zrobić po ciemku. No, wiecie Państwo oczywiście, że w nocy nie jest nigdy tak kompletnie choć okowy kol, no ale też łapanie bardzo małych rzeczy, nawet jak jest szaro. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zetknął się z tym problemem, kiedy już przestać grać w tenisa, bo robi się wieczór. I to nie jest wtedy, kiedy robi się kompletnie czarno. To znacznie wcześniej przestajemy dobrze widzieć piłkę, żeby w nią trafiać. One też powinny z tym mieć duży problem. Pierwsza rzecz, jak się po ciemku znajduje takie jedzenie. A jeszcze do tego zwróćcie Państwo uwagę, oj, przepraszam, bardzo słabo widać na rzutniku. To jest marne zdjęcie, bo ono jest zrobione w lecie z tyłu zza lampy. I tutaj gdybyście Państwo siedzieli bliżej, zobaczylibyście, że tu jest na przykład taki jeden świetlisty ślad, tu jest taki drugi, to tu trzeci kawałek widać. To są wszystko owady, które w trakcie, kiedy była otwarta migawka aparatu, taki właśnie kawałek swojego lotu wykonały. O, więc to nie jest obiad, który spokojnie siedzi i czeka, żeby go zjeść. To jest obiad, który wręcz przeciwnie, ucieka jak tylko może, żeby się nie dać zjeść. I taki obiad trzeba sobie złapać po ciemku i jeszcze w dodatku nie wyrżnąć w najbliższą sosnę. Co też w końcu po ciemku nie jest wcale takie oczywiste. Teraz wiecie Państwo oczywiście, że sposób, który na to znalazły nietoperze, polega na tym, że one wysyłają dźwięk, który jest bardzo wysokim piskiem i ten dźwięk się odbija od tego czegoś, co one
mianowicie chciałyby zjeść i do nich wraca, czy też odbija się od przeszkody, którą chciałyby ominąć. No dobra, ale hasło błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, jest dobre raczej nie w naukach przyrodniczych. I teraz ja bym chciał wobec tego, żebyście Państwo spróbowali wziąć udział w małym konkursie, który sprawdzi, czy to w ogóle jest możliwe, to co ja mówię, czy też ja Państwa próbuję właśnie nabierać. Konkurs będzie podstępny nieco. Będziemy prosili, żebyście Państwo wzięli udział w tym konkursie w zespołach. To znaczy, uznajmy, że osoby siedzące przy jednym

0: że ja zrobię tak, że przyniosę rakietę tenisową i piłkę i będę odbijał tę piłkę o ścianę, raz stojąc blisko, raz daleko i Państwa będę pytał, czy na podstawie dźwięku Państwo potraficie ocenić, czy było blisko, czy daleko. Tylko mi Pani Katarzyna powiedziała, że Państwo będzie mnie widzieć. No nie, nie ma racji, że będzie Państwo. Więc ja zamiast to robić tu przed Państwem, nie, to ja mam nagranie tego. Ja tak zrobiłem, że ja mam to nagrane. I teraz pytanie będzie, znaczy zadanie będzie polegało na pisaniu. Będzie trzeba pisać litery, ale na szczęście niewiele tych liter będzie i będą podpowiedzi na ekranie na wszelki wypadek. Tu mamy dwie litery do wyboru i trzeba wybrać jedną z nich, słuchając nagrania, na którym posłyszycie Państwo dźwięk. Tak naprawdę to ja nie odbijałem tej piłki o ściany, tylko o drzwi, bo lepiej brzmiało. Więc będzie słychać odbicie, znaczy uderzenie piłki, rakiety w piłkę i piłki w drzwi. I na podstawie odległości pomiędzy tymi dwoma dźwiękami Państwo jesteście proszeni o ocenienie, czy najpierw ja stałem blisko tej ściany, a potem się odsunąłem, czy wręcz przeciwnie, najpierw stałem daleko, a potem się zbliżyłem. Zawsze będzie albo tak, nigdy nie będą dwa takie same. Czyli jeśli uznajecie Państwo, że najpierw było blisko, potem najpierw daleko, potem blisko, to wybieracie Państwo literę E i ją trzeba zapisać, a jeśli najpierw blisko, potem daleko, to literę A i ją trzeba zapisać. I to jest całe zadanie. To teraz musimy poprosić o włączenie
1: litery. Ja jeszcze nie rozumiem. Od czego będzie daleko?
0: Pan od tej ściany. Daleko, ja daleko od ściany, tak. To znaczy będzie...
1: Ale będą dwa dźwięki.
0: Będą w sumie cztery. To znaczy będzie jedno uderzenie i odbicie, i drugie uderzenie i odbicie.
1: A albo drugie uderzenie z czego?
0: Tak samo, po prostu dwa odbicia piłki.
1: Znaczy dwa razy pan będzie.
0: Dwa razy w każdym nagraniu, dwa razy. Raz z daleka, raz z bliska, albo raz z bliska, raz z daleka. Możemy spróbować?
2: Tak.
0: Przepraszamy, bardzo było cicho, ale to się da powtórzyć. Tego Państwo jeszcze nie bierzcie pod uwagę, ale tak to będzie brzmiało mniej więcej. Dobra, to jeszcze raz. Raz się odbiła. Drugi raz. Wybieramy literę E albo A, zapisujemy tę literę, na to, że potrzeba dużo czasu.
3: Daleko i blisko.
2: Daleko i blisko.
0: Druga para liter, zadanie jest takie samo. Uwaga. Pierwszy raz. Decydujemy, zapisujemy. I jak już zapisane, to trzecia para liter. Pierwszy raz?
4: Było blisko.
0: Drugi. Decydujemy, czy tak, czy tak zapisujemy liter. Nie mówimy głośno, żeby sąsiadom za mocno nie podpowiadać. I uwaga, ostatnia para liter do wyboru. Raz. Drugi raz. Zapisujemy odpowiedź. Teraz będziemy Państwu przyznawali punkty. Punkty wyglądają w ten sposób. Na koniec te punkty policzymy. Puste papierki po punktach nie będą się liczyć, więc doradzamy wstrzemięźliwość. Także ten zespół 4, nie, 4, wszystkie tak, za każdą dobrą literę jeden punkt.
5: Całą torbę bierze.
0: To za każdą dobrą jeden punkt, czyli 3, ten zespół 3. Proszę Państwa, każdy zespół musi udzielić zespołowej odpowiedzi. Jeśli nie ma jednej i Państwo na przykład dyskutujecie, to my uznajemy, że nie ma odpowiedzi, bo zespół. Ze wstępnych wyników już widać, że poszło Państwu świetnie albo zupełnie nieźle, więc gdybyście Państwo byli nietoperzami i byli zdani na słuchanie echa, to w tym przypadku nie wystąpił dźwięk odbijany, tylko piłka odbijana, ale tak czy owak to zupełnie nieźle Państwu poszło, chociaż wszyscy nietoperzami nie jesteśmy. Natomiast jeżeli to tak jest, że one fruwają i jedyny ich sposób na to, żeby się nie rozbić i żeby znaleźć sobie jedzenie, to jest drzeć się w niebogłosy. One to robią zdumiewająco głośno. Dlaczego my tego nie słyszymy w takim razie?

0: No, nie słyszymy tego z tego prostego powodu, że nasze ucho, to jest nasze ucho właśnie, gdybyśmy zrobili taki gigantyczny fortepian, który by tam jeszcze sterczał za ścianę, to nasze ucho słyszałoby mniej więcej tyle, a potem jakbyśmy zaczęli grać dalej, to już byśmy nie słyszeli, a ucho nietoperza słyszałoby jeszcze tu gdzieś do ściany. To nie jest tak, że one słyszą trochę wyższe dźwięki niż my. One słyszą nieprawdopodobnie wyższe dźwięki niż my słyszymy. I z tego powodu my nie możemy tego usłyszeć. To znaczy, nie mogliśmy, dopóki nie wymyślono takiego urządzenia. Zobaczcie, to co ja mam jakieś zdjęcia pokazać. Takiego urządzenia. No dobra, na zdjęciu jest większe. Takiego na przykład urządzenia, to znaczy czegoś takiego, co przerabia dźwięk, który dociera do mikrofonu, na niższy dźwięk. Jest tam trochę elektroniki, jest to dość skomplikowane. Nie jest to, w tym przypadku akurat nie jest to bardzo dokładna przeróbka. Takie detektory, które bardzo wiernie ten dźwięk przetwarzają, to są droższe od znacznej części naszych samochodów raczej. Natomiast takie urządzenia po raz pierwszy pozwoliły nam się zorientować, że w ogóle żyjemy w świecie pełnym najrozmaitszych dźwięków, których nie słyszymy na co dzień. Czy ktoś ma sama klucze do mieszkania w kieszeni? Można prosić o zadzwonienie nimi. Wiecie Państwo wszyscy, jak dzwonią klucze do mieszkania? Tak dzwonią. To nie był wzmocniony dźwięk tych kluczy. To była przerobiona na niższe dźwięki ta część tego dzwonienia, której my normalnie nie słyszymy. Wiecie Państwo, jak szeleści foliowa torba? Tak szeleści. Tylko my znacznej części tego nie słyszymy. Jaki powstaje hałas, jak się człowiek drapie po brodzie? Taki. Tylko my tego nie słyszymy. W gruncie rzeczy, gdybyśmy teraz zaczęli manipulować częstotliwością. Zobaczcie Państwo. Siedzimy w pomieszczeniu, gdzie coś bez przerwy piszczy. To jest ekran laptopa. Ale my tego nie słyszymy.
1: Na szczęście.
0: Na nasze szczęście oczywiście. No, byłoby i dla niektórych stworzeń jest. Nie wiem, większość z Państwa pewnie posiada w domu telewizor i większość z Państwa pewnie posiada do tego telewizora pilota. I historia z pilotami była taka, że kiedyś dawno temu, na początkach tej techniki, w Stanach Zjednoczonych zaczęli ludzie przychodzić do weterynarzy i mówić: panie doktorze, coś jest z moim psem. Ja sobie spokojnie siedzę i oglądam telewizję, a on mi wariuje po domu. Biega, szczeka, złości się. W nerwicy dostaje, nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się, że te pierwsze piloty nie były tak jak teraz, nie posługiwały się falami świetlnymi, tylko ultradźwiękami, których my nie słyszeliśmy, więc nam się wydawało, że my tylko tak naciskamy guzik i tam się program zmienia. A dla psa to było piszczenie, ile razy my naciskamy guzik. Fakt istnienia bezgłośnych gwizdków na psy bierze się właśnie stąd, że wiele stworzeń, nie tylko niedobrze, słyszy wyższe dźwięki niż my słyszymy. Nie, także no, być może pies siedzący w tym pomieszczeniu byłby mniej szczęśliwy od nas. Natomiast gdybyśmy teraz mieli nad głową nietoperza, który by tu latał, szczęśliwie nie mamy, no nietoperze, nietoperze gdyby latał tu w tej chwili, to po pierwsze by znaczyło, że nie śpi, a powinien, a po drugie mielibyśmy problem, bo trzeba by go było jakoś stąd wyratować, ale gdybyśmy takiego nietoperza tutaj mieli i włączyli to urządzenie, to usłyszelibyśmy na przykład o coś takiego. To są te jego piśnięcia przerobione w taki sposób, żeby nasze ucho mogło je usłyszeć właśnie.
2: Sterowanie.
0: To jest pomysł, który wielu osobom już przyszedł do głowy, że to brzmi w ten sposób. Także nawet utwór pod tytułem Serotina Latina został kiedyś z tych dźwięków zmodyfikowanych troszkę ułożony. Natomiast posłuchajcie Państwo teraz chwilę, bo on sobie tak leci i... A w pewnym momencie... Co się stało? A wszystkim się ten dźwięk kojarzy z piłeczką ping-pongową, która się odbija coraz wolniej, znaczy coraz szybciej po stół, bo ma coraz bliżej. I to jest niezłe skojarzenie. To znaczy, to oczywiście były w dalszym ciągu piski tego samego nietoperza. Tylko on znalazł się najwyraźniej blisko czegoś, zapewne czegoś, co chciał zjeść. I zwróćcie Państwo uwagę, że im bliżej on jest tego czegoś, tym mniej czasu potrzebuje dźwięk, żeby wrócić. I gdyby on takie same długie dźwięki cały czas wysyłał, to one by się zaczęły nakładać jeden na drugi, bo by zaczęły wracać zaraz. A on musi wiedzieć, który był skąd. Dlatego one się robią coraz krótsze. No a gdyby były w dużych odstępach, to jak to jest na przykład ćma, którą on próbuje sobie upolować, no to przecież ta ćma nie czeka spokojnie, tylko ta ćma próbuje zrobić różne rzeczy i go uniknąć, a on musi za tym nadążyć. Większość, znaczy znaczna część ciem na przykład słyszy dźwięki wydawane przez nietoperze i ich najlepszy sposób obrony jest taki, żeby zwinąć skrzydła i spaść po prostu w dół. To jest najszybszy ruch, na jaki jest stać. Nie uciekną tak szybko machając skrzydłami, jak uciekną spadając. I tak próbują zrobić, a on musi spróbować nadążyć i ją złapać. Dlatego te dźwięki w tym momencie, tak jak Państwo słyszeliście, robią się coraz krótsze i coraz szybciej po sobie następują, aż do takiego terkotu, który się właśnie na ogół kojarzy z piłeczką ping-pongową, którą ktoś sprawdzają, czy nie jest pęknięta, dociska rakietą nie odbijającą się. Te dźwięki wydawane przez niedobrze okazały się mieć znakomite zastosowanie, w wielu przypadkach w każdym razie, do tego, żeby je można było od siebie odróżnić. Ja mam pierwszy stopień muzykalnienia, to znaczy, że rozróżniam, kiedy grają, kiedy nie grają. Ale gdyby tu latał teraz Nocek Rudy, nasz znajomy, przepraszam, go nie przedstawiłem, ten poprzedni to był Mroczek Późny. To jest coś takiego, że jeżeli Państwo w mieście nawet wyjdziecie latem na w gruncie rzeczy byle jaki trawnik, a w szczególności trawnik, gdzie jakiś tam kawałek wody jest, to o takiej porze, kiedy już jest szaro, ale jeszcze nie ciemno, zaczynają latać takie spore, kluchowate nietoperze z dość szerokimi skrzydłami, nie bardzo długimi. Znaczy spore to znaczy, że tak no z tyle mają rozpiętości skrzydeł. I latają tak na wysokości tego sufitu, albo trochę niżej, albo trochę wyżej, kręcą się. To jest właśnie na ogół mroczek później. Tego jest najwięcej w lesie u nas wszystkiego. To jest natomiast nasz znajomy rodnący krudy. To jest coś takiego, że jakbyście Państwo byli kiedyś nad wodą i mieli bardzo silne światło, albo na przykład czasem jest tak, że człowiek siedzi nad jeziorem i przyjedzie jakiś samochód i zanim ten samochód zgasi światła, to przez moment woda jest oświetlona bardzo mocno i w takim momencie, kiedy już jest ciemno z kolei, rzeczywiście po prostu ciemno, można zobaczyć takie niedoperze, które nad tą wodą, ale to na takiej wysokości nad wodą, fruwają trochę w taki sposób, jakby były na łyżwach, to znaczy na zakrętach nie kolebią się z boku na bok, tylko jak zakręcają, to też to jest w dalszym ciągu w tej samej odległości, zupełnie jakby się po tej wodzie ślizgały. To jest właśnie Nocek Rudy, on potrafi tylnymi łapami, które ma spore, zebrać sobie coś z powierzchni wody, jakąś larwę owada na przykład. W związku z tym być może zdarza mu się jakaś bardzo maleńka rybka. No bo niby dlaczego miałby nie zjeść, jakby mu się złapało. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, ale podejrzewany jest o to, że być może on jada jakieś kręgowce. I gdyby nam tu latał Nocek Rudy, to tak by było. I nawet ja z moim pierwszym stopieniem umuzykalnienia potrafię powiedzieć, że to nie jest taki sam dźwięk jak tam. To jest... W wielu przypadkach da się tak... To z kolei, co Państwo tutaj widzicie, to jest borowiec wielki, to jak Państwo wyjdziecie gdzieś... No, w wielu miejscach, w Warszawie na przykład nad Wisłą chyba najlepiej. W takim momencie, kiedy słońce już zaszło i niebo jest jeszcze żółte i jeszcze po nim latają jeżyki i jaskółki, to takie nietoperze też dość duże, z wąskimi, ostro zakończonymi skrzydłami, które w pierwszym momencie można w ogóle nie zobaczyć wśród tych jeżyków, tam, że tam coś jeszcze lata, trzeba się przyjrzeć, bo podobnie to trochę wygląda. To są borowce wielkie i to w detektorze brzmiałoby tak, o. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo rzadko są te dźwięki w porównaniu z Nockiem Rudym, no ale Nocek Rudy lata bardzo blisko czegoś, a ten gdzieś wysoko na niebie, no to na co on tam wpadnie? Na nic nie wpadnie, dopiero jak jest coś interesującego, to warto to odbierzyć.
2: Nie, ale jeżeli tam są te ptaki, to od tych ptaków też mu się odbija.
0: Odbija mu się, to jest, znaczy jak są ptaki, to one przynajmniej siedzą cicho. Przez długi czas było zagadką absolutną, jak one to mogą robić, że lata ich kilka naraz. Przecież powinny sobie zagłuszać wszystko. Powinno im przeszkadzać, że mają towarzystwo, a w końcu młode, w momencie, kiedy uczą się polować, wylatują z matką bardzo często i latają z nią. No, powinno być najgorzej dla nich uczyć się w towarzystwie innego nietoperza. Okazuje się, że w jakiś sposób one są w stanie uwrażliwić się na swój własny sygnał, to znaczy odróżniają echo swojego sygnału od echa, od tych wszystkich ech, które docierają do nich z boku. Także nawet w takiej sytuacji sobie radzą, a no, te ptaki, w momencie kiedy one zaczynają latać, to te ptaki już powoli przestają, tak w końcu jest poniekąd całe niebo dla nich. Teraz, żeby nie pozostawić Państwa z wrażeniem, że wszystkie dźwięki, które niedobrze wydają, są dla nas zupełnie niesłyszalne, to jeszcze Państwu przedstawię, to jest mroczek posrebrzany. Dlaczego posrebrzany, pewnie widać, trochę za żółty jest, ale to rzutnik lekko przekłamuje kolory. W każdym razie futro na grzbiecie jest prawie zupełnie czarne, z bardzo jasnymi końcówkami. Także czasem ten nietoperz jest po wierzchu taki bardzo, bardzo jasno płowy, a czasem w ogóle jest prawie biały, także wygląda jakby był oszroniony, albo jakby był ktoś mąką tak lekko po wierzchu. Stąd nazwa posrebrzany. I to jest stworzenie, które pewnie Państwu się zdarzyło słyszeć kiedyś już, a w każdym razie części z Państwa, bo one mają taki zwyczaj, że jak lecą i szukają sobie objawu, to oczywiście echolokacje mają całkiem na takim poziomie, żebyśmy ich raczej nie usłyszeli. Mówię raczej dlatego, że gatunki, które nadają na bardzo niskich częstotliwościach, jak na nietoperze, na przykład 23 kHz, tak jak borowiec, to im bardziej ktoś jest młody i im bardziej jest dziewczynką, tym większą ma szansę, że to usłyszy. Tak przeciętnie wychodzi, że dziewczynki w młodym wieku słyszą wyższe dźwięki niż panowie w starszym. Także borowca lecącego zdarza się czasami komuś o bardzo dobrym słuchu usłyszeć, jeśli jest niedaleko. Natomiast to, co ja chciałem Państwu teraz pokazać, to są dźwięki nie służące do polowania, tylko dźwięki służące do tego, no do tego samego, do czego u ptaków służy śpiew. To znaczy, wiecie Państwo, jak ptak śpiewa na gałęzi, to na ogół chce wszystkim samcom swojego gatunku powiedzieć: ty mi stąd, bo jak ja ci zaraz, to ty zobaczysz. A samicom swojego gatunku: do mnie, kochana, ja jestem jedyny dla ciebie, tamtego frajera to w ogóle zapomnij, do mnie wyłącznie. I w jego przypadku to jest, no powiedzmy, piosenka mająca ten sam sens. I ona jest na takiej wysokości, że jeśli się Państwu kiedyś zdarzyło, na przykład w jesieni, w październiku albo w listopadzie, w tym roku był bardzo ciepły grudzień, także jeszcze przed połową grudnia mnie się zdarzyło słyszeć jednego. Idziecie Państwo po ulicy, jest już ciemno. Bardzo często to się zdarza w takie dni, kiedy jest mgła, mrzawka czy coś w tym rodzaju. I słyszycie Państwo coś takiego, jakby popiskująca mysz fruwała Państwu dookoła głowy. Tylko żadna szanująca się mysz nie fruwa dookoła głowy. A to taki dźwięk na granicy słyszalności. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak on brzmi. Tylko ponieważ nagranie jest mocno podgłośnione, bo to jest cichy dźwięk, no to nie chodzi oczywiście o szum z głośnika, tylko o te piski, które mam nadzieję dadzą się. To takie coś potrafi tak sobie, znaczy potrafi też z jednego miejsca gdzieś na wysokim domu na przykład. Przypuszczamy, że to jest tak, że one kiedyś w dawnych czasach używały jakichś na przykład skalnych urwisk do tego, żeby się pięknie było słychać dookoła, no a my nabudowaliśmy im przecież skalnych urwisk wszędzie dookoła całą masę. To jest zresztą gatunek zabawny, bo w ogóle nie był stwierdzony w Warszawie ani w okolicy od czasu w gruncie rzeczy, kiedy ludzie zaczęli, no od jakiegoś XIX wieku, kiedy u nas pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odróżniać nietoperze od siebie, nie było go stwierdzonego w ogóle. Aż do momentu, kiedy zaczęły się takie telefony: halo, nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować nietoperza. Albo czasami: nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować mnie. Takie też się zdarzają. I to jest w tej chwili najczęściej spotykany nietoperz w takich przypadkach, że coś padło komuś do mieszkania. Ja odbieram telefon i mówię, że ma ciemne skrzydła, ciemny nos, ciemne uszy i taki jest jasny po wierzchu. A tak, skąd pan wie? W bardzo wielu przypadkach jest tak, że można prawie na ślepo w ogóle zgadnąć, że to. Także dziwna historia, nie potrafimy powiedzieć, czy ich po prostu wcześniej naprawdę nie było, czy też jest tak, że one się tutaj zjawiają wyłącznie dzięki tym naszym wysokim budynkom i tylko wtedy na jesieni, kiedy mają się spotkać z samicami, a przez resztę roku są gdzieś zupełnie gdzie indziej i dlatego ich do tej pory nie widywaliśmy. Natomiast gdyby ten dźwięk, który Państwo słyszeliście, przetworzyć przez detektor, no to w gruncie rzeczy taki jak tego poprzednie. Także na tym przykładzie możemy od biedy wyobrazić sobie, jakby brzmiały tamte. To jest to samo piszczenie, tylko przetworzone detektorem. Także to wszystko tak naprawdę powinno brzmieć jak takie właśnie piski, tylko są za wysokie dla naszych uszu. Teraz, jeśli chodzi o nas samych z kolei, nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy w październiku 1974 roku Thomas Nagel opublikował taki esej. Jemu chodziło o to, jak bardzo nasza niemożność wyobrażenia sobie czegoś, co nie ma miejsca naprawdę, wpływa na nasze postrzeganie świata mniej więcej. I jako przykład takiego czegoś, czego my kompletnie nie potrafimy sobie wyobrazić, takich butów, w których nie jesteśmy się w stanie postawić, on właśnie wybrał bycie nietoperzem. Esej nazywał się Jak to jest być nietoperzem? I to bycie nietoperzem było dla niego taką kwintesencją tego, czego my nie potrafimy sobie wyobrazić, żebyśmy się nie wiem jak starali. Natomiast okazuje się, że jednak nie tylko, bo filozofowie rozmaici to się oczywiście na niego rzucili, no bo na czymże polega filozofia, ale dzięki temu, co my wiemy, też okazało się, że to nie do końca jest prawda. Człowiek, którego Państwo widzicie na ekranie, to jest Daniel Kish, Amerykanin w moim wieku. On jest, także zdjęcie jest zrobione parę lat temu. On ma na tym zdjęciu, jak Państwo widzicie, dość głupią minę. To jest dlatego, że od 13 miesiąca życia on nic nie widzi. Po prostu kompletnie nic. W wyniku nowotworu siatkówki stracił wzrok zupełnie. To jest Daniel Kish na rowerze. Na rowerze, na ulicy, między samochodami. To nie jest tak, że to jest zamknięta ulica dla niego. On jeździ normalnie. Ma papier na to od swojego stanu, że mu wolno poruszać się samodzielnie. No, jako niewidomemu trudno było mu zrobić prawo jazdy, a on ma no, to coś takiego, co najbliższe jest prawo jazdy w przypadku takiego człowieka. Jak Państwo widzicie, na tym zdjęciu ma otwarte usta. To jest dlatego, że on posługuje się echolokacją przy tej jeździe na rowerze. Potrafi jeździć też na deskorolce, potrafi na wrotkach. Tylko nie jest nietoperzem, w związku z tym nie wydaje pisków bardzo wysokich i za wysokich dla naszego ucha. Tylko wiecie Państwo pewnie, jak to teraz logopedzi każą dzieciom mu dawać konika językiem, tak? No to jest ten dźwięk właśnie. O właśnie, tak. Możecie zademonstrować głośniej. To jest... okazało się, że...
3: Przepraszam.
0: To tylko nasze miasto wyleciało. To zresztą okazało się być wynalazkiem wcale nie tylko jego, bo istnieją, jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tych naszych nietoperzy, o których mówimy w tej chwili, istnieją też takie duże, naprawdę duże nietoperze, o takie o, jak rozłożą skrzydła, które żyją w Afryce i w Azji i które żywią się głównie owocami, a trochę też jest drapieżnych. Te duże nietoperze tym się różnią od tych naszych małych, że mają duże oczy i tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy stworzeniami nocnymi, tylko zmierzchowymi raczej. One się posługują wzrokiem. Z wyjątkiem kilku gatunków, które uprawiają prymitywną echolokację, co robiąc? Kląskając językiem. Też na to w cudzysłowie wpadły, że taki dźwięk dobrze się do tego nadaje. On w tej chwili uczy ludzi podobnie niewidomych, jak on posługiwania się tą metodą. Ponieważ nie wszyscy potrafią językiem wystarczająco głośno i wyraźnie, to on jeszcze takie radzi, wiecie Państwo, takie co to kiedyś tam na meczach publiczność używała, albo koledzy w szkole, koleżance nad uchem, bo uważali, że to jest świetna zabawa. To tym też, że można. No jest krótki dźwięk, dość głośny, szybko wraca. I to jest tak, że oni potrafią, no, stoi człowiek przed ścianą budynku i potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ta ściana jest gładka, czy rośnie na niej jakieś dzikie wino na przykład, bo rozumiecie Państwo, echo jest. On, jak robili na nim próby rozmaite, to okazało się, że jeśli jest zupełnie cicho naprawdę, w pomieszczeniu, to on jest w stanie powiedzieć, kiedy ma przed sobą drewno, a kiedy metal. Bo metal gładszy. Do tego stopnia. No i domyślacie się Państwo, że w momencie, kiedy się dowiedzieli o tym, że istnieją tacy jak on, ludzie badający ludzkie mózgi, no to się rzucili na to natychmiast, żeby to badać. I zrobili doświadczenie, w którym mózg takiego człowieka oraz człowieka takiego zwykłego jak my, nie umiejącego tego, był poddany działaniu dźwięków, no, takich właśnie dźwięków z odbitym echem. I to, co Państwo widzicie, to jest z lewej strony, to są widok z lewej i z prawej strony na mózg tego człowieka niewidomego, który był specjalistą w echolokacji, a to mózg kogoś takiego jak ja pewnie, no mój pewnie byłby mniejszy. W każdym razie tu, jak Państwo widzicie, wszystko jest niebieskie, co znaczy, że żadna część tego mózgu nie była jakoś specjalnie aktywna w momencie, kiedy człowiek słyszał te dźwięki. Natomiast u nich okazało się, zobaczcie Państwo, to jest ten zakręt, tutaj okolica, która uważana jest za odpowiedzialną u nas człowieków za analizę bodźców dźwiękowych. Nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast tu, na froncie, to jest okolica, którą my zwykliśmy nazywać korą wzrokową. Ponieważ panowało przekonanie, że to jest obszar odpowiedzialny za analizę bodźców wzrokowych. A u nich ten obszar jest aktywny wtedy, kiedy oni echolokują. Więc bodźce absolutnie nie są wzrokowe. Prawdopodobnie wobec tego jest tak, że ta część kory nie odpowiada za bodźce wzrokowe, tylko za orientację w przestrzeni, omijanie przeszkód i tak dalej. A że my wszyscy robimy to wzrokiem, no to analizuje bodźce wzrokowe. Natomiast już się zaczęli ludzie zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę byliśmy zbyt pewni siebie, uważając, że wiemy, do czego ta część mózgu służy. Więc okazało się, że my nie jesteśmy jednak tacy ostatni i to nie jest tak, że kompletnie, w ogóle, ani trochę niczego takiego nie potrafimy. Ja teraz chciałbym jeszcze Państwa raz zmusić do tego, żebyście Państwo, tylko tym razem już nie wszystkich, tylko wybranych przedstawicieli, ale za to zostaną poddani strasznym torturom na naszym bardzo naukowym instrumencie do tortur, który, jak Państwo widzicie, składa się z bardzo naukowego, tekturowego pudła i bardzo naukowych, plastikowych rur. Także jeśli pierwszy zespół wydeleguje kogoś, to będziemy bardzo wdzięczni. Wyjaśnimy zaraz, na czym rzecz polega. Nie będzie bolało jakoś bardzo, gdyby pan mógł usiąść na tym krześle. O właśnie. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby takie oto metalowe kulki złapać do melonika. Proponuję trzymać go wysoko, raczej tu i tylko przesuwać lewo-prawo. Jak Państwo widzicie, rury są nieprzezroczyste i w związku z tym nie będzie widać, ale za to będzie słychać. Proponowałbym dość wysoko. Uwaga! Zgodnie, dobrze? Brawo! To była skucha. Coś miałem. Świetnie. Dwie złapane, dwa punkty dla pierwszego zespołu. Prosimy następnego ochotnika z kolejnego zespołu. Uwaga. Zwróćcie Państwo uwagę, że tym razem nie oceniamy echa, tylko dźwięk bezpośrednio. Ale w dalszym ciągu sam dźwięk. O! Ale wszystkie były, zamykamy, że wszystkie. Jeszcze jedna.
3: Były w meloniku wszystko.
0: Jeszcze jedna. Brawo. No to wszystkie pięć. Trzymałbym blisko wylotu rury na wszelki wypadek, bo to też, o właśnie, one wylatują tam dalej i trochę mnie... Brawo. 4 punkty dla następnego zespołu. Dziękuję. I kto jeszcze?
3: Zapraszam.
2: Jest taki film, nie wiem, czy Państwo widzieli. Imagine. To jest o takim niewidomym człowieku, który uczy właśnie tego w szkole dla dzieci. Fantastyczny film, bardzo polecam. To się dzieje w Portugalii. Jest polski reżyser, a dzieje się w Portugalii.
4: I to na faktach jest.
2: I to jest podobne na faktach.
0: A tak, to znaczy to jest... Przepraszam, nie będę radzie. Brawo.
2: On musiał mieć takie właśnie, ten niewidomy człowiek.
0: Dwa. To jest... tak... To znaczy, to było tak, że ten reżyser, który to nakręcił, to zaczęło się od tego, może odsuń się troszkę i postawimy tu. Nie, tu na plecach. On się spotkał z tym człowiekiem, to znaczy on poznał go naprawdę, tego chłopaka, który, no nie wiem, o którym jest film, ale który tak robi rzeczywiście i stąd wziął się film, także on jest kompletnie na... Polecam. Uwaga. Dobrze.
5: No, ładnie.
0: Brawo!
5: Dobrze słyszysz?
0: Czy jeszcze skoro?
4: No tam jest jeszcze przedstawicielka.
0: No dobra, to jeżeli Państwo pozwolicie... Przedstawicielka!
4: Ojejku! Ale to moje oczy.
0: Uwaga.
5: Wyżej kapelusz.
0: Dobrze.
2: Ale tam
5: podstawiamy. Dobrze.
0: Jeszcze jedno.
2: Ale to będzie.
5: To znaczy kierunek dobry był zawsze.
2: Tak.
0: To jest już.
5: Papelusz zamarł.
0: Więc jak Państwo widzicie, nie jest tak źle, jeśli musimy się orientować wzrokiem, a teraz ja się będę tłumaczył, dlaczego Państwa poddaję torturom. Otóż powstało w pewnym momencie pytanie, dlaczego jest tak, że niektóre niedobrze mają takie potwornych rozmiarów uszy. Znaczy takie. No bo oczywista odpowiedź byłaby taka, że no jak to, no przecież do echolokacji ich potrzebują. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że nasz nocek rudy może ma spore uszy. No ale gdzie im do tamtych? To jest mopek, też gatunek używający echolokacji jak najbardziej. No, większe uszy w proporcji ma niż ja bym miał, ale bez przesady. A to, przecież to są uszy, które no, użytkownikowi dostarczają mnóstwa problemów. Widzicie Państwo, no to jest jego nos. To jest jego nos, a to jest ucho. Cała głowa jest tutaj. Tu w środku sterczy jeszcze takie coś. To w gruncie rzeczy my to też mamy, jak Państwo sprawicie sobie w uchu. U nietoperzy mówi się o tym koziołek. To jest taki wyrostek, który między innymi zapewne do tego służy, żeby zasłaniać jednak bezpośrednio wlot do ucha przed jakimś bardzo głośnym dźwiękiem. Wiecie Państwo, że dźwięk potrafi nam uszkodzić czasem nawet bardzo trwale. Także to jest jakieś tam zabezpieczenie. A u nietoperzy prawdopodobnie też trochę pomaga kierunkować te dźwięki wpadające. No w każdym razie to są uszy, je trzeba chować pod pachami na zimę, żeby nie odmarzły. To jest gacek jak najbardziej, taki sam jak ten poprzedni. To co tu sterczy, to są tylko koziołki. Uszy są tu schowane pod skrzydłami. Jak Państwo nie wierzycie, to proszę bardzo, ten schował jedno, a drugiego jeszcze nie schował. Albo już drugie wyprostował, bo mu ciepło było. Przecież gdyby ktoś z nas miał takie uszy, to by się obijało ludzi na ulicy. Do czegoś muszą one służyć, skoro są aż takich monstrualnych rozmiarów i tyle jest z nimi kłopotu. Zresztą okazało się, że o ile Gacki, wiecie Państwo, że zanim dowiedzieliśmy się, co nastąpiło około połowy XX wieku, że mamy dwa gatunki gacków w naszym kraju, nie jeden, no to używało się nazwy gacek wielkołów, której w Krakowie nawet w dalszym ciągu używają do tego, co my teraz nazywamy gackiem brunatnym. I gacek to jest taki standardowy przykład wielkich uszu, ale nasz znajomy Nocek Becksteina, który może nie ma takich potwornie wielkich uszu, jak mu się przyjrzeć, tylko że on sam jest większym nietoperzem. A uszy to są zupełnie porównywalnych rozmiarów. To jest Nocek duży, największy nietoperz, jakiego mamy w każdym razie na wagę. Przepraszam, zdjęcie jest marne, bo w jaskini jest zrobione, gdzie było sporo pary wodnej. Te jego uszy nie wyglądają jakoś szczególnie imponująco, natomiast gdyby je przymierzyć do uszu gacka, no to przymierzmy. Okazałoby się w gruncie rzeczy, że one są bardzo podobnej wielkości. Znaczy, jest jakaś taka wielkość, która u niektórych niedoperzy występuje i nie bardzo było wiadomo, do czego też one służą, dopóki nasi niemieccy przyjaciele nie zrobili eksperymentu, który, właściwie obserwacji na dobrą sprawę, była sobie łąka, na której łaziły sobie różne stworzenia. Nocki duże, na których to było zrobione, mają to do siebie, że bardzo dużo swoich ofiar zjadają takich siedzących na ziemi albo na źdźbłach trawy, także potrafią wylądować i przejść parę kroków, żeby tam złapać jakiegoś biegacza czy coś w tym rodzaju. I między innymi też na tej łące były wije, zarówno takie wije, co to jak się na nie patrzy z góry, to widać im nogi po bokach, jak i takie wije, co jak się patrzy z góry, to wygląda jakby jechał taki czarny patyczek, bo nogi są wszystkie pod spodem. I to, co Państwo macie na tych obrazkach, to jest te szare słupki. To są wyniki po prostu łapania tych wijów na tej łące i mierzenia ich. Bo tutaj macie Państwo od 5 mm do centymetra, od centymetra do półtora, od półtora do dwóch i powyżej 2 cm i tu to samo. Od 5 do 1, od 1 do półtora i tak dalej. I zobaczcie Państwo, najwięcej dużych było tych no, z rodzaju Julus czy pokrewnych, nie, takich, co to nogi mają schowane pod spodem, jak głażą. A tymczasem czarne słupki pokazują, ile nietoperze złapały w tym czasie na tej łące. Nie łapały w ogóle, pomimo, że tych dużych było mniej niż tych. Tylko tych nie łapały wcale. Z jakiegoś powodu. Okazało się, a, tak by mogło być, oczywiście, że one są niesmaczne, tylko dlaczego w ogóle by nie próbowały? Tak te stworzonka wyglądają w rzeczywistości, a tak wygląda mierzenie dźwięku, to znaczy hałasu, który one robią, nie wiem, to przedzierając się przez tę trawę i spadłe liście, czy co tam jeszcze leżało. To są wielkości dla tych, które nie były łapane. To znaczy, tu macie Państwo długość ciała tego stworzonka, a tu macie Państwo hałas, względny hałas, jaki robiło. I zobaczcie Państwo, że tej wielkości wii z tych drewniaków, czyli tych, co im nogi na boki wystają, robił dużo większy hałas niż ten, nawet duży. Znaczy, wyszło na to, że zjadają te, które bardziej hałasują. Tętent przebiegającego wija to jest to, co one słyszą tymi uszami. To znaczy, to co Państwo robiliście w gruncie rzeczy łapiąc kulki teraz, to znaczy nie słuchanie echa swojego własnego dźwięku, tylko słuchanie hałasującej ofiary. Okazało się, że im może wystarczyć do zorientowania się, że jest coś do zjedzenia, nawet taki dźwięk, który powstaje, wiecie Państwo, jak wyglądają takie chrząszcze typu biedronka. Mają takie twarde pokrywy na wierzchu, a pod spodem te skrzydła, które trzeba rozłożyć. No i żeby rozłożyć te skrzydła pod spodem, trzeba otworzyć te pokrywy. Otóż szczęk otwieranych pokryw chrząszcza potrafi być czymś, co te nietoperze usłyszą i spróbują na niego zapolować. To są uszy do słuchania takich właśnie dźwięków. Dobra. To ja teraz poproszę, żeby każdy zespół policzył, Zobaczcie Państwo za chwilkę zdjęcie czegoś w rodzaju łąki, na której jest coś w rodzaju owadów. Proszę o jak najszybsze policzenie, ile ich jest. Uwaga. Czas start. Dziękuję. Zapisujemy odpowiedź.
6: 15 i 4 się wydaje.
0: Zapisujemy odpowiedź. Zobaczymy, który zespół był najbliżej.
6: Ja 19.
7: 19.
6: Ile?
0: Państwo?
8: 19.
0: No to w takim razie wszystkim należą się punkty. Państwo policzyli 18, ale to też jest wystarczające przybliżenie. Natomiast ja, przepraszam, ja nie ostrzegałem Państwa od początku, że jestem znany z podstępnej przewrotności i jadowitego okrucieństwa, ale jestem. I prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, było 38.
6: Ojej.
0: A ja powiedziałem, że czerwone, nie mówiłem, że czerwone. Wszystkie. 38. 38 to była prawidłowa odpowiedź, proszę bardzo. No, znaczy jak komputer pozwoli.
5: Nie widzę.
0: Zgadza się. Ale chciałem, żebyście się Państwo przekonali, jak to jest. Dlatego, że taki problem czasami powstaje, znaczy po polsku nie było takiego powiedzenia nigdy, że ktoś jest ślepy jak nietoperz. Po polsku mówiło się, że ktoś jest ślepy jak kret, co też zresztą nie jest całkiem prawdą. Natomiast tłumaczenia angielskich książek, takie dość bezkrytyczne i trochę bez myślenia, spowodowały, że u nas też określenie, że ktoś jest ślepy jak nietoperz się pojawiło. No, chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym problemem. Otóż na Gackach rzecz została zrobiona również, też zresztą przez Niemców. Oni na takiej łące, była sobie taka łąka, na której rosły, nie koszona, także rosły tam różne takie chabazie i oni takie na tych chabaziach, a na tej łące polowały sobie Gacki, które potrafią właśnie tak zrobić, żeby zbierać sobie ofiary z jakichś liści czy czegoś takiego. I oni na tej łące poprzywiązywali ćmy. Tak nikogo poprzywiązywali. Ćmy były z tego samego gatunku, tylko ten gatunek miał to do siebie, że były bardzo jasne i bardzo ciemne, także właściwie w gruncie rzeczy były białe i czarne. I one były z tego samego gatunku, więc były tej samej wielkości. Tak samo się ruszały, tak samo pachniały, tak samo smakowały. Wszystko było tak samo, z wyjątkiem koloru. I jak te nietoperze zaczęły tam polować, to zaczęły po pierwsze znikać te białe. Zupełnie tak jak Państwo policzyliście te czerwone. Gdybyście Państwo mieli bardzo dużo czasu i mogli się poprzyglądać, to trafilibyście też na te zielone. Ale efekt był ten sam. Dobrze widoczne zniknęły pierwsze. No to wyglądało na to, że nie jest wszystko jedno w takim razie, czy je choć trochę widać, czy nie widać. Oni się zresztą posunęli dalej jeszcze. Większość Państwa pewnie widziała takie naczynko zwane szalką Petriego. To są takie szklane naczynka, które mają pokrywkę. Są tak zrobione, że można je tą pokrywką przykryć, a można je wstawić w tę pokrywkę, także są otwarte od góry. I w taki właśnie sposób oni zrobili, umieszczając tam, to co Państwo widzicie, to jest larwa mącznika, takiego chrząszcza, który no, czasem tam, jak rozumiecie Państwo, że stwór, który nazywa się mącznik młynarek, to domyślacie się Państwo, co może zjadać i w czym robić szkody. I to jest coś takiego, co wyjątkowo chętnie jedzą nietoperze z jakiegoś względu. Oczywiście wolą, jak tego jest dużo, niż jak tego jest mało. I to też Gackom zrobili ten numer. Były rozłożone szalki w pomieszczeniu, w którym te nietoperze mogły latać. I szalki były rozłożone w czterech wariantach. To znaczy, jedna szalka włożona w drugą w taki sposób i robale na wierzchu. I jedna szalka włożona w drugą i robale na wierzchu, tylko jeden wariant był oświetlony słabym światłem, ale jednym. I druga wersja, robale na szalce pod spodem, także one tam były i przez szkło było je widać. Natomiast gdyby ktoś na przykład posługiwał się wyłącznie echolokacją, no to pusta szalka, tak? Nie ma. I też jeden wariant oświetlony lekko, a drugi w całkowitej ciemności. Ponieważ nie było jak zapytać nietoperza, czy ty przyleciałeś tutaj po to, żeby zjeść tę larwę, czy dlaczego, no to oni po prostu liczyli, ile razy one siadały na tych szalkach, domyślając się, że jak na nich siadają, no to prawdopodobnie, ponieważ wiedzą, że z takich były karmione, to pewnie im o to chodzi, I taki był wynik tego, rozumiecie Państwo? To znaczy równie dużo prawie siadało na szalce, na której trzeba było zobaczyć, że tam coś jest. Nie wystarczyła echolokacja. Tu sporo, tu najmniej, no bo to ani echolokacja, ani wzrok, bo było ciemno, natomiast tu, znaczy w gruncie rzeczy to, jak Państwo widzicie, przeszło 3/4 prób. To było tu, gdzie one leżały na wierzchu i tu, gdzie one leżały pod szkłem, tylko były oświetlone. Więc no, nie ma wyjścia, muszą używać wzroku, bo że mają oczy, to wszyscy wiedzą, no bo wystarczy się przyjrzeć nietoperzowi. Tylko pytanie było, czy naprawdę się tym wzrokiem posługują. Posługują. Najwyraźniej posługują się wzrokiem również. Także no, jesteśmy pełni podziwu dla tego, co one potrafią w gruncie rzeczy. Natomiast niestety nie jest tak, żeby było to zupełnie wolne od wszelkich braków, a w każdym razie my ludzie zrobiliśmy tak, że są z tym problemy. Jak myślicie Państwo, co nietoperz na obrazku próbuje zrobić?
7: Napić się wody.
0: Próbuje się napić oczywiście. Leci nad wodą, one tak robią rzeczywiście, zaburzają trochę dolną szczękę i chlapie im tam woda do mordki. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli się leci nad taką wodą i wysyła te dźwięki, to prawie nic z nich przecież nie odbija się w stronę nietoperza. Jeżeli ja rzucę piłkę tam, to ona przecież nie odbije się do mnie. Tylko znikoma część takich, które trafiły tutaj, no to może do niego jakoś wróci. I to właśnie, że lecę nad czymś i tego nie słychać, jest dla nietoperzy najwyraźniej znakiem, że woda. Jak myślicie Państwo, co próbuje zrobić ten nietoperz?
9: Napić się.
0: Ale z czego? Próbuje się napić z wypolerowanej stalowej płyty. Ludzie, którzy zrobili ten eksperyment, spodziewali się, że one się będą mylić na początku. Ale spodziewali się, że pomylą się parę razy. A one się pomyliły. Raz, drugi, piąty, 20, 141. Było to zupełnie nie do uwierzenia, że się w końcu nie nauczyły. No, litości. Okazało się, że nawet takie, które usiadły na chwilę na tej płycie, dalej próbowały z niej pić. Nie przekonało ich to, że przed chwilą na tym siedziało. Oni jeszcze potem położyli tę płytę na stole. One mogły pod nią przelecieć i dalej próbowały się z niej napić. Gładkie nie odbija znaczy woda. Z jakiegoś względu silniejsze jest to u nich niż to doświadczenie, na przykład, że siedziały na tym przed chwilą. Wiecie Państwo, pewnie były robione takie doświadczenia, na przykład, że gęsi, która siedziała na jajach, podkładano kartonowe pudełko wielkości jaja, które było kanciaste. Ale gęsi nie robiło różnicy, że jest kanciaste. Było białe, było odpowiedniej wielkości, to trzeba je dziobem wturlać do gniazda, bo znaczy, że to jest jajo, które się wyturlało. No, żadna gęś nigdy nie musiała nauczyć się odróżnić takich białych niejaj w pobliżu swojego gniazda. Żaden nietoperz nigdy nie musiał się nauczyć odróżniać czegoś, co jest gładkie i nie jest wodą, od wody.
10: Ale przecież ta płyta odbijała te dźwięki.
11: Nie, ale to nie.
0: Była zupełnie, jak była chropowata, to nie próbowała. Z zupełnie gładkiej, tak jak z wody. Próbowały się napić do upadłego poniekąd. Więc w tym przypadku ten ich bardzo skądinąd doskonały mechanizm nie sprawdził się. I zobaczcie Państwo, że... bo jeszcze jedna rzecz, która się okazała. Ta woda nie musi być poziomą. Jak ta woda jest nachylona, to ona w dalszym ciągu nie jest wodą. No przecież nigdy od 40 milionów lat nie było na świecie żadnej wody, która byłaby krzywo i która nie byłaby wodą. Nie było sensu nauczyć się odróżniać gładkich powierzchni niepoziomych od poziomych, bo po co? No. Nie było selekcji na nietoperze, które nie potrafią odróżnić pionowej wody od poziomej wody. I w związku z tym możliwe jest niestety, że w przypadku takim jak tutaj, gdzie na skraju lasu stoi budynek z bardzo gładkimi ścianami, że nietoperz, pomimo że potrafi ominąć cienką nitkę i na nią nie wpaść, może wpaść na szybę. No bo odbija mu się przez cały ten dźwięk prawie. No woda, to by się przejmowało. Zrobiliśmy, zdaje się, niestety pułapkę w ten sposób. No i skoro już mowa o pułapkach, to jeszcze jeden rodzaj pułapki. Nie będę Państwu pokazywał filmu pokazującego, jak niedobrze został trzepnięty przez skrzydło takiego wiatraka. Nie wiem, czy Państwo kiedyś taki wiatrak widzieli z bliska. to jest nieprawdopodobnie monstrualnych rozmiarów rzecz. Znaczy od ziemi do końca górnego skrzydła to potrafi przeszło 100 metrów. Trzy wieżowce jeden na drugim. No w ogóle nie do wyobrażenia, że człowiek mógł coś takiego zbudować. No ale się zbudowali. I bardzo nam jest miło, kiedy nam te wynalazki dostarczają energii elektrycznej. Natomiast okazało się, że stanowią problem dla wielu zwierząt, między innymi dla ptaków, na przykład, które wydawałoby się, że no, bez przesady, że w dzień to doskonale widać w ogóle o co chodzi. No, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, to jest na YouTubie taki film z Krety bodajże, z sępem, który kołuje dookoła takiego wiatraka i kilka razy go oblatuje dookoła i w pewnym momencie śmigło tego wiatraka łamie mu skrzydło i on spada na dół. Coś musiał źle wyliczyć widocznie. Kłopot wydaje się polegać na tym, że skrzydła tego wiatraka na końcach mają taką prędkość, jakiej w ogóle nic w świecie nie ma w gruncie rzeczy. To jest nieprawdopodobnie szybki ruch. On jest tak szybki niestety, że jeżeli leci sobie holokujący nietoperz, to śmigło może się przed nim pojawić szybciej niż nastąpi jego kolejny sygnał, który pozwoliłby mu je usłyszeć. Za duża szybkość jest, żeby on zdążył to usłyszeć. I wobec tego szczególnie niestety w wielu miejscach okazały się być narażone na te rzeczy nietoperze, co po części zdaje się bierze się stąd, że one są jakoś przez te turbiny przyciągane, zdaje się. To znaczy jak mierzyli ludzie przy pomocy takich detektorów, jak Państwo widzieliście, po prostu ile nietoperzy lata, to się okazywało, że w okolicy tego lata szczególnie dużo. Jeden powód może być taki, to zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, jest zrobione kamerą termowizyjną. To jest po prostu, zwłaszcza turbina, jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia. Skoro jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia, to jest duża szansa, że tam w szczególności będą się trzymać owady w tej części nocy, kiedy robi się zimno i coraz mniej ich lat. Poza tym wiele owadów ma też taki odruch, należałoby powiedzieć, że gromadzą się w najwyższym punkcie terenu, co na ogół jest czubkiem drzewa albo szczytem jakiegoś wzniesienia. No ale jak myśmy postawili coś takiego, to się gromadzą tam. A też okazuje się, że ta pracująca turbina powoduje powstawanie jakichś ultradźwięków. No więc być może jest też tak, że nietoperze po prostu ulecą, żeby zobaczyć, co to takiego. One są dość ciekawskie, zwłaszcza jeśli komuś się zdarzy obserwować wylot z kryjówki w momencie, kiedy młode zaczynają latać. To one podlatują do różnych rzeczy, wygląda, że je sobie oglądają. Myśmy kiedyś patrzyli na takiego nietoperza, który kolonia była na strychu kościoła i pomiędzy tym kościołem a słupem najbliższym był przeciągnięty przewód niskiego napięcia. I ten nietoperz leciał wzdłuż tego przewodu zupełnie tak, jakby sobie właśnie oglądał ze wszystkich stron. Robią takie rzeczy, no więc być może też na swoje nieszczęście podlatują tam, a problem może też polegać na tym, że nie jest potrzebne w gruncie rzeczy, żeby nietoperza to skrzydło naprawdę uderzyło, żeby on tego nie przeżył. Bo to się obraca okropnie szybko i wobec tego za tym obracającym się śmigłem powstaje bardzo niskie podciśnienie. Bo powietrze jest odpychane i zanim ono zdąży tam wyrównać to ciśnienie, to jest strefa bardzo obniżonego ciśnienia. I znajdowano nietoperze pod takimi turbinami martwe, bez żadnych obrażeń takich typu, że został uderzony, coś ma złamane. Nie bardzo było wiadomo, co im się stało, dopóki nie rozkroili ich i wtedy się okazało, że one mają porozrywane płuca. Nie wiem, czy ktoś z Państwa nurkował kiedyś. Istnieje takie niebezpieczeństwo dla nurków, że jeżeli ktoś na dużej głębokości wciągnie powietrze z automatu oddechowego, który robi tak, żeby powietrze miało dużo wyższe ciśnienie niż to, którym oddychamy tutaj, no bo pod wodą człowiek by nie wciągnął. I z zatrzymanym powietrzem o takim wyższym ciśnieniu się wynurzy, no to ono mu od środka rozerwie pęcherzyki płucne, to się barotrauma nazywa fachowo. I to jest to, co tym nietoperzom się robi. Znaczy one, rozumiecie Państwo, mają swoje normalne powietrze atmosferyczne, tylko tam jest tak obniżone ciśnienie, że to powietrze w płucach nagle okazuje się być mocno napompowanym balonem. Także niechcący, próbując w dużej mierze przecież chronić środowisko, zrobiliśmy też taką właśnie pułapkę na nietoperze i no jest z tym kłopot i dlatego też w tej chwili ustalenie jest takie, że w miejscach, gdzie nietoperze mogą być narażone, trzeba zrobić bardzo dokładne obserwacje tego, jak one tam latają i na podstawie tych obserwacji zdecydować, czy w ogóle można tutaj tę turbinę zbudować i czy nie jest na przykład tak, że w porze, kiedy najwięcej nietoperzy przelatuje gdzieś tam pod jesień, należy zatrzymywać ją na jakiś czas, żeby uniknąć tych największych strat właśnie. Wszystko oczywiście przy okazji, wszystkie nasze wiadomości o tym, ile takich nietoperzy czy ptaków może ginąć w zderzeniach z tego rodzaju urządzeniami, są oczywiście o tyle niedokładne, że nie ma żadnej gwarancji, że jakaś kuna czy jakiś kot nie był tam pierwszy przecie. Nie znalazł części z tych zwierząt, zanim myśmy je znaleźli. Ludzie się starają to robić jak najwcześniej rano, no, ale drapieżnik w nocy, często posługując się węchem, jest szybszy. Także mamy również takie coś na sumieniu i tym bardziej jest tak, że no, im więcej, znaczy im mniej nietoperzom zaszkodzimy, tym lepiej dla nich. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w gruncie rzeczy, dobra, nie będę wystawiał Państwa przyzwoitości na próbę i nie będę czekał, czy ktoś z Państwa zada mi pytanie, a po co właściwie zanudza nas Pan gadaniem o jakichś futrzanych, latających stworzeniach. Ale myślę, że jeden z powodów do tego, żeby Państwa zanudzać, jest taki, że te stworzenia są bardzo niezwykłe również dlatego, że w odróżnieniu od myszy na przykład, które są w końcu tej samej wielkości, one z jednej strony zdumiewająco długo żyją, to znaczy wiek typu 30 lat to nie jest rzecz niespotykana u stworzenia, które ma kilkanaście gram. Przeciętna, szanująca się mysz przychodzi na świat na wiosnę i na ogół nie dożywa jesieni. No jak jest wielkim Matuzalemem, to przeżyje do wiosny i da początek następnym myszom w następnym roku. Przez dobrych 30 pewnie przynajmniej lat znakowania myszy na jednej wyspie na Mazurach, także wszystkie po prostu były oznakowane, wszystkie co do jednej. Raz zdarzyła się taka mysz, która przeżyła dwie zimy. Jeden raz. A te 20 kilka, 30 i to są dane z obrączkowanych nietoperzy, czego się w ogóle robi bardzo mało, ale żyjących na wolności. To nie jest w klatce, gdzie nikt nie mógłby nic zrobić i weterynarz dbał o jego zdrowie. Absolutny rekord w tej chwili to jest i to u nietoperza, który gdyby siedział mi na palcu, to byłby o taki. 41 lat. W jednej z jaskiń na Uralu, znaczy w sąsiedniej jaskini, nie w tej, w której został zaobrączkowany, tylko po sąsiedzku. No więc jeżeli nie nauczyły sobie się przekazywać sobie z ojca na syna obrączki, a chyba się raczej nie nauczyły, no to on po prostu miał 41 lat. Tyle przeżył. Także zdumiewające to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli Państwo na jakimś polu wytępicie prawie wszystkie myszy, czy Australijczycy wytłuką przy pomocy choroby, którą próbowali tam w swoim czasie zapuścić, prawie wszystkie króliki, to trach i z powrotem macie Państwo mnóstwo królików, mnóstwo myszy, a nietoperze mają jedno młode rocznie. Zdarzają się gatunki, u których bywają bliźnięta, ale to nie jest częste. Jedno młode, no a jak się nie uda, to wcale i już.
2: Plus 500 trzeba.
0: I nie będzie, nigdy nie będzie tak, że one nagle odbudują swoją liczebność po tym, jak będzie z nimi się działo coś bardzo niedobrego. No a pamiętajcie Państwo, że już się działo. Myśmy niestety wynaleźli azotox, czy DDT, czy jak to tam nazywać, i różne podobne związki, o których początkowo sądziliśmy, że są absolutnie bezpieczne dla ssaków, bo przecież poddaliśmy liczne ssaki próbom i nic złego się nie działo. Okazało się, że te związki odkładają się w organizmie. No a gdzie organizm odkłada związki, które są paskudne i chciałby gdzieś je upchać? Odkłada je w tłuszczu. Dlatego dietetycy ostrzegają, żeby nie chudnąć za szybko między innymi. Że wtedy uwalnia się te różne rzeczy, które tam ewentualnie w tym tłuszczu się ułożyły. A co robi nietoperz przez całą zimę, jak nie może jeść? Spala swój tłuszcz. I okazało się, że po jakimś czasie to im tak szkodzi, że one tego nie przeżywają po prostu. I my nie potrafimy powiedzieć, jak bardzo dużą krzywdę im wtedy zrobiliśmy, zanim w drugiej połowie XX wieku te substancje zostały zakazane, bośmy nie mieli danych z wtedy. Wiadomo, że była na strychu kościoła mariackiego w Krakowie, była kolonia nocków dużych szacowana na jakieś 2000 szachmat.

0: No wiem, wcześniej niż wtedy, kiedy zniknął zupełnie, tak jak to miało miejsce prawie poprzednim razem. I dlatego gorący apel do wszystkich Państwa o to, żeby jak niedobrze śpią w jakimś miejscu, pozwolić im dospać do wiosny, bo każde przebudzenie niestety powoduje, że trzeba spalić tego tłuszczu więcej niż się planowało. No i może to być ta porcja właśnie, która nie wystarczy do nadejścia wiosny. Pamiętacie Państwo pewnie wszyscy pisanki ze śniegu lepione 2 lata temu. No, sorry, taki mamy klimat. Bywa, że wiosna jest późno i wtedy może nie topesz na tym swoim tłuszczu do wiosny nie dożyć. Stąd właśnie wszystkie te próby chronienia ich zimowisk, żeby im właśnie o tej porze roku, którą teraz mamy, oszczędzić tych atrakcji w postaci tego, że ktoś przyjdzie i powie, o nie, topesz. No i on się wtedy obudzi. Nawet często jest tak, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten nietoperz potem po jakimś czasie jednak, jak się ludzie nauczyli robić takie kamery, które można było zostawić w zimowisku i zobaczyć, co się tam dalej działo, to się wtedy okazało, że to tak może być, że lekkie dotknięcie już wystarczy do tego, żeby on jednak rozbudził się do takiej temperatury, żeby mógł latać, przeniósł się na inne miejsce i tam dopiero z powrotem zasnął. I to powoduje zużywanie zapasów, które mogą być bardzo potrzebne. I ja myślę, że mojego zanudzania wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję. Nie to pewnie też bardzo Państwu dziękuję.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii i Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów, także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych, Anioł w domu, mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie. Dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko mojej książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. Ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale ile osób mieszkających
2: w
1: Warszawie?
2: Nie, 98
1: kobiet.
2: Na 100.
1: Tak.
2: Ale
1: służących, czy w ogóle pracujących?
0: Nie, służących, wśród służących, tak.
1: Ale ile osób
0: No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. No, jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze, wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko. O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%. Między 15 a 19 lat 20%. Między 19 a 24 30%. Następne 30%. I później, no tak, między 24 a 40. I potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat. Służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie. Z 1909 roku wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No tego oczywiście nie możemy stwierdzić z zupełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku Ilustrowanym, ale one się też pojawiały zupełnie w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżniak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla. To już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy, jak to rozumiem, znaczy to mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no takie... Z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury. Więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają, no kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopisma dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak: bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były, po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać dlatego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, to ona wychodziła w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, och jej. No dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Doty. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince, wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachectwem twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz, Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej, katownicy katolickiej, później przyjaciela sług, możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie? I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko. Pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swoim 4-tygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą państwo. Na przykład, no znowu, już państwo widzą, ale może tylko, we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grunberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również. To znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy. Też bardzo specyficzne jest, jak państwo widzą, no język tych gazet. Tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy. No ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelna Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie. No ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne. Oni bardzo często to powtarzają. Trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny. Tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To się zdarzało, oczywiście, że się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią często o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Twimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych. No ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
3: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy. Lampart. To brzmi bardzo niesamowite, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. No to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem. I rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... One były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie. No tam, gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce. I każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej i ludzi nieznanych. W każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak, to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie Stowarzystwo Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny przechwycić, pochwycić i oddać do... no właśnie, gdzie? Wydział Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa. Pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinię od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim, to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, no bo ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że oni, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj jest, tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. I teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego. Od 1 października 1886 do 1 lipca 1887. Sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku. Bez względu na dobro pracodawców. Czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu, co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis za maszysty tej pani, prawda? 6 lipca 1887. To jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? Trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby jak pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, bo w nich te wszystkie żądze naturalne,

taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda? Ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednego państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt, w śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach, przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie, wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka. Ale to już nie. To są wypadki w Warszawie. Moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska myjąc okno poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dziecię płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dziecię urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dziecię płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie, ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy widzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zesznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka, Czego nie wiemy o naszych synach.

Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują, w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład, od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby. To jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele. Od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu. Też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego, na przykład, w jakim wieku stracili dziewictwo. Większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak, między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak? Służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są, bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniało również takie przekonanie. To jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to było bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski. To jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek, były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście inne zmiany mi nie proponował, ja byłam przyzwyczajona, przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństw, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi erotyczno satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie. Taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana
postać. Tutaj właśnie jest służąca, która jest taka piękna. To są żołnierze, ona z żołnierzami. Służące według tej gazety bardzo często robiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I on, i jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale to naprawdę widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole... To jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy, naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam. Poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, jak, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy. Bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu dwudziestolecie międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice. Albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą.
Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale a przecież na co zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich na drabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była jakby im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki, czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana, u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także końcu. Myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak
1: to
0: najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie, to znowu jak, dla mnie.
0: Tak, jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo, będzie sporo kasztanów. Kasztany to
0: o,
1: na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, to, że
1: ale my
0: w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobinę płatków migdałów. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie
1: nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest tak młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucamy w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakiś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: Tak? I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: już
1: będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki
0: skórki
1: do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ale ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem, jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwsza spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra. Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega dopieczone. Jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie, nie? Same kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
1: Ale pamiętamy, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki, Dodajemy mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru, w zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe, i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztany.
0: Rewelacja, widzisz jak szybko się uczysz, dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe, no rewelacja, proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mm-hmm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Nie, myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to samo zdrowie.
0: Tak jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. Aż spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką, słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać,
0: pięknie, tak?
1: Tak.
0: Dla
1: mamy,
0: osób, które z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
1: można.
0: Czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki.
1: Płateczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak, a potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i
0: pietrucha
1: z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: No rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

56 7.

belle d'ici.

0: Bajkova kuropatva.
1: Bajkowa kuropatwa. Dobranocka do najmłodszych słuchaczy. Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne przygody Kociej Szajki. Kocia Szajka i Czarne Złoto. Kto był wczoraj, ja tak myślałem sobie na początku, że to Czarne Złoto, to chodzi tutaj o węgiel. A to się okazuje w wczorajszym odcinku, że to wcale nie chodzi o węgiel, tylko o legendę o czarnym złocie. Czy dowiemy się, kto w końcu porwał sztygara Alojzego? Może? Zostańcie z nami.

Nie było czasu do stracenia. Ruszyli do dyżurki, gdzie stało kilkanaście monitorów. Operator zaczął szukać nagrania z dnia poprzedzającego zniknięcie Sztygara. W tym samym momencie przez szparę w drzwiach zajrzała biegowata dziewczyna w białym kasku. — Tu jesteście! — klasnęła w dłonie z uciechy. — Nazywam się Hela Chylok. Jestem przewodniczką w sztolni. Cześć, pasternioku! Kot Sztygar uśmiechnął się pod wąsem i przybił piątkę z panną Czylok. Hela usiadła obok niego na stołku i wzięła na kolana poziomkę. Tymczasem piksele nie mogli odkleić nosów od monitorów, a ogony zapletli w kable. Bracia byli w swoim żywiole. W źrenicach ich oczu odbijały się błyski z nagrań. Po chwili już wszystkie koty wraz z Walerką i Helą wpatrywały się w ekran głównego monitora. Mamy to! Oznajmił strażnik. To jest nagranie, o którym mówiła papuszka. Nie papuszka, a kanarek. Wypraszam sobie. Jestem rasowym kanarkiem, a nie papuszką. Mój szlachetny ród pochodzi z Wysp Kanaryjskich i... Przerwał, bo Bronka zamknęła mu dziób łapu. Starszy piksel pokręcił gałką, żeby zrobić zbliżenie na twarz osoby stojącej obok Sztygara Uszoka. Faktycznie, miała długi szalik zawinięty kilkukrotnie wokół szyi. Częściowo zasłaniał jej twarz. Nic z tego, zmartwił się komandos. Nie da się rozpoznać, kto to. Koty zwiesiły głowę. Kolejny trop okazał się bezwartościowy. Mnie się wydaje, że ja go znam, zaczęła niepewnie Hela Czylok, tego kogoś w szaliku. Wygląda zupełnie jak mój kolega z podstawówki. Kask zasłania włosy, a szalik twarz, ale nos ma bardzo charakterystyczny. I ten chód kołysze się w biodrach, zawsze zgarbiony. To musi być Ewald. Jaki Ewald? Zapytała wielce przejęta Bronka. Ewald z Grzebiok, oczywiście, powiedziała Hela, teraz już całkiem pewna swego. Nie minęło kilkanaście minut, a w gabinecie dyrektora Goduli zebrali się wszyscy cieszyńscy detektywi. Oprócz nich był też pasterniok, Hela, Walerka. Koty nie zdążyły umyć pyszczków, które poczerniały od węglowego pyłu. Bronka nie zdjęła nawet kasku. Najchętniej już ruszyłaby w pościg za Grzebiokiem. Ale sama musiała przyznać, że nie mieli dowodów jego winy. Gerard Godula pokręcił wąsa i wypił dwa łyki czarne jak smoła kawy ze szklanki w koszyczku. Nagle na jego biurku zadzwonił staromodny czerwony telefon. Dyrektor odebrał połączenie, odchrząknął, nic nie powiedział, ale minę miał bardzo poważną. Tyle na dziś. Jutro kolejny rozdział, kolejne przygody. Czy dowiemy się, kto porwał Sztygara, kocia szajka i czarne złoto? Agata Romaniuk. Dzisiaj krótszy odcinek, no ale cóż, tak to bywa w życiu, że czasami są dłuższe chwile, a czasami krótsze. A wy już potraficie rozpoznać czas na zegarkach? Nie tych elektronicznych, takich tam, które pokazują cyfry, ale na zegarku takim tak zwanym analogowym, który ma wskazówki. To czekamy na odpowiedź, która była godzina, jak kończyliśmy bajkę. Dobranoc.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. A na zegarach minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. Złowieś mała i okolice w tej chwili 15,9 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 13 stopni, a słońce zajdzie 2 minuty przed 21. Dziś w nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie także z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również początkowo burze, wysoko w Tatrach opady deszczu, deszczu ze śniegiem, suma opadów we wschodniej połowie kraju miejscami do 15 mm, lokalnie na północy silne zamglenia, a na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 8-10 stopni w rejonach podgórskich, na Pomorzu i Podlasiu, 11-13 dla większości obszaru Polski, do 15 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny z kierunków zachodnich i miejscami wiatr północny. A jutro w piątek w dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie kraju okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze, na szczytach Tatr opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Suma opadów we wschodniej Polsce od 20 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. 2 minuty po 20, a już za chwilkę porozmawiamy z Jolą Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy o poście, o istocie postu, o poście według Świętej Hildegardy. Serdecznie Państwa zapraszam.

0: Dziś w naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo różnie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiaru, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samozjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co Stwórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
0: Tak.
1: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
0: Czyli tak, to jest jednak
1: coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś hapsniemy, a tutaj coś tam hapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu, zawsze, w każdym każdych warunkach ta głodówka będzie okej. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu, chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa, więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia i czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu, taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb do syta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda? Dokładnie. Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taką typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, ojej, że to jest coś takiego radykalnego, że coś tak, się że może odcinamy. Dziać. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda? Więc
0: tak.
1: Rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. Szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie, a my mamy i prawda tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm ze złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć. Więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś no właśnie bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepłe śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa. Także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna, sesna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm traci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy, jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi dosyć nie chcę powiedzieć, no może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto, i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Tak, doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda, nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda, że czy zasłabnę, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać

0: Garda mówi o tych postach, więc znaczy na płynach i to jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda, czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makro elementy właśnie, które się będą wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli, tak. Czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego, takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makro elementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli, prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie, no naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to, co organizm rozpuści. I z reguły na przykład czy Dary Natury, czy jakieś inne firmy mają takie gotowe mieszanki tak, na nerki, takie. Więc warto sobie tak w zielarni zaopatrzyć się w taką mieszankę i naprawdę tutaj zabezpieczyć się też od tej strony, czyli właśnie picie, ruch, ale też moczenie wody, znaczy moczenie nóg w wodzie takiej gorącej z solą na przykład boheńską, czy chociażby nawet taką zwykłą kłodawską, też będzie to mikrokrążenie nasze poprawiało, czyli też organizm będzie właśnie wydalał łatwiej. I ruch, czyli spacery, musimy właśnie spacerować, wysypiać się, bo to są też takie deficyty dnia codziennego. Jak po prostu ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach, plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na no takie naprawdę największe i takie no dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
1: Do tego też, Jolu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, posłuchajcie, ale mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Jolu?
0: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol,

0: alkohol, czy właśnie tytoń, osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
1: Tak,
0: w nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu. Czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie. Czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się no tak czyścił, to będzie tak słucham?
1: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
0: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu. Tak. I rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki myślimy sobie, taki właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, takie właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z 2 i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy, to też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie organizm prosi o płyn, prawda? I tak, dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać 30 minut, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to myślę takie podstawowe są błędy, często też ta głowa nieprzygotowana.
2: O, tak.
0: Czyli Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, zbiegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo no właśnie, bo Pan Bóg chce nam pomóc i no, zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
1: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
0: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
1: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
0: Jak najbardziej.
1: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
1: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

Thank you. Andy Fairweather Lowe, please.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy nasz poniedziałkowy program analogowa Kuropatwa. Druga część, pierwszą mieliśmy w środę o księżycu, jego wpływie na nasze zdrowie i nie tylko zdrowie. A dzisiaj tak postanowiłem sobie, dzięki pomysłowi mojej przyjaciółki Marty, aby przedstawić Państwu nieco inne spojrzenie na księżyc. Zobaczymy najpierw, jak on jest zbudowany, dlaczego, ile o nim wiemy. Zatem zaczynamy. Aha, muzycznie będą nam dzisiaj przyświecać utwory, które mają w nazwie albo gdzieś w tekście Moon, czyli księżyc. Tak to będzie wyglądało dzisiaj, jeśli chodzi o oprawę muzyczną. Istnieją, moi drodzy, różne teorie na temat tego, jak powstał księżyc, ale ostatnie dowody wskazują na to, że powstał on, gdy ogromna kolizja oderwała kawałek prymitywnej, wczesnej jeszcze takiej roztopionej, płynnej ziemi, posyłając składniki tejże ziemi na orbitę. Naukowcy sugerowali, że uderzający obiekt miał prawdopodobnie około 10% masy Ziemi i mniej więcej rozmiar Marsa. Ponieważ Ziemia i Księżyc mają tak podobny skład, naukowcy więc doszli do wniosku, że uderzenie musiało nastąpić około 100 milionów lat po uformowaniu się Układu Słonecznego. A przypomnę tylko, że Układ Słoneczny ma około 4,6 miliarda lat. Także w bardzo, bardzo wczesnej fazie. W 2015 roku nowe badania potwierdziły tę teorię. Wykorzystano tutaj symulacje orbit planet we wczesnym układzie planetarnym, we wczesnym układzie słonecznym, a także nowo odkryte różnice w ilości pierwiastka wolframu 182, wykrytego i na Ziemi, i na Księżycu. Chociaż ta teoria, powszechnie znana jako teoria dużego uderzenia, jest teorią dominującą w środowisku naukowym, istnieje także kilka innych pomysłów na powstanie Księżyca. Należą do nich na przykład koncepcja, że Ziemia schwytała grawitacyjnie Księżyc, że Księżyc oddzielił się od Ziemi, a nawet, że Ziemia mogła, no tutaj takie słowo, ukraść Księżyc pobliskiej Wenus. Księżyc prawdopodobnie ma bardzo małe jądro, czyli rdzeń ten żelazny, zaledwie od 1 do 2% masy Księżyca i średnicy około tylko 680 km. Prawdopodobnie składa się głównie z żelaza, ale może również zawierać duże ilości siarki i innych pierwiastków. Jeśli zajrzycie Państwo na naszego Facebooka, tam umieściłem dwa takie rysunki przedstawiające m.in. Księżyc w przekroju i tam dokładnie widzimy, jak to jest zbudowane, jak ten nasz naturalny satelita jest zbudowany. Skalisty płaszcz Księżyca ma około 1330 km grubości i składa się z gęstych skał bogatych w żelazo i magnez. Magma w płaszczu przedostała się na powierzchnię w zamierzchłej bardzo przeszłości, ale tutaj musimy też pamiętać o tym, że Księżyc był aktywny wulkanicznie przez ponad miliard lat. Od co najmniej 4 miliardów lat temu do mniej więcej 3 miliardów lat temu. Skorupa, która obejmuje powierzchnię Księżyca, czyli to, co widzimy na zdjęciach, to, co widzimy chociażby gołym okiem, ma średnio około 70 km grubości. Najbardziej zewnętrzną część skorupy jest pęknięta i pomieszana z powodu wszystkich ogromnych uderzeń, jakie przeszedł Księżyc, a te kratery, które widzimy, to miejsca właśnie nienaruszone jakby, które mają głębokość około 10 km. Tyle zbadano z Ziemi, tyle zbadano też z próbek skał księżycowych, które zostały przywiezione przez astronautów.
Podobnie jak cztery najbardziej wewnętrzne planety Układu Słonecznego, Księżyc jest skalisty, jest podziurawiony kraterami utworzonymi przez uderzenia wielu asteroid przez miliony, miliardy lat temu, a ponieważ tam nie ma jako takiej pogody, bo nie ma atmosfery, kratery nie uległy erozji, są tak dokładnie widoczne. Przeciętny skład powierzchni Księżyca to w przybliżeniu 43% tlenu, 20% krzemu, 19% magnezu, 10% żelaza, 3% wapnia, 3% aluminium, 0,42% chromu, 0,18% tytanu i 0,12% manganu. Te statki kosmiczne, które wysyłaliśmy tam w pobliże Księżyca i na Księżyc, odkryły również ślady wody, które mogą pochodzić spod powierzchni Księżyca. Zlokalizowano również setki takich zagłębień, takich dołów, rowów, które mogą na przykład pomóc nam, gdybyśmy chcieli budować tam jakąś bazę kosmiczną, przeżyć, zbudować w tych rowach, właśnie w tych dołach będzie nam o wiele łatwiej. Bieżące obserwacje wykazały, że woda jest bardziej obfita na zboczach skierowanych na południowy biegun Księżyca niż na północny. Chociaż naukowcy ostrzegają, że ilość wody jest porównywalna z ekstremalnie suchą pustynią. Tymczasem badania z roku 2017 sugerują także, że wnętrze Księżyca może być bardzo bogate w wodę. To by było naprawdę rewelacyjne odkrycie. Księżyc ma tylko bardzo cienką, bardzo, bardzo cienką atmosferę, więc tak jakby niezauważalną, choć jest ta atmosfera tam naprawdę utrzymywana przez grawitację Księżyca, więc każda warstwa kurzu, każdy ślad stopy może pozostać tam niezakłócony przez wieki. A bez atmosfery ciepło nie jest utrzymywane przy powierzchni, więc temperatury są bardzo, bardzo zróżnicowane. W ciągu dnia po słonecznej stronie Księżyca osiągają około 135 stopni Celsjusza, a po stronie nocnej minus 153, także prawie 300 stopni różnicy między tymi stronami. Statystycznie średnia odległość od Ziemi wynosi 384 400 km. Najbliżej Księżyc może być 363 300 km od Ziemi, a najdalej, najdalsza zmierzona to 405 500 km. Zobaczcie, jaka duża różnica. Orbita Księżyca ma 2 413 402 km, a średnia prędkość na orbicie Księżyca to jest 3680,5 km na godzinę. Zatem Księżyc porusza się ponad trzykrotnie szybciej niż prędkość dźwięku. My się przesuwamy jeszcze szybciej, moi drodzy, tutaj się nie zdziwcie. Nie będziemy teraz dzisiaj omawiać Ziemi, skupmy się na Księżycu. Grawitacja Księżyca przyciąga Ziemię, powodując przewidywalne już w tej chwili wzrosty i spadki poziomów mórz, zwane jako wpływy. W znacznie mniejszym stopniu pływy występują również w jeziorach, w atmosferze, w skorupie ziemskiej. Przypływy odnoszą się do wody, tak jakby wybrzuszającej się z powierzchni Ziemi, a odpływy, gdy poziom wody spada. Przypływ występuje po stronie Ziemi najbliższej Księżycowi z powodu grawitacji oraz po stronie najdalszej od Księżyca z powodu bezwładności wody. Między tymi dwoma garbami występują odpływy. To tak jakby ktoś rozciągał nagle Ziemię i ją ściskał. Rozciągał i ściskał. Tak działa grawitacyjne przyciąganie Księżyca. Co ciekawe, moi drodzy, przyciąganie Księżyca spowalnia również obrót Ziemi. Efekt ten zwany jako hamowanie pływowe, który wydłuża nasz dzień o 2,3 milisekundy na ani na rok, ani na 10, ale na 100 lat.
energia, którą Ziemia traci, jest wychwytywana przez Księżyc, zwiększając jego odległość od Ziemi, co oznacza, że Księżyc oddala się, ale tutaj już co rok, o niecałe 4 cm, o 3,8 cm rocznie. Tak to wszystko zbadano. Zatem zobaczmy, tutaj nasza doba będzie się cały czas wydłużać, a odległość Księżyca od Ziemi będzie rosła. Przyciąganie grawitacyjne Księżyca mogło być kluczem, takim najważniejszym kluczem do uczynienia z Ziemi planety nadającej się do życia poprzez zmniejszenie stopnia odchylenia osi Ziemi, co doprowadziło do względnie stabilnego klimatu przez miliardy lat, w którym życie mogło kwitnąć. O tym jeszcze opowiem Państwu, dlaczego tak się działo. Gdyby nie było Księżyca, oś nachylenia wcale by nie była taka, jaka jest, czyli nie mielibyśmy pół roku, szalałyby tam na naszej planecie wiatry z prędkością ponad 160 km na godzinę i temperatura by była nie do zniesienia. Owszem, byłaby strefa życia, ale tylko w niewielkiej odległości od równika. Księżyc, oczywiście ta interakcja Księżyca z Ziemią nie jest taka bez szwanku. Nowe badania sugerują, że grawitacja Ziemi rozciągnęła Księżyc do jego dziwnie zniekształconego kształtu na początku jego życia. Zatem nie jest on taką kulą, jakby się nam wydawało, a jest nieco rozciągnięty. Podczas zaćmień Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w linii prostej lub prawie prostej. Zaćmienie Księżyca zachodzi, gdy Ziemia jest bezpośrednio pomiędzy Słońcem a Księżycem. Wtedy ten cień Ziemi modeluje właśnie zaćmienie. Bardzo ładnie to wygląda. Zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko podczas pełni Księżyca. Podczas pełnego zaćmienia Księżyca Księżyc jest w cieniu Ziemi, a na nocnym niebie może wydawać się nam jako krwisto-czerwony. To może chwilka muzyki, bo tutaj jeszcze mam troszeczkę informacji na temat Księżyca i za moment wrócimy. No ten pierwszy utwór związany z Księżycem, który dzisiaj usłyszymy, to Moonraker. Tak, a my wracamy do naszego Księżyca. O zaćmieniach już Państwu opowiedziałem. Oś obrotu Ziemi jest nachylona o około 23,5 stopnia w stosunku do płaszczyzny ekliptyki, czyli takiego wyobrażonego dysku przechodzącego przez orbitę Ziemi wokół Słońca. Oznacza to, że półkula północna i południowa są skierowane nieco w kierunku Słońca lub od niego w zależności od pory roku, zmieniając ilość otrzymywanego promieniowania słonecznego. No i tutaj mamy właśnie dzięki temu pory roku. Ale oś Księżyca jest nachylona tylko około 1,5 stopnia, więc Księżyc nie doświadcza zauważalnych pół roku. Oznacza to, że niektóre obszary są tam zawsze oświetlone światłem słonecznym, a inne wiecznie pogrążone w cieniu. Niektóre starożytne społeczności wierzyły, że Księżyc jest taką misą ognia, podczas gdy inne uważały, że jest to lustro, które odbija lądy i morza Ziemi, ale starożytni greccy filozofowie wiedzieli, że Księżyc jest kulą krążącą wokół Ziemi, której światło Księżyca odbija światło słoneczne. Starożytni Grecy wierzyli również, że ciemne obszary Księżyca to morza, podczas gdy jasne obszary to ląd, co wpłynęło na obecne nazwy tych miejsc, a więc po łacinie morza i ziemię, i lądy na Księżycu. Astronom Galileo Galilei jako pierwszy użył teleskopu do naukowych obserwacji Księżyca, opisując w 1609 roku szorstką, taką górzystą powierzchnię, która była zupełnie inna niż popularne wówczas przekonania w jego czasach, że Księżyc jest zupełnie gładki, taki jak lustro. I tu zaczął się, moi drodzy, wyścig na Księżyc, ale to dopiero wiek XX. W roku 1959 Związek Radziecki wysłał pierwszy statek kosmiczny, który uderzył w powierzchnię Księżyca i zwrócił pierwsze zdjęcia, przesłał pierwsze zdjęcia jego drugiej strony. To pobudziło serię bezzałogowych misji z czasów zimnej wojny, które wystartowały zarówno przez
Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone w celu obserwacji powierzchni Księżyca. Wiele z tych ówczesnych sond księżycowych zakończyło się niepowodzeniem ich lot lub tylko częściowo zakończyło się sukcesem. Jednak z czasem misje te zaczęły przesyłać informacje o powierzchni Księżyca i historii geologicznej naszego satelity. Stany Zjednoczone rozpoczęły serię misji nazwanych Pionier, Ranger i Surveyor, podczas gdy Związek Radziecki wysłał sondy pod nazwami Luna i Zond. Wysyłały też oczywiście Stany Zjednoczone astronautów na orbitę i powierzchni Księżyca w latach 60. i 70. XX wieku. Pierwsza załogowa misja na Księżyc odbyła się w roku 1968, kiedy to astronauci w pojeździe Apollo 8 krążyli wokół Księżyca. W 1969 roku Apollo 11 wylądował razem z pierwszymi astronautami na Księżycu, po czym odbyło się jeszcze 5 kolejnych udanych misji na powierzchnię oraz jedna Apollo 13, która nie dotarła na Księżyc, ale bezpiecznie wróciła do domu. Księżyc pozostaje do tej pory jedynym pozaziemskim ciałem, które ludzie kiedykolwiek odwiedzili. Te wysiłki programu Apollo, moi drodzy, to 382 kg skał i gleby przywiezione na powierzchni Ziemi do badań. Naukowcy nadal badają skały i dokonali nowych odkryć w miarę rozwoju technologii. Na przykład w 2013 roku została znaleziona w próbkach Apollo 15, 16, 17 woda. Ciekawe znalezisko, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze analizy wykazywały, że skały były dość suche i po tylu latach. Związek Radziecki był aktywny w badaniu Księżyca przez roboty do lat 60. i 70. XX wieku. Pierwsza zautomatyzowana misja odbyła się poprzez pojazd o nazwie Luna 16 we wrześniu 1970 roku po wielu nieudanych próbach z innymi misjami. Sowieci rozmieścili również pierwszy automatyczny łazik księżycowy zwany Lunochod 1 zaledwie 2 miesiące później. Lunochod 2, który został wdrożony do eksploatacji w roku 1973, ustanowił taki rekord odległości przez ponad 40 lat nadawał, dopóki już nie wyczerpały się jego baterie i nadawał do roku 2014, także bardzo długo. A współczesne misje po zakończeniu programu Apollo NASA po 10-letniej przerwie w latach 90. wznowiła eksplorację Księżyca przez amerykańskie statki kosmiczne. Od tego czasu do tej gorączki Księżyca dołączyło także wiele innych rządowych agencji kosmicznych, w tym Japonia, Europejska Agencja Kosmiczna, Chiny, Indie i Izrael. A Chiny są jednym z tych krajów, które z powodzeniem operują na powierzchni Księżyca. Lądowniki wysyłane przez te dwa ostatnie kraje niestety rozbiły się. Między innymi Rosja, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie omawiają przyszłe misje księżycowe. W roku 2019 administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła, że kieruje do NASA prośbę o powrót ludzi na Księżyc do 2024 roku. Ten program, nazwany programem Artemis, będzie polegać na komercyjnych i międzynarodowych lotach, aby wspierać taką zrównoważoną eksplorację załogową przez NASA i Space Launch System. Będą to rakiety, które będą zdolne do podnoszenia ciężkich ładunków z Księżyca. To tyle takich tutaj technicznych rzeczy, jeśli chodzi o Księżyc. Za chwileczkę przejdziemy do informacji, jak Księżyc wpływa na zwierzęta i nie tylko zwierzęta. A później zobaczymy, moi drodzy, co by było, gdyby Księżyca nie było. Chwilka muzyki, Diana Krall.

tak, zajmiemy się teraz tym wpływem Księżyca, jak wpływa na życie na Ziemi. Troszkę takiego księżycowego światła na to rzucimy. Księżyc był zawsze, odkąd zachodziła ewolucja życia na Ziemi, a rytmy księżycowe są jakby zakorzenione w cyklach życiowych wielu organizmów. Trzy sposoby wpływu księżyca. Pierwszy to czas, wpływy, czyli pływy i światło. Dla wielu zwierząt, zwłaszcza ptaków, księżyc jest niezbędny do migracji i nawigacji. Dostosowują inne do czas ich reprodukcji, do określonych faz cyklu księżycowego. Istnieje również wiele takich dostosowań życia do pływów oceanów i również do wyjątkowych właściwości księżycowego światła. Na pewno słyszeliśmy, bo rozmawialiśmy na ten temat w zeszłą środę, o rytmach dobowych. Odnoszą się one do cykli dnia i nocy napędzanych właśnie przez Ziemię, i która okrąża Słońce. Te rytmy dobowe człowieka są, mogą być zakłócone przez na przykład zmianę czasu, czy chociażby podróże. Gdzieś polecimy bardzo daleko, gdzie jest inna strefa czasowa, już to wszystko jest zaburzone. Ale są też rytmy związane z cyklami księżycowymi. O tym już mówiliśmy w zeszłą środę. Rytmy księżycowe mają też wpływ na różnego typu organizmy. I tak, są takie organizmy, które bardzo, bardzo ciężko pracują w piasku, aby utrzymać go w idealnej nieruchomości na wybrzeżu. Te małe takie skorupiaki, które są zawsze w ruchu, okazuje się po badaniach, że one mają dwa kompasy. Jeden kompas, który działa na światło słoneczne, a drugi kompas, który działa, który orientuje je w nawigacji na plaży według światła księżycowego. Mają taki kompas słoneczny w mózgu i kompas księżycowy nie w mózgu, a w czułkach. Więc wiedzą, że mogą pozostać zakopane w ciągu dnia i mogą efektywnie wychodzić w nocy podczas na przykład odpływu i podczas pełni księżyca. Tak samo wielka rafa koralowa między chociażby na przykład w Australii. Także tutaj wpływ księżyca jest na nią ogromny. Możemy być świadkiem, jeśli oczywiście tam byśmy byli, podczas pełni księżyca pojawiają się z polipów, koralów uwalniane jajeczka i plemniki do morza i tam rodzi się nowe życie. Koralowce ustalają jakoś ten czas tarła w zależności od kilku czynników, w tym temperatury, zasolenia wody, dostępności pożywienia, ale zawsze następuje to między październikiem a grudniem i to tuż dokładnie po pełni księżyca. Efekt wizualny jest zupełnie nie do powiedzenia przez radio, moi drodzy. To moglibyśmy oczywiście zobaczyć na żywo, ale też możemy go zobaczyć z kosmosu. Ptaki. Tutaj radio Kuropatwa, więc też o ptakach musimy opowiedzieć. Na przykład petrele są zagrożonym, co prawda ptakiem morskim, zagrożonym gatunkiem, które gniazdują na Oceanie Indyjskim, ale one też swoje wędrówki uzależniają od długości dnia i pory księżyca. Czekają, aż osiągnie 12,5 godziny po pełni księżyca i wtedy dopiero wyruszają. Dlaczego tak się dzieje? No nie wiemy tego nawet. Tego nawet człowiek nie zbadał. Nie jest to do zbadania na razie, przynajmniej nikt się tym nie zajmował. Daty ich przybycia na tereny lęgowe zmieniają się każdego roku, ale, i tu ciekawostka, ptaki zawsze przybywają razem z pełnią księżyca. No, to samo przez się sugeruje, że do synchronizacji ich migracji używają zarówno księżyca, jak i długości dnia. I to w sposób, dla nas praktycznie nieosiągalny, bo musielibyśmy tutaj bardzo dużo obliczeń robić, żebyśmy tak dotarli, jak one nie mają
żadnych GPS-ów ani innych rzeczy, które są do sprawdzenia. Pływy to kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o skorupiaki. Potrzeba było... Są takie skorupiaki, które nazywają się skałoczepy. Przetrwały one miliony lat w zmieniającym się środowisku, w zmieniających się siedliskach na wybrzeżach, chronione przed żywiołami, przed wodą, przez swoją twardą, taką przypominającą nieco czapkę skorupę. Te mięczaki utrzymują się z tego, że zdrapują jedzenie ze skał. Mają setki maleńkich zębów i te zęby są tutaj, moi drodzy, to jako ciekawostka, stwierdzono i zbadano, że jest to najsilniejszy materiał biologiczny, jaki kiedykolwiek testowano. Jest on 5-krotnie silniejszy niż jedwab pajęczy i mocniejszy nawet

та рощіна нагонащенна опіра своє запилання на овадах, але без квітів і інших принад сосна звичайна опрацювала незвикну техніку притягання уваги потенціальних запилачів. В ясним світлі księжиця кожен малий стожек витваря таке делікатнютке, то навіть так, абыśmy не зауважили, кропельки пилу, які допомагають приклеїти пилок до прилітаючих овадів. Те кропельки міняються в світлі споралізованим, чи в світлі księжиця, творячи лśniący, припоминаючи, практично нашу, може, дискотекę показ, який притяга до рослини chrząszcze і інші nocne owady. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej rzeczy. Ja nie wiedziałem też o sośnie, że sosna takie rzeczy potrafi wytwarzać. Ale jako taką ciekawostkę już na koniec, tutaj jeśli chodzi o te biologiczne rzeczy, bo zaraz przejdziemy do tego, co by było, gdyby księżyca nie było, to w świetle księżyca w Afryce żuk gnojowy wykorzystuje polaryzację światła księżyca w taki sposób, aby poruszać się po linii prostej. To jest dopiero ciekawostka, moi drodzy. My nie potrafimy poruszać się po linii prostej jako ludzie, bo musimy mieć wyznaczoną trasę i tak dalej, i tak dalej. A żuk gnojowy potrafi to zrobić, wykorzystując polaryzację światła księżyca. Taka ciekawostka. Chwilka muzyki, moi drodzy, i zaraz przechodzimy do kolejnego tematu naszej księżycowej podróży, czyli jakby wyglądała Ziemia, gdyby księżyca nie było. Moon River. No tak. Ale co by było, gdyby księżyca nie było rzeczywiście na Ziemi? Razem z planetą naszą? Księżyc, the moon, the mont, la lune. Jego nazwa, nawet jego rodzaj gramatyczny są różne w różnych językach. Tutaj po angielsku, po niemiecku, po francusku. Niemniej jednak jest on bez wątpienia najważniejszym składnikiem naszego wizerunku, czyli Ziemi. Czy potrafimy wyobrazić sobie Ziemię bez Księżyca, bez owego pięknego, jasnego obiektu przemierzającego nocne niebo, wiszącego nad horyzontem, zaglądającego za drzew w mroźną, zimową noc? Nagle nie ma tego romantycznego światła, nie ma piosenki Blue Moon, ani lądowań na Księżycu. I co? Nie brakowałoby go nam? A czy moglibyśmy wcale istnieć? A może w ogóle byśmy nie istnieli? Wyobraźmy sobie takie dwa scenariusze. Pierwszy, Ziemia nigdy nie miała księżyca. I drugi scenariusz, nasz księżyc nagle zniknął. Dobrze, pierwszy scenariusz. Jak to się dzieje, że Ziemia jest tak przyczepiona niejakby do Księżyca albo Księżyc do Ziemi. To przyciąganie grawitacyjne Ziemi i Księżyca ustabilizowało przede wszystkim nachylenie ziemskiej osi obrotu. Obecne nachylenie to, tak jak wspomniałem, 23,5 stopnia i w rezultacie mamy na Ziemi pory roku i przewidywalny, dość stały klimat. Bez Księżyca ta oś kołysałaby się podobnie, jak to się dzieje na bezksiężycowym Marsie. Przyciąganie grawitacyjne Ziemi i Księżyca stabilizuje nachylenie osi obrotu Ziemi, dając Ziemi przewidywalny klimat, ponieważ Księżyc jest bliżej Ziemi niż którakolwiek planeta, jego przyciąganie jest najsilniejsze i prawie stałe. Gdyby, moi drodzy, nie było Księżyca, Ziemia poddana by była oddziaływaniu innych planet podczas ich orbitowania wokół Słońca. Gdyby blisko był Jowisz, ciągnąłby Ziemię w swoim kierunku. Gdyby Mars był blisko, ciągnąłby ją ku sobie. Na Ziemię działałyby zatem siły przyciągania różniące się w czasie, a jej oś obrotu kołysałaby się. Zatem mielibyśmy naprawdę nieciekawą sytuację. Inną cechą naszej planety są jej oceany. To więcej niż 70% powierzchni Ziemi. Tutaj pokrywa nas Ziemię woda morska, wznosząca się i opadająca w czasie cyklu pływów, wynoszącym 12,5.

0: godzinę. Siły odpowiedzialne za pływy są bardzo złożone. Poza siłą odśrodkową rotacji Ziemi składają się na nie także przyciąganie Księżyca i Słońca. Wpływ Księżyca jest dwukrotnie większy niż Słońca, gdyż siła grawitacji, jaką jeden obiekt działa na drugi, zależy zarówno od ich mas, jak i od odległości między nimi. I tutaj Słońce ma ogromną masę, ale odległość Ziemi od Słońca jest także bez porównania większa niż odległość Księżyca od Ziemi. I tutaj Księżyc bardziej oddziałuje na Ziemię niż Słońce. Zarówno Księżyc, jak i Słońce mają udział w istnieniu właśnie tych pływów, ponieważ oddziaływują grawitacyjnie na Ziemię. Grawitacja Księżyca wybrzusza niejako oceany w jego kierunku, jednocześnie to drugie wybrzuszenie pojawia się po przeciwnej stronie Ziemi, także przyciąganej przez Księżyc, niezależnie od wody po tamtej stronie. Ponieważ Ziemia obraca się, wybrzuszenia, czyli pływy, występują w dowolnym miejscu na Ziemi dwa razy na dobę, co 12,5 godziny. Pływy, tutaj też ciekawostka jest, wykazują zależność od faz Księżyca. Gdy Księżyc i Słońce znajdują się w jednej linii podczas nowiu lub pełni, ich łączna siła grawitacji jest większa i pływy są najwyższe. To są tak zwane pływy syzygijne. Gdy Księżyc jest w pierwszej lub trzeciej kwadrze, pływy są najniższe, są to pływy kwadraturowe i tak możemy rozpoznać właśnie też i fazę Księżyca, gdybyśmy nie widzieli go. Nie wiemy, w jakiej odległości od Ziemi tak naprawdę Księżyc się uformował, ale wiemy, że było to dalej niż 12 tysięcy kilometrów i bliżej niż obecna odległość, czyli 384 400 kilometrów. Oznacza to, że początkowo wywoływał on pływy znacznie większe niż obecnie, gdy był bardziej bliżej Ziemi. Uważa się, że było to bardzo ważne dla mieszania się wód oceanicznych oraz dla początków ewolucji, jakieś 3,8 miliarda lat temu. Co ciekawe, zarówno pływy, jak i ruch obrotowy Ziemi mają wpływ na Księżyc i powodują, że oddala się on od Ziemi. Przypomnę, w tempie 3,8 cm na rok. No dobrze, przejdźmy do naszych scenariuszy. Pierwszy scenariusz, co by było, jeśli Księżyca by nigdy nie było? Co mogłoby się dziać na Ziemi, gdyby te 4,5 miliarda lat temu Teja, tak ta hipotetyczna planeta się pojawiła, ominęła spokojnie Ziemię i nie doszłoby do zderzenia ani pojawienia się Księżyca. Co by było? No cóż, jakieś życie na Ziemi pewnie by istniało, ale ludzie prawie na pewno nie. Pomyślmy tylko sobie o długotrwałym procesie ewolucji, o tych małych zmianach, delikatnych adaptacjach organizmów do ich środowisk. Niemal niezauważalne zmiany w ziemskim środowisku zupełnie zmieniały często bieg ewolucji. No a ja też nie mówiłbym teraz Państwu o tym wszystkim i nie opowiadam. Gdyby Księżyc się nie uformował, moi drodzy, Ziemia musiałaby być obecnie całkowicie inną planetą. Dzień ziemski trwałby zaledwie 8 do 10 godzin. Szybsza rotacja byłaby przyczyną bardzo silnych wiatrów omiatających całą powierzchnię Ziemi z prędkością 160 do 200 km na godzinę. Oś obrotu Ziemi chwiałaby się, wywołując duże zmiany temperatury na przestrzeni tysięcy lub milionów lat. Nasze morza podlegałyby pływom, a te pływy byłyby o wiele mniejsze, bo wywoływałoby je tylko Słońce. A więc, czy życie wytworzyłoby się na takiej planecie, gdzie bardzo silne wiatry, małe pływy, krótkie dni i ekstremalne temperatury? Jakieś by było. Podejrzewam, że tak. A co by się stało, drugi scenariusz, moi drodzy? Co by było, gdyby nasz Księżyc nagle zniknął? No przypuśćmy, że wstajemy jutro, nie ma Księżyca, zniknął. No wtedy my i wszystkie inne organizmy na Ziemi znaleźlibyśmy się w poważnych tarapatach. Przystosowani jesteśmy do życia w określonym układzie warunków, nagle znaleźlibyśmy się w zupełnie odmiennym środowisku. Zmiany mogłyby trwać tysiące lub miliony lat, co być może wydaje się długo, ale byłyby dramatyczne. Gdyby Księżyca zabrakło, stabilność osi obrotu Ziemi na powrót by zniknęła, a z nią i przewidywalność temperatur na Ziemi. Weźmy pod uwagę na przykład dwa miasta. Rzym, tam trochę cieplej, i Sztokholm w Szwecji. Najwyższa średnia temperatura w Rzymie latem wynosi 29 stopni, a zimą 13. W Sztokholmie latem jest to 20 stopni, a zimą 0. Gdyby nachylenie osi obrotu Ziemi nagle uległo zmianie, temperatury w tych dwóch miastach także uległyby zmianie. Teraz wyobraźmy sobie, że zmieniły się na przemian, wymieniłyby się. Takie temperatury jak w Sztokholmie mamy w Rzymie i odwrotnie. Okazałoby się, że nagle ta infrastruktura, na przykład klimatyzacja, pługi śnieżne i tak dalej, wszystkie budynki byłyby w tych miastach po prostu nieodpowiednie, by zapewnić tam ludziom właściwy komfort życia, pracy czy chociażby jedzenia. Włosi, Szwedzi i całe życie na ziemi musiałoby się dostosować albo, niestety, wymrzeć. Przemieszczanie też mogło być jedną z opcji dostosowania, ale nie dla wszystkich organizmów, moi drodzy.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Rafy koralowe na przykład złożone, wrażliwe ekosystemy mogłyby nie zdołać dostatecznie szybko dostosować się do zmieniającej się temperatury wody i prawdopodobnie by wymarły. Co więcej, gdyby zmieniła się temperatura, Ziemia straciłaby swoje bieguny zimna, na których gromadziły się ogromne ilości wody, czyli w postaci lodu. Ten lód stopiłby się, a poziom oceanów podniósłby się, zmieniając linię wybrzeży na całym świecie. Kraje takie jak Holandia, ale i inne zostałyby zalane, zniknęłyby po prostu pod wodą. Brak stabilności nachylenia osi obrotu Ziemi oznaczałaby utratę regularności pół roku ze wszelkimi tego konsekwencjami. Pomyślmy tylko, ile organizmów żyje, dorasta, migruje, łączy się w pary, hibernuje w określonych porach roku. Zmiany temperatury rozregulowałyby ten okres i wegetacji roślin, i klimat dla nich, co skomplikowałoby znacznie produktywność żywności na Ziemi. To tyle na dzisiaj.

0: Sprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Nie oświetloną w danym momencie powierzchni Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy, niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci i dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, które, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taki asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroida. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masę, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas, więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, w ciągu jednej minuty z całkiem płaskiego, miłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół, średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty, nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest wtopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to w też specyficzne minerały bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, w których my jesteśmy, ta część Układu Słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent, natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%, więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce w fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. A na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion lat, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały i jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz,

a północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie. Jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie, jest dużo dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal. Te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. I ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe. Tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 kilometrów, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 kilometrów, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida. I ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet.
to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospansermia, czyli przemieszczanie się potencjalne

0: życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce, co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu są, nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no, wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej. Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 km średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia, 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko 3 asteroidy, czy 3 kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Radaford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te 2 większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia, łącznie ze śladem irydu, właśnie w tej konkretnej warstwie, zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania. I miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły. Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie. Więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach. Jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia. I przez długi czas uważano, że całą ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady, obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują, i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał, było całkiem spokój. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego...
1: Więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba, że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, specjalnie chciałem zacząć dzisiejszą audycję tematem z filmu. No, z jak, żeby innego filmu, jak Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości, czyli podróże w czasie. Czy to science fiction, czy też fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? No, postaram się choć naświetlić odrobinę, moi drodzy, ten dzisiejszy temat. W pierwszym filmie Powrót do przyszłości, do podróży w czasie, wystarczyło 1,21 gigawata i specjalny kondensator strumieniowy zapakowany w sportowy samochód DeLorean, aby przenieść się w czasie. Pomimo stuleci marzeń, dziesięcioleci badań, te kondensatory pokazane w filmie są na razie chyba poza naszym zasięgiem, podobnie jak i wszelkie inne urządzenia umożliwiające podróż w czasie. Z czysto fizycznego punktu widzenia podróż w przyszłość nie jest wcale niemożliwa. Tutaj takie dwa słowa, niemożliwa, i tak naprawdę dzieje się to wszystko w czasie. Jednak z całym szacunkiem dla doktora Browna, podróże w czasie do tyłu są już znacznie trudniejszą propozycją i zabiegiem. Możemy podróżować w przyszłość w różnym tempie, powiedział Seth Lloyd, profesor inżynierii mechaniki kwantowej w Massachusetts Institute of Technology. Wchodzenie w przeszłość i grzebanie w niej jest już bardziej i kontrowersyjne, i niebezpieczne. Aby zobaczyć prawdziwy, codzienny przykład podróży w czasie, musimy znaleźć się chociażby na satelitach systemu GPS, czyli globalnego systemu pozycjonowania. Gdyby nie wbudowane kalibracje, zegary atomowe GPS zyskałyby 38 mikrosekund w stosunku do zegarków naziemnych każdego dnia, zmniejszając dokładność ich lokalizacji o kilka kilometrów. Bo dlaczego? Ponieważ zegary na Ziemi, tak powiem obrazowo, tykają odrobinę wolniej niż te zegary na satelitach w kosmosie. I to jest dokładnie sprawdzone. Powód tej dylatacji, czyli przesunięcia czasu, jak opisują dwie teorie względności Einsteina, zgodnie ze specjalną teorią, im szybciej obiekt porusza się względem innego obiektu, tym wolniej odczuwa czas. W przypadku satelitów GPS zbliżających się do Ziemi z prędkością prawie 14 tysięcy km na godzinę, efekt ten skraca ich zegary o 7 mikrosekund dziennie w stosunku do zegarów Ziemi. To bardzo ciekawe jest, bo już o tym słyszeliśmy, moi drodzy, w jednej z audycji o czasie. Pan dr Bajtlik opowiadał nam już o tym wydarzeniu. Drugi efekt taki, wyjaśniony przez ogólną teorię względności, dotyczy tego, czego nie możemy pojąć, grawitacji. Zegary znajdujące się bliżej środka masy grawitacyjnej, takie jak Ziemia, tykają wolniej niż te znajdujące się dalej. Zatem satelity GPS znajdujące się na orbicie około 20 100 km, to jest dokładna orbita satelitów GPS nad Ziemią. W wyniku tego ich zegary są jakby opóźniane 45 mikrosekund dziennie. Ale te wyniki, one się nie sumują jakby, tylko trzeba je podzielić na kilka czynników. Tutaj nie będę opisywał tych relacji. W każdym razie wynik netto tych dwóch zjawisk wynosi 38 mikrosekund. Ten wynik oczywiście inżynierowie uwzględnili w technologii GPS, która, przypomnę, powstała już dość dawno, bo powstała pod koniec lat 70. dla wojska. Wiedziano o tym, że jeśli satelita będzie daleko od Ziemi, te zależności czasowe będą
będzie trzeba jakoś zniwelować, żeby pozycjonowanie, to co używamy w nawigacji satelitarnej, ten sygnał nadawany przez satelity GPS, który odbierają nasze odbiorniki, chociażby w smartfonach, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby nie uwzględniono tych 38 mikrosekund, no to tutaj byśmy mieli naprawdę, te nasze mapy by do niczego się nie nadawały. Obie te ścieżki dylatacji czasu, a zatem ruch przestrzeni i działanie grawitacyjne, umożliwiają podróżowanie w czasie w przyszłość. Popularne wyobrażenie pierwszego takiego scenariusza, no gdybyśmy tak sobie wyobrazili, to obejmie nam na przykład astronautów lecących na pokładzie statku rakietowego z bardzo dużą prędkością, no do jakiejś tam odległej gwiazdy. Potrafimy to sobie wyobrazić, prawda, bez problemu. Po powrocie pasażerowie statku zestarzeją się zaledwie o kilka lat, podczas gdy na Ziemi upłyną wieki. Tutaj chociażby możemy się odnieść do kolejnego filmu, skoro zaczęliśmy tak temat filmowy. Chociażby spotkało to Charltona Hestona, jego ekipę w oryginalnym filmie, dodam w oryginalnym filmie z roku 1968 roku, a jeśli to oglądaliście, to Planeta Małp, ten film ma tytuł. Osiągnięcie takiego wyczynu to tak naprawdę tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli, bo gdybyśmy potrafili rzeczywiście osiągać takie prędkości, to ten efekt jest do rozwiązania. Wykonywanie takiego tutaj uderzyłem sobie ręką w mikrofon, bo jak rozmawiam, to czasami gestykuluję, moi drodzy, a tego nie widzicie, zatem wykonywanie takiego stuletniego skoku poprzez teorię względności, no będzie wymagało nas pewnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak na przykład budowa odpowiednich silników. Tutaj nie mówię, że muszą to być silniki rakietowe, bo silniki rakietowe muszą mieć wystarczającą ilość paliwa na bardzo długie podróże. Zatem musielibyśmy mieć jakiś może inny rodzaj napędu, żeby taką podróż międzygwiezdną odbyć z bardzo wielką prędkością. Ale o tym za momencik. Chwilka przerwy. Wracamy zatem do naszych podróży w czasie. Osiągnięcie takiego wyczynu, czyli takiej prędkości, to tak naprawdę, jak wspomniałem, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli. Podróż do odległej gwiazdy i z powrotem nie byłaby nawet może konieczna. Wystarczy sam ruch. Tolaksen powiedział, że efekt podróży w czasie można by osiągnąć po prostu, obracając się w gigantycznej wirówce z prędkością bliską światła. Chociaż oczywiście, gdyby tam znalazła się jakaś istota żywa, no to raczej by tego nie przeżyła, bo no wiemy, że niestety nie jesteśmy przystosowani do tak ekstremalnych prędkości. Drugi, oparty na grawitacji scenariusz, stwarza też podobne ryzyko śmiertelności, podobne ryzyko śmierci, przynajmniej dla kogoś, kto chce takiej zauważalnej różnicy we względnych ramach czasowych. Bo gdyby ktoś z nas przez kilka lat stanął na gwieździe neutronowej, która ma ogromną grawitację, na Ziemi upłynęłaby dekada, a tam zaledwie kilka lat. Oczywiście nie przeżylibyśmy tej grawitacji, tego miażdżenia supermasywnej gwiazdy, bo grawitacja by nas po prostu rozerwała. Ale zacząłem tutaj od naszego filmu Powrót do przyszłości, więc a co z tym takim zanurkowaniem właśnie w przeszłość?
zgodnie z ogólną teorią względności, obracająca się czarna dziura może zakrzywiać czasoprzestrzeń, tworząc tunele, tworząc takie ścieżki do przeszłości właśnie, do poprzednich chwil, do podróży w czasie. Jeśli mamy te tak zwane krzywe podobne do czasu, za którymi możemy podążać, te tunele, to co zabierze się z powrotem do tej przeszłości? Musimy zadać sobie pytanie. I tutaj w sukurs, w pomoc idzie nam mechanika kwantowa. Również otworzyła ona takie dziwne, bardzo nietypowe ścieżki, drogi. Eksperymenty, moi drodzy, wykazały, że pomiar właściwości cząstki na początkowym i końcowym etapie może modyfikować jej średnią wartość, ale tylko wtedy, gdy ma miejsce ostatni pomiar. To jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Tak staram się tu bardzo prosto to mówić. Takie wskazówki dotyczące możliwego cofania się jakby właśnie w czasie, tej wstecznej przyczynowości, są cały czas badane. Jednak pojawiają się o wiele większe problemy, bo na pewno słyszeliście o tak zwanym paradoksie dziadka. Głównym właśnie elementem podróży w czasie, tym chociażby, który jest bardzo ważny, jest chociażby zdrowy rozsądek. Tym klasycznym przykładem jest właśnie paradoks dziadka, w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości, zabija swojego dziadka, uniemożliwiając w ten sposób narodziny podróżnika w czasie. To jest właśnie paradoks dziadka. Jednak mogą istnieć sposoby na obejście tego paradoksu. Lloyd przeprowadził w ciągu ostatnich kilku lat eksperymenty właśnie z mechaniki kwantowej. Ten Lloyd to właśnie ten wcześniejszy naukowiec z MIT, które sugerują, że osie czasu pozostają wewnętrznie spójne. Testy służyły tylko jako taki, jakby to nazwać, ekwiwalent, taki zamiennik wysłania jednego fotonu o kilka miliardowych sekundy wstecz w czasie i zmuszenia go do zabicia swojego byłego ja. No to jest naprawdę skomplikowane. No to znaczy tutaj, no właśnie tak jakby ten foton się przeniósł o kilka miliardowych sekundy wstecz, zabił sam siebie w tamtym czasie tej jednej miliardowej sekundy i nie wrócił już. W tych eksperymentach, w miarę jak fotony coraz bardziej zbliżały się do ingerencji w samych siebie, prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu rosło coraz mniej. Teoria, którą wysnuwali naukowcy, się nie sprawdziła, bo kiedy cofamy się w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmienić. No bo pamiętacie, w filmie było to, że przeniesiono się w czasie wstecz, coś tam się wydarzyło i później z powrotem wracali nasi bohaterowie w czasie, żeby to zmienić. A tutaj okazuje się, że kiedy się cofamy w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, cokolwiek byśmy nie robili, nie możemy zmienić tego, co byśmy chcieli zmienić. To jest jakby zabezpieczone całkowicie. Teoretycznie więc i praktycznie, jak teoria została sprawdzona, dziadka nie da się zabić, bez względu na wszystko. Kompletnie nie da się. No dobrze, więc gdzie są ci podróżnicy, ci pogromcy czasoprzestrzeni naszej? Kilka innych pomysłów daje nadzieję. Nie doszłym, a może doszłym kiedyś tam w przyszłości podróżnikom w czasie. Ten uniwersalny punkt odniesienia, czyli poruszanie się szybciej niż światło, no załatwiłoby nam sprawę raz, dwa. Poruszamy się szybciej, przenosimy się w czasie gdziekolwiek chcemy.
to załatwia sprawę bez niczego. Stąd też takie chociażby podekscytowanie z powodu zeszłorocznego odkrycia w Europie specjalnego rodzaju neutrin. Neutrin superluminarnych, tak one się nazywają, neutrina superluminarne. Teoretycznie były one możliwe, ale nie można było ich w ogóle wykryć. Pozornie były niemożliwe do odkrycia. Ale jednak udało się. Zatem tunele czasoprzestrzenne, te teoretyczne tunele w czasoprzestrzeni również mogłyby i mogą zagłębiać się w przeszłość lub w przyszłość. Tak, jak łączyłyby różne regiony kosmosu. Dlaczego? Bo co byśmy zrobili? My potrafimy, moi drodzy, podróżować od punktu A do punktu B. No na przykład dzisiaj podróżowałem ze Złej Wsi Małej do Torunia, tak? To jest tam 25 kilometrów średnio. Tyle to wygląda. Jeden podróżował na przykład ktoś z Warszawy do Białegostoku. Musimy tą podróż zaznaczyć na tej linii, na drodze od A do B. Teraz musimy podróżować w czasie, zatem czas podróży będzie oczywiście różny od tego, jak daleko od siebie będą oddalone te punkty A i B, ale skoro są tunele w czasoprzestrzeni możliwe według teorii względności, no to możemy to zrobić w inny sposób. Jeśli odległości są naprawdę ogromne, tak jak w kosmosie, we wszechświecie, to może warto by było się pokusić, żeby te punkty A i B połączyć ze sobą, zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Co myślicie o takiej teorii? To nie jest teoria. Żadna z tych alternatyw nie wydaje się może szczególnie prawdopodobna w tej chwili, o ile wielu z nas może przyznać się do tego, że w przeszłości mieliśmy jakieś błędy, może byśmy chcieli je naprawić, może byśmy chcieli odciąć się od tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a może je powtórzyć w inny sposób zupełnie. Więc nawet jeśli prawa fizyki pozwalałyby odwiedzać przeszłość, nie jest jasne, że możemy faktycznie cokolwiek zrobić innego niż już zrobiliśmy. To na podstawie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Jeśli cofamy się w czasie bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmieniać. Nie da się. Czyli mamy, gdyby nam się udało podróż w przeszłość, to mamy tylko bilet w jedną stronę, tak naprawdę powrót, ale tylko do przyszłości. I ten bilet jest bardzo drogi. Wymaga naprawdę w tej chwili ogromnego budżetu, ogromnej wiedzy inżynierskiej. Podróż w przyszłość wydaje się bardziej możliwa niż podróż w przeszłość. Więc co? Podróżujemy w przyszłość? Więc dajemy w czasie podróży? No dobrze, o tym za moment. No i gorąco powiem w studio, chyba od tego kondensatora specjalnego i 1,21 gigawata energii. Nie, naprawdę gorąco. Program zresztą gorący, podróże w czasie, ale może zaczniemy tak prościej troszeczkę w tej drugiej części programu. Bo tak naprawdę, moi drodzy, o czasie niewiele wiemy. Dlatego, że gdybyśmy zapytali jakiegokolwiek naukowca, to powiedziałbym nam to, co my wiemy, czyli potrafimy mierzyć czas na różne sposoby, a podróżować w czasie może każdy. Robimy to, czy chcemy, czy nie chcemy, ze stałym tempem jednej sekundy na sekundę i sekundę i sekundę. No możemy pomyśleć, że nie ma tutaj żadnego podobieństwa do podróżowania w jednym z trzech wymiarów przestrzennych z powiedzmy jednym kilometrem na sekundę. Ale zgodnie z teorią względności Einsteina żyjemy w czterowymiarowym
kontinuum czasoprzestrzeni, w którym przestrzeń i czas są wymienne. No tak, ale jak je wymienić? Einstein odkrył, że im szybciej poruszamy się w przestrzeni, tym wolniej poruszamy się w czasie. Innymi słowy, starzejemy się wolniej, ale jedną z kluczowych koncepcji teorii względności jest to,

statku kosmicznego podróż zajęłaby zaledwie 7 tygodni. Jest to konsekwencja teorii względności i znanej jako dylatacja czasu, co oznacza, że astronauci przeskoczyliby około 10 miesięcy w przyszłość. Podróżowanie z dużą prędkością nie jest jedynym sposobem, jak już wspomniałem, na wydłużenie czasu. Einstein wykazał, że pola grawitacyjne wywołują podobny efekt. Nawet stosunkowo słabe pole na powierzchni Ziemi. No nie zauważamy tego, ponieważ spędzamy tutaj całe życie, ale to o tym już wspominałem, o satelitach GPS. One krążą na wysokości 20 100 km. Tam jest grawitacja dużo słabsza, czas płynie szybciej, około 38 mikrosekund na dobę. Więc co, może wyniesiemy się w kosmos i będziemy tam spędzać swój czas, żeby go wydłużyć? No musielibyśmy tutaj użyć bardziej jakichś dramatycznych efektów, bardziej musielibyśmy się szybciej poruszać jednak, bo 38 mikrosekund to jest zbyt mało. Musimy też spojrzeć na znacznie silniejsze pola grawitacyjne, takie jakie na przykład dają czarne dziury, które mogą zniekształcić, mogą wykrzywić czasoprzestrzeń tak bardzo, że sama się zwija. O tym wspominałem, tym łączeniu punktów. Rezultatem jest tak zwany tunel czasoprzestrzenny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no co ja tutaj opowiadam, to jest koncepcja znana głównie z filmów science fiction, przenoszenie się w czasie i tak dalej w ten sposób. Ale ta koncepcja wywodzi się właśnie z teorii względności Einsteina. W efekcie tunel czasoprzestrzenny jest skrótem z jednego punktu czasu przestrzeni do drugiego. Więc teoretycznie, gdybyśmy mogli, to tak. Wchodzimy w jedną czarną dziurę i wychodzimy z innej w innym miejscu. Tylko czy ten środek transportu jest w tej chwili dla nas bezpieczny i praktyczny? Jak to wygląda na przykład w Hollywood? No, nie za bardzo. Nie za bardzo, przynajmniej tego nie potrafimy w tej chwili zrobić. To chociażby dlatego, że grawitacja czarnej dziury rozrywa wszystko na kawałki. Gdybyśmy się do niej zbliżyli, a teoretycznie jest to naprawdę możliwe, gdybyśmy dotarli do takiej czarnej dziury, ale ponieważ mówimy o czasoprzestrzeni, a nie tylko o przestrzeni, wyjście z tunelu czasoprzestrzennego może nastąpić wcześniej niż wejście. Oznacza to, że przenieślibyśmy się w przeszłość, a nie w przyszłość. I tutaj, moi drodzy, napotykamy na kolejny taki problem. Te trajektorie w czasoprzestrzeni, które się tam zapętlają, bo zapętlają się w przeszłość, otrzymują nawet specjalną techniczną nazwę. To są zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli potrafimy znaleźć, o mi się tutaj widzi, coś mi się monitor chce wyłączyć sam, on się od czasu do czasu wyłącza, chyba widzi o czasie. Ma taką opcję wyłączania się, jeśli, no ale dobrze, nie będę tutaj, i tak rozmawiamy o czasie. Te zamknięte krzywe czasopodobne znacznie więcej nam mówią o podróżach w czasie niż pozostałe teorie. Ale w efekcie jest to dokładnie to samo, o co chodzi w zamkniętych krzywych zbliżonych do czasu, czyli do podróży w czasie. Czy jest inny sposób na wytworzenie takiej zamkniętej krzywej, przypominającej czas, która nie zawiera niczego tak egzotycznego jak czarna dziura? Czy tunel czasoprzestrzenny wystarczy? A może wystarczy nam co innego? A może wystarczy nam prosty przyrząd na Ziemi? Otóż
gdy nie mamy tej czarnej dziury,

0: i tutaj raczej nie będziemy jej mieli, nie będziemy jej mogli raczej chyba użyć, przynajmniej na tym poziomie nauki. Wystarczy dość prosty, obracający się cylinder, dysk wykonany z bardzo gęstego materiału. Tak zwany cylinder Tiplera jest najbliższym rzeczywiście fizycznym takim modelem rzeczywistego wehikułu czasu. Tylko jak go zbudować, prawda? Jest prawdopodobnie dobrym sposobem na to, aby podróżować w czasie, ale taką na razie, no, można powiedzieć, że wręcz ciekawostką niż realnym projektem inżynierskim. Bardziej praktyczne, tak daleko idące, jak te rzeczy są na przykład w kategoriach praktycznych, nie ma też naukowego, w tej chwili naukowego mówię, ponieważ fizyka się cały czas rozwija i jeśli może nie wiemy, jak ta fizyka jest chociażby za naszym Układem Słonecznym, planetarnym, może są zupełnie inne zasady fizyki. To zmusza nas do myślenia, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest możliwe, moi drodzy. Więc nie chodzi tutaj o to, że podróże w czasie muszą odbywać się wszędzie przez cały czas, ale można, bo wiadomo, że wszechświat jest tak rozległy, że powinien zdarza się przynajmniej od czasu do czasu taka możliwość. Może jest zatem jakaś super zaawansowana cywilizacja w innej galaktyce i może ona wie, jak zbudować działające wehikuł czasu. A może wie, jak zbudować zamknięte krzywe czasu podobne. Może nawet wie, jak znaleźć takie naturalne krzywe w pewnych rzadkich warunkach, czego my nie wiemy. Skoro wiemy, że takie rzeczy istnieją teoretycznie, więc na naszym poziomie wiedzy wiemy tyle, ile wiemy. Pojawiają się oczywiście problemy inżynieryjne, problemy logiczne. Nasze prawa fizyki dochodzą do pewnych też paradoksów. Niektóre z nich wydają się nielogiczne. Trudno je sobie wyobrazić, aby mogły się kiedykolwiek spełnić, by mogły kiedykolwiek wystąpić. Ale jeśli nie mogą, to co je w tej chwili powstrzymuje? No właśnie, co je powstrzymuje? Takie myśli skłoniły Stephena Hawkinga, który zawsze sceptycznie podchodził do idei podróży w czasie, w przeszłość, do sformułowania przypuszczenia o takiej ochronie chronologii. Poglądu, że jakieś jeszcze nieznane prawo fizyki zapobiega występowaniu zamkniętych krzywych przypominających czas, ale to przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie zostanie poparte twardymi dowodami. Możemy dojść tylko do jednego wniosku. Do jakiego? Że podróże w czasie są możliwe. Oczywiście możemy być sceptycznie nastawieni do możliwości podróży w czasie, w przeszłość. No nie dlatego, żeby nam przeszkadzały tutaj jakieś rozważania logiczne, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, że te cząsteczki nie mogą nic zmienić. Gdybyśmy nawet się przenieśli, to tutaj droga jest zamknięta. W 2009 roku, może przypadkowo, może nie, wymyślono pewien zabawny sposób sprawdzenia pewnego przypuszczenia właśnie czasoprzestrzennego. Hawking zorganizował przyjęcie z szampanem. Oczywiście było to nawet pokazywane w programie Discovery Channel, ale reklamował je dopiero po tym, jak się wydarzyło. Jego rozumowanie było takie, że jeśli wehikuły czasu w końcu staną się praktyczne, ktoś w przyszłości może przeczytać o przyjęciu i wrócić, by na nie uczestniczyć. No ale nikt tego nie zrobił. Hawking przesiedział cały wieczór sam. To oczywiście nie dowodzi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, ale sugeruje, że nigdy, chociaż tutaj użyłem może złego słowa, bo nigdy to też nie jest dobre, ale załóżmy, że nigdy nie stanie się to zjawiskiem powszechnym na ziemi. Jeśli nie powszechnym, no to być może tylko jakimś dla wybranych. Chwilka przerwy. Tak, a na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, moi drodzy, taką perełkę, można powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięły te podróże w czasie i te nasze pomysły? Być może z powodu tego związku między przestrzenią a czasem, tego, że możemy doświadczać czasu na różne sposoby i tej chęci podróży, naszej chęci podróży ludzkiej takiej, korzenie tych podróży w czasie są wczesne, bardzo wczesne. Jeden z pierwszych znanych przykładów podróży w czasie pojawia się, na pewno tutaj znacie, Mahabharacie, starożytnym sanskrycie, poemacie epickim skomponowanym około 400 roku przed naszą erą. W Mahabharacie jest opowieść o królu Kakudmi, który żył miliony, miliony lat temu i szukał odpowiedniego męża dla swojej pięknej, wspaniałej córki Revati. Oboje udają się do domu Boga Stwórcy Bramy, aby poprosić o radę. Ale będąc na rezydencji Bramy, muszą czekać, aż Bóg wysłucha 20-minutowej pieśni, po której Brama wyjaśnia, że czas płynie inaczej w niebie i inaczej na ziemi. Okazało się, że minęło 116 milionów lat według tego, co jest napisane w tej księdze, a więc wszyscy, których Kakudmi i Revati kiedykolwiek znali, w tym członkowie rodziny i potencjalni zalotnicy, już nie żyli. Po tym szoku, który przeżyli Kakudmi i Revati, historia kończy się nieco, szczęśliwym zakończeniem. Gdy Revati zostaje zaręczona z Balaramu, bratem, bliźniakiem bóstwa Krishny. Takie oto legendy, ale to nie tylko jest legenda z Indii, bo takie historie o przeskokach w czasie są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Chociażby możemy tutaj powołać się na blisko wschodnią opowieść z pierwszego wieku przed naszą erą o żydowskim cudotwórcy, który śpi sobie smacznie pod nowo zasadzonym drzewem chleba świętojańskiego i nagle budzi się 70 lat później, by odkryć, że to już dojrzało i ma piękne, dorodne owoce. Ile czasu zajmuje mu wyprodukowanie tego pierwszego zbioru? No 70 lat, ale on tylko spał. Inny przykład można znaleźć w japońskiej bajce z VII wieku o rybaku o imieniu Urashima Taro, który podróżuje do podwodnego pałacu i tam zakochuje się w niesamowicie pięknej księżniczce. Taro odkrywa, że po powrocie do domu minęło 1000 lat. Ale to także jeszcze epoka nowożytna, moi drodzy. Już tak na zakończenie, we wczesnej epoce nowożytnej w roku 1700 i 1800 podróże w czasie w wersji snu stały się bardzo popularne. Przykładem tego jest na przykład klasyczna opowieść o Ripie van Winklu, a także książki takie jak powieść Edwarda Bellarniego Patrząc wstecz, w której mężczyzna budzi się w roku 2000. No i oczywiście powieści Herberta George'a Wellsa. Człowiek, który drzemie przez wieki i budzi się w całkowicie odmienionym Londynie. To przebudzenie snu. A więc co? Science fiction czy fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? Może następny program nam na to odpowie. Starałem się dzisiaj tak opowiedzieć Państwu co nieco o tych podróżach w czasie, na tyle, ile mogłem wyjaśnić.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to dopowiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptorzy razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia ofitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak patrzyli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi, zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786/7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To
1: pewnie takie
2: później.
1: Zaciekawienie redaktorów. Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolicy Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta. I tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski. Kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy. I byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej, pracujący w Warszawie, musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poszwęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przyrynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, ten charyzmat naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgawa, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy władza księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało,
0: Jak
1: potoczyły się ich losy. Mhm. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano, w każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony stąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wezwany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I

0: 1934 roku zrezygnował z prawostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach,
1: tak.
0: W tym terenie. Różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla, Kołowicki Tet. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czy ci ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat,

0: Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie dwa lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Dubieński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo to dawniej w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
1: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
2: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży myślę lepiej też ojciec Bernard Łubieński, we wspomnieniach, które jak słyszałem, wyczytano na antenie waszego radia.
1: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
1: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
2: Zakonnie.
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnej audycji. Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne? To taki główny temat. A dzisiaj witamy po raz kolejny pana doktora Grzegorza Fiedorowicza, biologa, botanika, mykologa, który na co dzień pracuje w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. A pan Grzegorz z wykształcenia jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a przede wszystkim popularyzatorem nauki, no i również jest wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki.
1: Proszę się witam serdecznie ponownie. Mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda nam się Państwu przekazać.
0: Właśnie, jesteśmy ciekawi tego. Ja wczoraj Panu przesłałem pytania od słuchaczy naszych i też nakierowałem naszą rozmowę na pewne tematy, które są bardzo ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tych roślin, które są w naszych ogródkach, warzywnikach, ale słuchacze zadali takie właśnie pytania dotyczące owoców i nasion, które są trujące oraz, no wiadomo, nie każdy ma ogród, ale w wielu domach są różne rośliny, które po prostu stoją na parapetach i one to...
1: Dokładnie, rośliny doliczkowe.
0: Tak.
1: Tak, tak. Też są tam rośliny trujące, czasami niebezpieczne, a co do owoców, nasion, warzyw z ogrodu, to szczerze mówiąc zabrakło nam tydzień temu czasu troszkę.
0: Tak.
1: Jak najbardziej też chcę właśnie Państwa przed pewnymi owocami, nawet tymi jadalnymi, przestrzec, ponieważ niewłaściwie spożyte, czy nie o właściwej porze, ewentualnie właściwy sposób przygotowane, mogą mieć pewne problemy, wywołać pewne problemy zdrowotne. Czyli też trzeba o tym pamiętać. Że nawet to, co jest teoretycznie jadalne, może mieć pewne części niejadalne bądź trujące.
0: Właśnie, to jest bardzo cenna uwaga i powinniśmy o tym wiedzieć, bo no chociażby taki zwykły ziemniak, którego no niestety przed spożyciem, no niestety na pewno musimy go ugotować, bo spożycie w stanie surowym no grozi nam konsekwencjami na pewno też niezbyt przyjemnymi.
1: To znaczy nawet nie tyle w stanie surowym, co trzeba pamiętać, że generalnie jemy bulwy ziemniaka, czyli to są przekształcone pędy podziemne, pędy, które pełnią funkcję magazynującą, czyli to nie są korzenie, tylko to są właśnie bulwy pochodzenia pędowego i musimy pamiętać, że nie mogą być zazielenione. Czyli takich zazieleniałych ziemniaków już nie kupujemy. One najlepiej by było je usunąć niestety do kosza, żeby ich nie jeść. Tutaj problemem w ogóle w całej roślinie, w graniu wszystkich roślin z rodziny psiankowatych, dokładnie psiankowate, czyli to nie tylko ziemniak, ale również pomidor, papryka, czasami też rośliny dzikorosnące, to są związki, a dokładniej solanina, glikoalkaloid, który działa drażniąco na błony śluzowe. Również zaburza on pracę serca. Może również działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. No ale to raczej musielibyśmy bardzo duże ilości zjeść, i to głównie takich zielonych ziemniaków, ewentualnie owoców ziemniaka, czyli takich malutkich owoców przypominających pomidorki.
0: Tak, które są pokwiatostane.
1: Dokładnie,
0: tak.
1: Początkowo zielone, później mogą być takie brązowe, ciemne, fioletowe, mogą być również przebarwione, ale one są rzeczywiście najbardziej trujące. O tym trzeba pamiętać, szczególnie właśnie wtedy niedojrzałe owoce. Również tak samo liście, pędy, kiełki, czyli też takie właśnie kiełkujące ziemniaki.
2: Tak, no to chciałbym zapytać, panie Grzegorzu.
1: Uważać na te kiełki, dokładnie. Bo niestety tam już wtedy solaniny jest troszkę więcej. Tak samo właśnie w tych ziemniakach, które nam zaczęły zielenieć, też niestety tam już mamy zwiększoną zawartość solaniny. Warto pamiętać, że ta solanina skumulowana jest głównie w tej części zewnętrznej bulwy, czyli przy takim troszkę grubszym obieraniu, ewentualnie takim normalnym obieraniu, praktycznie całą solaninę się pozbywamy.
0: A, czyli nie trzeba wyrzucać całego.
1: Znaczy trzeba było te wszystkie zielone części odciąć. Rzucić, czyli też za dużo już tego nie jemy. Generalnie trzeba ostrożnie podchodzić. No i pierwsza rzecz, nie wystawiać bulw ziemniaka na działanie słońca, bo on pod wpływem słońca będzie zieleniał.
2: Tak, czyli... panie Grzegorzu, to jest racja, ponieważ w sklepach warzywnych często wystawiają przed sklepy i pokazują, że mają taki asortyment i te ziemniaki są, bo nic im się rzeczywiście nie dzieje, to nie jest...
1: Jeżeli krótko są wystawione, nie ma problemu.
2: Ale jak dłużej,
1: ale
2: to
1: jeżeli
2: tak.
1: Długo są wystawione, ewentualnie czasami zdarza się, że na przykład są wykopane i leżą przez jakiś czas na polu, tak. Niezebrane, to też zaczynają niestety zielenieć. I takich ziemniaków raczej nie kupujemy.
2: Panie Grzegorzu, tu pan dotknął takiego ważnego tematu o tych kiełkach, które są na wiosnę w ziemniakach. I większość osób obrywa i mówi, że to jest okej, ale chyba nie powinniśmy już takich ziemniaków.
1: To znaczy, jeżeli obierzemy ziemniaki, to nie będzie to dużej dawki dla nas.
2: Ta
1: troszkę solaniny nam nie zaszkodzi, tym bardziej, że to gotujemy, nie spożywamy surowych ziemniaków, czyli jeszcze w dużych ilościach tego naprawdę nie spożywamy. Takich bardzo, że na przykład po kilkanaście kilogramów na osobę, czyli spokojnie możemy jeszcze ewentualnie...
0: Czyli to starzenie nie jest takie, ta dawka nie jest tam duża.
1: Dokładnie. No musielibyśmy po prostu zjeść, załóżmy, sam kilogram ziemniaków, najlepiej takich surowych, tego nie zjemy. Czyli jest tutaj pewna granica bezpieczeństwa, ale rzeczywiście te bulwy, które już zaczynają kiełkować, one już nie są takie, oprócz tego, że nie tak apetycznie wyglądają, ale już też mają mniejsze wartości odżywcze. Czyli o tym też pamiętajmy. Generalnie przechowywać w taki sposób, żeby nie kiełkowały i nie zieleniały. To jest najważniejsze.
2: No to co, wracamy do roślin, które są niebezpieczne.
1: Do roślin, które są niebezpieczne. Oczywiście tutaj na początku może wspomnę o takiej roślinie, która ostatnio coraz częściej jest uprawiana. Też nasiona można kupić jako roślina ozdobna, czasami też takie formy przechowywane w donicach. Chodzi mi o rodzaj datura, czyli bieluń dziędzierzawa. Chodzi mi to głównie o ten gatunek. W naturze on występuje w miejscach ruderalnych, ma dość ładne kwiaty, białe, duże, okazałe. Sama roślina też jest duża. Może wyrastać szczególnie w miejscach takich żyznych, do dosyć pokaźnych rozmiarów, ale trzeba tutaj uważać na nasiona, a szczególnie taka uwaga dla rodziców, dla dziadków, jeżeli dzieci bądź wnuki zaczynają się tą rośliną interesować, to powinna się zapalić czerwona lampka. Ponieważ jest to roślina niestety wykorzystywana również jako roślina halucynogenna.
2: Tak.
1: Czyli właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli sadzimy, to musimy być świadomi tego, żeby się czasami nasze wnuki albo dzieci nie zainteresowały, bo tutaj na przykład 5-10 nasion zjedzonych, pogryzionych, u dziecka może doprowadzić już nawet do śmierci.
0: To niewiele.
1: A te nasiona są naprawdę nieduże. One są troszkę większe od ziaren maku. Tam jest do 3-5 mm. W jednym owocu mamy aż 800 nasion.
0: Ojej, to dużo.
1: Czyli jest tego dosyć dużo. Tych owoców na takie kolczaste torebki, takie jeżyki, też czasami dekoracyjne, do suchych bukietów niektórzy wykorzystują.
0: No właśnie, tym bardziej pan mówi dla dzieci. Osoby, one są...
1: Ale właśnie, trzeba uważać na nasiona. Dla osoby dorosłej 15-25 nasion może już być niebezpieczne po spożyciu. Czyli rzeczywiście warto wiedzieć też o takich roślinach, tym bardziej, że one są obecnie bez problemu dostępne i też jako roślina ozdobna mogą być wykorzystywane, ale też czasami niestety troszkę w inny sposób.
0: No tak, a sam wygląd, dziecko będzie zainteresowane, bo ma tam takie...
1: Dokładnie, tak. Dokładnie, ewentualnie czasami, jeżeli nieświadomie, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli tam na forach, dokładnie, gorzej jak na forach gdzieś też będzie coś świadomego, to radzę po prostu, jak mamy dzieci, młodzież w domu.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Muszę nie uprawiać takich roślin. Tak. To jest dobre wejście.
2: A wcześniej pan kiedyś wspominał mi też, że len jest też taką rośliną niebezpieczną.
1: A oczywiście, zgadza się. Wszyscy oczywiście znają jak najbardziej len. Nasiona, które są
0: często
1: jak najbardziej wykorzystywane
2: w kosmetyce, tak.
1: Dokładnie, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że len może być również śmiertelnie trujący.
2: No ja nie wiedziałam.
1: No i to jest, żeby było śmieszniej, to chodzi głównie o niedojrzałe owoce. Znaczy niedojrzałe owoce i właśnie z takich niedojrzałych owoców zbierane nasiona i te nasiona, jeżeli zjemy, pogryziemy, może być problem, ponieważ tam mamy glikozyd cyjanogenny, około 0,3% w nasionach się znajduje. On w trakcie metabolizmu rozkłada się na cyjanowodór, który jest
0: niesamowicie, tak bardzo silnie trujący.
1: Dokładnie, dokładnie. I taka dawka śmiertelna to jest mniej więcej 50-60 mg cyjanowodoru, a to jest mniej więcej odpowiednik 100 gram wytłoków z nasion właśnie lnu. Czyli len, jeżeli już spożywamy, to nie na surowo taki rozdrobniony, zmielony, takiego unikamy, ale jak najbardziej zaparzamy i taki zaparzony len oczywiście jest jak najbardziej korzystny dla nas. Z tym, że jeżeli Państwo przygotowują normalnie, załóżmy taki właśnie ten kisielek z lnu, czyli działamy osłonowo na układ pokarmowy, to najczęściej właśnie ten kisielek czasami z nasionami razem wypijemy. Te nasiona nie ulegną strawieniu w układzie pokarmowym, ponieważ one są zabezpieczone przed strawieniem. To jest naturalna metoda obrony rośliny. Nie dać się strawić. Oczywiście w tym wypadku my korzystamy z tego śluzu, ale nasiona nie są strawione, wychodzą z drugiej strony, czyli roślina osiągnęła swój cel, a przy okazji zabezpieczyła chociażby cyjanowodorem, żebyśmy za bardzo tych nasion nie rozgryzali sobie. No bo wtedy mogą nam zaszkodzić. Oczywiście to są duże ilości, czyli w takich dużych ilościach, drastycznych wypadkach. Przy normalnym spożyciu, normalnym wykorzystaniu raczej trudno się będzie zatruć lnem, ale jeżeli jemy dużo, załóżmy, takich mielonych nasion, to czasami może działać to wręcz podrażniająco na nasz układ pokarmowy. Czyli troszkę inaczej, niż byśmy chcieli.
2: Czyli nie miedzmy
1: len
2: go.
1: Zaparzamy wodą.
0: Zaparzamy wodą.
1: Czyli i w takiej postaci
0: nie rozgryzamy.
1: Jak najbardziej jest bezpieczny.
2: Czyli ja błędnie robiłam.
0: Tak, bo ja powiem szczerze, kiedyś tutaj Bożanka miała taką kurację, która polegała na tym, żeby te nasiona zmienić w młynku, czyli rozdrobnić całkowicie i to suche, nie zaparzane. To, czyli to było w ogóle...
1: Znaczy, jeżeli już to mówię, to zaparzane. Akurat ten glikozyd jest generalnie w nasionach niedojrzałych, chociaż jeżeli to jest zbierane przemysłowo, to tam część nasion niedojrzałych też może być. Ponieważ nie wszystko podejrzewam, że dojrzało, a jest zbierane wszystko hurtowo, czyli też mogą być w różnej fazie dojrzałości, dlatego generalnie lepiej jest to zaparzać. Czyli nie pamiętajmy, żebyśmy go po prostu zaparzali i taki len rzeczywiście jak najbardziej jest korzystny do spożycia.
2: Mam poradę na bieżąco, nie wiedziałam naprawdę. Tak.
1: Też tak przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy lnie, Też jeżeli ktoś bardzo dużo pije właśnie takiego zaparzanego lnu, to proszę pamiętać, że on też osłaniając jelita, czyli blokując podrażnienia różnego typu, ale również może w pewnym stopniu hamować wchłanianie substancji odżywczych.
2: No tak, bo jak te jelita
1: jeżeli
2: są...
1: jelita są pokryte właśnie śluzem, no to wszystko przez jelita przejdzie. Też o tym proszę pamiętać.
0: Tak, i nic nie dotrze do tego, z tego, co zjemy, tych mikroelementów czy
1: witamin. Czasami takie nadmierne spożycie właśnie takiego picie takiego lnu może też czasami troszkę zaszkodzić. Czyli wszystko z rozwagą.
0: O, tu cenna uwaga jest.
1: Mam jeszcze taką jedną roślinę, też taką ciekawą, bo też pewnie wszyscy słyszeli o oleju rycynowym.
2: Tak.
1: Zgadza się. Dobra substancja jako na przeczyszczenie.
2: Okropna w smaku.
1: Zgadza się, no ale niestety rewelacyjnie przeczyszcza. Z tym, że pozyskujemy go z rącznika zwyczajnego, bardzo ładnej rośliny ozdobnej, dużej, okazałej, do kilku metrów, 2-3 metry wysokości nawet, jeżeli w dobrym siedlisku ją posadzimy na żyznej glebie, będziemy podlewać. Przepiękne, duże, takie dłoniaste liście, kwiatostany też ładne i mamy też przepiękne owoce, właśnie w takich kuleczki, jakby jeżyki małe, a w środku są nasiona. Nasiona dość duże, bardzo z dekoracyjnym wzorkiem. Jak ktoś gdzieś tam zajrzy, jak wyglądają nasiona rącznika, to rzeczywiście ładne, aż się chce je dotknąć, chce się je zebrać, nie daj Boże zjeść, bo to niestety może być problem, ponieważ tutaj między innymi tą substancją toksyczną jest rycyna, jedna z silniejszych trucizn. I warto pamiętać, że jedno, dwa nasiona takie pogryzione, które dziecko połknie, to już może być dawka śmiertelna.
0: To naprawdę nie jest niebezpieczne.
1: Dokładnie. Dla dziecka, dla dorosłego będzie to poważne zatrucie. Oczywiście, jeżeli zjemy, załóżmy, te nasiona połkniemy, to nam nic się nie stanie.
0: Tak, no ale to zawsze...
1: Jeżeli połkniemy i nie pogryziemy, to no, nie zostaną strawione. Ale jeżeli pogryziemy, to no, dla osoby jedno nasionko to będzie kuracja przeczyszczająca, którą podejrzewam, że ta osoba zapamięta na całe życie. To
2: no
1: będzie przeczyszczona w każdą stronę. No, niestety to nie jest takie może przyjemne.
0: No nie, tak.
1: Dokładnie. I to jak niektórzy tam właśnie nawet ze znajomych właśnie opowiadali, że gdzieś tam byli w Turcji i tam dostali właśnie taką ciekawostkę po jednym nasionku, kto chciał mógł spróbować. No tam pojedyncze osoby spróbowały, powiedziały, że nigdy więcej w życiu, za żadne skarby. Dla dorosłej osoby 10 nasion to już jest dawka śmiertelna. Czyli niestety, a to jest mniej więcej opakowanie nasion, które możemy kupić w sklepie ogrodniczym. Tak. To jest kilka nasion. I to jest w sumie prawie, że dawka śmiertelna. Dla dziecka na pewno, dla dorosłego też może już być dawką śmiertelną, czyli przy rączniku. Oczywiście sadzimy, jeżeli ktoś chce podziwiać, nie ma problemu. Bardzo ładna roślina, jako samodzielna, pojedyncza gdzieś posadzona w ogrodzie. Pięknie to wygląda.
2: Tak, tu mam nawet na zdjęciu.
1: Uważajmy na nasiona, bo rzeczywiście pojedyncze nasiono może być już niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla dziecka. A szczególnie, jeżeli dziecko to właśnie takie ładne nasionko, taki koralik kolorowy, z takim ładnym wzorkiem, czarno-szaro-brązowym, spróbuje to rozgryźć i to połknie, no to niestety nie będzie to przyjemne.
0: Czyli tutaj taka uwaga, że w sklepach ogrodniczych, nie wiem, czy sprzedawcy ostrzegają.
1: Nie jest to zaznaczane, no że właśnie. To są potencjalnie rośliny trujące. Niestety najczęściej na takich roślinach ozdobnych takich informacji nie ma. A podejrzewam, że czasami by się przydały.
0: No tak, bo dziecko może równie dobrze wziąć sobie torebkę z nasionami, tak przywiezioną ze sklepu. No i tam, no i problem gotowy.
1: Edukacja i jeszcze raz edukacja.
0: Właśnie.
1: Szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, to od dziecka uczmy, że pewnych rzeczy nie można jeść, ale są rośliny, których można jeść. Przecież ja też z dzieciństwa pamiętam doskonale, nie wiem, czy państwo również, ale jak się chodziło gdzieś tam po łąkach, to z jasnoty białej wyrywało się kwiatki,
0: tak,
1: i te kwiatki się jadło, bo wysysało się właśnie ten słodki nektar.
0: No, dokładnie tak, tak się
1: też
0: robiło.
1: Też takie pewne rzeczy się już od dziecka wiedziało. Jeżeli będziemy uczyć o tym dzieci, to podejrzewam, że będą wiedziały, czego nie jeść, co ewentualnie można.
0: No ja pamiętam,
2: pani. Ja nie jadłam, bo to wygląda tak jak pokrzywa troszeczkę, tak?
1: Dokładnie, wygląda to, że tak zwana głucha pokrzywa.
0: Głucha pokrzywa.
1: Pokrzywa dokładnie.
2: A dobrze, panie Grzegorzu, ale taka sama jest jeszcze z fioletowymi kwiatkami.
1: A nie, to się biało, tylko białe.
0: Tylko białe.
2: A fioletowa, to co to było?
1: Fioletowa to jest jasnota purpurowa akurat, albo różowa. Mhm. Też nie jest trująca, ale biarało się zawsze tylko białą, ponieważ ona była większa, dorodniejsza, było więcej tego nektaru i to,
0: tak, i to
1: jako
0: to
1: dziecko pamiętam, że zawsze można było właśnie gdzieś tam sobie zebrać, spróbować, bo to było coś takiego smacznego, dobrego.
2: A jasnota biała na co jest dobra?
1: A to w ogóle to jest jasnota biała, to kwiaty są bardzo dobre dla pani na wszelkiego typu problemy kobiece.
2: Ach tak.
1: Bo również jest to zioło w tym wypadku.
2: Ma pan rację, bo Bonifratrze mi to zapisali kiedyś.
1: Dokładnie, jasnotę białą. To chodzi właśnie o kwiaty. Najlepsze są kwiaty.
0: Mm-hmm. No widzisz, ja jadłem, ale
1: najbardziej
0: nie jestem kobietą.
1: Można wykorzystać.
2: Piotr jadł.
0: Ja jadłem, no, razem z panem też. Grzegorzem jedliśmy, chociaż kobietami nie jesteśmy, ale jedliśmy.
1: No ale to generalnie wszyscy już tak troszkę powiem. Generalnie głównie właśnie ze względu na ten nektar.
0: Tak.
1: Podejrzewam, że to raczej większości osób.
0: Ja sobie przypominam tak z dzieciństwa, oczywiście pan pewnie też może, panie Grzegorzu, kiedyś nie było tych ograniczeń, więc rodzice sieli tak sobie tam w
2: mak.
0: Różnych... Mak. No mak był, można było zjeść sobie go bez problemu. Nie tak jak teraz, że tam musimy kupić w paczce i jest zupełnie inny smak, bo tutaj te główki były świeże, soczyste, mak zupełnie inaczej smakował.
1: No mak oczywiście, przecież nawet dla dzieci był wykorzystywany czasami jako taki uspokajający.
2: Tak.
1: No ale już nie będę może dokładnie mówił o właściwościach, ale rzeczywiście kiedyś mak był stosowany, może trochę bardziej świadomie, może mi też nie był nadużywany, o tak bym powiedział.
0: Tak.
1: Dokładnie, bo niestety jest obecnie nadużywany, też w sposób niewłaściwy, ale mak jak najbardziej, nasiona same są jadalne. Z uprawą niestety jest problem obecnie, ale są odmiany chociażby ozdobne, które można uprawiać, nawet maku lekarskiego są dostępne, czyli rzeczywiście one już co mają obniżoną zawartość akurat związków opioidowych.
0: Mm-hmm.
1: Czyli są takie bezpieczne w uprawie, powiedziałbym.
2: Panie Grzegorzu, a ja mam takie pytanie, jako dziecko, były kwiaty begonii, takie drobne, i my jako dzieciaki też to smakowaliśmy, takie, no, pamiętasz?
0: Kwaskowe były.
2: Takie kwaskowe, to było też niebezpieczne?
1: Begonia sama jako z siebie, kwiaty, to jest niewielka ilość i można spróbować zjeść, natomiast trzeba uważać z liśćmi begonii.
2: Nie, to kwiaty próbowaliśmy.
1: Dokładnie, kwiaty jak najbardziej, ale z liśćmi begonii trzeba uważać, bo tam są kryształy szczawianu wapnia, tak zwane, to są takie właśnie kryształy w kształcie czasami drobnych igiełek, rachidy, które mogą podrażniać błony śluzowe. I wtedy, jeżeli na przykład takim stokiem właśnie z begonii, częściej znana jest na przykład pod tym względem Diefenbachia, jako roślina doniczkowa, że właśnie takim sokiem, jeżeli potrzemy sobie gdzieś przy oczach, przy ustach, to zaczyna nas piec, mamy zaczerwienienie, czasami zaczynamy się ślinić. Jeżeli na przykład zjemy Diefenbachiem jakieś liście, czy coś takiego, czasami może być nawet nastąpić obrzęk warg, języka, w drastycznych przypadkach nawet podrażnienie przełyku. Ale to jest wszystko drażnione mechanicznie przez takie właśnie małe igiełki, które widoczne są pod mikroskopem, które wbijają nam się w śluzówkę i mechanicznie podrażniają. Czyli rzeczywiście jest takich sporo roślin, które w ten sposób też bronią się przed, nie ukrywajmy, przed roślinożercami.
0: No tak, przed jedzeniem.
2: Przed nami. Przed nami, panie doktorze.
1: No w tym momencie również, no jeżeli my uszkadzamy, no to nas też tak traktują jako roślinożerców, ale właśnie do takich roślin należy chociażby skrzydłokwiat, doskonale znany tak. Z pięknych takich właśnie białych liści podkwiatostanowych, anturium, ale również filodendron, monstera, również trzykrotka, czy...
2: Trzykrotka też?
1: Tak, też sok może podrażniać. Czyli to jest nie tyle trujące, co podrażnia błony śluzowe. Działa drażniąco na błony śluzowe, ale również na spojówkę, na skórę. Czyli jeżeli mamy kontakt właśnie z tym stokiem, może być zaczerwienienie, pieczenie. Jeżeli zjemy, rzeczywiście czasami można zaobserwować, że występuje nadmierne ślinienie się, taki ślinotok, ewentualnie czasami właśnie obrzęk warg, języka. Czyli rzeczywiście takie rzeczy mogą wystąpić, no ale raczej takich roślin nie jemy na szczęście, ale przy pracach pielęgnacyjnych czasami warto pracować w rękawiczkach i uważać, żeby na przykład taką dłonią nie podszyć koło oka, bo rzeczywiście może być zaczerwienienie, dosyć nieprzyjemna sytuacja.
0: Dokładnie, bo tak często...
1: Ale jeszcze mam jako ciekawostkę, w ogrodzie też mamy jedną roślinę, na której szczególnie trzeba uważać na sok i na kontakt nawet ze skórą. Jest to dosyć ładna roślina pochodząca z natury, bo u nas w Polsce rośnie dziko, a jest to tojat. No, sama nazwa wskazuje, tojat mocny, czyli jest jadowity, jest silnie trujący. Przepiękna roślina o takich chełmiastych kwiatach zebranych w duże grona, barwy najczęściej fioletowej, czasami niebieskiej, ewentualnie żółtej. Tutaj akurat toksyczna jest akonityna. Co ciekawe, jest ona wchłaniana również przez skórę. Czyli jeżeli pracujemy na przykład, przesadzamy tojat i a szczególnie tutaj jeszcze dodam, że szczególnie trujący jest korzeń, świeży korzeń. Czyli tam, gdzie mamy kontakt z sokiem, jeżeli na przykład ten korzeń zostanie uszkodzony, będzie kontakt ze skórą, to nawet przez skórę może dojść do zatrucia.
2: A to jest dość duża roślina, 50 do metr 50.
1: Dokładnie, nawet do metra wysokości. Spokojnie.
2: A to jest wieloletnia, czy to?
1: Tak, to jest wieloletnia. To jest wieloletnia, bardzo ładna roślina.
2: Śliczna.
1: Ona jest troszkę podobna do ostróżki czasami. Mm-hmm. Takie też niektórzy to mylą z ostróżką, tą ogrodową, ale rzeczywiście bardzo ładna, dekoracyjna i w ogrodach, szczerze mówiąc, coraz częściej ja ją widzę. Że właśnie jest uprawiana, można ją znaleźć, a też właśnie szczególnie trzeba uważać na kontakt właśnie ze skórą, żeby no, zjeść raczej nie zjemy, chyba że
2: ale
1: ktoś
2: przez skórę
1: mocno,
2: tak.
1: Ale przez skórę niestety może również dojść do
0: zatrucia,
1: a tutaj niestety oddziaływanie jest głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Początkowe jest pobudzenie, później są zaburzenie przewodzenia i zaburzenie rytmu serca, ale również może w ostateczności doprowadzić do porażenia mięśni szkieletowych, w tym problemów z oddychaniem, no i w efekcie do zgonu. Czyli rzeczywiście trzeba uważać, ale mam nadzieję, że raczej takich drastycznych przypadków nie będzie. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli pracujemy w ogrodzie,
0: właśnie,
1: dobrze jest mieć rękawiczki, no bo wiadomo, po co brudzić dłonie. Czasami też przyda nam się to, jeżeli roślina ma jakieś kolce czepne, czy coś takiego, chociażby u przytuli czepnej, która też bardzo fajna roślinka, ale niestety bardzo lubi się przyczepić do wszelkiego podłoża, czy to będą rośliny, czy to będzie ubranie, czy nasza skóra. jeżeli tak pociągniemy ładnie po skórze, no to niestety mamy ładne zagrapania, dokładnie, które jeżeli jesteśmy spoceni, od razu zaczyna nas piec, jakieś podrażnienia mogą się wdać. Wiadomo, jesteśmy w ogrodzie, kontakt z podłożem, z glebą, też może, żeby się chcąca zakażenie, czyli też na takie rzeczy warto uważać.
2: Panie Leszku, panie Grzegorzu, ja chciałam się zapytać o taką małą, czerwoną koniczynkę w ogrodzie. To tak się strasznie pleni.
1: To jest szczawik. Dokładnie, szczawik oxalis. Szczawik zajęczy mamy u nas na Białorusponce w lasach. Też tak biało kwitnący.
2: Tak.
1: I takie właśnie, też takie troszkę większe listki. A to jest akurat jeden z gatunków takich obcych, inwazyjnych, które najczęściej rozprzestrzenia się z sadzonkami w doniczkach, przywędrowuje do ogrodu. A już się raz za domowi niestety rośnie. Ciężko go wybrać, to przyznaję. Najlepiej wybrać i nie wyrzucać na kompost, ponieważ tam też czasami są małe bulwki, które bardzo ładnie później się rozmnażają. Czyli lepiej go wysuszyć i gdzieś głęboko, no, poza ogród wyrzucić, ale już taki wysuszony, zniszczony, żeby po prostu nie rozrastał się, ewentualnie wysuszyć i spalić. Tak jak na przykład ze sperzem, czy jakimiś innymi takimi uporczywymi chwastami, chociaż te tak zwane chwasty również można czasami zjeść.
2: Pesz,
1: na przykład podagrycznik. Na przykład podagrycznik. Doskonały do jedzenia. Zamiast wyrzucać, tępić, zjadać. Może w ten sposób go zniszczymy.
0: Czy jego nazwa jest związana z chorobą, czyli z podagrą?
1: Tak, dokładnie. Między innymi był wykorzystywany i jest wykorzystywany przy właśnie podagrze, również przy stanach zapalnych, ale też jest to bardzo cenne, nawet bym powiedział, że warzywo, bo można spokojnie wykorzystać do przyrządzenia pesto, do różnego typu na przykład zup. Jako dodatek ogonki liściowe można z powodzeniem kisić, również można go rzucać do zup w całości. Kwiaty też te białe, pachnące, można dodawać do różnego typu potraw. Liście czy kwiaty można też smażyć w cieście naleśnikowym, czyli naprawdę są różne sposoby. A ja jeszcze tutaj właśnie przy takich typowych owocach chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na całą grupę owoców tak zwanych pestkowych, czyli śliwa, brzoskwinia, czereśnia, morela. Tutaj też czasami niektórzy jeszcze dorzucają nasiona u jabłek, czyli u ziarnkowych owoców. Też na te właśnie nasiona, te pestki, żeby ich nie jeść. Czasami jak ktoś na przykład robi kompot z wiśni i ten kompot z całych niedrenowanych wiśni, ten kompot długo postoi, to po wypiciu tego kompotu niektórzy narzekają, że głowa boli, jakieś tak trochę źle się czuje. No niestety może być to efekt tego, że właśnie z pestek roztworu do kompotu dostał się cjanowodór.
0: Tak.
1: Bo niestety tutaj występuje amigdalina, która właśnie przekształca się w cjanowodór właśnie w tych pestkach, dlatego niestety najlepiej, jeżeli robimy przetwory takie, które mają dłużej postać, to obowiązkowo bez pestek, szczególnie przy nalewkach jest to ważne. W zasadzie maksymalnie 2 tygodnie z pestkami, więcej to już nie zalecam. Nawet ja osobiście robię na przykład nalewkę z wiśni bez pestek. Ona jest o wiele lepsza. Potem wiśnie są lepsze do zjedzenia. Nie trzeba później pluć. Szczerze mówiąc, z tej nalewki wiśnie są najlepsze. Ale również taka po spożyciu takiej nalewki nie ma problemów z bólem głowy. Tak, to akurat ja z własnego doświadczenia i to, co właśnie znajomi spożywali, też nigdy nie narzekali. Dodatkowo właśnie przy zatruciu cjanowodorem, bo oczywiście pierwszy objaw to jest najczęściej ból głowy, czasami też szumy uszne, w efekcie mogą być problemy z oddychaniem, duszności, również takie uczucie ślistania w klatce piersiowej, czyli rzeczywiście nie jest to za bardzo przyjemne. Czasami mogą również wystąpić wymioty, czyli rzeczywiście takich produktów ja bym nie jadł. Również nie, znaczy są nieraz terapie, że gdzieś tam zalecane są pojedyncze pestki do zjedzenia, czy wiśni, czy śliwki, same te nasionka zjeść, ale też trzeba z tym uważać. Trzeba pamiętać o zawartości cjanowodoru, który niestety wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Szczególnie w większych ilościach, czyli jakaś... A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś przypadkowo czy połknie nasiona jabłka, czy na przykład pestki wiśni, czy śliwki, śliwka może niekoniecznie, bo to trochę większa, ale wiśnie czasami się połyka.
2: I czereśnia.
1: To jeżeli jest połknięta, nienaruszona, to nic tam się nie stanie. Ponieważ układ pokarmowy nasz nie strawi tych nasion, tych pestek. Jeżeli je rozgryziemy, no to wtedy niestety będzie już działanie niekorzystne. Czyli pamiętajmy, jeżeli nasiona połykamy w całości, najczęściej one przejdą przez nasz układ pokarmowy nienaruszone. Inna sytuacja, jeżeli je rozgryziemy, wtedy rzeczywiście ulegają strawieniu.
2: Zauważ, rozgryzaliśmy od jabłek.
0: Oczywiście nie tylko, bo ja rozgryzałem, sam sobie tutaj przypominam jako dziecko tak. Od wiśni na przykład.
1: Ale pestki. No, niewielkie ilości no, jak najbardziej
0: nie
1: zaszkodzą nam, ale jak robimy już przetwory, lepiej zdrowowane. Naprawdę, zdrowie dla nas będzie.
0: Bo też te przetwory mają zupełnie inny smak. Jeśli zostawimy pestki w wiśni, no to już inaczej to smakuje, a tak jak pan wspomniał, te wydrylowane owoce już też inaczej.
2: Ale zauważcie, że i drodzy państwo, którzy z nami teraz słuchacie, jest czas i sezon, kiedy zaczynamy zakładać kompoty, robić kompoty.
0: No nie
2: i ja
0: kompoty,
2: nie byłam świadoma tego, to co pan mi powiedział.
1: Dokładnie, kompoty róbmy z drylowanej wiśni.
0: I tak samo jakieś inne, jeśli chcemy.
1: Będzie to dla nas drogiej i taki kompot będzie nam mniej szkodził. Naprawdę. A państwo się też przekonają, że ma całkiem inny, łagodniejszy smak, aromat.
0: Oczywiście jest więcej pracy przy tym, ale lepiej to zrobić, no, tak?
1: Jest drogie. Zawsze to jest zdrowie dla nas, ale również jeżeli to jest smaczniejsze, czemu nie?
2: Oj, to musimy trafić z edukacją do pań do kuchni. Panie doktorze.
1: To znaczy, jeżeli tak ktoś po kolei coś robi, to rzeczywiście można to i też wykorzysta się w kuchni takie właśnie przepisy, jak przygotować chociażby niektóre nalewki. Tak samo jak na przykład nie wszyscy lubią sok z mań, bo czasami jest taki cierpki.
2: Tak,
1: no właśnie. Robić sok, ale wyciskać sok z malin, robić sok bez pestek. Jest to żmudna praca, bo na przykład trzeba zasypać maliny cukrem, później zlać, mamy czysty sok, bez pestek. Natomiast jeżeli robimy jakąś taką konfiturkę, to przetrzeć później te maliny przez sito. No, nie jest to takie łatwe, ale mamy maliny właśnie takie bardzo, bardzo łagodne w smaku, a poza tym te pesteczki, które zostały, można wykorzystać jako peeling do twarzy, albo nie tylko.
2: Do rąk i do stóp.
0: A jeśli się robi...
1: Dokładnie, czyli też można zaszczędzić w innej postaci akurat.
2: A od jeżyn?
0: Podobno pewnie sytuacja.
1: Tak samo.
0: A panie Grzegorzu, a jeśli się robi...
1: jeżyny, to samo.
0: A jeśli się robi ten sok w sokowniku, czyli na gorąco, podgrzewamy go tam i wtedy... To pestki zostają w...
1: Pestki zostają. No. Że generalnie do konfitur lepiej jest, jeżeli nie mamy przy tych właśnie malinowych, nie mamy pestek w tym. Oprócz tego, że nie wszyscy lubią pluć.
0: Później ciężko.
1: Że gdzieś tam wchodzi
0: w zęby. W zęby wchodzi.
1: Będzie łagodniejszy w smaku.
2: Truskawki też mają takie małe pesteczki.
1: A dokładnie te pesteczki to w ogóle są owocami truskawek.
2: No tak,
1: takimi
2: tak.
1: Właściwymi. Dokładnie te orzeszki. I no też, jeżeli na przykład robi się ktoś jakiś kompot czy coś takiego, czasami to tak troszkę gorzknieje. No to właśnie ta goryczka niestety jest właśnie z tych owoców, z tych małych orzeszków. Czyli no trudno jest oczywiście to dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, przecisnąć przez sito, ale wtedy by było na pewno o wiele smaczniejsze.
2: Panie Grzegorzu, to pan jest też mistrzem w kuchni.
1: Czy ja wiem? Jeżeli stara się nalewek.
0: O, tak? To ja muszę tutaj specjalną audycję nalewkową zrobić w takim razie z panem Grzegorzem. Ale bo często, tutaj już może dzisiaj nie będziemy, bo to temat będzie na następny też może program, bo często jest tak, że uważamy coś za owoc, a to owocem nie jest i odwrotnie. Tak jak w przypadku truskawek, nie?
1: To jest... Dokładnie. Właśnie u truskawek to, co jemy, to jest właściwie owoc rzekomy, czyli roślina wykształca z dna kwiatowego takie właśnie czerwone, mięsiste dno kwiatowe przekształcone, a owocem właściwym są orzeszki, czyli właśnie te czarne, ciemne
0: kropeczki
1: na powierzchni tego właśnie czerwonego owocu rzekomego, czyli właśnie to, co jest w zasadzie niejadalne owoc, ale żeby zachęcić zwierzęta, żeby uzyskać efekt rozprzestrzenienia się, czyli no, trzeba jakoś zachęcić zwierzęta, żeby zjadły owoc. No to wytwarzany jest właśnie owoc rzekomy, taki barwny, smaczny, soczysty. Jest to zjadane, a same już owocki, właśnie orzeszki, nie ulegają strawieniu, no i w przyszłości

0: która prowadzi przez... Jest zrobiona, nie ma już teraz tej linii kolejowej, została zlikwidowana i tam prowadzi trasa rowerowa i zresztą sam pamiętam, jak to wyglądało. Nie, właśnie jabłka, czyli ktoś jechał pociągiem, zjadł jabłko, wyrzucił i w odpowiednich warunkach to sobie tam ta jabłonka wyrosła. Ona ma już oczywiście inne owoce niż te, które miała, ale tych jabłonek jest bardzo dużo. Nawet zdarzało mi się, widziałem na tej trasie dwa orzechy włoskie, które też tam wyrosły gdzieś.
1: Zgadza się, jak najbardziej. Właśnie tak samo bardzo często gdzieś w lasach, na parkingach leśnych, też w pobliżu parkingów leśnych, też bardzo często mamy drzewa owocowe, które normalnie nie rosłyby, ale ludzie gdzieś tam przyjechali, była przerwa na krótki wypoczynek, jakieś jabłuszko było zjedzone, wcześniej czy później, w zależności w jaki sposób było to wyrzucone później, oddane do natury, ale nasiona zostały, nasiona takie kładały później. Czyli rzeczywiście człowiek jak najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania roślin, ale również czasami też do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych, ale to już jest na inny temat, na jakąś inną audycję, żeby właśnie przestrzec czego nie robić, bo czasami może to nas drogo kosztować też.
2: To co, panie doktorze?
0: Dokładnie. Nie zapominajmy też, moi drodzy, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o naszych dwunożnych przyjaciołach skrzydlatych, które też się bardzo przyczyniają do rozsiewania różnych nasion, o czym się przekonujemy na przykład, gdy sójki rywalizują z wiewiórkami i chowają sobie tam żołędzie i orzechy pod ten jedne wiewiórka chowa, a sójka wynosi i chowa sobie gdzie indziej.
1: Dokładnie, nie albo odwrotnie.
0: Tak, albo odwrotnie. Nie pamiętają później o tym, gdzie to pochowane i zdarza się, że właśnie tych roślin jest coraz więcej.
1: Tak, na przykład ja u siebie na działce co roku mam sadzonki, nowe siewki orzecha włoskiego.
0: A, to
1: kilka działek, kilka działek dalej rośnie orzech włoski. Ale mam również co roku dęby rosnące, kiełkujące. No, w niedalekiej odległości też są dęby. No, wszystko jest przynoszone.
0: Wszystko to tak jak i u nas.
1: Dokładnie.
0: Panie Grzegorzu, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Poczekamy też na odzew naszych słuchaczy i to bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zebraliśmy, udało nam się zebrać.
2: O kompotach najbardziej.
0: No to tak, bo dotykamy.
1: No ale to też właśnie też kwestia, żeby to praktycznie wykorzystać.
0: Właśnie.
1: Praktycznie wykorzystać, bo jeżeli coś wykorzystamy praktycznie, to zapamiętamy o tym.
0: Tak, bo tak jeśli będziemy tylko tak teoretycznie mówić, a tutaj to i tak dalej, nazwa, nic nam to nie da, a tutaj mamy to wykorzystaną wiedzę tak dokładnie, że jeśli to się stanie, to tak będzie.
2: Zapraszamy naszych
0: słuchaczy. Myślę, że za tydzień będzie pan, panie Grzegorzu, z nami? 18?
1: Za tydzień mogę być.
0: Może pan
1: akurat
0: być.
1: Mam jeszcze, właśnie sprawdzam, szczerze mówiąc, jestem z kalendarzem obecnie i sprawdzam 18. Już sobie zapisuję.
0: Tak, dobrze. A my zapraszamy przy okazji, skoro są z nami słuchacze, to zapraszamy 18 lipca na kolejną audycję też o różnego typu roślinach. Jeśli zapytacie nas, przekażemy pytania panu Grzegorzowi, a też pomyślcie o tym, co dzieje się w waszych ogrodach, ogródkach, czy też chociażby nawet na parapetach, czy też na balkonach. Bo
2: czy
0: często,
2: w waszych kuchniach.
0: Czy w waszych kuchniach, bo może...
1: Zgadza się, bo rośliny są wszędzie, a naprawdę warto korzystać. Nawet czasami warto zaglądać, co rośnie na trawniku, bo może się okazać, że to jest bardzo pożywny i smaczny trawnik.
2: A nie wiemy.
1: Na przykład jakaś sałatka z trawnika. Czemu nie?
2: To właśnie, o tym porozmawiamy, na pewno.
0: Może być ten...
2: Czy trawnik może być sałatką?
1: A nie ma problemu, jak najbardziej.
0: Może być, bo ja sam się o tym przekonuję.
1: Oczywiście,
2: nie zdradzajmy tematu.
0: Dobrze, nie zdradzajmy tematu.
2: Panie Grzegorzu, do 18 o 10.
0: Sałatka a la trawnik.
2: A la trawnik, ale też mamy rośliny inwazyjne.
0: Rośliny inwazyjne to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że one potrafią się... Zresztą, dobrze, to będziemy o tym rozmawiać.
2: Będziemy rozmawiali. Dokładnie. Za tydzień, 10:50.
1: Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Tak, my również bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Fiodorowicz. Botanik, mykolog, biolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo nam było miło za dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również i zapraszamy za tydzień na kolejną.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.